błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Rosja przeprowadza atak powietrzny na Ukrainę. W naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo, przekazało kilkanaście minut temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego RCB wysłało SMS-y z informacją o działaniach Wojska Polskiego. Teraz słowa prezydenta podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska będzie po stronie prawa, odpowiedzialności człowieka i wolności, podkreślał Karol Nawrocki.
1: Sytuacja, gdy stały członek, Rosja, usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region, jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych.
0: Na forum ONZ-u przemawiał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wezwał Rosję, by ta przerwała swoją imperialną wojnę i nie narażała Europy i świata na dalsze niebezpieczeństwo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał za to światowych przywódców do dalszego ograniczania dochodów Rosji. O wojnę w Ukrainie. Ukrainie był pytany szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.
2: Myślę, że obie strony wyraziły zainteresowanie pewnym ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie zboża i energii.
0: Szef dyplomacji USA poinformował też, że zaproszenie na grudniowy szczyt grupy G20 na Florydzie dostał gospodarz Kremla. To przedostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Z wyścigu niemal na ostatniej prostej wycofał się dotychczasowy kandydat niezależny Jan Hoffman, jeden z organizatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Hoffman zdecydował się poprzeć Łukasza Gibałę z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. I jeszcze sport. Siatkówka, reprezentacja Włoch nie zagra w półfinale tegorocznych Mistrzostw Europy. Finowie sprawili niespodziankę, wygrali 3-2. Dodam też, Słowenia wygrała w Turynie z Belgią 3-1 w ćwierćfinale i będzie rywalem polskich siatkarzy w jutrzejszym półfinale. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Parasole i kurtki z pewnością będą dziś potrzebne w całym kraju. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. No, ja wiem, panie redaktorze, jak komu. Ktoś, kto siedzi w suchym miejscu, może niekoniecznie, ale zakładamy, że jakaś część z państwa wychodzi właśnie z domu, albo za moment będzie wychodzić. Niebo zdominuje duże zachmurzenie, choć będą też chwile z większymi przejaśnieniami. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej Polski, bo tam lokalnie zagrzmi, a w trakcie wyładowań spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei w wysokich partiach Tatr przypomni o sobie zima. Tam okresami popada śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, to czeka nas bardzo wyrównany dzień. W większości regionów termometry wskażą od 14 do 17 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy kraju, tam około 13 stopni, a najniższe wartości dziś w rejonach podgórskich w granicach 12 stopni.
4: No to w takim razie jakieś taką informację.
3: Lepsze wiadomości.
4: Lepsze wiadomości? Nie wiem, ale mieszkańcy Ontario powinni założyć polary, bo jest 8. Rabka Zdrój 4, no to chyba jeszcze podwójny polar. W Busko-Zdroju 7, na Męczowie 7, Augustowie 7, w Jastrzębiu-Zdroju 7. W Świnoujściu jest rozpasanie, bo jest południe Szwecji, czyli 12 stopni. Wysowa-Zdrój 5, Polańczyk 6, w Dębogórzu 10. Naprawdę można jeden polarek założyć. W Polanicy, Kudowie oraz tam tych Kotlinach Kłodzkich, Kotlinie Kłodzkiej 7 stopni, w Kosakowie 11, Jazgarze, Wszczyzna, pod Kołdrą pewnie 36,6, ale na zewnątrz 8. W Hamburgu spokojnie można zajmować kabriolety, znaczy dachy z kabrioletów, przepraszam, 12 stopni, na Sycylii 17, w Reykjaviku tak sobie, plus 6, Suwałki 9, na Seszelach to nawet nie czytam, w Paryżu 14, na Hydrze 16, w Sopocie 10, Taormina 16, w Budżibie, ukochanym miejscu pewnego naszego ukochanego kolegi, 22 stopnie, w Strzegomiu 10 i w Gdyni pochmurnie 10 stopni, natomiast w Nowym Orleanie legendarni The Blues Brothers.

0: The Blues Brothers i 9 minut po godzinie 6, czyli...
1: Poranny radiowy teatr wyobraźni, czas rozpocząć Kurtina w górę.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś
1: i Ksenia Maczak.
0: To my z Państwem dziś do godziny 10, czyli czwartek, czwarteczek, czwartunią przed nami.
1: Mm-hmm.
0: Myślisz, że jesteśmy duetem przewidywalnym?
1: Nie, jesteśmy wręcz odwrotnie.
0: No i właśnie dlatego warto z nami zostać do godziny 10.

0: A my właśnie będziemy mówić coś.
1: Mhm, tak. Będziemy. Szczególnie, że musimy jeszcze powiedzieć, kto naszą audycję wydaje.
0: Oczywiście, no właśnie, bo nie jesteśmy tu sami przecież.
1: Jędras. Nie byłoby naszej audycji, gdyby nie nasz realizator kochany, Franek Wójcicki. Wiktoria już zameldowała się, że gotowa i zwarta, żeby odbierać od państwa telefony.
0: Jest. Telefony, tak. A w zasadzie jeden telefon niech odbiera, bo 22 42 80 28 jeszcze 0.
1: Fantastycznie. Można też pisać nowy.świt@nowyświatonline. Skrzynki już mamy otwarte z Mirkiem, także będziemy podglądać słowo pisane. A poza tym razem z nami Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Jan Janczy, Paweł Orlikowski i Patryk Rabiega, który zarządza jak co czwartek naszą playlistą. No i co nam wyczarował?
0: Zarządził teraz takie właśnie The Rolling Stones.

0: zorientowałam się całkiem niedawno, że to...
1: Wszystko się zgadza poza tym,
0: miesiącem.
1: Tak, dokładnie. Ale jak ktoś będzie chciał przestawić, to może przenieść spółki na szafkę, to nie ma problemu.
0: Właściwie to i bez żadnych oficjalnych
1: czasami przestawiam.
0: Zegar przestawić 17 minut po godzinie 6, a można też oszukać i na przykład sobie pomyśleć, a gdyby tak godzina do tyłu.
1: Była taka piosenka, gdyby zrobić jakieś czary, ponapędzać te zegary, żeby 9 była już. Eugeniusz Bodo.
0: My nie chcemy.
1: Umówiłem się z nią na 9. A państwo z nami się umówili na 6. Jest 6:18 i najwyższy czas powiedzieć,
0: co dziś przygotowaliśmy.
1: Co dzisiaj przygotowaliśmy.
0: Tak. No właśnie, a zaczniemy od pytania. Gdzie w mieście można spędzić 2, 3 czy 4 godziny i nie wydać ani złotówki? Usiąść, spotkać się, przeczekać deszcz, po prostu pobyć bez kawy za 18 czy więcej złotych. No i bez biletu wstępu.
2: To, że jest ładnie, to jest za mało, bo ładnie to przyciąga tylko po otwarciu, żeby zobaczyć, skomentować. Natomiast ewidentnie musi być albo na przykład amfiteatr, albo koncerty, albo kawiarnie w parterach budynku.
1: No właśnie. I chciałoby się powiedzieć, że amerykańscy naukowcy, ale nie. Badacze Polskiej Akademii Nauk zapytali mieszkańców, czym jest dla nich przestrzeń publiczna. I uwaga, wielu z nich najpierw wskazało... galerie handlowe.
0: Ta-dam.
1: Ta-dam. Dopiero później place, ulice. Na to pytanie, czy centra handlowe po cichu nie zastąpiły nam centrów miast? No tak, no to jest pytanie. I czy mamy jeszcze prawo być gdzieś tylko dlatego, że chcemy tam być? Ale odpowiedź już będzie za kilka minut i będzie wszystko jasne.
0: Tak, Kacper Badura postanowił się dziś zająć tym tematem, a po godzinie 7 zabierzemy państwa w podróż w czasie. Meblościanka, kryształy, saturator, kasety magnetofonowe, polonez i cerata na stole. PRL wraca na Instagramie, w designie, w modzie i w popkulturze.
3: Z radością się wspomina tamte i z nostalgią, można powiedzieć.
4: A pani może coś zachowała z PRL-u? Jakieś meble, ubrania?
3: Tak.
4: Regał. To z tych takich, tych płyt paździerzowych.
3: Przede wszystkim fotele. Uwielbiam fotele, liski na przykład.
1: Mhm. Polonez, żeby było jasne, mówimy o samochodzie. Tylko za czym właściwie tęsknimy? Za epoką, czy może za własnym dzieciństwem? Po prostu. Klaudia Kowalczyk sprawdzi, dlaczego pamięć tak chętnie zostawia sobie oranżadę w proszku, na przykład. Przecież to rozwalało żołądek. A trochę mniej chętnie kolejki, kartki, solone masło i tak dalej, nie?
0: Bo może chcemy pamiętać dobre rzeczy.
1: No pewnie.
0: A niekoniecznie złe. No to wszystko mniej więcej kwadrans po godzinie 7, ale to też oczywiście pytanie do państwa. Za czym państwo tęsknią? Proszę pamiętać, nasz telefon, nasza poczta i media społecznościowe oczywiście do państwa dyspozycji. 7:30 oczywiście należy do Klaudiusza Slezaka i z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że dziś będzie o zamieszaniu wokół rzeczniczki praw dziecka. W ostatnich godzinach głośno jest o interwencji Moniki Hornej-Cieślak w sprawie rodziny, której odebrano dzieci. Sama rzeczniczka odpowiada, że zareagowała na sytuację, gdzie uznała, że stosowano przemoc wobec dzieci. No to kto jak kto, ale Klaudiusz fakty od politycznej temperatury postara się oddzielić. A skoro przy temperaturze politycznej będziemy, to po godzinie 8 od razu sprawdzimy, jak gorąco robi się wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo to już państwo słyszeli, Sejm wybrał doktora Macieja Berka na sędziego Trybunału. Pan sędzia chce jak najszybciej złożyć ślubowanie, a Pałac Prezydencki mówi, o nie, nie, nie, najpierw dokumenty i wyjaśnienie wątpliwości formalnych. No i tutaj pojawia się największe pytanie. Kto właściwie ma ostatnie słowo w sprawie tego, kto zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego? A to pytanie oczywiście do naszego gościa, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysława Rosatiego.
1: I kiedy już będziemy bardzo rozgrzani od politycznych emocji, przejdziemy do emocji jeszcze większych, a mianowicie emocji sportowych. Jest jedna drabinka, została w naszym studiu i już właśnie ćwiczy tam pewien młody człowiek. Sprawdzimy, kto wygrał, kto przegrał i kto będzie przekonywał, że wynik zupełnie nie oddaje przebiegu spotkania. Piłka jest okrągła, bramki są dwie i widzę cały ogromny peleton w perspektywie dojazdowej alei. A dokładnie będzie opowiadał o tym Jakub Jędras, który właśnie rozpoczął stretch. Punkt 8:30. Zapraszamy do głośników, a Jakuba przed mikrofon.
0: Ciekawe, czy przerwy robi. Z kolei Ruda Papuga, czyli mecenas Anita Swacha, dziś opowie, ile wspólnego z prawdą ma powiedzenie znalezione, niekradzione. Co zrobić z portfelem znalezionym na chodniku? Telefonem? Pieniędzmi? I jak zachować się, żeby za uczciwość na koniec nie dostać podejrzenia o kradzież? Niby proste, a jednak nie do końca.

0: A po dziewiątej opowiemy o czymś, co mogło zginąć w informacyjnym tłoku, bo wiadomo, że jest bardzo dużo bitów informacyjnych w jednostce czasu, bo kiedy oczy świata zwrócone były gdzie indziej, to uwaga, w Ottawie, czyli w Kanadzie, spotkali się premier Kanady i premier Norwegii. Oba kraje chcą mocniej współpracować w sprawach obronności, Arktyki, technologii, surowców krytycznych i bezpieczeństwa. Co to dokładnie oznacza, opowie w Pocztówce z Północy niestrudzony, fantastyczny, fenomenalny Jan Janczy. Już się nie mogę doczekać.
1: Będzie oczywiście słodki oczkoś, choć dzisiaj 5 minut wcześniej niż zwykle, a to za sprawą wyjątkowego gościa, bo matka nadredaktorka, czyli Magda Jeton, pojawi się w naszym studiu i nie będzie to zwykła rozmowa o radiu czy ramówce, bo redaktorka przychodzi dziś z misją i podobno z blikiem w ręku. O co chodzi? Muszą się Państwo uzbroić w cierpliwość, ale proszę zostać z nami. Wszystko wyjaśni się.
0: O co chodzi? No przecież najprostszy teraz, najczęstszy tekst dzieci do rodziców. Blikniesz mi?
1: Bliczek. Tak. No tak, jeżeli chodzi o innowacyjność i technologię, to tutaj wygrywamy, proszę pana, niewątpliwie. Może młodzież przynajmniej z tego zapamięta nasz kraj jako innowacyjny.
0: No.
1: A szczególnie, jeżeli powiemy jeszcze o tym, że dopełnieniem audycji jak zwykle będą finanse Pawła Orlikowskiego, ale nie wiem, czy się będzie bliczkiem zajmował. No a po nich przyjdzie się nam już tylko pożegnać, ale to za jakieś 3,5 godziny.
0: Dopiero.

0: Sheryl Crow i 6.29 już, no to zgodnie z obietnicą już za chwilę Kacper Banura postara się odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Gdzie w mieście można jeszcze po prostu być? No nie kupować tej słynnej kawy, nie zamawiać jedzenia, nie mieć biletu, tylko usiąść, spotkać się z kimś albo gdzieś zwyczajnie poczekać godzinę.
1: W łazienkach.
0: Mm-hmm. A gdzie jeszcze? Mm?
1: W parkach.
0: Mm-hmm.
1: Na dworcach.
0: Mm-hmm.
1: O zakładach pracy.
0: Chociaż na dworcach to już pewnie, no w sumie nie, można, no, ale i tak cię
1: nie
0: zewsząd
1: musisz
0: będą...
1: kupić.
0: Nie musisz, to prawda?
1: No.
0: Ale będą cię zewsząd zalewać różnego rodzaju...
1: Na przystanku tramwajowym na przykład.
0: Mm-hmm. Dobrze. Dobrze mm-hmm. kombinujesz. A państwo co na to? Gdzie w swoich miastach chodzą państwo po prostu, żeby pobyć bez wydawania pieniędzy? I czy takich miejsc ubywa, czy przybywa? 224-280-280 nowy.świt@nowyświat.online

0: Ja muszę to powiedzieć, że playlista dzisiaj petarda, tak jak prowadzący, ulubieni w czwartek.
1: O, bardzo dziękujemy, bardzo nam miło.
2: Bardzo dziękujemy.
1: A jeżeli chodzi o playlistę, to absolutnie podpisujemy się.
2: Tak.
1: Pod tym i bardzo Patrykowi dziękujemy.
2: Patryk, thank you so much, naprawdę.
1: 6.34. Podziękujemy osobiście, bo będziemy
2: oczywiście,
1: się zmieniać.
2: Uściskamy go tu w drzwiach.
1: Ale to o godzinie 10. A tymczasem wracamy do tematu, który już delikatnie Państwu zajawiliśmy, bo dawniej serce miasta biło na rynku. A dzisiaj, a dzisiaj wszystko wskazuje na tym, że w centrum handlowym.
2: Albo to bito tam na rynku, nie?
1: Ludzi jest najwięcej i to tam przychodzą w konkretnym celu. No to co sprawia, że dana przestrzeń publiczna nam się podoba? Okazuje się, że chodzi nie tylko o ładny widok. Krajobraz nacieszy nas tylko przez chwilę. Wracamy tam, gdzie są lokale, wydarzenia, koncerty, kawiarnie, gastronomia. Czym w takim razie jest dla nas przestrzeń publiczna? Postanowił sprawdzić to Kacper Badura.
3: Czym dla ankietowanych jest przestrzeń publiczna? Wielu w pierwszej kolejności wskazywało centrum handlowe. Dopiero później na myśl przychodziły im plac czy rynek, pisali badacze Polskiej Akademii Nauk. Nie dziwi to Patryka Zaręby z Forum Rozwoju Warszawy, który przypomina, że od lat 90. centra handlowe, zwane też galeriami, stawały się bardziej popularne niż rynki.
4: Nawet bardzo dobrze wyremontowana przestrzeń publiczna, jeżeli ona będzie zaaranżowana w nowe meble miejskie, małą architekturę, nawet zieleń, ale jeżeli nie będzie miała jakiejś konkretnej funkcji, nie będzie dobrze skomunikowana z resztą miasta, to po otwarciu być może zainteresuje mieszkańców, będą tłumy, żeby obejrzeć, zrobić zdjęcia, skomentować, ale finalnie później zamiera aktywność takiej przestrzeni. I z jednej strony ona powinna być tak zlokalizowana, żeby była możliwość właśnie takiego bezcelowego przejścia przez nią i ewentualnie zatrzymania się ze względu na jakąś funkcję, która nas zainteresuje. To mogą być na przykład kawiarnie w parterach budynków, a z drugiej strony jest to przestrzeń, która być może staje się celem podróży, czyli jedziemy z domu do tego punktu, żeby tam dobrze spędzić czas. Jeżeli jest taki miks tych dwóch funkcji, to wtedy ta przestrzeń rzeczywiście dobrze i trwale funkcjonuje.
3: Teraz sytuacja się zmienia ze względu na rewitalizację. I tak odżywają inne miejsca na mapie miasta. Tylko żeby te miejsca żyły, musi się tam coś dziać.
4: To, że jest ładnie, to jest za mało, bo ładnie to przyciąga tylko po otwarciu, żeby zobaczyć, skomentować. Natomiast ewidentnie musi być albo na przykład amfiteatr, albo koncerty, albo kawiarnie w parterach budynku. Bo przykład znowu z mojego podwórka, czyli warszawskiego, wyremontowanego już trzeci raz Placu Powstańców Warszawy. Bo tam jest zieleń rzeczywiście, jest parking podziemny, teraz to wszystko wygląda bardzo atrakcyjnie, ale partery budynków są absolutnie martwe. Są tylko i wyłącznie same urzędy, bank, oddział telewizji polskiej. Zatem nie będzie tam szansy na to, żeby przestrzeń przyciągnęła mieszkańców, żeby oni tam mogli pozostać. Albo się tam ktoś znajdzie przypadkowo, albo przyjdzie obejrzeć inwestycję, która uatrakcyjniła tę przestrzeń, ale nigdy tam nie wróci. Mimo, że jest to jeden z istotniejszych placów w ścisłym centrum miasta.
3: A gdy ktoś chce mieszkanie kupić albo wynająć, rzadziej zapyta o rewitalizację, raczej o dobry dojazd, mówi Marcin Jańczuk z Metro House.
5: Najczęstszym elementem, który ma znaczenie dla poprawy atrakcyjności finansowej nieruchomości jest dostępność komunikacyjna. To jest pierwsze miejsce. Wrzesień jest takim okresem, kiedy studenci najczęściej poszukują mieszkań na wynajem. To padają dwa pytania. Pierwsze jest pytanie o to, jak szybko dostanę się w określone części miasta, czyli jak szybko dojdę do przystanku tramwajowego, autobusowego, do metra, jak szybko jestem w stanie się przemieścić i te lokalizacje, które gwarantują szybki dojazd z punktu A do punktu B, na przykład na kampus uniwersytecki, uczelniany, są o wiele droższe niż mieszkania, które tego atrybutu nie posiadają.
3: Skoro mowa o przestrzeni publicznej, trzeba wspomnieć o nowym zjawisku, czyli hulajnogach elektrycznych. Już nie pojedyncze osoby, a całe grupy młodzieży rozpędzają się na dwóch malutkich kółkach. Przez samą konstrukcję hulajnogi nawet chwilowa utrata równowagi może skończyć się wypadkiem. To także kwestia projektowania dróg dla pieszych i rowerzystów, wskazuje dr Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Samorządy, które w ostatnich dekadach rozwijając tak zwaną infrastrukturę rowerową, nadużywały rozwiązania w postaci drogi dla pieszych i rowerzystów, w konsekwencji dostały decyzją ustawodawcy nową grupę użytkowników, mianowicie użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy w przeciwieństwie do pieszych czy do rowerzystów, nawet tych, którzy korzystają ze wsparcia elektrycznego, mają dynamikę jazdy zupełnie niezależną od własnego wysiłku.
3: I tu też jest lekcja do odrobienia.
6: Nie jestem wrogiem hulajnóg, tylko zdaję sobie sprawę, że ich pojawienie się w przestrzeni publicznej wymaga z jednej strony konsekwentnego przestrzegania przepisów, a z drugiej strony wymaga świeżego spojrzenia na infrastrukturę, która jest jakby przez ustawodawcę przewidziana do korzystania przez hulajnogi. Tu mam na myśli infrastrukturę rowerową, zwłaszcza drogi pieszo-rowerowe, które należałoby przemyśleć, zrobić w wielu gminach pewien audyt, które z tych dróg powstałych trochę na zasadzie takiej radosnej twórczości rzeczywiście powinny być nadal drogami dla pieszych i rowerzystów, a które tylko powinny być chodnikami i żeby tworzyć nową infrastrukturę rowerową dobrej jakości, wiedząc, że w świetle polskiego prawa po niej nie będzie się poruszać tylko i wyłącznie rowerzysta, ale również hulajnogi elektryczne i inne urządzenia wspomagające ruch.
3: Po czym więc poznać dobrą przestrzeń publiczną? Po tym, że chcemy do niej wracać i czasem się w niej zatrzymać. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
1: A gdzie bije serce w Państwa miejscowości? W centrum handlowym, czy jednak może na rynku, może w jakimś parku? Gdzie w Państwa miejscowości się, albo dokąd się idzie, żeby miło spędzić czas? Nawet o tej porze, 6:40
2: zaczyna. Ale wiesz, że te urządzenia wspomagające ruch to mogą być różne. To byli, wiesz, rowerzyści, hulajgoniści, a u nas ruch wspomaga drabinka, na której zwisa Jakub Jędras w tej chwili i też się rusza. Także to jest urządzenie wspomagające ruch.
1: Tak, to prawda. No możemy tak stwierdzić.
2: No jeszcze trochę tutaj powisi, ale już za miesiąc będzie wisiał w innym miejscu.
1: O ile będą drabinki.
2: Nie, tam już jedna jest.
1: Masz pewność?
2: Tak. Chyba, że gdzieś po drodze zaginęła, bo były dwie. Jedna została tutaj, żeby Jakub mógł się rozgrzewać przed sportem, a druga jest tam już umiejscowiona na Mińskiej.
1: Panie Jacku, jeśli nas pan słyszy, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć.

0: Klaksons, klaksons.
1: I 6.40.
0: Piękny, na końcu było fajne.
1: Parki, parki, przestrzeń miejska. Zdecydowanie, no, tam mówię. Najwięcej czasu państwo spędzają. I przy okazji jeszcze pan Hubert do nas napisał, a nie dosłyszałem, czy będzie poruszany temat PZEU. I tu nie chodzi o Polski Związek Łowiecki, a o Polską Złotą Jesień. Ale jak pan Hubert ten skrót tutaj wykombinował, no, chyba, że to...
0: No, może PZEU i J w pamięci, no przecież to proste jest.
1: A, tak pokombinowałeś, bo ja pomyślałam, że można by było to J, jakby tutaj taki ogonek tam dorobić, to się może coś tutaj zmienić. W każdym razie kocyki, herbatki, czapki i kalesony. Baczność i do przeglądu. Ale a propos tego ogonka i tej jesieni, zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jak piszemy duże D, to brzuszek jest z prawej strony, a jak małe D, to brzuszek jest z lewej strony?
0: Bo zależy na... Bo to jest tak, jak mówił Andrzej Poniedzielski, na jaką literę twarz ma murzynek Bambo. A Bambo na D ma buzię. Tak? Na D ma buzię. A jak mówisz o tym drugiej części D, no to jest inne D.
1: Ja nie wiem. No. Coś trzeba pokombinować.
0: Dobrze.
1: Z tym
0: alfabetem. Czy do przeglądu?
1: Tak, no dobrze. Przynajmniej... Ale mogą państwo mieć oczywiście swoje teorie na temat moich rozważań nad literką.
0: Na pewno mają.
1: D.
0: Mm. Liczymy na państwa.
1: Absolutnie.
0: A ja teraz poszeleszczę, tak, bo to jest przegląd prasy Unplugged. I ten szelest być może jest mniej znany, ale to jest dziennik Gazeta Prawna i tutaj jest mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, ale ja jak zwykle udaję się w kierunku ostatniej strony, A8, gdzie jest świat i Maria Wiśniewska. Super artykuł. Energetyczny rozejm przed zimą ze znakiem zapytania. Śmiechy chichy, ale to jest poważna sprawa, ponieważ Ukraina proponuje Rosji wzajemne wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną przed zimą. Moskwa może nie być zainteresowana rezygnacją z głównego narzędzia presji na Ukrainę. I rzeczywiście generał Zima przeważnie pomagał generałom na Kremlu, ale teraz może się okazać, że ten generał Zima będzie miał większe znaczenie, jeżeli chodzi o właśnie ludzi mieszkających w Rosji. Przed zbliżającym się zimą Ukraina nalega na rozejm z Rosją w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Władimir Zełenski powtórzył swój apel w rozmowie z Donaldem Trumpem na marginesie trwającej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Oświadczył, że Kijów jest gotowy wstrzymać uderzenia na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, jeśli Moskwa odwzajemni się zakończeniem ataków na ukraińską sieć energetyczną. Pisze Maria Wiśniewska, polecam artykuł, strona 8, dziennik Gazeta Prawna. I teraz ten szelest, o, to ją też państwo doskonale wiecie, to jest Rzeczpospolita i jest mnóstwo, mnóstwo fantastycznych artykułów na pierwszej stronie, czyli tak zwana jedynka. Skok zonda krypto na Cypr. Giełda kryptowalut Zonda Krypto była o krok od uzyskania licencji MCCA, albo MICA po prostu, na Cyprze, co pozwoliłoby jej działać w całej Unii Europejskiej. I uwaga, decyzje cypryjskiej komisji w ostatniej chwili zablokowały polskie służby, czyli jednak. Izabela Kacprzyk, afera kryptowalutowa, to jest strona pierwsza. No i oczywiście tam są różne rzeczy, ale co jest ciekawe w kontekście wyborów uzupełniających przedterminowych w Krakowie, tam jest bój śmiertelny, kto zostanie krakiem nowym i na stronie A5 jest artykuł Rzeczpospolita ujawnia, to jest Wiktor Ferfecki napisał, znikające mieszkania Gibały. Przez 5 lat Łukasz Gibała wpisywał w oświadczenia majątkowe mniejszą liczbę mieszkań niż posiadał. Ciekawe. Sumując powierzchnię niektórych z nich. Przepraszam, że się uśmiecham, ale jakieś te polskie kawalerki, mieszkania. Kandydat na prezydenta Krakowa mówi, że prawa nie łamał. Ale eksperci mają spore wątpliwości. Dlaczego Łukasz Gibała wpisywał do oświadczeń majątkowych w latach 2020-2025 jedno, dwa, a potem znowu jedno mieszkanie zamiast dwóch, pięciu, a w końcu trzech? No ja już zwariowałem. To jakby witajcie numeromaniacy. Dobrze, ale oczywiście Rzeczpospolita to nie tylko polityka, bo również są fantastyczne rzeczy. Na przykład Warszawa śpiewa, a Dracula tańczy na stronie A11. Spektakl opery narodowej będzie pokazywała telewizja publiczna. Takie związki operowo-telewizyjne do tej pory u nas się nie zdarzały. I to bardzo pięknie. Współpraca z Operą Narodową zaczęła się w ubiegłym roku transmisją w TVP1 jubiluszowej gali. Najlepsze miasto świata. I polecam bardzo ciekawy wywiad. I to jest... ostatnia strona Rzeczpospolitej, A28, tak jest to oznaczone. Jacek Niesienkiewicz na całą szpaltę porozmawiał z Marcinem Kierwińskim, szefem MSWiA. Czarny scenariusz dla całej Europy jest taki, że Ukraina przegrywa wojnę i ekspansja rosyjska może postępować dalej. Przygotowane są plany ewakuacyjne na wypadek ataku Rosji na Polskę, mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Przygotowujemy się na scenariusze pesymistyczne. No, artykuł, rozmowa jest przeciekawa, bardzo polecam. Dobra, a teraz poszeleszczę jeszcze następną. Tak. I to dobrze, to wszyscy rozpoznajecie państwo, to jest Gazeta Wyborcza. Jedynka jest najciekawsza z tego wszystkiego. Otóż śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Mm-hmm. Było coś takiego, znaczy nawet jest. I już wiadomo, że panu Xi przedstawiono zarzuty, ale ostatnio CBA, czyli wczoraj albo przedwczoraj chyba, wczoraj, zatrzymało PR-owy duet PiS. Wpływowy PR-owy duet z Nowogrodzkiej przez lata stający za kampaniami PiS został zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej i jej akcję szkalującą sędziów. PiS już szykuje front obrony, no bo co ma robić? Pamiętacie państwo, że sędzia buchnął wiertarkę, zjadł kiełbasę z tą wiertarką i później w spodniach wyniósł jedno i drugie. Anna P. i Piotr M. wczoraj rano zostali przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. To jest artykuł Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali, bardzo ciekawy, z rozwinięciem na stronie 7. Można sobie poczytać i przypomnieć, jak to budowano jachty podwodne i jeszcze inne rzeczy. I to była promocja Polski. I rzecz, temat dnia, wyborczy numer 4 i 5 strona. Morawiecki zabrał swoje posłanki. Sejmowa komisja aborcyjna miała się zebrać po 2 latach przerwy. Ja przeczytam dla lepszego utrwalenia, żeby państwo mieli świadomość. Po 2 latach przerwy. Posiedzenie zostało jednak niespodziewanie odwołane. Od polityczek słyszymy, że otrzymały telefon z kancelarii premiera. Ktoś nam wywalił w kosmos całą układankę, mówią. To jest artykuł Pauliny Nodzyńskiej. Bardzo polecam. I na przykład jest taki cytat z Katarzyny Kotuli. Uważam, że to decyzja polityczna i jest ona błędna. Chciałabym, żeby wszyscy koalicjanci zrozumieli, że nie możemy 100 razy obiecywać kobietom prawa do aborcji. To niepoważne. Musimy spełnić to, co już obiecywaliśmy. No i tak dalej, i tak dalej. To jest, są 2 szpalty kulis odwołania komisji aborcyjnej. No i oczywiście jest jeszcze mnóstwo ciekawych różnych rzeczy związanych z koleją. Jeszcze tak stołeczna, przepraszam, że tak chata z kraja, czy koszula bliska ciału. Radny chce strzelać do dzików z łuku. I to jest na stronie 19. Radni Mazowsza uznali, że z dzikami trzeba się rozprawić szybko i skutecznie. No i zaskoczył Jakub Kowalski z PiS-u. Powinniśmy apelować do władz o zmianę prawa łowieckiego, żeby do dzików można było strzelać z łuku myśliwskiego. Dlaczego z łuku i dlaczego tak to ma wyglądać, to przeczytacie państwo w Gazecie Stołecznej na stronie 19. I na koniec najlepiej poinformowana gazeta Dziennik. No to poszeleszczę, żeby było wiadomo, bo to jak ja szeleszczę, to podobno przy Drodze Mlecznej robi się ruch. To jest Fakt, Gazeta Codzienna. I też na jedynce. W Polsce rywale, a w USA przyjaciele. Ciekawe kto, myślicie? Otóż prezydent Karol Nawrocki, lat 43, i szef MSZ Radosław Sikorski, lat 63, na szczycie ONZ wymieniali uściski, uśmiechy i dowcipy. Ciepłe gesty prezydenta i szefa MSZ. No nie wiem, kto się na to będzie denerwował. Uśmiechy i serdeczne gesty, to jak słuchali przemówienia Trumpa, to się śmiali. Tylko nie wiadomo, czy z Trumpa, czy do siebie nawzajem. No oczywiście na 4 jest wyjaśnione, jak się nazywają. Anna P. i ten drugi Piotr M. Otóż to jest Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Tak się nazywają. W fakcie wszystko wiedzą, a niektóre gazety nie wiedzą, jak się nazywają. I to jest bardzo ciekawe. Niech zostanie tak, jak było. Akcja wymierzona w sędziów. Pamiętajcie, jak to było. Ale, żeby nie było tak bardzo, to informacja dla wszystkich na Drodze Mlecznej i Galaktyce. Oriona. Nie ma zaświadczeń, ślubu nie będzie. Na 18 stronie, dzień przed uroczystością, proboszcz przeraził Filipa Heizera i jego narzeczoną Biankę. Filip Heizer, lat 41, oraz Bianka, lat 20. Już teraz Heizerowie, ale ślub wisiał na włosku. I to jest jeden z bardziej dramatycznych artykułów w gazecie. Ale też jest bardzo ciekawe, że Romeo będzie miał siostrzyczkę i nie chodzi tu Romeo od Julii, tylko o Romeo, czyli będzie to dziecko Marcina, znaczy, przepraszam, brat, nie, siostrzyczka. Przepraszam, namieszam trochę. Marcin Hakiel i Dominika Serwowska zdradzili tajemnicę, że będą mieli dziecko, mają syna Romea i ona będzie jego siostrzyczką. Żeby było jasne. Marcin Hakiel lat 43 oraz Dominika Serowska lat 33. Taka jest różnica. Ale coś, co jest fantastyczne i to na pewno dostanę tutaj zwroty od Men in Black. Prześwity i czarne koronki. Odbył się pokaz mody. Gwiazdy wyznaczyły trendy na pokazie Paprockiego. No i była tam Agnieszka Woźniak-Starak lat 48 oraz Weronika Książkiewicz lat 45, Julia Kuczyńska lat 39 i kto jeszcze był? Jessica Mercedes lat 33. I wygląda to naprawdę dziko i ostro, bo poza koronkami były jeszcze panterki, tygrysy i jakieś inne rzeczy. I jeszcze coś chciałem, takiego znalazłem, co było wstrząsające. A, wiem! Przykleił się do Kate. I tu nie chodzi o ostatnie pokolenie, kto się klei tam w Alei, tam.
1: Maverick?
0: Tylko, tak. Tom Cruise bardzo zaopiekował się księżną. Księżna Kate lat 44 oraz książę William lat 44 i Tom Cruise lat 64. I to jest taki trójkąt, który na premierze właśnie tam się tego i jak księżna Kate chciała zejść dwa schodki w dół, to Mission Impossible podbiegł, złapał, podał rękę za łokieć. Księżna Kate przepiękna w takiej wrzosowej sukni. Polecam. No jeszcze jest dużo innych dramatycznych rzeczy, których nie chciałbym czytać, ale między innymi Masowiec staranował rybaków, ale to zostawmy, naprawdę. Groza na chińskim kutrze. Ale Tom Cruise bardzo opiekował się księżną i to jest bardzo...
1: To zresztą nie pierwszy raz.
0: No tak, i nie pierwszą księżną, nie? Dobrze. Gazeta Fakt, Gazeta Codzienna, najlepiej poinformowany dziennik w galaktyce. Przegląd prasy Unplugged uważam za zaszeleszczony już.
1: A o przestrzeni publicznej jeszcze porozmawiamy po godzinie 7. Parki, przystanki autobusowe, choć przyznają państwo, że wciąż brakuje takich miejsc, ale pod dachem ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest miejsce publiczne, wspólne. To komentarz pani Agi. 224 280 280 nowy.świt, małpa nowy świat online.

0: Drżenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Szef polskiej dyplomacji wzywa Rosję do zakończenia wojny. W trakcie debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-u Radosław Sikorski podkreślał rolę, jak mówił, bohaterskiej Ukrainy w powstrzymywaniu rosyjskiej inwazji. Wicepremier zwrócił się bezpośrednio do ministra spraw zagranicznych Rosji. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie narażajcie dłużej Europy i świata. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
3: Tell your boss, enough is enough.
2: Szef rosyjskiego MSZ-u stwierdził, że jego kraj nie zamierza przerywać operacji wojskowej, tak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę. Służby zatrzymały Piotra M., komentatora telewizji Republika, i Annę P., dyrektorkę Biura Wydarzeń Kancelarii Prezydenta. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawę tak komentują politycy, to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.
4: Początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
2: A zdaniem Michała Wójcika z PiS-u sprawa pokazuje, że rządzący są w trudnej sytuacji.
5: Wymierza panicznie ciosy w każdą stronę. Ślepe ciosy, można powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że to jest sprawa sprzed wielu lat. Przeszukania były w lipcu tego roku.
2: Do zatrzymanych należała firma, która 9 lat temu za rządów Zjednoczonej Prawicy odpowiadała za wymierzoną w sędziów kampanię o nazwie Sprawiedliwe Sądy. W ocenie prokuratury Polska Fundacja Narodowa straciła na tej kampanii prawie 8,5 miliona złotych. Teraz Bruksela. Komisja Europejska nie komentuje sprawy wykreślenia z unijnej listy sankcyjnej dwóch rosyjskich oligarchów. Przyjęliśmy do wiadomości decyzję państw członkowskich o zniesieniu sankcji. Dyskusje na temat sankcji są poufne, pozostają w pełni w gestii państw członkowskich. Tak mówił rzecznik komisji Christian Wigand. Przypomnę, we wtorek unijni ambasadorowie przedłużyli o 3 lata sankcje wobec 3000 osób i podmiotów związanych z Rosją. Na koniec rozgrywane w Polsce Mistrzostwa Świata piłkarek do lat 20. Do finału awansowały reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej. Finał w niedzielę w Łodzi. Pojutrze o 3. miejsce zagrają reprezentacje Włoch oraz Kolumbia. Więcej sportu na naszej antenie w cyklu Ostra Gra o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś przed wyjściem z domu warto zabrać ze sobą parasol i coś przeciwdeszczowego, bo dzień upłynie nam pod znakiem bardzo dynamicznej jesiennej aury. W całym kraju przemieszczać będą się przelotne opady deszczu. Najmocniej popada na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Podobnie może być na południowym zachodzie Polski, a dodatkowo lokalne burze. No i uwaga, turyści w górach, wysoko w Tatrach sypnie śniegiem. Na termometrach w większości regionów zobaczymy dziś wyrównane wartości od 14 do 16 stopni. Lokalnie może się pojawić 17 stopni. Nieco chłodniejszy poranek i dzień czeka mieszkańców północnej części kraju. Tam tylko 13 stopni, no ale najchłodniej w rejonach podgórskich. Tylko 12 stopni. Wiatr będzie wiał dzisiaj z zachodu, przeważnie słaby i umiarkowany, ale na zachodzie, jak donoszą synoptycy, dmuchnie nieco silniej, do 60 km na godzinę.
6: Drugi dzień jesieni, a już sypnie śniegiem. Ciekawe, co będzie dalej. No to dobrze, to może teraz pierwszy tego poranka przegląd temperatur przewidywanych w naszych uzdrowiskach, kurortach i miastach pretendujących. W Rabce Zdroju może być do 15 stopni, w Wapiennym do 14, w Busko-Zdroju do 16, w Nałęczowie do 14, w Augustowie do 15, w Jastrzębiu-Zdrój do 16, Świnoujście do 16, w Wysowa Zdrój do 14, w Poleńczyku do 14, w Dębogórzu do 16, chociaż teraz mrzawka. Polanica Zdrój do 14, Kosakowo do 16, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą do 15, w Strzegomiu do 15, w Sopocie do 16 i co to miało jeszcze być? Budżipe to nie u nas, ale do 26 niech będzie. Ma być. A jak będzie, to za godzinę sprawdzimy po prostu.
7: Sprawdzimy.

A to już 9 minut po godzinie 7, czyli czas start. Druga godzina porannej, czwartkowej audycji.

zaczytuję się w Państwa listach, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, bo chwalą się Państwo, gdzie najczęściej spędzają wolny czas i co można robić. Pan Hubert między innymi daje znać, że kiedyś w Szczecinie, w centrum miasta na placu Grunwaldzkim spotykali się pasjonaci gry w szachy. Wokół placu siedzieli panowie, którzy nawet grali o pieniądze. Skończyli się gracze i skończyła się pewnego rodzaju tradycja spędzania czasu. Ale panie Hubercie, z tego co wiem, to w Łodzi w parku śledzia partyjki oczywiście szachów można rozgrywać. Zdaje się, że też niektórzy w Warcaby grają. Także gdyby był pan zainteresowany, to wystarczy się przemieścić kilkaset kilometrów i wszystko będzie jasne. Jeżeli chodzi o przestrzenie publiczne, to piszą Państwo, że zadaszonych przestrzeni publicznych na pewno w naszym kraju brakuje, bo jeżeli chodzi o parki, to one oczywiście są ławeczki i tam można miło spędzić czas. Pani Aleksandra daje znać, że zawsze można pójść na plażę lub na molo, to zawsze milej niż w centrum handlowym. I jeszcze przesyłka od pana Tomasza, który napisał, że dobrze jest się schronić przed śniegiem, deszczem w domu publicznym na B, czyli w bibliotece. A ten, kto pomyślał coś innego, to nie czyta książek. Spuentował pan Tomek.

0: God Street Park i 14 minut po godzinie 7. No to skoro mówiliśmy w poprzedniej godzinie o miejscach, które siłą rzeczy budują, jakbyśmy nie patrzyli wspomnienia, to już za chwilę troszeczkę w czasie się przeniesiemy do epoki, za którą, no właśnie, co się kryje.
1: Może być też, co jest przeciwstawne do budowania wspomnień, też na B. Burzenie wspomnień.
0: Rozumiem, że ty w nawiązaniu do tego, o czym pan Tomasz.
1: Tak.
0: Czyli dom publiczny na B. No tak, moglibyśmy taką zagadkę zrobić i troszeczkę państwa przetrzymać. Ciekawe, kiedyś, jakie odpowiedzi by się
1: kiedyś
0: pojawiły.
1: Kiedyś budka telefoniczna, ale teraz już w zasadzie nikt nie wie, co to jest. Nawet na pewno nie wie, co to jest. No ale cóż, no tak jest.
0: Ale chyba jeszcze w jakichś częściach naszego kraju stoją. Co prawda
1: chyba
0: mają.
1: Chyba w muzeum PRL-u.
0: Myślę, że jakbym dobrze poszukała, to znajdę.
1: W Londynie to widziałem, ale to chyba nie jest za blisko. W Lądku? Nie wiem.
0: Na Gibraltarze też stoją. No, te czerwone.
1: No właśnie. No właśnie.
0: Ale w Polsce też stoją.
1: I komu zresztą, to przeszkadzało?
0: To? Zresztą myślę, że mogą państwo dać nam znać, jeżeli taką gdzieś na swojej drodze i jeszcze spotykają, to proszę.
1: Ja spałem kiedyś w budce telefonicznej, ale to
0: taka długa rozmowa była?
1: Nie, wiesz, przed deszczem się chowałem i to spałem z kolegą we dwóch.
0: A czyli potrzebne jednak w przestrzeni
1: bardzo,
0: publicznej.
1: Tylko że to były Niemcy i to był Rasthof i to była budka telefoniczna dla inwalidów, taka, że można było tam wjechać na przykład wózkiem i my we dwóch z plecakiem, dwoma plecakami i namiotem się tam zmieściliśmy.
0: No dobrze, no to takim oto sposobem my już za chwilę do epoki, za którą przynajmniej sądząc po mediach społecznościowych, designie i popkulturze coraz chętniej tęsknimy. Przeniesiemy się oczywiście. Tylko czy naprawdę tęsknimy za PRL-em, czy raczej za, no właśnie, za młodością, za dzieciństwem, za przedmiotami, smakami i światem, który z perspektywy czasu wydaje się prostszy?
1: Na pewno mniej skomplikowany, ale czy prostszy, to trudno powiedzieć.
0: No to Klaudia Kowalczyk za chwilę sprawdzi, dlaczego PRL wraca dziś w tak sentymentalnej wersji.

0: Kora.
1: I Kora 7.20, a tymczasem pan Aleksander postanowił mnie przetestować jeszcze pogodowo, tak? Pan redaktor, a jaka temperatura w mieście nad Wisłą na literę K?
0: Kluczbork.
1: Mm-hmm. Kraków? Kazimierz mi pierwszy przyszedł.
0: Kazimierz, rzeczywiście, tak, panie Kazimierzu, czy ma pan klucze do kabiny, ja wiem.
1: No właśnie, właśnie, to Kazimierz chyba jednak, bo tutaj klucz właśnie na rysunku. No to coś koło 8 stopni z tego, co szybciutko sprawdzałam.
0: Tak, przynajmniej i stale moment. Nie rośnie, także spokojnie.
1: Ale może będzie rosło. Mhm. Tam lepiej zerknij do naszej grupy patronackiej, bo tam pytania oczywiście o twoje uzdrowiska, bo coś pominąłeś. Także musisz się poprawić, naprawić w następnym serwisie. A tymczasem czas zatarł wspomnienia o szarych ulicach i godzinach spędzonych w kolejkach, zostawiając w naszych głowach jedynie to, co barwne, unikalne i pełne charakteru. Dziś na TikToku, na Instagramie młode pokolenie na nowo odkrywa wzorzystą ceramikę z Włocławka czy dumnie lśniące maluchy. Nie szukamy w nich jednak politycznego kontekstu, lecz autentyczności i duszy, której tak często brakuje współczesnym, masowym produktom. No to zapraszamy na opowieść o czasach, w których każdy przedmiot był małym trofeum, a dziś staje się luksusowym symbolem nowego stylu życia.
2: Urokowi PRL-u ulegamy głównie z powodu tęsknoty za autentycznymi, bliskimi relacjami sąsiedzkimi i prostszym życiem, które zostały wyparte przez technologię oraz współczesny pośpiech. To mówią eksperci. Zapomnieliśmy już o brakach w sklepach czy absurdach ustroju, skupiając pamięć na poczuciu stabilizacji oraz czasach własnej młodości. Podczas gdy starsze pokolenie wspomina z emocjami trud zdobywania ówczesnych dóbr materialnych, młodzi ludzie idealizują tamtą epokę przez pryzmat estetycznych zdjęć czy kultowych komedii. Jak wraca moda na PRL?
3: Teraz to wróciło, ale dla nas emerytek, aktualnie emerytek, to jest no, fantastyczny czas, kiedy było się młodym, więc z radością się wspomina tamte i z nostalgią, można powiedzieć.
2: A pani może coś zachowała z PRL-u, jakieś meble, ubrania?
3: Tak, regał. To z tych takich, tych płyt paździerzowych. Przede wszystkim fotele. Uwielbiam fotele, liski na przykład. Są fantastyczne. Mam fotel, który ma teraz, oj, prawie tyle lat co ja.
4: Myślę, że się mimo wszystko wspomina tamten czas. Tak naprawdę każda rzecz tutaj wywołuje jakieś takie przyjemne wspomnienia, tak? Więc nie ma takiej jednej rzeczy, która by mi się spodobała najbardziej.
2: A zachowała pani coś z PRL-u w domu? Jakieś meble, jakieś drobiazgi?
4: Ubrania niektóre po rodzicach. Sukienki z grępliny kolorowe.

0: na przykład.
1: Ludzie wybierają nie tylko z racji mody, tylko z racji tego, że to są dobrej jakości przedmioty. One były projektowane przez właśnie projektantów, a nie przypadkowe osoby i były czasy takie, że one były robione z myślą taką, że mają przetrwać lata. Kuba, członka ze sklepu Lub Vintage. My mamy meble ze spółdzielni artystów plastyku Płat, jak na przykład tutaj stolik albo biurko. To były najlepsze, moim zdaniem najlepsze polskie meble ze względu na to, że były robione z litego drewna przez najlepszych projektantów projektowane. Spółdzielnia Ład była spółdzielnią, która powstała przed wojną. Projektowali tam najlepsi polscy artyści. I te meble to są świetna jakość, wszystko robione przez stolarzy, rzemieślników, więc one nawet jeżeli są zniszczone, to można je odnowić, przywrócić je do stanu perfekcyjnego. Kolejny plus tych mebli, że one są w większości robione do małych mieszkań. To się świetnie sprawdza w obecnych czasach, bo obecnie albo osoby korzystają z rynku wtórnego, albo nowe mieszkania też są dosyć małe, więc meble z tych czasów świetnie się sprawdzają, bo były niedużych gabarytów.
2: Część rzeczywiście jest zainteresowana tematem PRL-u, tym, co się z tym wiąże, jak to wyglądało, co wtedy było, jak się żyło, jakie rzeczy były wtedy, których teraz nie ma. Jacek Pilachowski, Muzeum Życia w PRL. PRL generalnie wiadomo, że miał bardzo dużo tych ciemnych odcieni, ale przede wszystkim ludzie, którzy żyli w tym okresie, no, wspominają niekoniecznie te złe strony PRL-u, ale wspominają elementy swojego życia, swojego dzieciństwa, swojej młodości, swojego wczesnego życia dorosłego. I to są rzeczy, które budzą jakiś sentyment i z tego powodu ludzie i odwiedzają nasze muzeum i poszukują rzeczy i miejsc, które wiążą się z tym okresem.
3: Tak się przyglądam stołom, które tutaj są i to chyba też ta epoka.
2: Moje biurko tak, moje biurko jest zdecydowanie z tamtej epoki, bardzo je lubię. Nie jest to biurko żadnego znanego artysty, ale jest przede wszystkim drewniane. Wszystkie elementy są drewniane, żadna płyta, żadne wióry i to jest coś, co mi się w nim bardzo podoba. Jest poza tym odpowiednich wymiarów tutaj dla mnie i do tego pomieszczenia, więc dlatego bardzo je lubię. Mamy w mieszkanku naszym PRL-owskim kilka takich przedmiotów, które od lat no minimum 50 działają cały czas i to niektóre one działają bez żadnej naprawy.
4: Te relacje oczywiście przygotowała Klaudia Kowalczyk. A czy w Państwa domach kryją się jeszcze skarby z tamtych lat? Czyli właśnie kultowy fotel, kryształowy wazon, albo na przykład stary mikser, który wciąż działa lepiej niż te współczesne? Czekamy na Państwa.
5: Młynek do kawy.
4: O, na przykład. No to czekamy na Państwa historię. Jaki przedmiot z czasów PRL-u ma dla Państwa największą wartość sentymentalną i dlaczego? No i no właśnie, możemy chwilę o tym porozmawiać. Czy tęsknią Państwo za tamtym okresem? A jeżeli tak, to za czym konkretnie? 224-280-280 nowy.świt małpa Nowy Świat Online i media społecznościowe do Państwa dyspozycji.

0: 7:29, za czym Państwo tęsknią konkretnie, jeżeli chodzi o okres PRL-u. Pani Wiesława do nas napisała, że jako dzieciak z PRL-u nie ma aż tak złych wspomnień, bo nie dotyczyły mnie zagrożenia represji, tak więc wspomnienia nie są takie złe. Na pewno życie było spokojniejsze, wolniejsze, bez ciągłej gonitwy, no i nie było wyścigu szczurów. A z pamiątek z tamtych czasów mam taki rzutnik do bajek. I to jest to, co zostało.
1: Było coś takiego, ale to były czasy, kiedy pomarańcze były zielone. To też jest fajne.
0: Przedmiot z PRL-u, który nadal u mnie działa, turystyczna grzałka do wody. Na wczasy, nad morze, w góry, obowiązkowy element wyposażenia.
1: Ale ja też miałem taką grzałkę.
0: Nawet ja pamiętam,
1: tak,
0: z domu rodzinnego.
1: Taka jedna grzałka mogła zagotować nawet taki cały sagan wody. Mm-hmm. Naprawdę.
0: 224-280-280 to telefoniczny głos państwa.
2: Ja nie tęsknię za PRL-em w ten sposób, ani za tym, co było i minęło, tylko trochę tęsknię za tym, co było możliwe, a nie jest możliwe. Kiedy byłem 15, 16, 17 latkiem, to w Stargardzie na peronie 2 postawiono taki pociąg, który my nazywaliśmy Strzałką Wałecką i on jechał z Stargardu do Wałcza, toczył się przez te wszystkie mniejsze miejscowości i on odjeżdżał o godzinie 7 rano, więc my mieliśmy całą noc i cały wieczór późny, żeby po prostu w nim usiąść, siedzieć, gadać. Takie rzeczy są już niemożliwe, do tego trochę tęsknię, ponieważ kolej jest troszkę bardziej pilna i troszkę ostrożniejsza. Ten pociąg już tam nie stoi.
1: Były takie pociągi. Mm-hmm. Mnie się zdarzyło kiedyś też z kolegą wsiąść o godzinie 23.30 na Helu, a pociąg odjeżdżał o 6.40 rzeczywiście. I żeśmy sobie siedzieli w pociągu, spali, gadali. Teraz to gdzie tam w ogóle?
0: No, niektórzy z Państwa by się chętnie do tych czasów dawnych przenieśli. Pan Krzysztof napisał, że tęskni za brakiem smartfonów. Serio. A z kolei pan, Marek.
1: Jeden telefon na osiedlu był, nie? Na rogu.
0: To a propos budek telefonicznych, o których wspominaliśmy także. A pan Marek wspomina robot Bartek, kupiony bez kolejki, z dzieckiem na ręku. Kolejki, właśnie.
1: Dziecko na ręku.
0: Dziecko na ręku.
1: To jest to, widzisz.
0: Także to są takie
1: albo polędwica w kiosku ruchu.
0: Pralka frania pojawia się także jeszcze w Państwa wspomnieniach. I co my tu jeszcze mamy? Od pani Kaliny też przesyłkę dla ludzi 50+, tak jak ja, to nie jest tęsknota za PRL-em, tylko tęsknota za młodością. Dokładnie oddał to Andrzej Sikorski w piosence Pani Zosia. Pozdrawiam z zimnego Zakopanego, aktualnie 3 stopnie i dziękuję za pamięć o Polańczyku, który kiedyś prosiłam, jeżeli chodzi o prognozę w uzdrowiskach. No i do tej pory zawsze jest uwzględniane.
1: Tak jest. A jaki opad śniegu w Zakopcu?
0: A to musimy chwilę tak poczekać, ale pani Kalino, proszę dać nam znać.
1: A odkurzacz Zelmer? Było coś takiego.
0: Był Zelmer, tak, masz rację. Odkurzacz. Ale wiesz co, to były dobre odkurzacze, jak ja sobie przypominam.
1: A pamiętasz lodówki? Przepraszam,
0: taki,
1: żeby się włączyło mi się coś. Lodówka Misk 2, która działała 40 lat. Nie, to w ogóle... Nie do wyobrażenia.
0: No to ciekawe, co tutaj się jeszcze pojawi w Państwa wspomnieniach. Czekamy cały czas na nie. 224-280-280. Nowy.świt. Nowy świat online. O Klaudiuszu też pamiętamy. Za chwilę się pojawi.
1: Tak jest. Klaudiusz jako żywy będzie cały, tak.

0: powiem Państwu, że nawet jak Robert Plant tutaj te boogie-woogie zaczął grać, to nasz tutaj Jakub Jędras zeskoczył, zrobił wychwyt, wymyk i zaczął pompki na jednej ręce. Bardzo ciekawe.
1: Niezłą kondycję będzie miał, coś czuję, zanim się przeprowadzimy na Mińską. A to już tuż. Państwa wspomnienia cały czas płyną i o nich jeszcze sobie pomówimy, czy też właściwie wrócimy, ale teraz na chwilę od wspomnień musimy przejść do współczesności.
0: Nie musimy, chcemy, Ksenia, chcemy.
1: Dużo mniej sentymentalnej. Chcemy oczywiście. No to czas na Klaudiusza Slezaka, który mamy nadzieję, że jest razem z nami i wybaczy nam te kilka minut spóźnienia. Może on także będzie miał swoje wspomnienia związane z PRL-em. Nie, za młody jest.
0: Klaudiuszu, jesteś tam?
2: Kłaniam się.
0: Masz wspomnienie z PRL-u? Takie życie nie było wtedy.
2: Nie, no już byłem.
0: Tak? A gdzie byłeś wtedy?
2: Na świecie byłem.
0: Nie, ale gdzie konkretnie? Na którym świecie?
2: Na tym.
0: Dobrze. Klaudiuszu, kochany, powiedz, powiem, co się dzieje.
2: Jeżeli macie potrzebę się przenieść w czasie, to widziałem ostatnio reklamy naszego narodowego przewoźnika, czyli Intercity, który
0: jest
2: oferuje
0: tak, retro,
2: pociąg
0: tak.
2: Chyba niespieszny się.
0: Niespieszny się nazywa, tak.
2: Więc można tam,
0: co jest dosyć zabawne, bo ostatnio było tyle spóźnień różnych innych śpiesznych, że nieśpieszny był szybszy niż śpieszny, naprawdę.
2: No tak, ja sam spędziłem w Warszawie Wschodniej, siedząc w pociągu 186 minut, zanim odjechaliśmy, więc tak.
0: Grałeś w szachy z kimś tam?
2: Niespieszne. Te szachy nie, ale różne inne.
0: Dobrze.
2: Rzeczy, tak,
0: Klaudiusz, oddajemy ci głos, bo ty masz to czucie mędrca, szkiełko, oko i sala sejmowa i w ogóle, wiesz, wiejska, miejska i nijaka.
2: Sali sejmowej będzie oczywiście, ale to w kontekście tego, że pojawiają się wnioski o odwołania. Chodzi o sprawę rzeczniczki praw dziecka. Aha. Sprawa jest trudna, też dodajmy. I nie jest taka oczywista w ocenie, aczkolwiek sąd tu nie miał wątpliwości, też dodajmy. Sprawa działa się niedawno, bo działa się w połowie sierpnia tego roku na warszawskiej Białołęce. Monika Horna-Cieślak, czyli rzecznika praw dziecka, spacerowała po tejże Białołęce i zauważyła sytuację, w której matka szarpała swoje dziecko. Miała zareagować, że ta matka robi to zbyt silnie i że nie zgadza się na to, żeby matka krzyczała na swoje dziecko. Wszystko działo się w sytuacji, też dodajmy, to dość istotne, w której dziecko wbiegło na ulicę, po której to ulicy jeździły samochody. Więc wygląda na to, że matka była zdenerwowana tym, że to dziecko wbiegło, no i faktycznie mogła to dziecko szarpnąć, na nie krzyczeć, miała używać też niecenzuralnych wyrazów. Wiemy potem już też, że chodzi o jedno z dzieci czteroletnie, bo tak ta matka ma takie dzieci, więc jedno z tych dzieci, żeby też zobrazować, to jest 3 lub 4-latek, tudzież 3 lub 4-latka, z której z nich biegło na tę ulicę. No i potem zaczynają się dziać sprawy, które sąd ocenia jednoznacznie. To znaczy Monika Horna-Cieślak nie poprzestaje na tym, że zwraca uwagę tejże matce na ulicy, ale postanawia działać. Zawiadamia policję, ale policjanci nie znaleźli podstaw do interwencji w tej sprawie. Sprawa szybko trafia do sądu i tam do tego sądu Monika Horna-Cieślak ma i jej pracownicy mają wydzwaniać, mówiąc o konieczności odebrania dzieci rodzinie. Sąd w tej sprawie jednak nie reaguje, nie znajdując podstaw do tego. Monika Horna-Cieślak w takim razie też nie daje za wygraną i organizuje spotkanie w Komendzie Stołecznej Policji. Pierwsze informacje mówiły o tym, że uczestniczył w nim sam komendant stołeczny policji. Co prawda komenda zaprzecza, że do takiego spotkania z komendantem doszło, natomiast potwierdzają, że faktycznie dochodzi do takiego spotkania. No i funkcjonariuszka, która spotyka się z Moniką Horną-Cieślak, podejmuje decyzję o tym, żeby dzieci tejże rodzinie odebrać. Polega to na tym, że rodzice mają się z domu wyprowadzić, ale ponieważ nie znajdują dla tych dzieci opieki, no to dzieci trafiają do, mówiąc w skrócie, teraz już się tej nazwy nie używa, teraz to jest placówka opiekuńcza, natomiast mówiąc wprost, do domu dziecka te dzieci trafiają. Jeszcze raz sąd przygląda się tej sprawie i sprawdza procedury, które zadziałały. No i tutaj już Sąd nie ma żadnych wątpliwości, bo sąd nakazuje natychmiastowy powrót dzieci do rodziców, nie znajdując argumentów, dla których miałyby być odebrane. Sąd w swoim wyroku mówi o wyraźnych znamionach przemocy instytucjonalnej, że Rzecznik Praw Dziecka nie powinien jako instytucja w takim konkretnym przypadku tak mocno reagować. Sąd pisze o reakcji państwa jako rażąco nieproporcjonalnej do tego, co się wydarzyło. Sąd podkreśla, że argument tego, że takiego argumentu użył Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja, że w domu znaleziono, uwaga, dwie butelki piwa w lodówce, zamknięte dwie butelki piwa.
0: Jezu.
2: No i sąd pisze o całkowicie chybionym i wręcz absurdalnym argumencie, jakoby to miało dawać podstawy do odebrania dzieci rodzinie.
1: A czy sąd w tym uzasadnieniu powiedział, napisał, rozumiem, że powiedział, tak, w ustnych motywach, gdzie przebiega granica między obowiązkiem interwencji, a właśnie ryzykiem uruchomienia machiny państwa zbyt daleko?
2: No, tej granicy wyraźnie sąd nie zaznaczył, bo odnosił się do tej konkretnej sprawy. No ale już na przykład sąd też skrytykował, bo w tej sprawie był wykorzystany pies tropiący przy przeszukaniu przez policję.
0: Więc tropił te butelki też, piwa w lodówce.
2: Też skrytykował. Sąd powiedział, że okej, dobra, widzę, że ojciec w tej rodzinie był wcześniej karany, ale to jest niewystarczająca przesłanka, żeby odebrać dzieci rodzicom. Jasne, ta rodzina ma problemy. Były zakładane niebieskie karty, były różne interwencje. To nie jest tak, że ta rodzina wcześniej nie była gdzieś pod opieką różnych instytucji, ale to cały czas sąd podkreśla, że tu będzie znowu cytat, próba wykorzystania autorytetu urzędu do przeforsowania z góry założonej tezy. No i sąd apeluje, słuchajcie, do Rzecznika Praw Dziecka, to jest zadziwiające oczywiście, bo tak się chyba wcześniej nie zdarzało, żeby swoją determinację raczej w stronę systemowej naprawy pieczy zastępczej, a nie jednostkowych przypadków składała. Rzeczniczka Praw Dziecka broni się tym, że no musiała interweniować, bo widziała, że dzieje się krzywda i że w takich przypadkach interweniować trzeba i że słynna sprawa Kamilka, to też takie argumenty się pojawiały.
0: Z grubej rury bardzo, tak.
2: No to gdyby właśnie nie to, no, że ludzie nie interweniowali i to może by nie doszło do tragedii, więc właśnie interweniować trzeba. No ale w związku z tą sprawą pojawiły się oczywiście, i tu wracam, bo pytacie mnie zazwyczaj o sprawy polityczne, pojawiły się apele o to, żeby Rzeczniczkę Praw Dziecka odwołać. Ona została powołana głosami obecnej koalicji rządzącej, bo w tej sprawie też był spór. Oczywiście jedna i druga strona nie mogły dojść do porozumienia. Bardzo dużo Monice Hornie-Cieślak zarzucano już na etapie wyboru, że promuje LGBT i tak dalej. To wszystko się tam pojawiało. No i dzisiejsza opozycja oczywiście chce odwołania. I PiS, i Rozwój Plus składają w tej sprawie wnioski. Tu Piotr Miller z Rozwoju Plus.
3: Wiem, że na sali sejmowej jest bardzo wielu rodziców po prostu i myślę, że są w stanie wczuć się w taką sytuację, którą właśnie widzieliśmy, więc sobie jeszcze raz spróbujmy ją zwizualizować. Idziecie z własnym dzieckiem, które o mało co nie wpada pod samochód, w związku z tym je, próbujecie z ulicy ściągnąć, no i w przypływie emocji coś złego się dzieje, jeżeli chodzi o reakcję, czasami być może za dużą, wobec osoby, która jest obok, prawda, która zwraca uwagę. Wy jesteście w emocjach, dziecko prawie wpadło pod samochód i jakaś kobieta na was jeszcze obok krzyczy, prawda, no... Nie jest dobrze oczywiście reagować w takiej sytuacji emocjami również, ale nie ma żadnych podstaw, aby Rzecznik Praw Dziecka, czyli akurat ta osoba, która stoi obok na przejściu, użyła aparatu przemocy państwowej do tego, żeby zabrać wam dzieci. Więc jeżeli posłowie na sali zwizualizują sobie tą scenę i zastanowią się, ile razy w życiu mieli sytuację, że o mało ich dziecko nie wpadło pod samochód, to mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że jednak Rzecznikiem Praw Dziecka jest osoba, która stosuje nieproporcjonalne środki, a jednocześnie w tym samym czasie zajmuje się innymi jeszcze również absurdalnymi sytuacjami, takimi jak właśnie gnębienie przedsiębiorców za to, że chcą rozdawać lody za czerwony pasek. Więc ta pani przez ostatnie miesiące pokazała, że po prostu nie nadaje się do tej funkcji.
2: Procedura jest dokładnie taka sama jak przy powołaniu, czyli musi być złożony wniosek. Najpierw Sejm, a potem Senat. W nich jest głosowanie. Tak się wczoraj złożyło, że można było zapytać o tę sprawę marszałków obu izb. I zazwyczaj jest tak, już wam mówię, że marszałkowie mówią, nie, no to nie będziemy się tym zajmować, albo nie, no to drobna sprawa. Ale chyba oboje, tak się wydaje, poczuli, że jednak waga tej sprawy, i nie, że to już kolejny raz, ale wrócimy tak, że to nie jest taka drobna sprawa i że ten wniosek no, może się odbić właśnie na faktycznie tym, czy Monika Horna-Cieślak jednak to stanowisko utrzyma. Tu marszałek Czarzasty.
4: Nie znam tematu.
5: Kończymy.
4: Nie znam tematu. Po prostu nie znam tematu, więc nie będę się wypowiadał, ale wiem, bo doradcy prasowi mi mówią, że powinienem się z nim zapoznać. Jak się zapoznam, to będę mądrzejszy.
0: Nic dodać, nic ująć w zasadzie. Nie?
2: No to jeszcze tak, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: Ta sytuacja, którą ja tak naprawdę znam z mediów, jest dosyć zaskakująca, bo chciałabym, żeby to zostało dokładnie zbadane, bo urzędniczka państwowa nie może przekraczać swoich kompetencji. Wyrok sądu jest tutaj jednoznaczny. Wydaje mi się, trzeba tę sprawę bardzo dokładnie i dogłębnie wyjaśnić. Ja w tej chwili mam za małą wiedzę, żeby to oceniać. Sąd wydał wyrok, nakazał dzieci natychmiast wrócić do rodziny. Nie chciałabym, żebyśmy tutaj powiedzieli, że nie reagujemy, jak dzieciom się dzieje krzywda, ale wszędzie trzeba zachować zdrowy rozsądek i odpowiedzialność, a urzędnik no, musi tutaj dokładać wyjątkowej staranności.
0: Nic do tego.
2: Jak widzicie, takie wypowiedzi świadczą o tym, że politycy koalicji rządzącej, w tym przypadku, jak mówię, marszałkowie obu izb, czują wagę sprawy. Mm-hmm. Zwłaszcza, że nie jest to pierwsza sprawa z udziałem rzeczniczki praw
0: dziecka. No właśnie.
2: Miller przypomniał tę sprawę z lodami.
0: No właśnie.
2: Nie będę jej oceniał, ale przypomnę tylko, że rzecz dotyczyła lodziarni w Pszczynie na Śląsku, która to lodziarnia od lat zaprasza po zakończeniu roku szkolnego dzieci, które mają na świadectwie czerwony pasek i w nagrodę dostają darmowe lody. No więc rzeczniczka praw dziecka tam interweniowała, że to jest dyskryminacja tych dzieci, które nie mają czerwonego paska, a wcześniej jeszcze...
0: Albo wolą sorbet, nie? Mówisz, bo to też tak może być.
2: Wcześniej jeszcze wybuchła sprawa dotycząca mobbingu w samym Urzędzie Rzeczniczki Praw Dziecka tak, i tam ludzie przecież pod nazwiskiem zeznawali i stawali przeciwko Rzeczniczce Praw Dziecka, że ta wprowadza taką, a nie inną, taki, a nie inny model pracy w tymże urzędzie, co zresztą, dodajmy, potwierdziło się, przynajmniej częściowo, po kontroli inspekcji pracy, a sprawa w sądzie jeszcze trwa.
0: Klaudiusz, no więc... ale tak z takich przesłuchów, które tam, bo ty masz świetne zawsze informacje i pan marszałek Czarzasty i pani marszałek Kidawa-Błońska, tam słychać było, że no może Czarzasty powiedział, że nie wie jeszcze, ale u pani marszałek już było słychać, że nie jest tak różowo dla pani rzeczniczki, bo sprawa jest bardzo poważna. Rzecznik Praw Dziecka to jest bardzo, bardzo poważna instytucja. A tutaj się dzieją takie rzeczy, które po raz kolejny pokazują, że może to jest nieodpowiednia osoba na tym stanowisku. Co słychać poza mikrofonami?
2: Czekają na decyzję poza mikrofonami.
0: A czyja decyzja?
2: Bo o ile oni sami, to znaczy mówię o posłach, z którymi rozmawiałem wczoraj, mówią, no wiemy, że jest problem i wiemy, że ta pani się chyba nie nadaje, to polityka to gra zespołowa, więc czekamy na decyzję, co w tej sprawie robimy.
0: Gra zespołowa, czyli co powie kapitan drużyny. To jest dobre.
1: Czyli sprawa zaczęła się od pytania, czy trzeba było reagować, a kończy się właściwie pytaniem znacznie większym, jak daleko państwo może wejść w życie rodziny, kiedy chce chronić dziecko.
0: I gdzie są granice czegokolwiek. No nieźle, nieźle. A sprawa jest poważna, bo jak się dzieje krzywda komukolwiek, a dzieciom szczególnie, to naprawdę trzeba reagować. Klaudiuszu, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Za jak zwykle ciekawe wyjaśnienie, a no takie rzeczy też się dzieją, proszę państwa.
1: No a skoro już jesteśmy przy granicach kompetencji państwowych, to też o granicy jeszcze większej, ustrojowej. Porozmawiamy mniej więcej za 15 minut.
0: No tak, będzie mecenas Rosati naszym gościem i powiemy, gdzie są granice i czy są jakieś granice w ogóle. Dzięki, Klaudiusz.
2: Dziękuję.

0: 7.53. Pytałeś o śnieg w Zakopanem.
1: Tak, ile?
0: No to mamy odpowiedź od pani Kaliny,
1: tak,
0: że jest w Tatrach, ale śnieg w Zakopanem to wroga propaganda. Na dole drzewa dopiero zmieniły kolory. Co nie zmienia faktu, że szalik i czapka dziś w drodze do pracy bardzo się przydają.
1: Mhm. Czy na Gubowce jeszcze można poleżeć na leżaku, ale już pojeździć, znaczy pojeździć jeszcze nie.
0: No, 3 stopnie to wiesz, szału nie ma. A jeżeli chodzi o tęsknotę za PRL-em, to niektórzy tęsknią, a niektórzy wręcz przeciwnie. Pani Jolanta między innymi napisała, że nie tęskni. Nawet nie kupuje szynki, jeżeli nazywa się jak Zagierka.
1: Jak Zagierka.
0: A wtedy był nasz Liborzu chłopak, którego pies nazywał się Edward. I to mi się podobało i to dzisiaj wspominam ze śmiechem. A jeżeli chodzi o to, co państwo wspominają najbardziej z rzeczy takich namacalnych?
2: Ja z okresu PRL-u mam jeszcze cały komplet mebli Warsowia, kupionych w 1974 roku i które do tej pory przeżyły 4 przeprowadzki z mieszkania do mieszkania i wciąż jeszcze są w całości.
0: No proszę,
1: a to jest dobry, to jest dobry test, bo przeprowadzka przeważnie obojętnie planowana czy znienacka, to wykańcza meble przede wszystkim.
0: Tak? Mm-hmm. No to zdaje się, że pan jeszcze chciał coś dodać?
3: A propos tej lodówki, o której ktoś mówił, to była niby lodówka Mińsk. Po co nam Mińsk? Jak ja mam lodówkę Bar Iglo, to była polska lodówka z lat 60. i proszę sobie wyobrazić, że od kilku lat z powrotem ją włączyłem i ona działa. Dlatego, że ja teraz jestem sam, nie mam dużo rzeczy do chowania do lodówki i ta lodówka działa. Także były dobre rzeczy z lat PRL-u.
0: Były, bo państwo je wspominają i o trwałości
1: no, oczywiście,
0: też tych
1: no,
0: rzeczy cały czas piszą.
1: Taki mój znajomy starszy kiedyś mówił, że miał 25 lat, używał telewizor Rubin i nagle mu się zepsuł. I właśnie to teraz mu się za mnie zepsuło z 10 lat temu i już nie mógł się dodzwonić do serwisu Rubina i był zaskoczony.
0: Jak to możliwe, że to się wszystko tak zmieniło?
1: Tak było.
0: Kiedy? No to jeszcze jeden głos słuchacza.
4: Ponieważ bardzo starannie dobieram rzeczy w moim mieszkaniu. Mam takie mieszkanie w stylu loftowym z dużymi oknami przeszklonymi od sufitu do podłogi. W budynku ładnie zaprojektowanym przez dobrego architekta. Więc też staram się dobierać rzeczy, które cieszą wzrok. I ostatnimi laty udało mi się kilka takich rzeczy znaleźć, które bardzo mnie cieszą codziennie i teraz je wymienię. Pierwsza rzecz to są szklane kule przyciski z polskich hut szkła, które właśnie leżą, są na podłodze i na takim niskim grzejniku przy oknie, które są rozświetlane słońcem. Drugi przedmiot, który niedawno kupiłem, to jest taki bardzo ciekawy, to jest kilim sumak robiony dla cepeli. Ale co jest ciekawe, udało mi się ten sumak kupić na Allegro z oryginalną etykietką z 1950 roku cepeli i w dodatku znam twórców tego sumaka, więc jestem zachwycony nim, jest u mnie w przedpokoju.
0: No, proszę bardzo.
1: Super.
0: Ile rzeczy w państwa domach jeszcze pamięta te czasy.
1: Wiesz, a to w designie podobnie jest, czytałem ostatnio, że jest, co roku o 20% wzrasta znowu sprzedaż winyli czarnych.
0: Mm-hmm.
1: Nie? Bo znaczy, no, czarnych. W sensie płyt czarnych, czyli winyli. I nie tylko, że sentymentalnie ktoś do tego podchodzi, ale że młodsi też zaczynają ten szum starej płyty. Także to jest ciekawe bardzo.
0: A niektórzy, tak jak pan Marek, wspominają sklep spożywczy, w którym był tylko ocet.
1: Nieprawda, tam w całej galerii nie mógł być tylko ocet, jeszcze musztarda bywała czasami.
0: Trudno sobie wyobrazić pewnie pokoleniom współczesnym, że tylko tyle mogło być na sklepowej półce.
1: Ale półki były przynajmniej.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Ukrainy wezwał światowych przywódców do dalszego ograniczania dochodów Rosji. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego jednym ze sposobów osłabiania Rosji są ataki na rosyjski sektor naftowy. Sama ropa nie jest celem Ukrainy, nie jest naszym celem, podobnie jak benzyna czy olej napędowy, ani zakłady czy porty same w sobie. Naszym celem jest zdolność Rosji do finansowania tej wojny, przedłużania jej oraz czynienia jej jeszcze bardziej brutalną i niszczycielską. Rosja nie ustaje w atakach na Ukrainę. Przed szóstą w związku z alarmem w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim patrole na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zaczęły samoloty wojskowe. Mieszkańcy dostali SMS-y z ostrzeżeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie było przypadku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ze wschodu, podało niecałą godzinę temu Wojsko Polskie. Prezydent USA powitał na lotnisku pod Waszyngtonem przywódcę Chin. Xi Jinping przyleciał do Stanów Zjednoczonych z trzydniową wizytą państwową. Powitaniu towarzyszyła ceremonia z honorami wojskowymi. Na Zamku Królewskim w Warszawie 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników obchodzili działacze opozycji antykomunistycznej. Spotkał się z nimi premier Donald Tusk.
1: Trzeba być bezinteresownym wobec fali oportunizmu, że trzeba być odważnym wobec fali tchórzostwa, że trzeba być przyzwoitym wtedy, kiedy nieprzyzwoitość triumfuje. I trzeba głośno mówić wtedy, kiedy większość chce milczeć.
0: A dziś szef rządu przyjmie w Warszawie premiera Bułgarii, Rumena Radewa. I na koniec serwisu jeszcze reakcja premiera Australii na informację, że oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie włamało się do rządowej strony internetowej. Gdy zabezpieczenia sieciowe serwisu Medicare zablokowały dostęp przeglądającemu botowi, ten zaczął szukać dziury w całym, a dokładniej w algorytmie. O sprawie firma OpenAI powiadomiła polityków. Po 3 miesiącach, dopiero teraz. Sytuacja jest niedopuszczalna, stwierdził premier Anthony Albanese. Na obecnym etapie nie stwierdzono, aby doszło do uzyskania dostępu do jakichkolwiek danych osobowych, jednak dochodzenie jest w toku. Firma OpenAI stwierdziła w oświadczeniu, że działania bota odbiegły od założonych wytycznych. Dodam tylko, że na forum ONZ-u szefowie spółek zajmujących się AI ostrzegli Radę Bezpieczeństwa przed gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Przed nami dynamiczny czwartek. Proszę szykować parasole, bo przelotny deszcz pojawi się dziś w całym kraju, a niebo zdominują chmury, zza których na szczęście momentami będzie wyglądać słońce. A na północnym i południowym zachodzie Polski niewykluczone są też dziś burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei w wysokich partiach Tatr sypnie śniegiem. Termometry w całej Polsce pokażą dziś wyrównane wartości od 14 do 16 stopni, nieco chłodniej na północy. Ma być tylko 13 stopni w rejonach podgórskich, maksymalnie 12. Obecnie w Zakopanem, jak donosiła nasza słuchaczka, nasza patronka, 3 stopnie. Wiatr dziś zachodni, słaby i umiarkowany. W Sudetach, w szczytowych partiach gór, porywy będą sięgać 70 km na godzinę i tam dziś wiać będzie najmocniej.
4: Ponieważ dostaliśmy interwencję z Ontario, żeby podawać też w innych skalach, to ja teraz przyjrzę się opadom oraz temperaturze. Na przykład w Gdyni mrzawka i 52 stopnie. W Strzegomiu głównie chmury i też 52 stopnie, ale w Budżibie już głównie słońce i 74 stopnie. W Rzymie 59, w Taorminie 63, w Sopocie, co ciekawe, mrzawka i 51 stopni, na Hydrze 62 stopnie, w Paryżu 57 stopni i głównie pochmury. Na Seszelach głównie chmury, ale 82 stopnie. Suwałki 49, Święta Katarzyna pod Wrocławiem 47 stopni i pochmurnie. W Reykjaviku szaleństwo, deszcz i do 43 stopni. Na Sycylii 66, w Hamburgu 54, głównie chmury, ale kabrioleciarze wyjechali. Kołobrzeg 54 i mrzawka, Jazgarzewszczyzna poza kołdrą pochmurnie i 49, Kosakowo 53 i mrzawka. Polanica Kudowa i Lądek 48 stopni i głównie chmury. W Dębogórzu 52 stopnie i Mrzawka. W Polańczyku 46 i głównie chmury. Wysowa Zdrój 44, taki bardzo polski temperatura. Pochmurnie, Świnoujście 54. Jastrzębie Zdrój 49, Augustów 49. Na Łęczów 48, Busko Zdrój 48. Wapienne 47 i głównie chmury. Rabka Zdrój pochmurnie i 43, a w rzeczonym Ontario, skąd przyszedł do nas mail, chyba z Białego Domu, bo to nie jest Ontario, tylko teraz co jakoś inaczej się to nazywa, 44 stopnie i pogodnie, ale tam jest dopiero druga w nocy, także...
3: Ci, którzy się właśnie obudzili, myślę, że mocno zdziwieni mogą być.
4: Zależy, gdzie się obudzili.
3: Twoją prognozą.
4: Bo jak się obudzili w cieśninie Trump, no to mają inne.
3: No, w cieśninie Trump to pewnie śpią.

0: Kto tak pięknie śpiewał?
1: Mm-hmm. Nawet kawa smakuje inaczej z depeszami. Mechanicznie jakoś tak napisał pan Hubert.
0: A to było dangerous.
1: Był czas przywyknąć. Zawsze godzinę trzecią rozpoczynamy. Tak. Depeszami to już taka nasza czwartkowa tradycja.
0: A pierwszą albo drugą Blues Brothers.
1: Tak, to prawda. I od Blues Brothers zaczęliśmy. 10 minut po godzinie 8. Nie wiem, czy pamiętasz, ale rozmawialiśmy o tym, co w przestrzeni publicznej można robić.
0: I w budynkach Mabea, ja wiem.
1: Właśnie za sprawą pana Huberta gra w szachy, której to pan Hubert bardzo żałował. Że już takie partyjki nie są rozgrywane. Ja opowiedziałam o parku Śledzia w Łodzi i mamy telefon, bo gdzieś jeszcze można zagrać.
2: Nie tylko do Łodzi może pan pojechać, ale do Krakowa też, bo na bulwarach Wiślanych takie stoliki są. Dalej przy nich siedzą panowie raczej i grają w szachy. Byłam tam wczoraj, także widziałam, na pewno działa. I to jest to miejsce, które w filmie Vinci zostało pokazane. To nie jest żadna filmowa fikcja, tylko całkowicie prawdziwe miejsce, które do dzisiaj jest i z którego ludzie korzystają. Także zapraszamy do Krakowa. Jest bardzo fajny widok, jak na tle Wawelu siedzą panowie i grają w szachy.
1: No to gdzie jeszcze szachistów możemy spotkać? W których częściach naszego kraju?
0: Na bulwarach Wiślanych. W Warszawie też są stoliki do gry.
1: Tak?
0: W szachy, tak.
1: Akurat widzisz, nie widziałam.
0: A w Vinci filmie rzeczywiście świętej pamięci Jan Machulski grał z Borysem Szycem i dał mu mata.
1: Mhm. Także jeżeli państwo gdzieś jeszcze szachistów spotykają, to proszę dać nam znać telefonicznie, mailowo, w mediach społecznościowych też można.
3: Nowy świt.
1: Nie wiemy, czy mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, gra w szachy, ale na pewno jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry, panie mecenasie.
0: Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Gra pan w szachy?
4: Powiem szczerze, niestety zbyt rzadko, jeżeli chodzi o prawdziwe szachy, ale grywam.
0: Rozumiem, w szachy bardziej takie adwokackie.
4: Codziennie na sali rozpraw, tak no można właśnie, powiedzieć, bo to jest taka piękna praca, że wszyscy adwokaci w jakimś sensie grają w szachy, biorąc pod uwagę i przepisy. No i też należy tą reprezentacji interesów klientów. To są takie trochę szachy często, tak zwana taktyka, albo obrończa, albo mówiąc krótko, reprezentacji w sprawie cywilnej.
0: W jakimś sensie też są to szachy. A w co gra klasa polityczna z Trybunałem Konstytucyjnym?
4: Trudno powiedzieć w co tak naprawdę, dlatego że to jest dość trudna i skomplikowana sytuacja. Z jednej strony 11-letni już kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony konieczność przywrócenia Trybunału Konstytucyjnego na tory, które są określone w Konstytucji. Z trzeciej strony trochę brak narzędzi, które zapewniłyby i efektywność tego działania, ale też taką realność rozumianą jako działanie, które faktycznie doprowadzi nas do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny będzie przynależał do obywateli, do Rzeczpospolitej, a nie do jakiejś partii czy jakiejś grupy, czy też jakkolwiek inaczej definiowany, nie będzie po prostu Trybunałem Konstytucyjnym. I trudno powiedzieć tak naprawdę, o co chodzi dzisiaj w tej grze. Ja też nie potrafię powiedzieć, a przyznam się szczerze, nie jestem optymistą, czy to, co obserwujemy, czy te zapowiedzi, o których słyszymy, czy one rzeczywiście doprowadzą do takiego pożądanego z punktu widzenia Konstytucji stanu. Ten pożądany z punktu widzenia Konstytucji stan to jest Trybunał Konstytucyjny, który konsekwentnie realizuje zadania i cele określone w Konstytucji, a nie służy komukolwiek innemu i przestaje być określany takimi sformułowaniami jak nasz Trybunał, czy ich Trybunał, nasi sędziowie, czy ich sędziowie i tak dalej, i tak dalej. To są zupełnie niepotrzebne też opisy rzeczywistości, które budują w oczach społeczeństwa przede wszystkim wypaczony obraz Trybunału Konstytucyjnego, bo niestety problem polega też na tym, że powoli zapominamy, czym jest Trybunał Konstytucyjny, jak on wyglądał, jakie powinien realizować cele i że to jest naprawdę szalenie istotny organ, który ma bardzo ważne instrumenty, bo proszę pamiętać, w dużej mierze, czy może inaczej generalizując, Trybunał Konstytucyjny poprzez wydawane orzeczenia doprowadza do wyrzucenia, w cudzysłów oczywiście, z systemu prawnego aktu lub określonej normy prawnej, czyli innymi słowy, eliminuje niekonstytucyjne przepisy, te, które mogą być w ustawie lub w rozporządzeniu, takie, które najczęściej bezpośrednio regulują funkcjonowanie polskiego państwa, czy też prawa lub obowiązki obywateli polskiego państwa. I to pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby Trybunał Konstytucyjny działał właśnie w sposób prawidłowy i żeby był Trybunałem Konstytucyjnym.
1: No właśnie, tymczasem Sejm wybrał doktora Macieja Berka do Trybunału. On chce jak najszybciej złożyć ślubowanie. Kancelaria Prezydenta mówi, nie, my tutaj najpierw chcemy sprawdzić, czy jego wybór był prawidłowy. Panie mecenasie, czy prezydent w ogóle ma prawo jeszcze raz kontrolować decyzję Sejmu?
4: Nie, prezydent nie ma takiego prawa. Nie ma w polskim prawie ani podstawy do jakiejś kontroli, nie ma też procedury. Co więcej, nie ma organu, który miałby kontrolować prawidłowość wyboru dokonanego przez Sejm. Zgodnie z artykułem 194 Konstytucji, to Sejm dokonuje wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mhm. I tak jak już powiedziałem, ani prezydent, ani żaden inny organ nie może dokonać następczej kontroli decyzji Sejmu. Czyli innymi słowy rzecz ujmując, jeżeli Sejm dokona wyboru, to sprawa jest zamknięta. Osoba wybrana staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I zwróćcie Państwo też uwagę, że bardzo dużo mówi się teraz, czy generalnie przy okazji wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bardzo dużo mówi się o konieczności złożenia ślubowania. I to ślubowanie rzeczywiście jest wskazane w ustawie, która reguluje status sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale zwracam uwagę, że nie ma tego w Konstytucji. I nie jest to przypadkowy zabieg, dlatego że jeżeli Konstytucja przewiduje ślubowanie lub przysięgę, to wprost o tym jest napisane w Konstytucji. Przysięga przewidziana jest w przypadku prezydenta nowo wybranego, który składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Przysięga przewidziana jest w przypadku prezesa Rady Ministrów czy ministrów. Ślubowanie w przypadku sędziów sądów powszechnych, ale nie w przypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że do uzyskania statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego sama przysięga nie jest konieczna. I tak jak powiedziałem, ona jest wskazana w ustawie. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Konstytucja odsyła, aby pewne zagadnienia dotyczące Trybunału Konstytucyjnego były uregulowane w ustawie, ale odsyła w bardzo wąskim zakresie. Mianowicie pozwala, aby w ustawie uregulować tryb postępowania przed Trybunałem, tak jak to rozumiemy, procedurę, która obowiązuje przed Trybunałem wtedy, kiedy Trybunał rozpoznaje sprawy, a także odsyła do uregulowania w ustawie kwestii dotyczącej organizacji Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o ustrój Trybunału, ale w żaden sposób nie odsyła do uregulowania kwestii związanej ze ślubowaniem. I teraz, gdybyśmy mieli funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, to aż się prosi, żeby ten Trybunał się wypowiedział, czy ślubowanie, które miałby odbierać prezydent, jest zgodne z Konstytucją.

0: by miał, to ta sytuacja, którą obserwujemy, byłaby swoistym wetem, możliwością zablokowania ukształtowania, wykreowania Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, bo miałby naturalny interes, żeby nie istniał organ, który mógłby czasowo pozbawić go możliwości pełnienia urzędu prezydenta. Konstytucja oczywiście to precyzuje, ja mówię to w formie generalnej. I system norm pomieszczonych w Konstytucji jest bardzo logiczny. A teraz przechodząc do tego, co nas otacza. Polityka jest bardzo brutalna, bo tak naprawdę to, co obserwujemy, jest wybitnie działalnością stricte polityczną. Te przepychanki o kwestie ślubowania to ma mało wspólnego z prawem tak naprawdę, bo gdyby politycy zachowywali się racjonalnie, zdroworozsądkowo, to nikt nie bawiłby się w tego rodzaju historię. Sejm wybrał i osoba wybrana zostaje sędzią Trybunału, rozpoczyna czynności orzecznicze. Ja jeszcze powiem o jednej rzeczy.
1: Panie prezesie, to zaraz panu pozwolimy dokończyć, ale tu jest też bardzo ważny wątek, no bo mówi pan, że no, polityka jest taka, jaka jest, obserwujemy ją od bardzo wielu lat. Kancelaria prezydenta mówi, my chcemy sprawdzić dokumenty, mamy wątpliwości, tak? Doktor Berek domaga się odebrania ślubowania. A kto właściwie kontroluje prezydenta, czy sam nie przekracza swojej roli? No bo tak można w nieskończoność. Do czego nas to doprowadzi, jeżeli obie strony nie ustąpią, każda będzie stała na swoim miejscu? Kiedy ma to szansę?
0: Prezydent jest w teorii kontrolowany przez Trybunał Stanu. Proszę tylko pamiętać, że postawienie prezydenta w trakcie trwania kadencji przed Trybunałem Stanu wymaga bardzo dużej większości głosów na Zgromadzeniu Narodowym. To jest niemożliwe w obecnych realiach politycznych. A mówiąc wprost, nie ma w Polsce realnej kontroli władzy publicznej, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. To jest drugi trybunał, który jest opisany w Konstytucji, natomiast...
2: Tak, a zabraliście się chociaż raz?
0: Nie. A to wynika z wewnętrznych problemów samego Trybunału i postawy osób, które kierują Trybunałem.
2: No, tak.
0: Pewnie doskonale Państwo pamiętacie, co działo się rok temu.
2: Tak jest.
0: Też ja powiem Państwu o własnych doświadczeniach z tego Trybunału Stanu, bo jestem członkiem Trybunału Stanu.
2: Dlatego o to pytamy.
0: Tam naprawdę wydaje się, że może być większość, która myśli w sposób absolutnie propaństwowy, natomiast duże znaczenie ma to, kto kieruje danym organem. I o tym też chciałem powiedzieć w kontekście przywracania Trybunału Konstytucyjnego obywatelom. Mhm. Proszę pamiętać, że fakt, iż dana osoba kieruje Trybunałem, a pan Święczkowski będzie kierował Trybunałem bodajże do roku 2030, bo na taki okres ma jego kadencja.
2: I tak pan przewiduje, że tak będzie?
0: Ja przewiduję, że będzie bardzo ciężko, dlatego że osoba, która kieruje Trybunałem, wbrew pozorom posiada szereg narzędzi techniczno-organizacyjnych pozwalających na takie kierowanie danym organem, że można tak naprawdę, jak w przypadku immunitetu w tamtym roku pani Małgorzaty Manowskiej, nie zastanawiać się, czy ktoś ma większość, czy nie, złamać prawo, przeprowadzić w nieznaną ustawie procedurę i doprowadzić do sytuacji, w której włos z głowy nie spada. Bo taka była tak naprawdę konkluzja, czy taki był finał działań w odniesieniu do uchylenia immunitetu pani Małgorzaty Manowskiej. Tak się stało z wnioskiem skierowanym przez prokuraturę. I teraz, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, chciałbym, żeby ten Trybunał Konstytucyjny, tak jak powiedziałem na początku, realizował konsekwentnie te zadania i te kompetencje, które ma opisane w Konstytucji, żeby służył obywatelom. A sędziowie, cała piętnastka, która jest aktualnie wybrana, która posiada inwestyturę do pełnienia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mogła orzekać. I teraz pani redaktor zapytała mnie o kwestię dotyczącą tych wątpliwości w stosunku do pana sędziego Macieja Berka. Po pierwsze, powtórzę to jeszcze raz, z chwilą wyboru nie ma procedury i nie ma żadnego organu, który może to kontrolować. I w tym aspekcie też zwracam uwagę, że w przeszłości dwóch sędziów, pan Piotrowicz i pani Pawłowicz, również jak byli wybierani, nie zostały spełnione wszystkie warunki formalne. To znaczy, w dniu wyboru mieli 67 lat, a zgodnie z przepisami powinni mieć maksymalnie 65, dlatego że to był wiek, który był wymagany do objęcia urzędu sędziego Sądu Najwyższego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to były te kryteria, które trzeba było spełnić. Więc w przeszłości zdarzała się sytuacja, w której formalności nie wszystkie zostały dopełnione, ale te osoby zostały dopuszczone do orzekania i orzekały. Jeżeli chodzi o sytuację pana sędziego Berka, powiem państwu uczciwie, ja nie wiem, czy pan sędzia Berek spełnił to kryterium, bo mnie osobiście nie przekonują informacje, które zostały ujawnione publicznie. Widziałem zaświadczenie wystawione przez Samorząd Radców Prawnych, natomiast zacząłem się zastanawiać, czy można wykonywać zawód radcy prawnego, będąc czynnym ministrem. I mam w tym

0: zakresie wątpliwości. Ale to możemy dzisiaj rozpatrywać tylko i wyłącznie na płaszczyźnie etycznej, stricte etycznej i ewentualnie rozważać potencjalną odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent nie ma żadnych narzędzi, żeby kontrolować albo na tej podstawie uniemożliwiać sędziemu Berkowi złożenie ślubowania wobec prezydenta. Tak stanowi polskie prawo.
1: Panie mecenasie, panie prezesie, no to co w takim razie i z sędzią Berkiem, i z pozostałymi sędziami, którzy czekają oczywiście na złożenie przysięgi, bo czworo ich jest. Tak naprawdę nic się nie wydarzy do 2030 roku. Przecież ci ludzie też zostają, rozumiem, bez pracy, bez środków do życia.
0: Panie redaktor, tak, taka jest rzeczywistość. Takie są realia, które dotykają bezpośrednio tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o których rozmawiamy. Ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy, przepraszam, powiem wprost, pójdą po rozum do głowy. Począwszy od prezydenta przez pana prezesa Święczkowskiego, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zacząć myśleć w oparciu o obowiązujące przepisy, nie tworzyć nieistniejących kompetencji lub nieistniejących procedur lub nieistniejących trybów kontroli decyzji Sejmu. To, co już powiedziałem wielokrotnie w tej rozmowie, nie ma możliwości weryfikacji. Nawet
1: czyli
0: jeżeli
1: rozumiem,
0: ten wybór jest
1: dotknięty wadą. Czyli rozumiem, że pat do 2030 roku, dopóki jest ten prezesem, który jest, czyli Bogdan Święczkowski.
0: Jeżeli popatrzymy na obowiązujące przepisy i będziemy przyjmowali obowiązujące przepisy jako punkt wyjścia, trzeba się liczyć z tym, że może być pat wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z jednej strony przepisy, z drugiej strony działanie i odpowiedzialność osób, które stoją na czele Trybunału Konstytucyjnego, czy pełnią urząd prezydenta za prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Czy możemy liczyć na zdrowy rozsądek? To państwa zostawiam z pytaniem, czy tak będzie, czy tak nie będzie.
1: Znaczy to jest też kompletna blokada Trybunału jako instytucji, bo już pomijając wszystkie inne aspekty, przecież tam składu za chwilę będzie brakować.
0: Panie redaktor, ależ dokładnie tak. No, jeżeli pójdziemy też w taką ocenę, czy można skonstruować skład, czyli tu mówimy tak naprawdę w kontekście obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego o 10 sędziach, którzy tworzą pełny skład. Oczywiście w Konstytucji pełny skład jest 15-osobowy, ale wyjaśniając naszym słuchaczom, ustawa przewiduje, że poprzez pełny skład to jest 10 osób, minimum 10 osób, 2/3 składu Trybunału, dokładnie tak jest opisane to w przepisach. To wynika z wielu okoliczności. No, czasami ktoś jest chory, kogoś nie ma, ma inne aktywności, które są usprawiedliwione, więc żeby Trybunał mógł pracować, przyjmuje się na poziomie ustawy, że pełny skład w rozumieniu przepisów to jest 10 osób. I taki pełny skład, no, biorąc pod uwagę, no, przepraszam, ale muszę powiedzieć tym językiem polityków, arytmetykę w Trybunale Konstytucyjnym może być nie do zebrania, jeżeli chodzi o możliwość działania Trybunału Konstytucyjnego. No bo ktoś zawsze może mieć interes, na przykład prezes Trybunału, to przykład, bardzo dobrym przykładem jest złożenie wniosku o uchylenie immunitetu, no może mieć interes w tym, żeby takiego pełnego składu nie było, bo wtedy nie będzie można uchylać ewentualnego kolejnego wniosku, nie będzie można rozpatrywać ewentualnie kolejnego wniosku o uchylenie immunitetu. W przeszłości taki wniosek do Trybunału trafił i został negatywnie rozpoznany. I to jest to, co powiedziałem na samym początku, że osoba, która stoi na czele danej instytucji, ma naprawdę przemożny wpływ na funkcjonowanie tej instytucji, jeżeli pozostali członkowie tej instytucji nie mają realnych instrumentów pozwalających na wymuszanie zachowania czy działania zgodnego z obowiązującym prawem. A jeżeli też popatrzymy szerzej, to niestety, ale prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, mówię to bez cienia satysfakcji i mówię to z wielkim smutkiem, prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny nie jest w interesie żadnej władzy. Nie ma takiej władzy, która jest zainteresowana prawidłowo działającym Trybunałem Konstytucyjnym, bo to jest organ, który realnie kontroluje działanie władzy publicznej. Ale prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny jest zawsze w interesie obywateli, bo to jest organ, który właśnie kontroluje realnie władzę. Zresztą proszę pamiętać, organ konstytucyjny. Konstytucja jest ustawą zasadniczą. Ona stanowi quasi umowę pomiędzy obywatelami a władzą publiczną i odwrotnie, między władzą publiczną a obywatelami. I dlatego tak bardzo istotne jest, aby Trybunał Konstytucyjny, mimo że wydaje nam się abstrakcyjnym organem, funkcjonował w sposób niezakłócony i prawidłowy i rzeczywiście stał, to bardzo górnolotnie zawsze brzmi, ale to jest bardzo przyziemne, stał na straży ochrony praw i wolności obywatelskich, bo to są Nasze obywatelskie prawa.
1: I to jest chyba to, co powinno było wybrzmieć w naszej rozmowie i wybrzmiało.
2: Bardzo dziękujemy, panie mecenasie.
1: Przemysław Rysanty, prezes Naczelnej Rady Szkoleckiej. Dziękujemy bardzo i odwzajemniamy oczywiście, no, chociaż nie są to dobre
2: info. Jak to pan mecenas powiedział, że porozum do głowy, tak? Okej.
1: No tak, ale to się chyba w najbliższym czasie nie wydarzy.
2: Głowy to są, ale z tym rozumem może być gorzej u niektórych, to prawda.

0: To jest chyba dobry moment, żeby zapytać o jedną rzecz. Ja jako fan wieloznaczności, niedopowiedzeń i tak dalej, chciałbym zapytać, czy za kilkadziesiąt, kilkanaście dni Ostra Gra też będzie nazywała się Ostra Gra. Jaki jest pomysł? Czy zostaje, czy sentyment zostanie przeniesiony z Ostrej do nowej siedziby, czy będzie rozpisany, nie wiem, może jakiś konkurs na nazwę cyklu programu, w którym wysportowany pan Kuba będzie opowiadał właśnie o sporcie.
1: Ostra Gra. Sport w nowym świecie.
2: No to tak się idealnie składa, że Jakub Jędras może odpowiedzieć na to pytanie,
3: tak,
2: jakie
3: to jest
2: są
3: dosyć
2: plany.
3: Prosta sytuacja.
2: A jak będzie robił jakieś uniki, to dzisiaj jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jeszcze matka nadredaktorka się pojawi.
3: Oczywiście. W związku z tym, panie Kuba, to będzie Ostra Gra, Ostra Mińska, Ostry Jakub.
4: Dzień dobry. Znaczy, na szczęście nazwa Ostra Gra jest dwuznaczna, więc jedno znaczenie może pozostać cały czas, mimo przeprowadzki. No ale z drugiej strony, no jak to ewentualnie zmienić, zachowując nazwę adresu naszego radia?
3: Ostra Gra na Mińskiej.
4: No to zupełnie nie wiem. Może nawiązując jakoś do...
2: Mińska Gra.
4: Do okolicznych osiedli czy części Mińska Warszawy. Nie wiem, sport na Kamionku albo sport w Grochy, nawiązując do Grochowa. No coś się wymyśli pewnie.
3: W Grochy byś chciał. No to ciekawe. No dobrze, Kuba, jesteś rozgrzany.
2: To się będzie rozwijał ten fantek,
3: ewidentnie.
2: Nie?
3: Stretching był. Ćwiczyłeś, widziałem dolne partie dzisiaj, bardziej niż górne. A co słychać w sporcie na świecie i w Polsce i w ogóle w Europie?
4: Tak, ćwiczyłem dolne partie, bo w weekend wybieram się w góry, więc no nogi muszą pracować mocno. Jak wiadomo, w górach najważniejsze są nogi i wyrównanie oddechu.
3: I żeby nie chodzić w szpilkach, pamiętaj.
4: Tak. No, ale ja nie o sobie oczywiście będę mówił o tym, co w sporcie. Słowenia będzie półfinałowym rywalem polskich siatkarzy, którzy, przypomnę, bronią tytułu Mistrzów Europy. Słoweńcy pokonali Belgów 3-1 i jutro o 17 w Asago pod Mediolanem staną naprzeciw biało-czerwonych. W tym roku Polska grała ze Słowenią 3 razy. W jednym z turniejów Ligi Narodów nasi siatkarze przegrali 2-3, ale potem w ważniejszym meczu, już w turnieju finałowym, wygrali 3-0, a pod koniec sierpnia w Memoriale Huberta Wagnera pokonali Słoweńców po zaciętym meczu 3-2. Z nimi zawsze się gra ciężko Polakom, ale mam nadzieję, że nasi powalczą o ten finał i w tym finale wygrają, bo nagroda jest, oprócz tego, że jest się mistrzem Europy, to nagroda jest taka, że się już jedzie na pewno na Igrzyska Olimpijskie.
3: Tak, to jest bardzo ważne.
4: Więc to jest rzeczywiście istotne. W drugim wczorajszym ćwierćfinale mieliśmy jedną z największych sensacji ostatnich lat, tak śmiało można powiedzieć, bo Włosi, gospodarze decydującej fazy mistrzostw, aktualni mistrzowie świata.
3: Wymiatacze, tak naprawdę.
4: Wymiatacze, zespół, którego wszyscy się boją, przegrali z Finlandią 2-3. Początkowo nic nie zapowiadało tej katastrofy, bo Włosi wygrali pierwszy set, drugi przegrali, ale po grze na przewagi. W trzecim Finowie zaimponowali, bo wygrali do 16 i chyba wtedy właśnie uwierzyli, że są w stanie pokonać Wielką Italię.
3: Tak, Włosi się wtedy podłamali trochę.
4: Tak, Włosi jeszcze co prawda zdołali wyrównać stan meczu na 2-2 i w tiebreaku prowadzili już 12-10, byli na wyciągnięcie ręki, ale nie dali rady i przegrali 13-15 z Finami.
3: Psychologia jest, wiesz, tutaj kluczowa.
4: Wybuch radości Finów oczywiście. Publiczność w turyjskiej hali zamarła, no bo Finowie przerwali brutalnie triumfalny marsz Włochów po mistrzowski tytuł.
3: A wiosłowali kibice?
4: Nie, to Norwescy.
3: A, to Norwegowie, no tak, widzisz. I to w piłkę nożną bardziej.
4: Tak, tak. Finlandii już Wikingów nie uświadczysz. To
3: rozumiem.
4: Zupełnie inna. Tak.
3: Znaczy, wiesz, to w ogóle z tymi Wikingami to podobno jest przereklamowane, ale to Janek Janczy wie więcej. Tak,
4: to może go podpytamy.
3: Podpytamy go, kto te rogi nosił i po
4: tak
3: co.
4: Tak jest. Finowie, którzy od jakiegoś czasu są rzeczywiście mocną ekipą i robią ogromne postępy, nie notowali dotychczas większych sukcesów. Może poza 4. miejscem w Mistrzostwach Europy w 2007 roku, już kawał czasu temu. No i teraz ponownie zagrają w półfinale. Jutro o 21:00 przeciwko Francuzom. Czekają nas więc jutro niezwykle ciekawe 2 mecze. Zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Na 4 brązowych medalach skończy się dorobek polskiej ekipy na Mistrzostwach Europy w boksie olimpijskim. Mm-hmm. Wczoraj Sofia nie była szczęśliwa dla naszych pięściarek i pięściarzy. Można tak zażartować, że dopóki w bułgarskiej stolicy grali też siatkarze, to w boksie szło nam dobrze. A siatkarze wyjechali do Włoch i od tej pory nasi na ringu niestety nie wygrywają. Ale Mamy jak cztery medale.
3: Jak ty to wykombinowałeś?
4: No właśnie. Ale mamy cztery medale. Te, o których mówiliśmy, mówiłem już wczoraj. Były szanse na więcej. Niestety wszystkie walki półfinałowe okazały się przegrane. Rywalkom nie dały rady Angelika Krzysztoforska, Elżbieta Wójcik, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka. Przywiozą, jak wspomniałem, jednak z Sofii te medale, a ten wynik polskiej reprezentacji jest i tak o cztery medale lepszy niż przed dwoma laty.
3: Więc mamy super. Cztery brązowe i to jest o cztery więcej niż przez tak. dwoma laty.
4: Tak.
3: No kurde, to 100%.
4: Na pewno szybko, 400, szybko policzyłeś. 400 to od jednego by było, od zera to nie liczymy.
3: 1 500 000 900. Tak. Nie, ale super, no bardzo dobrze moim zdaniem.
4: Niestety nasi panowie wczoraj też nie wygrywali, bo Paweł Brach, Michał Pieszchała i Mateusz Urban odpadli w ćwierćfinałach, a medale były na wyciągnięcie ręki, więc panie przywożą medale wyłącznie. Nie. Nieudanie także rozpoczęły turniej towarzyski w Hebie w Czechach. Polskie szczypiornistki walczyły dzielnie, prowadziły nawet 4 bramkami, ale ostatecznie nie dały rady Słowenkom i przegrały 28-29. Polki zagrają jeszcze z Czeszkami i z drugą reprezentacją Norwegii. A dlaczego o tym wspominam? No, pewnie dlatego, że o piłkarkach ręcznych tej jesieni będziemy sporo opowiadać, bo w grudniu odbędą się Mistrzostwa Europy, których Polska będzie współgospodarzem i to takim najważniejszym, bym powiedział, współgospodarzem.
3: W grudniu tej jesieni?
4: Tak. Okay. No grudzień to jesień jeszcze.
3: Nie, to ja nie wiem, którego grudnia, wiesz. No,
4: od 3 do 20.
3: A nie, no to jest jeszcze jesień. Pełna, w pełni.
4: Mam nadzieję, że Polki będą grały do samego 20.
3: Do samej zimy będą grały.
4: Do samych świąt. Niemalże. W Katowicach zostaną rozegrane mecze tej polskiej grupy. W pierwszej fazie, potem mecze jednej z grup w fazie zasadniczej, no i cała faza medalowa także w Polsce, więc...
3: Jest się o co bić.
4: Jest się o co bić. Nie będzie niestety dwóch polskich drużyn w Eurolidze koszykarek. Zawodniczki Enei i AZS-u Politechniki Poznańskiej, wicemistrzynie Polski, przegrały z zespołem Kibirkstis Toks Wilno.
3: Z kim?
4: Kibirkstis Toks Wilno. 69-91. I odpadły z rywalizacji o udział w tych rozgrywkach. W tej sytuacji jedyną ekipą z Polski w Eurolidze będą mistrzynie kraju, czyli Lotto AZS UMCS Lublin, które w sobotę dołożyły kolejne trofeum Super Puchar Polski. Warto podkreślić. No i na koniec informacji z piłki nożnej. Ewa Pajor znakomicie rozpoczęła udział w piłkarskiej Lidze Mistrzyń. Jej Barcelona wczoraj pokonała 5-2 Paris FC, a nasza najlepsza napastniczka strzeliła 2 gole, zanotowała też asystę. Przypomnę, że Ewa Pajor jest nominowana do Złotej Piłki w tym roku, więc liczymy na jakieś wysokie miejsce.
3: Znaczy, kurde, jak nie dostanie Złotej Piłki, to znaczy, że to jest ustawka wszystko, naprawdę. A czajniczki już latają?
4: Czajniczki na razie się już turnieje różne są rozgrywane powolutku, ale te najważniejsze jeszcze tej jesieni.
3: Czyli szczoty jeszcze nie poszły w ruch do końca.
4: Tak. I ja jeszcze tylko wspomnę o, mówiąc o piłce nożnej, o piłkarkach do lat 20, bo Mistrzostwa Świata kończą się powoli, a są rozgrywane w Polsce, więc warto powiedzieć o tym. Niestety bez naszych zawodniczek już od 1/8 finału. W finale zagrają Hiszpanki z Koreankami z północy. Pierwsze w półfinale pokonały 2-0 Włoszki, a Azjatki nie dały szans Kolumbijkom, wygrywając z nimi 3-0. Mecz o trzecie miejsce w sobotę, finał w niedzielę, oba mecze w Łodzi. Koreanki z północy bronią tytułu, dodam.
3: To jest niezłe. A powiedz, Ksenia, mam jakieś piernikowe...
2: Mamy. Piernikowy serwis sportowy przypomina o wysokim zwycięstwie toruńskich Aniołów w znakomitym, emocjonującym meczu ze Spartą Wrocław. Pełnym zaciętej walki na torze i żużla na najwyższym poziomie. Wynik pierwszego finału to 55-35 dla Torunian.
4: Tak, mówiliśmy
2: i to
4: o tym.
2: Oni są bliżej złotego medalu, ale rewanż dopiero 4 października. Pani Klaudia niepotrzebnie martwiła się kontuzją Roberta Lamberta, który zdobył 11 punktów i okazał się jednym z najlepszych zawodników meczu. Prawdziwym bohaterem był jednak Mikkelsen. Tak się czyta dobrze. Bardzo ci dziękuję, który zapewnił drużynie 14 punktów. W najbliższą sobotę Robert Lambert będzie również rywalizował z Bartoszem Zmarzlikiem i Brady Kurcem o złoty medal żużlowego Grand Prix. Ostatni turniej z tego cyklu zawodnicy rozegrają nigdzie indziej jak na toruńskiej Moto Arenie. Tymczasem stalowe pierniki w bardzo dobrym stylu rozpoczęły sezon, wygrywając 3 mecze i razem z GKS-em Tychy prowadzą w tabeli ligi hokeja na lodzie. Na koniec dobra wiadomość dla pana Mirosława. Już w sobotę rozgrywki koszykarskie rozpoczynają Katarzynki, które w pierwszej kolejce rozegrają mecz derbowy z Artego Bydgoszcz.
3: Trzymam kciuki za Katarzynki, naprawdę. No to dobrze, stalowe, a twarde pierniki jeszcze nie
4: rozpoczęły.
2: Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilę.
3: Dobrze. No to sami państwo słyszycie, to jest coś niesamowitego. Jakub Jędras, który jest rozgrzany po prostu i tutaj naprawdę idzie pobiegać teraz, żeby trochę zrzucić emocji. I Kseja Matcza, która tutaj o piernikach wie wszystko. I ja szczęśliwy między nimi dwoma, także naprawdę bardzo dziękuję, Jakuba, za to, że byłeś i liczymy na za tydzień na więcej.
4: A ja również szczęśliwy, bardzo dziękuję państwu.
2: Bardzo dziękujemy.

0: Ruda papuga.
1: Ten sygnał zawsze zwiastuje, że mecenas Anita Swacha już razem z nami
2: jest w studiu.
1: Albo na łączach, ale dzisiaj razem z nami w studiu.
2: Witamy Rudą Papugę w studiu.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Pani mecenas, a my dzisiaj z Panią o tym, co znalezione i kiedy możemy uznać, że nie kradzione, chcemy porozmawiać. No to zacznijmy od takiej hipotetycznej sytuacji, która co nieco nam zobrazuje. Deptak w centrum miasta. Znajduję na chodniku 200 zł, rozglądam się, nie ma nikogo, wkładam do kieszeni. Zrobiłam coś złego?
3: Dobrze, jeżeli nie jest tak, że to 200 zł na nitce i nagle zaczyna się przesuwać. Widzieliśmy nieukrytą kamerę i tak dalej, tak? No, chowam do kieszeni, tak? No, nie do końca to tak niestety jest, że ja mogę sobie schować do kieszeni i że uznać za własne, tak? Co prawda jest z tymi rzeczami znalezionymi i z tą gotówką, tam jest pewien próg finansowy, od którego musimy złożyć do depozytu w biurze rzeczy znalezionych, czyli w takim biurze, który znajduje się przy starostwie właściwym, co do miejsca znalezienia. I tam próg jest co roku inny, tak zgodnie z przepisami, które weszły w maju tego roku, tak zgodnie z inflacją. To jest 5% tej najniższej krajowej, czyli w tym roku to jest tam w okolicach 240 zł.
2: No, ale to więc musi być w portfelu, żeby to trzeba oddać, czy jak leży sobie luzem 240 zł, nie wiem jak to
3: też
2: wyglądało.
3: Trzeba oddać. Okay. Z portfelami jest jeszcze taki problem, proszę Państwa, że w tym portfelu, jeżeli są dokumenty, tak?
2: No to wiadomo,
3: to jest oczywiste, że musimy zwrócić te dokumenty. Natomiast ja miałam w kancelarii taki przypadek, że rzeczywiście uczciwy znalazca znalazł portfel, były w nim dokumenty. Dokumenty nawet z danymi adresowymi, bo co prawda w dowodach teraz nie ma, ale była jakaś tam znak, gdzie oddać to. I niestety, gdy chciał oddać portfel, spotkał się z zarzutem, że przecież tam było 5000 zł w gotówce jeszcze w tym portfelu. Co się stało? Oczywiście, co się stało z tymi pieniędzmi? Była bardzo to nieprzyjemna sytuacja. Ja znowu mówię, najlepiej jeżeli mamy dowody, świadka, co było rzeczywiście w tym portfelu, bo takie znalezione rzeczy, słuchajcie Państwo, mogą być dla nas problemem. Co do zasady, jeżeli znajdziemy 200 zł w portfelu, nawet bez portfela, czy na chodniku, czy w portfelu, tak czy inaczej dalej nie możemy uznać tego za własne, tak? Jeżeli zgłosi się właściciel, jeżeli taka osoba się pojawi, wówczas musimy to zwrócić. Jeżeli się nie pojawi, no to cóż, no to przejdzie na naszą własność.
2: A jest coś takiego jak ustawowo, czy nie wiem, zwyczajowo procent od znaleźnego?
3: Jest znaleźne, określone w przepisach. To jest 10% kwoty, którą, że tak powiem, znalazca przedstawia, tylko jest taki moment
2: i taki warunek. Sobie od razu, tylko
3: sami sobie
2: później
3: tego nie potrącamy. Mało tego, my nie możemy sobie o tym przypomnieć, że jest znaleźne rok po tym, jak oddaliśmy gotówkę. Tą chęć znaleźnego, odebrania znaleźnego musimy zgłosić w momencie, najpóźniej w momencie zwrotu rzeczy. Czyli jeżeli ten właściciel odnajdzie się, a my chcemy to znaleźne otrzymać, po prostu zwracając rzecz, składamy oświadczenie o tym, że żądamy znaleźnego w wysokości 10%.
1: Wspomniała Pani o biurze rzeczy znalezionych, ale jeszcze ciekawiej robi się w restauracji albo w autobusie, no bo znajduje portfel pod stolikiem, słuchawki na siedzeniu. No i co? Wtedy obowiązuje mnie ta sama procedura, czy jednak
3: proszę Państwa,
1: na rzecz lokalu,
3: gdzie to oddać?
1: Tak. Tak, w tramwaju, do motorniczego?
3: Co do zasady, do zarządcy miejsca, w którym to znaleźliśmy, tak? Czyli jeżeli jest to restauracja, to oczywiście do właściciela, czy do obsługi. Jeżeli jest to tramwaj, pociąg, do motorniczego, do konduktora, tak, co do miejsca, w którym to jest. Jeżeli to jest dyskoteka, również to oddajemy w takim miejscu, żeby to było oddane do, że tak powiem, osoby zarządzającej
1: obiektem. Czy tam jakiś dokument się powinien pojawić przy tym oddaniu?
3: Nie. Pokwitowanie i tak, czy że oddałem.
1: No bo się okazuje, że nagle w restauracji ktoś zgubił portfel, oddaje go z zawartością, załóżmy czysto hipotetycznie, że tam jest 200 zł, a później się okazuje, że ktoś szukał tego portfela, ale w tym portfelu było 1000 zł i gdzie jest reszta?
3: Dowodowa, tak? Tak naprawdę, proszę Państwa, jeżeli znajdziecie, no i znowu tu się robi taki problem, dlaczego my odwracamy wzrok od takich rzeczy, bo nikt nie chce mieć później kłopotów.
2: Za dużo kłopotów.
3: Tak? Właśnie dlatego to.
2: Chyba, że ktoś chce wziąć chwilówkę na kogoś innego, no to wtedy wiadomo, ale
3: Nie róbmy tego. Natomiast najlepiej byłoby takie pokwitowanie, tak, że zwracam portfel z taką zawartością i osoba, która jest na barze w
2: czyli w zasadzie należałoby robić transmisję teraz telefonem, że
3: najlepiej
2: podchodzę
3: jakieś
2: do portfela,
3: dowody, tak, praktycznie,
2: otwieram.
3: I co to jest, i najlepiej ze świadkiem, no daj Boże, jeżeli jesteśmy w towarzystwie, to wtedy nie ma takiego problemu, tak? Co do zasady, no przede wszystkim pilnujmy swoje rzeczy, natomiast to dotyczy również telefonów, tak? Jeżeli znajdujemy telefon, który nie ma zablokowanej klawiatury i wielokrotnie się zdarza taka historia, że w sytuacji, gdy rzeczywiście nie ma jakiś blokad telefon, to często dzwoni się do ostatniej osoby z listy, tak? Ja też...
2: Albo do mamy.
3: Tak naprawdę, jeżeli znalazca, że tak powiem, znajduje ten telefon, to sposoby są różne. Ostatni numer z listy, albo
2: ja
3: właśnie
2: tak
3: mama.
2: Znalazłem jakieś nad Wisłą, telefon leżał na bulwarach i zadzwoniłem na mama.
3: Dokładnie.
2: Jakoś pani odebrała, powiedziałem, że a to mojej córki. Ja mówię, to ja czekam.
3: Tak, i też mnie się zdarzało, że znajomi jeździli tramwajem na drugi koniec miasta odbierać telefon właśnie, bo został znaleziony gdzieś w parku i tak dalej. Także to jest pewne rozwiązanie. Zdarzyło mi się też, że telefon został oddany do punktu operatora telekomunikacyjnego, bo był oznaczony akurat, to było bodajże T-Mobile, nie pamiętam, który operator, ale że oddano w takim miejscu. Zawsze warto to do osoby, która że tak powiem oddała, tak? I tak jak mówię, najlepiej dostać pokwitowanie, że zwróciłem w tym i w tym dniu taki telefon.
2: A jak jest coś takiego jak Biuro Rzeczy Znalezionych, o którym Ksenia mówiła, to jest jakiś ustawowy termin, kiedy rzeczy tam oddane no już mija jakiś czas i już wtedy przepadają?
3: Nie znalazło się, tak. Jeżeli my wiemy, kto jest właścicielem, na przykład, jeżeli oddamy do Biura Rzeczy Znalezionych portfel z dokumentami, gdzie są dane teleadresowe, to wtedy biuro zawiadamia właściciela. Jeżeli on się przez 6 miesięcy nie zgłosi, to wówczas mija ten czas na zaleganie w tym biurze starosty.
2: Czyli pół roku to jest
3: pół roku. I to jest ten moment, gdy znamy właściciela. Gdy nie znamy właściciela i nie możemy go ustalić, to jest 12 miesięcy. I po tym okresie tak naprawdę osoba, która znalazła, ma prawo do odebrania tej rzeczy, tak?
2: Aha, to czyli jest to różnica. Czyli słuchawki leżą,
3: dokładnie,
2: i oddaje.
3: Tak jest. Jeżeli się ten znalazca nie zgłosi, to wtedy to, że tak powiem, przepada na rzecz starostwa. I teraz jest jeszcze kwestia tego, że my musimy też trochę tego pilnować, bo jeżeli oddajemy coś do Biura Rzeczy Znalezionych, to chyba, że chcemy to po prostu zapomnieć, machnąć ręką i do widzenia.
1: No tak. To jeszcze klasyk internetowy, no bo znajduję pierścionek. No to co robię? Robię zdjęcie, publikuję w sieci, właściciel proszony o kontakt. Czy to jest rozsądne, pani mecenas? No bo jeżeli ja opublikuję to zdjęcie tego pierścionka, no to za chwilę może się zgłosić 5 właścicieli
2: albo
1: właścicielek tego pierścionka. Jak sprawdzić, komu on się należy i komu oddać? Jak to zrobić?
2: Mierzyć
1: poprawnie?
2: Się jak kopciuszek.
3: Jak kopciuszek, tak. I tutaj smarować masłem paluszek, żeby
2: pasuje,
3: się zmieściło. Tak. No powiem państwu tak. Wczoraj miałam taką akurat z życia wziętą sytuację. Byłam na kolacji większej ilości osób i nagle przychodzi pan kelner i tak. Która, i takie zadaje pytanie, która z pań coś zgubiła?
1: O, coś.
3: I nagle...
2: Lubię takich kelnerów, lubię takich kelnerów.
3: A właśnie, nie powiem co, niech panie sprawdzą, co panie zgubiły. I nagle panika, oczywiście każda z pań się ogląda, mówi, ja bransoletkę z taką, a jaka bransoletka? No taką koniczynkę miała. Dobrze, wygrała pani bingo. I trochę to jest taki sposób, tak? Tak naprawdę nie pokazujemy przedmiotu, możemy grzecznościowo umieścić ogłoszenie, tak? Że w takim miejscu znaleźliśmy biżuterię. Oczywiście osoba, które zainteresowane, proszę. I wtedy pytaniami
2: dokładnie.
3: To oczywiście w tym zbadać, czy to chodzi o ten przedmiot, czy też nie, tak?
1: No to na koniec. To kiedy to znalezione będzie przywłaszczeniem?
3: No będzie, jeżeli my sobie, że tak powiem, i to są jeszcze dwie kategorie, może to być wykroczenie, albo może być to przestępstwo, wszystko zależy od wartości, tak, 400 zł do 400 to jest wykroczenie, powyżej to jest już przestępstwo, nawet zagrożone karą, słuchajcie, pozbawienia wolności, w związku z tym poważna sprawa, no wtedy, jeżeli my po prostu ten telefon wsadzimy do kieszeni i pójdziemy,
1: nic
3: tak.
1: Nic z nim nie zrobimy.
3: Nikomu nie zgłosimy, nigdzie nie oddamy, potraktujemy to jako... Znalezione, niekradzione.
1: No dobrze, to wracam do tych 200, które znalazłam na środku deptaka. 240 była ta granica, to co?
3: Jak... Nawet z groszami jakieś.
1: No właśnie, no to co? 200 zł znalazłam, więc moje?
3: Wciąż nie moje, natomiast nie muszę go, że tak powiem, zgłaszać. Jak minie ten czas, kiedy się ma do mnie ewentualny znalazca zgłosić, podobnie jak w tamtym okresie, te 12 miesięcy,
2: ale
3: jeżeli nie ustalimy.
2: Telepatycznie się do mnie zgłosi.
3: No właśnie, także tak naprawdę w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś się zgłosi.
2: No było tak? ogłoszenie nawet, że znalazłem 200 zł i później przepytać, jak wyglądało.
3: Natomiast pamiętajcie państwo, dwóch, że nie. takie prowokacje też już widzieliśmy w historii i takie zostawianie specjalnie, żeby kogoś, że tak powiem, pogrążyć i tak dalej. Nigdy nie wiemy, jaki miał pomysł ten, który zostawiał.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie. Mecenas Anita Swacha. Jak zwykle ze swadą i humorem. Bardzo dziękuję pani mecenas i liczymy na więcej za tydzień.
1: To ja jeszcze żarcik od pana Jacka. Jasiu spóźnił się na lekcję i pani nauczycielka go pyta dlaczego, bo jedna z pań zgubiła na chodniku 10 zł. I co, pomagałeś szukać? Nie, stałem na nich.
3: Doskonałe.
2: Oj, Jasiu.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Strażacy ugasili pożar na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w Woli Krobowskiej pod Grójcem na Mazowszu. Nikt nie odniósł obrażeń. O sprawy był pytany w TVP Info wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji mówi o podpaleniu i akcie sabotażu.
1: Ogień objął stację zasilającą, agregat prądotwórczy i widać wyraźnie, że te działania sabotażowe były tak sprofilowane, żeby wyłączyć możliwość działania tej stacji, czyli żeby po prostu internet nie popłynął, żeby ludzie nie mogli korzystać z normalnego swojego przepływu internetowego, żeby jakieś instytucje, w tym armia ukraińska, miała zachwiany dostęp do internetu.
0: Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o stałej bazie USA w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
2: Ta deklaracja oczywiście została podtrzymana, ale jeszcze raz podkreślam, nie tylko tego dotyczyła rozmowa. Rozmowa dotyczyła także i kwestii lokowania inwestycji amerykańskich, także i w przemyśle zbrojeniowym.
0: Karol Nawrocki przemawiał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosja próbuje podbić Ukrainę i destabilizować Europę, ostrzegał prezydent. Także w Nowym Jorku prezydent Iranu oświadczył, że jego kraj nie podda się w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Masud Pezeszkian chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej. Skutkiem trwającej od końca lutego wojny na Bliskim Wschodzie są rosnące ceny paliw, także w Polsce. Jak podaje serwis ePetrol, w niektórych regionach cena diesla na stacjach przekroczyła już 9 zł, a najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim. Senat będzie dziś głosował w sprawie drugiej ustawy o podatku nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Mam nadzieję, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i co spowodowało, że te ceny paliw tak rosły, kiedyś się zatrzyma, ale musimy pomóc nam wszystkim, żeby mniej płacić na stacjach paliwowych. Ja mam nadzieję, że tę ustawę pan prezydent tym razem podpisze.
0: Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że prawo nie może działać wstecz, a podatek miałby obejmować zyski koncernów od marca. Rządzący przekonują, że dzięki ustawie w budżecie znajdą się pieniądze na obniżenie cen paliw. Kultura na koniec. Kaszubski horror pod tytułem Opi to jedna z 8 produkcji pokazywanych w konkursie Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest Katarzyna Oklińska.
4: Mroczne postaci i kaszubskie wierzenia to miks, na który warto było pójść do kina. Pełnometrażowy debiut reżyserski Marty Giec powoduje ciarki na plecach. W rolę toksycznej matki wciela się Gabriela Muskała.
5: Opi to przede wszystkim, najkrócej mówiąc, upiór. I w tych wierzeniach wyglądało to tak, że trzeba było sprawdzić, czy ktoś, kto zmarł, jest upiorem, czy nie. A to, że jest upiorem, można było łatwo zobaczyć na przykład po żyłkach, które się pojawiały na twarzy zmarłego w drugim czy w trzecim dniu.
4: Aktorka gra też w innej gdyńskiej produkcji. To też pełnometrażowy debiut w reżyserii Anny Urbańczyk pod tytułem Kalafior Przeznaczenia. A które filmy pokazywane w Gdyni zyskają uznanie jury, dowiemy się w sobotę wieczorem podczas gali rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Relacja Katarzyny Oklińskiej z Gdyni dziś po 11 w audycji w środku dnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Pierwszy jesienny czwartek zapowiada się na ogół pochmurnie, ale pojawią się też przyjaśnienia, zwłaszcza na zachodzie i północnym wschodzie. Spodziewane są przelotne opady deszczu na północnym zachodzie, a także burze, a w Tatrach śnieg. Wiatr z reguły ma być słaby, umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, wysoko, w Sudetach powieje z prędkością do 70 km na godzinę. A jeżeli popatrzymy co teraz o Brzasku, to w rejonach podgórskich temperatura nie napawa optymizmem, 2-3 stopnie, ale w ciągu dnia ma się ocieplić do 12. Na północy termometry wskażą 13 stopni, a w pozostałych częściach kraju od 14 do 17 nawet.
8: No dobrze, to ostatni na dziś przegląd temperatur w uzdrowiskach, kurortach i miastach pretendujących. Skoro Gdynia, a tam jest ten horror kaszubski, to odczuwalna jest 11 na plusie. Wiatr północno wschodni mniej więcej. Średnie jest plus 1 doskoczy i 1013 hektopaskali. Widoczność 12 km, czyli można naprawdę dużo rzeczy zobaczyć w tej Gdyni. A idąc dalej, Strzegom 12, Sopot 11, Suwałki 10, Święta Katarzyna pod Wrocławiem 10, Kołobrzeg 12, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą 10, Kosakowo 12, Polanica Zdrój, Kudowa oraz Lądek 11, Dębogórze 12, Polańczyku 10, Wysowa Zdrój 9, Świnoujście 13, Jastrzębie Zdrój 11, Augustów 11, Nałęczów 10, Busko Zdrój 11, Wapienne 10, Rabka Zdrój 8, na Bugu we Włodawie ubyło 6, a na Odrze przybyło 1. Ale gdzie? Chyba na wysokości Wrocławia. No dobrze, a jeżeli chodzi o Ontario, no to jest plus 6, no i niestety 25 km widoczności, czyli w ogóle wszystko widać.

0: 9 minut po 9:00 The Heavy. To jeszcze w sprawie rzeczy znalezionych rozpisali się państwo. W temacie poruszanym przez panią mecenas. Mecenas, odzyskałam kiedyś zgubiony portfel przez biuro rzeczy znalezionych. Pani pracująca w biurze po nazwisku na karcie znalazła mnie na Facebooku i napisała do mnie wiadomość. Do momentu przeczytania wiadomości nie miałam pojęcia, że istnieje takie biuro. I to bardzo budujące, że działa skutecznie. Niestety historia ma też gorzki posmak, bo znalazca przed oddaniem zabrał całą gotówkę dla siebie, ale była to niewielka kwota w monetach. Może przeliczył wartość portfela i wypłacił sobie znaleźne?
1: Może mu wypadło. Ale ja nie wiem, czy nie trzeba pójść tropem, tak jak jest, było Ministerstwo Obrony. W Stanach Zjednoczonych jest Ministerstwo Wojny, to zamiast Biura Rzeczy Znalezionych, to Biuro Rzeczy Zgubionych.
0: Taki masz pomysł. Kto wie, co tam się wydarzy w przyszłości.
2: Nowy świt.
0: 10 minut po godzinie 9:00, no to zapowiadaliśmy Janka Janczego, że wpadnie jak co tydzień do naszego studia i jest, a porozmawiamy o czymś, co mogło umknąć naszej uwadze w gąszczu informacji, jakie nas zalewają, bo gdy oczy całego świata i światowych mediów były zwrócone na historyczne porozumienie grenlandzkie, no to w cieniu tych wydarzeń doszło do innego niezwykle ważnego spotkania na szczycie w Ottawie. I o tym spotkaniu będzie nam opowiadał teraz właśnie Jan Janczy. Cześć, Janku.
3: Dzień dobry.
1: Witamy
3: cię
1: serdecznie. Pocztówka z północy, tu wszystko się zgadza, bo Kanada jest jak najbardziej na północy i jeszcze jest Kanadą.
3: No właśnie.
1: Bo to różnie może być, ale dobrze. Bo to można by powiedzieć tak, gdzie Norwegia, gdzie Kanada. I Kanada ostatnio jest bardzo aktywna, bo chce przystąpić się, stowarzyszyć z Unią Europejską. Ale jaki biznes jest w spotkaniu premiera Kanady i premiera Norwegii?
3: To, co teraz się wydarzyło, a wydarzyło się w niedzielę, dodajmy, to była rewizyta tak naprawdę, bo gdybyśmy tak troszeczkę w przeszłość się przenieśli do okolic marca tego roku, to podobna wizyta miała miejsce tylko w Europie. To znaczy Mark Carney udał się z wizytą do Norwegii i w rzeczywistości to, co wydarzyło się teraz, jest takim potwierdzeniem przyjaźni kanadyjsko-norweskiej, można powiedzieć. A jaki jest interes w tym, pytasz, Mirku, taki, że i Kanadyjczycy, i Norwegowie, co zresztą było podkreślone i w marcu, i teraz, we wrześniu, to są narody arktyczne, w związku z czym rozumiejące swoje potrzeby i też wyzwania i widzące w tym arktycznym pochodzeniu pewien potencjał sojuszniczy.
1: Czyli wyjątkowość taka arktyczna.
3: I nieprzypadkowo mówię potencjał sojuszniczy, bo to było podkreślane kilkukrotnie w trakcie tej rozmowy Jonasa Garastere, czyli premiera Norwegii, Marka Carneya, dlatego że no, te relacje z sąsiadem południowym, mam na myśli Kanadę, one się no, nie układają najlepiej w ostatnim czasie,
1: no,
3: jeśli
1: tak
3: chodzi o...
1: Stanu, się nie układają, prawda? Raczej, ale okej.
3: No to tak najdelikatniej dyplomatycznie
1: kontrabandy
3: mówiąc.
1: Nie ma, brandy nie przewożą. No.
3: Tak, tak, tak. No ale jeszcze są Kanadą, jak powiedziałeś ładnie. W związku z czym być może tych sojuszników trzeba szukać no właśnie gdzieś indziej.
1: W drugą stronę.
3: W drugą stronę i trochę niby daleko do tej Norwegii, no ale jesteśmy w NATO, jesteśmy bliskimi sojusznikami i to też takie
0: lepiej
3: słowa,
0: jakichś
3: które...
0: sojuszników mieć niż nie mieć.
3: Tak. No właśnie.
1: Skrótem przez Grenlandię, wiesz.
3: To. No właśnie, to się też dobry skrót ostatnio zrobił. No i być może właśnie, skoro tam na południu u nas, jak mogą myśleć Kanadyjczycy, nie bardzo ta przyszłość wspólna rokuje, no to właściwie dlaczego nie zwrócić się do sąsiadów z daleka, ale być może właśnie lepiej nas rozumiejących z racji tego, że mają taką sytuację, jaką mamy i my. Bo ważnym punktem tego spotkania wrześniowego teraz w Kanadzie było właśnie bezpieczeństwo arktyczne. To znaczy to, co widzimy doskonale, staje się coraz istotniejszym tematem światowym, czego dowodem jest chociażby właśnie to porozumienie grenlandzkie, w cieniu którego może ta wizyta w Kanadzie norweska jakoś przeszła. Ale to było też wsparcie dla Ukrainy. To była też kwestia energetyki, bezpieczeństwa gospodarczego, ale także współpracy w zakresie podboju kosmosu, co jest może nieco mniej, tak, nieco mniej oczywiste. Taką najbardziej podstawową rzeczą, no to tak jak mówiłem, to są kwestie arktyczne, wspólne ćwiczenia, takie szkoleniowe na wodach północnych.
1: Surowce też, tak?
3: Tak, metale ziem rzadkich.
1: Rzadkich, to jest ładne.
3: Tak, to jest ładne, ale bardzo ważne, bo bez nich sobie w zasadzie z niczym nie poradzimy.
0: Czyli co? Kraje nordyckie i Kanada chcą stworzyć taką przeciwwagę dla amerykańskich i chińskich gigantów technologicznych?
3: Nie jest to wykluczone. To znaczy tutaj też Chiny wchodzą w grę, dlatego że Chińczycy mają potężne pokłady tych metali ziem rzadkich. No ale tutaj te relacje też są nieco skomplikowane, więc no, mówiliśmy o tym na przykładzie Szwecji, że Szwecja akurat w północnej Szwecji są spore pokłady tych właśnie metali, Grenlandia także. No i z powodów oczywistych to będzie interesujące miejsce, to znaczy jeśli relacje z Chinami nie będą się układać, to takim pierwszym oczywistym kierunkiem będą właśnie te państwa czy regiony północne. No to może prowadzić, rzecz jasna, do różnego rodzaju konfliktów. Te konflikty też były i spory, może nawet wojny były niestety tematem tego spotkania kanadyjskiego, wojna w Ukrainie i takie potwierdzenie wsparcia dla Ukrainy militarnego, ale też budowania potencjału odstraszającego, to znaczy przez Kanadę, przez Norwegię. Przeciwstawianie się flocie cieni, no i też takie zabiegi, ktoś powiedziałby symboliczne, ale w przyszłym tygodniu w Toronto odbędzie się taka konferencja i to już druga będzie konferencja poświęcona powrotowi jeńców wojennych do kraju, także dzieci, i to jest organizowane w Kanadzie przez Kanadyjczyków, ale przy współudziale Norwegów. Więc znów sytuacja czysto taka symboliczna, ale Norwegowie zaznaczają tą swoją obecność w Kanadzie. No i tak jak mówiłem, kwestie i sztucznej inteligencji, budowania niezależności, to nawet tak było określone w tym wspólnym oświadczeniu premierów, niezależność cyfrowa, zdaje się, tak to było określone, to znaczy badanie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w przestrzeniach i w służbie publicznej, jak to się określa, ale też takiego racjonalnego, mądrego.

0: No, sztuczna inteligencja i podbój kosmosu, właściwie współpraca dwóch agencji kosmicznych, czyli tej norweskiej i kanadyjskiej, w dziedzinie no przede wszystkim wymiany informacji, bo ten, może rzadko o tym myślimy, ale ten, kto ma kosmos, ten ma władzę tak naprawdę, bo to są satelity, informacja.
1: To prawda.
0: Proste sprawy takie jak GPS, właściwie bez których już w tym momencie no nie da się prowadzić takiego w miarę normalnego życia, nie mówiąc o wojnie, na przykład w warunkach wojennych.
2: Mhm. Czyli mówiąc
0: to też
2: krótko,
0: buduje przewagę.
2: Dla Norwegii to jest taki sam priorytet, ta technologia, to cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, jak nie wiem, czołgi czy wspomniane okręty.
0: Tak, to znaczy ja myślę, że to się dzieje w ogóle na świecie. Nie jestem specjalistą od wojskowości, ale myślę, że to już jest na takim poziomie, że jakby to ta wojna, którą my sobie pewnie wyobrażamy, jak to wyglądało niegdyś, 80 lat temu, to już była i że można było wziąć człowieka z ulicy, prawda, do obsługi działa, a teraz to już jest, podejrzewam, zupełnie inaczej.
1: Wiesz, nastolatka do obsługi joysticka.
0: No właśnie.
1: A jakie są jakieś głosy w jednym i drugim kraju, że to jest dobrze, że super, opinia publiczna, czy...
0: To znaczy tak, oczywiście, to buduje jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, to znaczy tego, że

0: taka, nazwijmy to, współpraca, ona się dzieje od jakiegoś czasu na przestrzeniach morskich. To są łodzie podwodne, które są wspólne dla marynarki norweskiej i dla kanadyjskiej, produkowane przez Niemcy. Zresztą niemiecka marynarka też z nich korzysta. No i to tworzy taki wspólny, ja wiem, ekosystem, który w wypadku jakiegoś zagrożenia będzie pewnie nam sprzyjał. Możemy
1: Kanada
0: mieć nadzieję.
1: Się ostatnio mocno uaktywniła rzeczywiście, jeżeli chodzi o zawieranie różnych sojuszy. No ale to, zobaczcie, wszystko rozkręcił wszystko człowiek, który jest pomarańczową nadzieją, coraz mniejszą wprawdzie białych, ale...
0: I coraz dziwniej się z nim dzieje.
1: No to ja myślę, że wszystko jest jasne generalnie rzecz ujmując. Dobrze, Janku, co zagramy?
0: Zagramy, no taki temat ciężki, ale to będzie pocieszające. No,
1: metale ziemi,
0: prawda? Gęstość też duża, sytuacja, tak, atmosfera gęsta i napięta, więc zespół zupełnie nie brzmiący na norweski, ale jest norweski zespół Sunbird, bardzo ładny i słoneczny i ciepły, czyli nie jak w Norwegii.
1: Wielkie dzięki, Jan Janczy, jak zwykle fascynujące i bardzo. Zawsze na to czekam, Janku, także bardzo ci dziękujemy i liczymy na więcej. No a teraz posłuchajmy ciężkiego brzmienia, nie norweskiego, chociaż norweskiego. Thank you.

I to jest ten moment, ten czas, ta chwila, żeby kawiarenkę słodkiego oczkosia otworzyć i zobaczyć, czy dzisiaj jest bardziej słodko, czy bardziej gorzko,

słodko-gorzko, z kraju mlekiem, miodem i czasami hejtem mocno płynącym. Jesteśmy narodem bardzo szczęśliwym i naprawdę z prawdziwą przyjemnością otwieram dzisiaj kram ze słodyczami, a mianowicie coś, co było najważniejszym i będzie jeszcze słodkim wydarzeniem, to będzie wielki maniacki spór, no właśnie, o co? O lalkę. Tak, proszę Państwa, lalka, czyli narodowa wojna, nie waham się tego użyć, o Wokulskiego. Mamy w Polsce nowy problem. Nie inflacja, nie mieszkania, nie służba zdrowia, nie politycy, tylko lalka, proszę Państwa. Tak, lalka. Bolesław Prus ponad 100 lat temu napisał lalkę, ale wkroczył znowu do polskiej polityki. Nie startuje w wyborach, wprawdzie nie ma komitetu, nie prowadzi TikToka, a mimo to Polacy podzielili się na dwa obozy. Obóz lalka jest genialna, albo obóz to nie jest moja lalka. I właściwie niczego więcej Polakom do szczęścia nie potrzeba. Mamy podziały. Podział, mamy emocje, mamy ekspertów, mamy komentatorów, recenzentów, mamy ludzi, którzy jeszcze nie widzieli filmu, ale już wiedzą, że jest zły. Mamy ludzi, którzy widzieli film, ale nie czytali książki. Mamy ludzi, którzy czytali książkę 35 lat temu i do tej pory są przekonani, że pamiętają każdy przecinek. I mamy oczywiście największą grupę tych, którzy przeczytali streszczenie przed maturą i teraz bronią Prusa jak własnego dziadka. I właśnie dlatego lalka jest bardzo polska, bo my nawet z lektury szkolnej potrafimy zrobić wojnę kulturową. I to jest okej, bo taka wojna jest w porządku. Nie można po prostu powiedzieć, podobało mi się, albo nie podobało mi się. Trzeba powiedzieć, podobało mi się, ale... I wtedy zaczyna się prawdziwa polska dyskusja. Świetny film, ktoś mówi, a drugi mówi, ale Prus się nie zgadza. Kapitalna adaptacja, ale Wokulski nie taki. Dobra Izabela, za mało Izabeli. Świetny Rzecki, ale gdzie jest ten Rzecki? I po 5 minutach wszyscy skaczą sobie do gardeł i są obrażeni. Literatura narodowa zostaje uratowana oczywiście, bo teraz każdy będzie chciał to zobaczyć, przeczytać i wypowiedzieć się. Chociaż najczęściej pytają się ci, co nie czytają, nie oglądają. Najważniejsze pytanie, które jest na razie po pierwszej adaptacji, za chwilę będzie, znaczy realizacji, zaraz będzie druga realizacja. Ile jest lalki w lalce? Bo to jest dzisiaj pytanie filozoficzne. Jeżeli w filmie jest Wokulski, Izabela, Rzecki i Warszawa, to jest lalka. Jeżeli jest Wokulski, ale Izabela została trochę zmieniona, to czy to jest lalka? Nie wiadomo. Jeżeli Wokulski jest bardziej współczesny, psychologiczny, czy to jest lalka? Niekoniecznie. Jeżeli Wokulski nie zachowuje się tak, jak zapamiętaliśmy go ze szkoły, to czy to jest lalka, czy to nie jest lalka? I tak wszystko dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko nazwisko brzmi Wokulski. Czy to jest lalka? Niekoniecznie. To może być lalka the beginning, a może lalka uniwersum, bo to też jest ciekawe. Żyjemy w czasach, w których każda historia musi mieć uniwersum. Marvel miał swoje oczywiście, DC też miał swoje. Lalka też może mieć swoje uniwersum. Prus Cinematic Universe. W pierwszym filmie Wokulski poznaje Izabelę. W drugim Rzecki odkrywa, że żyje w symulacji. W trzecim Ochocki buduje sztuczną inteligencję. A w czwartym Wokulski wraca. Prawda? Bo w polskiej kulturze nikt tak naprawdę nie odchodzi. A przecież Wokulski to jest postać absolutnie współczesna. Stanisław Wokulski, przedsiębiorca, self-made man, człowiek sukcesu, człowiek ambitny, człowiek, który dorabia się do wszystkiego, dochodzi własnymi rękami. Inwestował, handlował, rozwijał biznes, podróżował, pomagał biednym. A potem zobaczył Izabelę i cały misterny plan poszedł w diabły. To jest pierwszy polski przypadek człowieka, który potrzebował doradcy finansowego, ale później psychologa. Wokulski miał wszystko. Pieniądze, pozycje, inteligencję, ambicje. A czego nie miał? Zdrowego dystansu do kobiety, która go nie chciała. Dlatego właśnie tak bardzo kłócimy się o lalkę. Dlatego? Dlaczego? Bo lalka jest jak Polska. Każdy ma własną. Jeden pamięta Wokulskiego, drugi Izabelę, trzeci Rzeckiego, czwarty sklep, piąty proces społeczny, szósty romans, siódmy tylko to, że trzeba było przeczytać 600 stron, a ósmy pamięta głównie nie przeczytałem, ale bardzo mi się podobała ta ekranizacja z dawnych lat. I wszyscy mówią, moja lalka jest prawdziwa. A to już brzmi podejrzanie znajomo. Bo my w Polsce uwielbiamy mieć jedną prawdziwą wersję wszystkiego. Jedną prawdziwą historię, jedną prawdziwą pamięć, jedną prawdziwą Polskę, jedyną prawdziwą interpretację, jedyną prawdziwą lalkę. A jak ktoś ma inną lalkę, to znaczy, że nie rozumie Prusa, nie zna literatury, jest ignorantem, jest lewakiem, jest prawakiem, jest oderwany od rzeczywistości, albo co najgorsze, oglądał Netflixa. I tu Prus zrobił sobie największy dowcip z nas wszystkich, bo Aleksander Głowacki stworzył sobie Bolesława Prusa. Tak, pierwszy polski rebranding osobisty. Dzisiaj mamy ekspertów, którzy zmieniają nazwisko na nazwę marki. Mamy influencerów, mamy pseudonimy, mamy personal brand. A Prus zrobił wszystko
zanim to się pojawiło w internecie. Aleksander Głowacki powiedział: nie, Aleksander Głowacki nie będzie pisał. Będzie pisał Bolesław Prus. I tak narodziła się marka taka dosyć znana, bo można powiedzieć tak: Aleksander Głowacki równa się człowiek. Bolesław Prus równa się marka. I lalka to jest produkt premium. A marketingowcy mogą się tylko tego uczyć. Po prostu. Tak to wygląda. I dlatego dzisiejsza lalka jest taka drażniąca, bo patrzymy na nią i widzimy nie XIX wiek, widzimy siebie. Wokulski chce awansu społecznego, my też. Wokulski wierzy, że za pieniądze otworzą mu się drzwi do różnych miejsc, których nie może wejść wcześniej, tak? Bo chce być zaakceptowany przez ludzi z wyższej półki. My też. Wokulski uważa, że jest wystarczająco dużo, że już wystarczająco dużo zrobił dla drugiego człowieka i ten człowiek go pokocha. I tutaj już powinniśmy mieć wszyscy minutę ciszy, bo to jest najbardziej niebezpieczna myśl w historii ludzkości. Jak będę wystarczająco dobry, to ktoś mnie pokocha. Niestety nie. Może tak, ale niekoniecznie. Wokulski nie przeczytał instrukcji obsługi człowieka i my też jej nie mamy. Dlatego każdy ogląda lalkę trochę inaczej. Jedni widzą romans. Drudzy społeczeństwo, trzeci klasę społeczną, czwarty kapitalizm, piąty romantyzm, szósty pozytywizm, siódmy seksapil Wokulskiego, a ósmy pyta, czy ten film jest dobry? I właśnie wtedy zaczyna się wojna, bo dzisiaj nie wystarczy powiedzieć, mnie się podoba. Trzeba powiedzieć, i dlatego uważam, że wszystko powinno się podobać, że wszystkim się powinno podobać, skoro mnie się podoba. To jest nowoczesna definicja kultury. Mam propozycję. Niech każdy Polak zrobi sobie własną lalkę. Jedni zrobią lalkę romantyczną, drudzy kapitalistyczną, trzeci feministyczną, czwarci społeczną, piąci polityczną, szóści psychologiczną, siódmi kabaretową, a ósmi... Nie ma czegoś takiego, nie? Ale niech przeczytają książkę w końcu. Ale to może być najbardziej radykalny ruch ze wszystkich, bo lalka jest jak Polska. Tak, proszę Państwa, lalka jest jak Polska. Każdy ją zna, każdy ma zdanie, każdy uważa, że rozumie, każdy twierdzi, że jego wersja jest prawdziwa i każdy uważa, że problem polega na tym, że inni jej nie rozumieją. Czyli, krótko mówiąc, Bolesław Prus przewidział internet, przewidział social media, podział klasowy, podział ludzi oczywiście, którzy budują swoją wartość przez status, przewidział influencerów, komentatorów, przewidział nawet tych, którzy oceniają książkę po ekranizacji. Bolesław Prus nie przewidział tylko jednego, że po 130 latach ktoś zrobi z jego powieści awanturę na Facebooku. Chociaż, może i przewidział. Bo czym jest lalka? Lalka. Lalką. A czym jest Polska? Trochę taką lalką. Każdy ją ubiera, każdy ją ustawia, każdy chce, żeby mówiła jego głosem, a ona stoi, patrzy i milczy. Tylko czasem ktoś potrząśnie nią wystarczająco mocno i wtedy wszyscy zaczynają krzyczeć. To nie jest moja lalka! A ja mam tylko jedno pytanie. A czyja jest ta lalka? Być może właśnie o to chodziło Prusowi, żeby po tylu latach każdy z nas zobaczył w lalce kawałek siebie. Wokulskiemu brakowało dystansu. Rzeckiemu brakowało przyszłości. Izabeli empatii, arystokracji pieniędzy. A nam? Czego brakuje nam Polakom? Zgody na to, że można mieć inną opinię. I dlatego lalka znowu podzieliła Polskę, ale spokojnie, to nie jest koniec świata. To był kolejny dowód na to, że Bolesław Prus miał rację. A teraz pytanie konkursowe na koniec. Czy Bolesław Prus to Aleksander Głowacki? Oczywiście, ale skoro Aleksander Głowacki został Bolesławem Prusem, to możemy sobie tak zastanowić, może Polska potrzebuje nowego pseudonimu, bo patrząc na to wszystko, proponuję tak. Aleksander Głowacki, autor lalki, Bolesław Prus, autor Polski, a Polska... No właśnie, Polska jest nadal w trakcie redakcji. Proszę Państwa, to by było na tyle, chociaż znając nas, jutro pokłócimy się o coś innego. Natomiast jeżeli kłócimy się o kulturę, to jest jeszcze jakaś nadzieja. Naprawdę. Bo jeżeli jest w nas jakaś poezja, no to takie rzeczy się w nas oczywiście budują.

0: Gdzieś w nas i Marek Grechuta, 9.36. Martwili się Państwo, czy zdążą na spotkanie z matką nadredaktorką Magdą Jeton. Oczywiście, że Państwo zdążą. Nie ma takiej opcji. Prawie punktualnie jesteśmy. Zapowiadaliśmy, że 35, no to mamy minutowe spóźnienie, ale jest razem z nami.
1: Witam Magda Jeton. Dzień
2: dobry. Aż mnie zaskoczyłaś tym, że ktoś myślał, że nie zdąży, a ja po prostu się obawiam, że ktoś może patrzył, kiedy zamknąć radio, bo ja wiem, że ja już się nieraz...
0: Nie, absolutnie.
2: Ponieważ jestem dosyć monotematyczna, ale mimo wszystko tym razem proszę radia nie wyłączać, tylko wręcz przeciwnie, nawet to się mówi zgłośnić.
3: Zgłośnić,
2: albowiem to będzie historia, oprócz spraw, o których mówię zawsze, wiecznie żywy wątek o regularnym wspieraniu radia, otworzę całkiem nowy wątek. To będzie historia, o której jeszcze świat nie słyszał, wy też nie. I teraz Ksenia, może do niej jakieś kawałki, plotki doszły, ale ty, Mirek, na pewno nie wiesz, o czym
3: ja nie plotkuję w ogóle, absolutnie. Tak.
2: A plotkować plotkujesz, tylko nie na innym terenie, więc... Dobrze, ale najpierw spojrzenie historyczne. Tak. Otóż, kiedy zdarza nam się znaleźć w sytuacji pewnego spadku, a ten spadek zdarza się niestety, no często, ale na szczęście zawsze wraca, żeby nie było takiego wrażenia, że jest tylko spadek i dojdziemy do... Nie. Więc w tej chwili mogę powiedzieć, bo bardzo długo nie apelowałam, bo robiliśmy zbiórkę, bo się przeprowadzamy i tak dalej, ale nie wiem, czy wiecie, że od czerwca, czyli przez wakacje, odpadło 1000 patronów. To jest naprawdę dużo, a licząc od kwietnia to już jest nawet 1500, a od słynnego szalika, czyli od grudnia, to już jest 2500. Chcemy teraz tych patronów nie tylko odzyskać, ale zrobić to absolutnie z przytupem. I to jest właśnie ta moja sensacyjna informacja. Bo normalnie w sytuacjach takich spadków wkraczam tu do was, wiecie dobrze, proszę, żeby sprawdzić stan subskrypcji. Często też apeluję do sumienia, apeluję do serca, do umysłu. Niekiedy przedstawiam jakąś niefajną wizję przyszłości, która jest niestety absolutnie realna. I wtedy, w zależności od tego, czy uda mi się ruszyć sumienia, serca i umysły, następuje skok i znów czujemy się uratowani aż do następnego spadku. Więc dziś też mam taki cel, żeby przekonać Państwa do sprawdzenia, czy to komuś z Państwa subskrypcja się nie skończyła, czy o czymś nie zapomnieliśmy, czy czegoś nie zaniechaliśmy, ale dziś możemy to zrobić, czyli powrócić do patronowania, jeśli ktoś odpadł, lub rozpocząć patronowanie w trójnasób. Będzie to historia, która nie zdarza się każdemu. To będzie historia płatności powtarzalnej Blik. Już wyjaśniam. Zawarliśmy umowę z Blikiem, my radio, z której wynika, że od dziś, przez miesiąc, dokładnie do 21 października, możemy się wzbogacić o 45 tysięcy bagatela. Albowiem każdy, kto w tym czasie stanie się patronem całkiem nowym lub tym, który powraca do nas po jakiejś przerwie, niezależnie od zadeklarowanej kwoty, czy to będzie 10, 20, 50, 100, przyprowadzi dodatkowo, jednorazowo do radia 30 zł. Te 30 zł dołoży nam Blik.
3: Od każdego patronu.
2: Jak to działa? Przykładowo, jakiś obywatel, który słucha radia regularnie, lubi nasze audycje, jednak nigdy nie zmobilizował się do bycia patronem. Teraz decyduje, dobra, deklaruje 20 zł. To co się dzieje? To do radia wpływa 50. Jest tylko jeden warunek. Ten przelew trzeba zrobić przy użyciu płatności powtarzalnej Blik. Jak to zrobić, powiem za chwilę. A teraz podsumowując. Jeśli do 21 października przybędzie 1500 patronów, to i tak jest mniej niż było w grudniu, ale powiedzmy, że 1500 patronów, to do kasy radia, obok wpłat tych nowych patronów, Blik zrobi radiu przelew w wysokości 45 tysięcy złotych, bo taką kwotę Blik przeznaczył na te akcje. Czy możemy dopuścić do utraty takich pieniędzy, moi drodzy? No nie. Chyba nie. Musimy zrobić wszystko, żeby te 45 tysięcy wpadło nam z nieba, czyli od Blika. Brzmi to, wydaje mi się, znaczy nie widzę jakiejś tutaj szału i ekscytacji, bo Ja widziałam na korytarzach, jak wiadomo, w naszym radiu jest sporo młodzieży i oni, mówiąc ich językiem, mocno się podjarali taką możliwością, że w tak łatwy sposób, deklarując na przykład 20 zł, przelewają na radio jednorazowo 50 zł. Mhm. Ekscytacja jest tak duża, że głośno tu niektórzy kombinowali, jak przyprowadzić te 30 zł ekstra, skoro na przykład ktoś już jest patronem. I nagle nasza koleżanka Gosia, właścicielka pieska, co się wabi Fela, wpadła na pomysł, że skoro Fela słucha radia na okrągło, to może zostać tą wymarzoną, premiowaną patronką. Wystarczy Feli założyć mail. Proste. Najpierw myślałam, że żartuję, ale za chwilę dostałam mail z adresu. Słuchajcie, felahauhau@gmail.com. Hauhau dlatego,
3: przez
2: że...
3: Przez samo H?
2: Tak, mm-hmm. Właśnie powiem H-U, H-A-U, H-A-U. Mm-hmm. Dlaczego jest hauhau? Bo fela było za krótkie i Gmail nie chciał przyjąć takiego adresu, więc powstała felahauhau. Zapytałam Gosię, co dalej? Odpowiedziała mi następująco. Wchodzę na stronę nowyświat.online/blik. Tam wyświetla mi się polecenie przejść do płatności. Klikam. To mnie przynosi na stronę Patronite'a, gdzie Fela musi się zarejestrować, bo gdyby była wcześniej kiedyś patronką, to wystarczyło, żeby się zalogowała. Mhm. Ale zarejestrowanie nie jest trudne. Następnie przy pomocy Gosi Fela wybiera próg wsparcia. No i Fela zapytana, jaka to będzie kwota, odpowiedziała hał hał.
3: Czy dwie dychy.
2: Co Gosia odczytała brawo jako 20 zł.
3: No ja to znam ten język. Tu.
2: Zaznaczyła ten próg, a następnie, co tu jest kluczowe, w metodach płatności zaznaczyła płatności powtarzalne blik. Mhm. Potem przeszła do swojej aplikacji bankowej, gdzie skopiowała 6-cyfrowy kod blik, wróciła na stronę Patronite'a, wkleiła skopiowany kod z aplikacji bankowej i kliknęła przycisk potwierdzam i płacę. Na tym etapie przeniosła się do aplikacji bankowej, żeby potwierdzić płatność. No i koniec, gotowe. Subskrypcja działa, a od teraz Fela została patronką Radia Nowy Świat. Do Feli można pisać, obiecałam, że podam ten adres. Jeszcze raz, felahauhau@gmail.com. Fela czeka.
3: A wszystko nosem to zrobiła.
2: Proszę państwa.
1: Łapką.
3: Nie, nosem. Ciak, ciak, ciak i ma blika. Bardzo dobre,
2: no,
3: super.
2: No tak. Czyli to, jeżeli ktoś jest w sytuacji takiej, że już ma, i teraz zaczęli tu teraz wszyscy myśleć, bo ktoś ma małe dziecko, ktoś ma ciocię, ktoś ma tego, a żeby nie skorzystać z takiej okazji, że tutaj jest dodatkowo 30 zł, to naprawdę to jest kwestia tylko założenia adresu mailowego. Mhm. A przy okazji można zobaczyć, co ludzie myślą o Feli. Na przykład, tak? I napiszą, że jest fajny album.
3: I Fela też zobaczy.
2: Tak, i Fela będzie rozsyłać swoje
3: fotografie. Trzeba wejść do showbizu, to weszła.
2: Proszę państwa, tak serio. To najlepszy czas, aby dołączyć do grona patronów Radia Nowy Świat. Gorąco apeluję do wszystkich z państwa, których wpłaty wygasły, aby rozważyli wsparcie właśnie teraz. We współpracy z Blik mamy niepowtarzalną okazję na zyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie i rozwój Radia Nowy Świat. Akcja trwa od dziś do 21 października. Ja teraz spiszę aktualny stan licznika. Tym razem bardziej interesuje mnie liczba patronów oczywiście niż kwota, chociaż kwota też jest ważna. Ten stan licznika, który będzie można sprawdzać na naszej stronie nowyświat.online/blik, będziemy ją aktualizować codziennie w samo południe. Jeśli państwo będą chcieli się dowiedzieć, bo to nie będzie taki suwak, jak to jest przy zrzutce, tylko będziemy, ponieważ patroni nie wszyscy może usłyszeli, a staną się patronami, nie wiedząc o tym, że to można zrobić dla nas korzystnie przez Blika, więc trzeba to sprawdzić i dlatego będziemy o 12 w południe, czyli co dzisiaj się stanie do jutra, to jutro się dowiemy, w piątek o 12 pierwszy wykres, zobaczymy ilu nam przybyło blikowych patronów. Tam również na stronie są takie przykładowe pytania, jakie mogą się przytrafić i warto przeczytać, jeśli ktoś ma wątpliwości, no bo może ja nie wszystko teraz powiedziałam, to może tam sobie poczytać i wszystkie wątpliwości rozwiać. No i mam nadzieję, że osiągniemy tę kwotę 45 tysięcy złotych, ale chciałam powiedzieć, że gdyby te 1500 patronów wpłaciło, wypełniło ten powtarzalny blik. Z kwotą 20 zł, to przybyłoby nam 30 tysięcy takich regularnych wpłat.
3: Plus 45.
2: Plus 45, ale przekroczylibyśmy kwotę 800 tysięcy, a jak już dawno mówiłam, to jest taka podstawa do funkcjonowania. Przed wejściem do studia sprawdzałam, było 30 155 patronów i kwota była 771 248 zł.
0: To od razu pytanie pana Jacka. Czy w ramach promocji akcji Blik można też zrobić Patronite w prezencie?
2: Myślę, że tak.
0: Chyba tak.
2: Myślę, że tak.
3: Ja mogę podpowiedzieć kwotę. Hał, hał, hał.
2: A umiesz większą kwotę?
3: Umiem. Hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał, hał. I jeszcze hał.
0: To jeszcze no. Od pana Tomasza. A jeśli ja przelewam bezpośrednio na konto, to mogę dodać przelew z Blikiem jako dodatek i nie, będąc patronem pojawi się jako nowy patron?
3: Musi być nowe. Nie,
2: musi, żeby Blik wypłacił nam te pieniądze, musi to przechodzić przez Patronite. No takie są warunki umowy. Więc oczywiście zawsze jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę bezpośrednią tak również. Ale tu... Jeśli chodzi o zdobycie tych dodatkowych pieniędzy, to tylko to można zrobić przez Patronite'a.
0: A zatem, drodzy Państwo, przypominamy, z Państwa konta znika tylko tyle, ile sami Państwo zadeklarują, a Blik dorzuca od siebie magiczne 30 złotych, pula 45 tysięcy oczywiście czeka na rozbicie w banku, a zegar tyka do 21 października.
2: Więc... Ja myślę, że ja będę tak przychodziła właśnie koło tej 12 i przypominała Państwu, chociaż to jest taka trudna rola, więc wolałabym, że tak raz powiedzieć i żeby się stało.
3: Tak może być.
0: Przychodzić.
3: Tak może tak. być.
0: Ale my czekamy, absolutnie zapraszamy w każdy czwartek, a Państwa oczywiście zachęcamy do tej akcji. Jeśli się Państwo do tej pory wahali, czy dołączyć do naszej nowoświatowej rodziny, no to to jest najlepszy moment, żeby właśnie dołączyć.
3: Zapraszamy serdecznie i będziemy Was pytać o to, how do you do?
2: Rozumiem, że już chcieliście zakończyć, wpuścić piosenkę, a ja jeszcze coś.
3: Nie, w ogóle co ty?
2: Już żeby nie pozostać z tym wrażeniem, że przyszłam tylko o pieniądzach, to rano usłyszałam, że mnie wywołaliście przy ostrej grze.
3: Tak.
2: Czy zmieniać tytuł, czy nie. Więc ja mam tutaj zdecydowanie zdanie takie, że nie zmieniać tytułu. Z paru powodów. Po pierwsze, koledzy i koleżanka robią ten cykl jakiś czas. To już jest jakaś marka.
3: Oczywiście.
2: Zamykanie marki i pracowanie od początku na inną markę, tego się nie powinno robić.
3: Absolutnie.
2: Ale też nie o to chodzi. Chodzi jeszcze o to, że żadnym cymesem, że tak powiem, jest wymyślenie nowego tytułu. Przypominam, że jak startowało radio, to siedziałyśmy z Anną Krakowską i jednego dnia wymyśliłyśmy tytuły do wszystkich audycji. I jakoś jedno lepsze, gorsze, ale jakoś wszystko się kręciło. Sztuką jest dorobienie ideologii. Więc mamy teraz ostrą grę i należy dorobić ideologię. To jest o wiele ciekawsze.
3: Tak jest.
2: Na pewno wśród naszych słuchaczy są osoby, które to znakomicie potrafią zrobić.
3: No to zachęcamy Państwa oczywiście do różnych propozycji, ale ostra gra jest z ostrym Kubą i ostrą Klaudią zostaje, także...
0: I z ostrym Mikołajem też.
3: No i z ostrym Mikołajem, czasem, oczywiście, tak jest, Mikołaj.
0: A czasem Kubów dwóch jest nawet.
3: No to wszyscy ostrzy.
0: No dobrze, to do akcji blikowej Państwa oczywiście namawiamy, a za chwilę finanse osobiste i Paweł Orlikowski. Magda Jeton, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję
3: Magda, a do Państwa naprawdę bliknijcie.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Na dziś, czyli pod koniec września, ceny wszystkich paliw są na wyższych poziomach niż dokładnie pół roku temu, czyli pod koniec marca, gdy mocno drożejąca ropa po ataku USA na Iran przełożyła się na wysokie ceny paliw oraz wprowadzenie programu CPN, obniżającego te ceny w Polsce. Nic dziwnego, że politycy prześcigają się na pomysły rozwiązań, które mają obniżyć ceny paliw. Dyskusja, jak to w polityce, jest ostra i zajadła. Obóz rządzący ponownie próbuje uzyskać zwrot części z tak zwanych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i dopiero potem przywrócić CPN do końca roku, obniżając VAT i ustanawiając ceny maksymalne. Problem w tym, że CPN już kosztował nas ponad 5 miliardów złotych, z podatku można by w tym roku uzyskać około 4 miliardów złotych, a każdy miesiąc to co najmniej dodatkowy miliard złotych uszczuplenia budżetu, czyli i tak się nie spina. Do tego innego zdania jest obóz prezydencki, który już wcześniejszą próbę opodatkowania nadmiarowych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego, do tego wystąpił z własną inicjatywą pod hasłem PKN, która to przewiduje czasowe zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej i ograniczenie marż koncernów, ale to zdaniem ekspertów utrudniłoby dostęp do paliw w ogólnym rozrachunku, powtórka z rozrywki z awariami dystrybutorów paliw na stacjach, a do tego znaczne uszczuplenie budżetu państwa przez brak wpływów podatkowych CIT. Na to przychodzi profesor Jacek Tomkiewicz z Rady Fiskalnej i psuje zabawę panom premierowi i prezydentowi, wskazując w rozmowie z Money.pl, że jako Polski nie stać nas na kolejny program obniżający ceny paliw. Krytycznie ocenia oba pomysły. Jeśli jakiegoś dobra jest za mało, to powinniśmy ograniczyć jego zużycie, a nie podtrzymywać konsumpcję poprzez obniżanie cen i podatków, stwierdził profesor. No ale pytanie tylko jak? On sam nie wie do końca. Coś tam wspomina, że może więcej pracy z domu, żeby ograniczyć zużycie paliw, no ale to takie trochę śmieszne pomysły. Członek Rady Fiskalnej zwraca jednak uwagę na obniżony rating Polski przez agencję Moody's. No ale dziś za mało czasu, by ten wątek rzetelnie rozwinąć, ja tylko powiem w skrócie, że tak naprawdę nie jest jeszcze aż tak źle w obecnej sytuacji, natomiast koszt obsługi długu na pewno nam wzrośnie, a to sprawia, że jeśli przyjdzie jakiś poważny, globalny kryzys, a ponoć czai się za rogiem, to będziemy mieli naprawdę gigantyczny problem. My, jako konsumenci, ale też pracodawcy, pracownicy, ogólnie w całej gospodarce będzie spory problem. I żadne programy CPN, KPN i inne takie nic nie poradzą. Podsumowując, z jednej strony słyszymy, że Polska to kraj imponującego wzrostu gospodarczego, który jest u progu 20 największych gospodarek świata i zapraszany jest do stołu światowych liderów, przy którym to ma ważny głos. Ale jednocześnie z finansami jest tak krucho, że uszczuplenie dochodów budżetu państwa o 8 do 10 miliardów złotych w skali roku na wsparcie konsumentów niższymi cenami paliw w nadzwyczajnej sytuacji geopolitycznej to finansowa wyrwa nie do udźwignięcia. No, to oznacza, że jeśli przyjdzie globalne napięcie i kryzys zadłużeniowy, będziemy w bardzo ciemnym punkcie.
2: 9.56. Bardzo dziękujemy już za
3: nawet
2: wszystkie
3: 7, tak.
2: Bliki. 14 nowych, tak? Dyszek? Albo i więcej.
3: Patronów.
2: Na pewno patronów nam przybyło przez ten czas, także są Państwo niesamowici. Bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście widzimy, dostrzegamy wszystkie pytania, będziemy je na bieżąco przekazywać, odpowiadać, także Państwu w razie wątpliwości śmiało proszę sobie nie żałować. A my będziemy rozbijać bank do 21 października, a jest co wziąć, 45 tysięcy na stole leży.
3: Dziękujemy też za telefony. Nie wszystkie zdążymy puścić.
2: Za wszystkie komentarze, za to, że byli Państwo z nami przez te 4 godziny i oczywiście zapraszamy w kolejny czwartek, bo dzisiaj się musimy już pożegnać. Mirosław Oczkoś.
3: Ksenia Matczak i poranny radiowy teatr wyobraźni. Zamykamy. Kurtina w dół.
2: No, ale wrócimy za tydzień.
3: Pa, pa.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Drugi raz tego ranka mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, w tym na obwody graniczące z Polską. Tymczasem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji badają sprawę podpalenia stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink na Mazowszu. Zdaniem ministra cyfryzacji była to próba sabotażu. O sytuacji w Europie rozmawiali dyplomaci na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem szefa MSZ-u Ukrainy, Andrija Sybichy, działania Rosjan nie są już hybrydowe. Nawet w Europie niektórzy politycy wciąż twierdzą, że to nie ich wojna. Muszą być ślepi. Rosja już toczy wojnę z Europą. Podpalenia, zabójstwa, cyberataki, dezinformacja, ingerencja w wybory, wykorzystywanie jako broni energii, żywności i migrantów, drony i rakiety przekraczające przestrzeń powietrzną NATO. Rosja musi zaprzestać agresji, zgodzić się na zawieszenie broni i podjąć rzeczywiste negocjacje na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, oświadczyła w imieniu ponad 50 państw szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zostajemy w Nowym Jorku. Pełniąca urząd prezydenta Wenezueli zapowiedziała organizację wyborów głowy państwa. Zdaniem Delcy Rodriguez w tym celu udało się rozpocząć rozmowy z opozycją. Naród wenezuelski, kierując się mądrością przodków, sam określi właściwy moment, a jego instytucje będą przygotowane do zagwarantowania włączającego i przejrzystego procesu. Delcy Rodriguez kieruje Wenezuelą od początku roku, od obalenia Nicolasa Maduro przez wojsko Stanów Zjednoczonych. W Londynie dziś rozprawa w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Polscy śledczy zarzucają byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych szereg nieprawidłowości podczas przetargów w czasie pandemii koronawirusa. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na koniec Szwecja. W Göteborgu zaczynają się międzynarodowe targi książki. Jednym z gości będzie Andrzej Sapkowski, twórca sagi o Wiedźminie. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Wybory osobiste.

zaskoczyłem Państwa, prawda? To, że mocniejsze uderzenia pojawiają się w tej audycji rzadko, przyznaję, ale to wcale nie znaczy, że ich nie lubię i od czasu do czasu jednak chętnie po nie sięgam. Tym bardziej, jeśli jest okazja, a jest i to zacna. Dokładnie dziś mija 35 lat, odkąd Nirvana opublikowała płytę Nevermind, swoje opus magnum i jeden z najważniejszych albumów w historii muzyki. A In Bloom, którym się przywitałem, to zdecydowanie mój ulubiony fragment tej płyty. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Lubię Państwa muzycznie zaskakiwać, przyznam, i zdradzę, że jeszcze jedno zaskoczenie dziś się pojawi na sam koniec, bo coś tak czuję, że to będzie dla wielu z Państwa niespodzianka i może nawet spore zdziwienie, że sięgnę po tego artystę. Sięgnę natomiast po nowości, bo mamy ich wysyp i wśród tych wszystkich nowych płyt, jakie w ostatnich dniach się ukazały, moim zdaniem najlepsze albumy nagrały wokalistki, także kobiety górą.

nie chcę, ale ja zdecydowanie chcę więcej twórczości Misi Furtak. Bardzo się cieszę, że na nowej płycie Otuchy wróciła do stylistyki znanej z jej macierzystej grupy Trebe, bo to oznacza melodyjne gitarowe granie, a w przypadku tego albumu także bardzo ważne i bardzo dobre teksty. A przypomnę, że w tej płycie palce maczał sam Fink. Tak, ten Fink. Także bardzo zachęcam, by posłuchać. A druga płyta, kobieca płyta, która zrobiła na mnie w tym tygodniu ogromne wrażenie, to nasz nowoświatowy album tygodnia, czyli Nieklikalność Mai Kleszcz. Choć raczej powinienem był powiedzieć Mai Kleszcz i Wojciecha Krzaka, bo to ten artystyczny i życiowy duet odpowiedzialny jest od A do Z za wszystko, co na tym albumie Państwo usłyszą. Przepiękna, czuła opowieść o tym, jak dzisiejszy chaotycznie pędzący świat oddala nas od tego, co najważniejsze, czyli od miłości. W sobotę. Tu u nas w ramach sobotniego brzasku Maja i Wojtek zagrali kilka piosenek z tej nowej płyty w kameralnych wersjach, które przez to odarcie z aranżacji moim zdaniem zabrzmiały jeszcze mocniej i jeszcze bardziej przejmująco. Chociażby utwór Mam Nadzieję.

0: Niech przestanie bić.
1: I znów mam ciarki. Maja Kleszcz, Mam nadzieję. Wersja zaśpiewana i zagrana tu u nas w radiowym studiu. Zdradzę Państwu, że Maja w zasadzie przyjechała na Ostrą, weszła do studia, usiadła i zaśpiewała. Nie było żadnej wielkiej próby, nic takiego. Naprawdę jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. A cały występ Mai Kleszcz i Wojciecha Krzaka jest już dostępny na naszym radiowym kanale na YouTubie, także bardzo Państwu polecam. Przypominam także, że w niedzielę Maja wystąpi w Warszawie w klubie Niebo i jestem przekonany, zaczaruje publiczność. Serdecznie na ten występ zapraszamy. A gdyby Państwo mieli ochotę wejść do świata nieklikalności, to mam kilka płyt, którymi chętnie się podzielę. Proszę tylko krótko napisać, czym dla Państwa jest nieklikalność. Co to pojęcie dla Państwa oznacza? patryk.rabiega@nowyswiat.online. Tu czekam na wiadomości. A to już Weishia Project.

Między innymi tak brzmiał na debiutanckim albumie Nocturne, Wayshia Project. Rodzinny projekt, bo to duet stworzony przez rodzeństwo. Olivia Hardy i William Gao odpowiadają za całą stronę muzyczną tego, co się kryje pod hasłem Wayshia Project. A teraz gość, bo nie zdradziłem na początku, że dziś znów mam dla Państwa spotkanie i rozmowę z wyjątkowo utalentowanym muzykiem. Mało tego, z regionu świata, który ubóstwiam, czyli z Ameryki Łacińskiej. Gibran Alcocer, pianista i kompozytor z Meksyku. Niebawem przyjeżdża do Polski, wystąpi w Warszawie, ale zanim koncert, no to trochę Państwu o sobie opowie. Choć najpierw oczywiście zagra i to będzie muzyczna podróż, która wszystkim nam zapewni potężną dawkę ukojenia.

0: Nie kłamałem, gdy mówiłem, że to będzie podróż po ukojenie. Gibran Alcocer, meksykański pianista i kompozytor. Muzyka w jego życiu była w zasadzie od zawsze, bo naukę w szkole muzycznej zaczął już jako kilkulatek. Co ciekawe, to nie pianino było wtedy jego głównym instrumentem, a perkusja, której próżno dziś szukać w jego twórczości. To wszystko wynik artystycznych poszukiwań. Gibran, zaglądając w przeróżne muzyczne zaułki i korzystając z najróżniejszych środków wyrazu, uznał w pewnym momencie życia, że dźwięk pianina jest najbliżej tego, co chce przekazywać jako kompozytor. I właśnie ten wątek w naszej rozmowie pojawił się jako pierwszy.
1: Poczułem, że komponowanie i granie na pianinie pozwala mi bardziej eksperymentować. Szukałem czegoś prostego i ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. To jak powrót do podstaw, do samego początku. Jeden instrument i skoncentrowanie się tylko na tym jednym instrumencie.
0: Czyli jesteś minimalistą.
2: One of the main things when I'm doing my music is I think about trying to do something that everybody can play.
1: Zdecydowanie. Gdy komponuję, myślę przede wszystkim o czymś, co każdy może odtworzyć, o melodii, którą każdy może zagrać. Szukam zawsze złotego środka, tak żeby to był utwór, z którym może zmierzyć się początkujący pianista, ale też taki, po który z radością i satysfakcją sięgnie doświadczony muzyk.
0: Te kompozycje, jak opowiadał mi Gibran, to przede wszystkim wynik improwizacji. Pomysł na melodię często pojawia się w przypadkowych momentach, na przykład gdy gotuje albo gdy biega. Wtedy często korzysta z dyktafonu w telefonie, rejestruje melodię, która przyszła mu do głowy i później odtwarza ją w studiu, nagrywając partię pianina. Pewnie się Państwo zastanawiają i są ciekawi, skąd w ogóle Gibran czerpie pomysły na kompozycję.
2: At the beginning I was taking a lot of inspirations from movies, so I will watch a movie and like...
1: Na początku inspiracją były filmy. Komponowałem pod konkretne sceny, układając muzykę, która pasowałaby pod to, co dzieje się na ekranie.
2: Sometimes I like to see it that way. Because I feel it's more like a soundtrack, a lot of them. Like, if you're going through something...
1: Dalej czasami tak robię. Głównie dlatego, że wiele z moich utworów postrzegam jako ścieżkę dźwiękową. Pewne tło dla wszystkiego, co dzieje się w życiu.
0: I dlatego te twoje kompozycje w większości nie mają tytułów, tylko to są muzyczne idee. Numer 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej.
2: That's funny, because everybody thinks it's like... Something I really think about is something like that. But honestly, it was just the way I was saving them in my computer at first.
1: To zabawne, bo wszyscy myślą, że kryje się za tym jakieś przesłanie, że ma to jakiś ukryty sens. A prawda jest banalna. Tak nazywałem pliki z melodiami, gdy zapisywałem je w komputerze. Dopiero później stwierdziłem, że to w sumie ciekawy zabieg i uznałem, że zostawię je bez konkretnych tytułów. To też pozwala słuchaczom na uruchomienie wyobraźni i nie sugeruje im, o czym opowiada dana kompozycja, czy jakie emocje według kompozytora ma wywołać. Także ten brak tytułu zostawia przestrzeń, żeby się z danym utworem utożsamić i żeby melodia wywołała w nas nasze własne, prywatne emocje.
2: Specific like situation, so people can just relate to it depending on the moment, on the scene they're going through right now.
0: Jak wspomniałem, Gibran jest Meksykaninem, ale tak jak próżno w jego twórczości szukać tak ukochanej kiedyś perkusji, tak nie znajdą w niej Państwo latynoskich brzmień czy odwołań do latynoskiej kultury. To, jak już Państwo słyszeli, muzyka neoklasyczna, bardzo spokojna i nostalgiczna. Taka muzyka, przy której można wziąć głęboki oddech. Co według Gibrana jest dziś wyjątkowo potrzebne.
2: It's something everybody should like try to listen at some point.
1: To jest taki rodzaj muzyki, po który myślę każdy powinien czasem sięgnąć. Pozwala na wyhamowanie i jest dobrym paliwem dla wyobraźni. Także zachęcałbym ludzi, żeby starali się słuchać więcej tego typu brzmień. Muzyka fortepianowa jest ponadczasowa, będzie tu zawsze. I cieszę się, że coraz więcej muzyków po nią sięga. Ma też swoje stałe grono słuchaczy i to jest fantastyczne.
2: Piano music is timeless. It will be here for a long time. Or forever.
3: What we should expect from
0: A czego powinniśmy się spodziewać po twoim występie w Warszawie 1 października?
2: Well, we're preparing something really cool. It's definitely not gonna be like the traditional piano concert or something like that.
1: Przygotowujemy coś naprawdę ekstra. To na pewno nie będzie tradycyjny koncert typu pianino i muzyk. Chciałem, żeby to było większe doświadczenie niż tylko oglądanie i słuchanie, jak gram. Włożyliśmy w to sporo wysiłku i mam poczucie, że nikt czegoś takiego jeszcze nie widział.
0: Nie wiem jak państwa, ale mnie Hibran zdecydowanie zachęcił i zaintrygował. A przypomnę, jego koncert odbędzie się 1 października w Warszawie, dokładnie za tydzień. Mam kilka zaproszeń na ten występ, także chętnych proszę o kontakt patryk.rabiega@nowyswiat.online. No to jeszcze raz, Hibran Alkoser i piękne muzyczne wyciszenie.

Gibran Alkoser. Za tydzień w Warszawie, a dziś osobiście na antenie radia Nowy Świat. Wszyscy, którzy napisali z prośbą o bilety, tak samo jak wszystkich, którzy zgłosili się po płyty Mai Kleszcz, a jest Państwa naprawdę bardzo dużo, za co dziękuję, ale proszę o odrobinę cierpliwości. Szczęśliwcy na pewno dostaną ode mnie odpowiedź. My wchodzimy w zdecydowanie bardziej energetyczną część dzisiejszej audycji.

Giuseppe Di Stasi, tworzący jako Kubiko, włoski DJ i producent. Otworzył drugą, żywszą melodyjnie część naszego dzisiejszego spotkania, bo kilka najbliższych utworów, mam nadzieję, zapewni przypływ energii. St. Paul and the Broken Bones niedawno opublikowali album z nagraniami na żywo, ale panowie nie hamują i właśnie podzielili się nową epką Proxy. No i to znów jest muzyczne złoto.

Mess I Made, St. Paul and the Broken Bones. A za chwilę zabrzmi So Cold, czyli fragment ostatniej płyty Trickiego, Different When It's Silent. I przyznam szczerze, trochę mi wstyd, że tak późno po ten album sięgamy.

Uff, wreszcie mamy nowego Trickiego odhaczonego. A pamiętają Państwo taką grupę Thundy? W ubiegłym roku graliśmy ten duet często i gęsto za sprawą ich fantastycznej płyty Free Up, ale jest już nowy album Coco Okeo. Tytułowy utwór z tego albumu właśnie do Państwa płynie.

Thundi z nowościami nie mniej udanymi niż ubiegłoroczny album. Zbliżamy się powoli do końca, ale zanim się pożegnam, to wrócimy jeszcze na chwilę do przeszłości, bo 24 września 1991 roku ukazał się nie tylko album Nevermind Nirwany, ale pojawiła się jeszcze jedna płyta, która zrobiła spore zamieszanie w popkulturze. Under the Bridge czy Give It Away, te przeboje to dla wielu do dziś rockowy kanon, ale my, świętując 35-lecie płyty Blood, Sugar, Sex, Magic, Red Hot Chili Peppers, zagramy perełeczkę, która mogła nieznającym płyty umknąć. I od razu zaznaczę, będzie deczko niecenzuralnie w tekście, ale tak deczko.

Red Hoci 35 lat po premierze albumu Blood Sugar Sex Magik. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki i Hibran Alkoser, który był dziś razem z nami. Jesteśmy umówieni za tydzień, a ja Państwu obiecałem kolejne zaskoczenie na zamknięcie. Nirvana wybrzmiała na początek, a na koniec coś ze zdecydowanie innej przestrzeni. Mrozu. Bo czemu nie? Szczególnie, że nagrał świetny album. A jakie tam są dęciaki? Głowa mała.

0: Jest 11:00, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem przy stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nikt nie odniósł obrażeń. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego możemy mówić o podpaleniu i sabotażu ze strony Rosji. Jak jednak podkreśla minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, jeszcze za wcześnie, żeby o tym przesądzać.
1: Sprawa ochrony tego terenu jest przedmiotem czynności w tym momencie. Natomiast niewykluczony tutaj jest też wątek po prostu głupoty czy chuligaństwa. Oczywiście znam tę opinię premiera Gawkowskiego, rozmawialiśmy o tym. Ja w tej sprawie się będę wypowiadał, jak będziemy mieli już pewne informacje. Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie.
0: Z kolei jego rzecznik Jacek Dobrzyński apelował o to, by nie wpadać w panikę.
2: Nie wszystkie podpalenia, nie wszystkie katastrofy są aktami dywersyjnymi. Oczywiście bardzo skrupulatnie i bardzo dokładnie to wszystko jest teraz wyjaśniane i analizowane. Na miejscu są strażacy, na miejscu są policjanci, na miejscu są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ostrzegam też przed pojawiającymi się fake newsami.
0: Mówił Jacek Dobrzyński w TVN24. Prokuratura postawiła zarzuty 5 osobom z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jedną z nich jest były dyrektor Radosław Eś oraz była główna księgowa Małgorzata K. Mieli oni używać służbowych kart płatniczych do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością tej instytucji. Wyrządzić mieli tym szkodę majątkową na poziomie ponad 1 300 000 zł na głowę. Zarzuty poświadczenia nieprawdy usłyszała z kolei była zastępczyni głównej księgowej oraz jedna z kierowniczek. Na koniec pozostajemy w tematyce filmowej, ale w przyjemniejszym wydaniu. Dokładnie za tydzień startuje Hair Dogs Festival, film festiwal, czyli historię kobiet z różnych perspektyw. Jedną z nich jest Lekcja bez tabu Marty Duran-Lozano. Film o dziewczynach, które w młodym wieku przeszły aborcję.
3: Inaczej niż wyobrażamy sobie filmy na te tematy. Jest świeży, ciepły, bardzo dziewczyński, pełen takich ciepłych emocji i uczuć i tak naprawdę z perspektywy, szczególnie właśnie jeśli jesteśmy 20-30 lat starsi, no to tak naprawdę się zastanawiamy, okej, w tym całym temacie, który jest taki bardzo polityczny i ciężki, zapominamy o tym, że elementem tej dyskusji są młode dziewczyny, które rzeczywiście coś przeżywają, czegoś się uczą, coś wiedzą, a czegoś nie wiedzą.
0: Mówiła Kasia Świętoniowska z festiwalu. Po seansie Lekcji bez tabu zaplanowano też rozmowę o edukacji seksualnej. Hair Dogs Film Festival potrwa od 1 do 6 października. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś typowo jesienna pogoda, chłodne powietrze odczuwalne, proszę Państwa. W całym kraju duże zachmurzenie, lokalne przejaśnienia jednakowoż, ale w wielu regionach jednak wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą przeważnie od 14 do 16 stopni dziś, no a możemy spodziewać się także im później dziś coraz większych mgieł. W nocy one zwłaszcza się pojawią, no ale na noc to jeszcze przyjdzie czas dzisiaj.

0: No właśnie, możemy od razu nie pokazać, jaka to jest audycja, ale i tak będą znaki. Już były signs, salt, ale teraz już niech wszystko stanie się jasne.
1: W środku dnia.
0: Oceń pierwsze wejście. Mam taką zasadę z realizatorami. Franek spojrzał na mnie. Franek Wójcicki, dzień dobry. Jan Niebudek, dzień dobry. Proszę Państwa, Nosowska i Sos Chaosu, utwór numer 2.

Sos Chaosu i Nosowska, 12 minut po godzinie 11. Czwartek, to już na pewno jest ostatni czwartek września, bo przyszły czwartek to już będzie pierwszy dzień października, proszę Państwa. No ale co dziś przed nami, bo dziś 3 godziny oczywiście wrażeń środkowo-dziennych. Zaczęło się mocno, jak Państwo słyszeli, od znaków, no ale teraz będziemy już po kolejnych punktach przemierzać. No i na przykład będzie to Wrocław, Galeria 66P. Tam wystawa na styku sztuki, mediów, technologii, zagrożeń, także z tego wynikających wspólnych różnych zależności między nimi, więc pierwsza godzina taka, ale dzisiaj także oczywiście, jak w tym tygodniu już było i będzie jeszcze do końca tygodnia, przecież festiwal w Gdyni trwa, Katarzyna Oklińska jest na miejscu, historia nawet nie jednej piosenki, a całego albumu dzisiaj, bardzo, bardzo ważnego dla wszystkich, dla których słowo grunge albo miasto Seattle jest istotnym miastem, albo grunge jest istotną muzyką i taki zespół na N się pojawi. Będzie też film, który miał zresztą u nas, o którym mieliśmy mówić w ubiegłym tygodniu, no ale ze względu na różne perturbacje paszportowo, bagażowo, zdrowotne jeszcze do tego wszystkiego, to okazało się niemożliwe. No a dlaczego bagażowe? No bo to chodziło o podróż. Podróż z Toronto do Warszawy z festiwalu, a na tym festiwalu odbierana nagroda Student Academy Award, czyli studencki Oscar po prostu, tak mówiąc w cudzysłowie. No i właśnie o tej nagrodzie i o filmie, który tę nagrodę zdobył, będziemy dzisiaj rozmawiać, ale to będzie dopiero w trzeciej godzinie, więc jeszcze na powtórzenie tytułu tego filmu, który jest bardzo skomplikowany i zawsze wypada mi z głowy, przyjdzie czas. Na razie Basia Małecka, Fall in Love with Me. No, dwuznaczny tytuł, bo też możemy w tej piosence się zakochać albo w głosie Basi, albo w Basi po prostu.

0: jerk.
1: No i ja myślę, że chyba wiele osób się zachowa zgodnie z tytułem tego utworu. Fall in Love with Me to Basia Małecka i to jest nowość, proszę Państwa, 17 minut po godzinie 11. How many, how much? Wiele pytań od rana, no jak najwięcej oczywiście. Nasza akcja z Blikiem się rozpoczęła. Mamy takie informacje, że po 12 jeszcze raz przyjdzie Magda Jeton, żeby Państwu dwa słowa szepnąć. W każdym razie wiemy, że no dużo hałków, hałczenia Feli od rana i życzymy sobie jak najwięcej. A w skrócie mówiąc, proszę Państwa, zaczęliśmy współpracę z Blikiem. Chodzi o płatności powtarzalne w ramach tej usługi. No i można sobie zlecić taką płatność powtarzalną właśnie na rzecz Radia Nowy Świat, a do pierwszej płatności serwis dorzuca 30 zł dla nas, więc no myślę, że bardzo atrakcyjna to jest oferta, dlatego jesteśmy radzi, że How many, how much możemy odliczać od dzisiaj. Ale więcej o tej akcji jeszcze raz po godzinie 12. Natomiast za chwilę będziemy mówić trochę o tym świecie, który mam wrażenie, że jakoś się skorumpował, zdegenerował, zepsuł to, co miało być obietnicą być może jakiejś globalnej wspólnoty, a więc sieć, a więc internet, no zaczęło się przekształcać być może w narzędzie niszczenia wspólnoty, niszczenia demokracji, niszczenia wartości i właściwie stawiania ludzi przeciwko sobie nawzajem. Wystawa Usfera to jest wystawa w Galerii 66P we Wrocławiu i za chwilę będziemy rozmawiać z kuratorką tej wystawy. To jest wystawa Joey Holder, a kuratorką jest Małgorzata Miśniakiewicz i za chwilę rozmawiamy.

0: Keep It Dark i Genesis, proszę Państwa. No i właśnie zachęcamy do tego, by zostać właśnie teraz na początek jesieni nowym patronem Radia Nowy Świat. I przypominamy, jak Państwo przez Patronite'a, klasycznie patronite.pl/radio-nowy-świat wejdą i w ten sposób tam właśnie założą konto i jako płatność wybiorą płatność powtarzalną Blik. No to serwis Blik od każdej takiej operacji przy pierwszej płatności przekaże nam 30 zł, 3 dyszki. 24 minuty po godzinie 11, a teraz z nami już zapowiadana Małgorzata Miśniakiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy straszyć, czy będziemy opowiadać o współczesnym świecie po prostu poprzez wystawę?
1: No, obawiam się, że to nie są odległe sobie teraz obszary.
0: No dobrze, czyli po prostu będziemy mówić prawdę. Garść informacji na temat współczesnego świata, świata, który, ja już to powiedziałem przed chwilą, miał być, no może zmierzać w stronę jakiejś globalnej wspólnoty, tworzyć właśnie globalną wioskę, te wszystkie hasła funkcjonowały. Pytanie, czy w tej globalnej wiosce nie jesteśmy teraz podzieleni na plemiona, wrogie sobie plemiona i czy sieć, algorytmy, działania technomiliarderów, niektórzy mówią technofaszyści na nich, się do tego nie przyczyniły. Myślę, że te wszystkie pytania gdzieś będą się przewijały podczas doświadczania wystawy Woosfera, jeżeli dobrze czytam, wystawy Joey Holder, którą można właśnie od dziś oglądać w Galerii 66P we Wrocławiu. No ale właśnie, tu znak zapytania. Czy będą takie pytania się przewijały, czy jeszcze coś, oczywiście to jest indywidualna sprawa, zawsze odbiór wystawy, więc może i o tych pytaniach, które ona stawia, ale też o tym, czym właściwie Woosfera jest.
1: Tak, Woosfera, mówisz o koncepcji globalnej wioski. Woosfera odnosi się do jeszcze starszej koncepcji, którą można uznać za analogiczną do internetu, to jest koncepcja nusfery, która powstała już ponad 100 lat temu, którą stworzyli francuski jezuita Pierre Teilhard i rosyjski naukowiec, biogeochemik Władimir Wiernacki, którzy stworzyli koncepcję ewolucyjnego stanu biosfery, czyli tak jakby kolejnego poziomu rozwoju życia na Ziemi i stworzenia takiej planetarnej sfery rozumu. To była taka utopijna wizja planetarnej sieci,

0: przepływu wiedzy, informacji i racjonalności, i ona się przede wszystkim opierała na takim pięknej wizji harmonicznego współbycia i wymiany.
1: Czyli ludzie by się telepatycznie łączyli ze sobą i by współodczuwali. No, ktoś może powiedzieć, że taki stan rzeczy w ogóle od początku ludzkości istnieje, że tylko że my go nie mamy nazwanego naukowo albo no, po prostu nie wszyscy mają do niego dostęp, ale są ludzie, którzy przynajmniej twierdzą, że mają.
0: Tak, no w tej wizji Nusfery to była jednak jakaś tam futurystyczna wizja, która myślała o jakiejś transformacyjnej zbiorowej inteligencji, oni mówili o harmonijnej konwergencji umysłów, więc to chyba coś wychodziło poza telepatię, a raczej stworzenie takiej kolektywnej świadomości, wykraczającej poza jednostkową świadomość.
1: Okej, no i dobrze, mamy w takim razie teraz Nusferę i Joey Holder. Opowiedzmy trochę o artystce.
0: Joey pochodzi z Wielkiej Brytanii, mieszka obecnie w Finlandii. Od lat zajmuje się pracą głównie w materii cyfrowej, przy czym jej twórczość bardzo się wyróżnia na tle szeregu artystów, którzy dosyć ochoczo sięgają po te narzędzia cyfrowe, szczególnie ostatnimi laty o AI, ponieważ ona bardzo świadomie również pracuje z samą techniką, więc na przykład postaci, które spotykamy na wystawie, to są postaci, które ona sama zaprogramowała i nie pozwala sobie na takie zbyt łatwe i zbyt skrótowe używanie sztucznej inteligencji. Natomiast jej twórczość też można spotkać w internecie, na stronie Woolland możemy z tymi zaprogramowanymi przez nią postaciami, stworzeniami też porozmawiać, więc tak na zachętę przed zobaczeniem wystawy.
1: No dobrze, to zajmijmy się znowu wystawą, ponieważ wiemy, czym była Nusfera, ta koncepcja, prawda, czy pewnej kolektywnej świadomości, ale teraz mamy rok 2026, no i pewnie możemy zastanowić się, co z takiego ideału zostało, albo nawet jeżeli potraktujemy go po prostu jako pewną, no nie wiem, nawet zabawę intelektualną, albo materiał do przemyśleń po prostu, to jak w dzisiejsze czasy i świat, no jednak podzielony, zalgorytmizowany, spolaryzowany, tutaj możemy ustawić w takim kontekście.
0: Tak, tutaj jest nawet gra słów, sugeruje pewne przekroczenie tej pierwotnej, utopijnej wizji. Wu-wu to jest z angielskiego taka kraina trochę niepoważna, trochę szalona, trochę nonsensu. Więc ten nus, który pochodzi od rozumu, tutaj nam przechodzi do wu, czyli do rodzaju bełkotu. I dla Joey ważne jest prześledzenie tego drogi, w jaki sposób się znaleźliśmy tu, gdzie jesteśmy. Bo kiedyś internet jednak był obietnicą, był fajny, liczyliśmy na to, że jednak może pomóc nam zrealizować pokojową komunikację,
1: no tak,
0: wymianę wiedzy. Więc Joey to
1: nawet
0: Joey
1: kryptowaluty były obietnicą, prawda? Że niezależny od banków, od systemów sposób płacenia, niezależna waluta, no i też oczywiście już wiele z przykładów na to, jak od początku gdzieś w te obietnice był pewien fałsz wpisany, ale to tak wrzuciłem w nawiasie tak zwanym.
0: Ja nie chcę wchodzić w tematy krypto, bo wydaje mi się, że tam jest jednak dużo więcej niuansu od samego początku, a internet jednak miał tę kolektywność w sobie uzarania tej wymiany między ludźmi. Dopiero potem został przecież zmonopolizowany i skrajnie skapitalizowany. I Joey właśnie przygląda się temu trochę, jak do tego doszło, starając się w tej instalacji Nusfera doprowadzić to do granicy absurdu. Więc my mamy do czynienia z czterema na wystawie, a w Woolland z pięcioma postaciami, które, tak jak wspominałam, są stworzonymi przez artystkę postaciami, za którymi stoi jednak bardzo pogłębiony research, bardzo duże badania i bardzo określony zasób danych czy materiałów, na których one były trenowane i uczone. Tutaj przykładem jest na przykład jedną z postaci, to jest taki mózgowy organoid, który się nazywa Cerebral. I to jest Co do wizji Joey na początku, to był taki mózg żyjący poza ciałem, czyli jak w ogóle może wyglądać ta inteligencja poza człowiekiem, ale jednak jakoś tam związana z tym mózgowym rozumieniem świadomości. I okazało się, że już takie prace się toczą. Joey zaczęła współpracować z naukowcem, który faktycznie produkuje komórki mózgowe, tkanki mózgowe, które kładą na chipach i patrzą, jak one na różne sygnały i bodźce reagują. Więc to, co jej się wydawało jakimś futurystycznym Frankensteinem, okazuje się, że już w tamtym roku jest w etapie badań laboratoryjnych. Ale właśnie rozmowy z tym i współpraca z tym naukowcem przyczyniły się też do powstania tego stworu, jakim jest Cerebral. Inną z postaci na wystawie to jest Jean, czyli Jean Baudrillard, który jest francuskim filozofem, który stworzył pojęcie symulacji i symulakrów, że my żyjemy w symulacji już w latach 70. I żeby porozmawiać, żeby stworzyć postać Jeana Vu-Land, ten programowane przez nią modele językowe całą twórczość Baudrillarda przeczytały i posługują się, mówią do nas tak jak ten filozof. I Joey tworzy te zamknięte zestawy danych w analogii do tego, jak my jako jednostki funkcjonujemy głównie w przestrzeni online, tutaj w dużej mierze w mediach społecznościowych, czyli to, że struktura i infrastruktura tych systemów polega na tym, żeby je coraz bardziej zamykać nas w bańkach komunikacyjnych, żebyśmy dostawali jak najbardziej te treści, które potwierdzają nasze istniejące rozumienie świata i nasze poglądy. I dokładnie tak działają te jej postaci. Każda z nich ma bardzo określony światopogląd, bardzo określoną logikę, bardzo określony sposób myślenia o rzeczywistości i o świadomości, i ona dokładnie tylko w ten sposób nam mówi o tych, na ten temat. I tutaj one nie są ze sobą w kontakcie, nigdy nie będą, i dlatego też w tej instalacji mamy możliwość dotarcia do tego, jak takie skrajne zapętlenie doprowadza do bardzo skrajnych, ale też bardzo hermetycznych i zamkniętych wizji świata, czy pewnego rodzaju doświadczeń.
1: Wystawa do 21 listopada, więc niecałe 2 miesiące, teraz musiałem to policzyć, 2 miesiące niecałe na to, żeby ją zobaczyć. Jutro oprowadzanie autorsko-kuratorskie, co ważne. Myślę, że jeżeli dla kogoś to może wydawać się skomplikowane, wszystko, o czym tutaj powiedziałaś, chociaż myślę, że jest jasne bardzo, no bo pewnych rzeczy doświadczamy już na co dzień, więc to jest oczywiście jakaś wizja artystyczna, ale to jest pewnie też no, po prostu już sytuacja, w której funkcjonujemy i z którą mamy do czynienia. Jutro o 17:30 takie oprowadzanie będzie, Galeria 66P we Wrocławiu. Wystawa Joey Holder, no i kuratorka tej wystawy, czyli ty, czyli Małgorzata Mieśniakiewicz, była z nami Małgorzata Mieśniakiewicz. Bardzo dziękujemy ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do 66P.
1: I to jest wspaniały świat, w którym żyjemy. Powodzenia dla nas po prostu, to jest moja puenta. Dziękuję.
0: Ja dodam, że ta wystawa jest naprawdę zabawna, to nie jest takie strasznie mroczne.
1: Ale tak też o tym bardzo zachęcająco opowiadałaś, więc myślę, że no, śmiech zawsze nas uratuje. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Stop arguing over me to The Black Keys.

Stop Arguing Over Me, The Black Keys. No i jest 20 minut z małym okładem do godziny 12. Proszę Państwa, będzie dziś Kumitapara. Dobra, ten tytuł po prostu muszę sobie mieć zapisany, bo inaczej będę cały czas wymyślał, jak to się mówi. W każdym razie film nagrodzony studenckim Oscarem dzisiaj po godzinie 13. Oscar Karos, grający w nim główną rolę, film Leona Korzyńskiego. Gratulujemy w ogóle tej nagrody przede wszystkim, ale myślę, że okazja, by złożyć osobiście gratulacje po 13 będzie i żeby o tym filmie porozmawiać też. Metronomy, Heartbreaker to już teraz.

Joseph Mount, Metronomy, Heartbreaker, proszę Państwa. Kamathipura oczywiście, Kamathipura Express to jest tytuł filmu w reżyserii Leona Korzyńskiego. Leona nie będzie, ale będzie dzisiaj z nami Oskar Karos na Kamathipura, czyli to jest to słowo, na którym chcąc je z pamięci powtórzyć legnę. To jest oczywiście część Mumbaju, no i tam właśnie dzieje się, czy też Bombaju, jak kto woli, dzieje się akcja tego filmu. Oskar Karos pełni tutaj bardzo ważną rolę, no i pewnie będę pytał o to, czy to jest w jakimś sensie historia biograficzna, ale na pewno, nawet jeżeli taką nie jest, to jest to historia bardzo bliska wielu młodym ludziom, tak sądzę. Dobrze, kwadrans do godziny 12, Beastie Boys teraz, a za chwilę Olga Bubienko o tym, co przed nami w kinach i teatrach.

0: It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
1: Były żołnierz sił specjalnych przeżywa katastrofę samolotu na odludnych terenach Alaski. Uwięziony w surowej dziczy wraz ze swoim psem bojowym Odinem, musi walczyć o przetrwanie w ekstremalnych warunkach. Razem stawiają czoła mrozowi, dzikiej przyrodzie i kolejnym zagrożeniom, które czyhają na nich na każdym kroku. W sercu dziczy w reżyserii Davida Ayera. Od jutra w kinach.
2: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world.
1: Grecki miliarder organizuje na swojej prywatnej wyspie huczne urodziny córki. Wśród zaproszonych są światowe elity i zespół The Animals. Marcos planuje ogłosić zaręczyny córki z synem swojego bogatego partnera biznesowego, ale ona kocha kogoś innego, ubogiego ghostwritera, który pisze biografię jej ojca. Autorytarny miliarder nie zamierza jednak pozwolić, by uczucia córki pokrzyżowały jego plany. Birthday Party wyreżyserował Miguel Ángel Jiménez. Do zobaczenia w kinach od jutra.
3: Good morning. Detective Jan 623. You can now start your day with me.
1: W niedalekiej przyszłości światem rządzi sztuczna inteligencja zwana głową. Mieszkańcy są od niej uzależnieni dzięki specjalnym żelkom. Poza systemem żyją uchodźcy odrzucający tę technologiczną kontrolę. Gdy przybywają do jednego z miast w poszukiwaniu zasobów, dochodzi do rytualnego morderstwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi detektyw Johnny. Hotspot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Od jutra w kinach.
4: Jak sobie myślę, że gorzej być nie może, to potem żałuję, że myślałem! Ale zacznijmy od początku.
1: 11-letnia Luna, fanka serii książek o superbohaterach walczących o środowisko, otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Ten zaczarowany przedmiot sprawia, że wszystko, co napisze, staje się rzeczywistością. Dziewczynka odkrywa, jak potężna jest jego moc i rusza w niebezpieczną wyprawę, by naprawić szkody wyrządzone środowisku i ocalić planetę przed nadciągającą katastrofą. Towarzyszy jej Airbag, ukochana świnka morska, która dzięki użyciu pióra nieoczekiwanie zaczyna mówić. Luna i rozgadana świnka wyreżyserował Philip Risch. Do zobaczenia w kinach od jutra. Alfred, młody hrabia, wdaje się w romans z Elwirą, żoną swojego najlepszego przyjaciela Wacława, a jednocześnie uwodzi Justysię, ich służącą. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy kolejne kłamstwa, zdrady i niedopowiedzenia zaczynają splątywać relacje całej czwórki. Nie pomaga to, że wszyscy próbują ukrywać swoje uczucia i manipulować sobą nawzajem, co prowadzi do coraz bardziej kłopotliwych sytuacji. Premiera spektaklu Mąż i żona w reżyserii Michała Zadary. Jutro o godzinie 19 w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
5: No tak, proszę Państwa, jeszcze o Lalka Gedonie nie zapomnijmy, bo trwa. Serial jest, oczywiście, o serialu już chyba każdy swoje powiedział, a lada chwila, bo 30 września już film Macieja Kawalskiego się szykuje, także

Wristwatch i MJ Lenderman. Tego artystę można było usłyszeć na OFF festiwalu, proszę Państwa, ale skoro Wristwatch, no to 5 minut jeszcze do godziny 12. Przypominam o tym, że rozpoczęła się nasza akcja z Blikiem, więc jeżeli ktoś chce zostać nowym patronem, to zachęcamy, by tradycyjnie zajrzeć do serwisu Patronite, patronite.pl/radio-nowy-świat. Tam można zostać patronem, ale do opcji płatności wybieramy płatność powtarzalna Blik. No i wtedy, jak na taką opcję się zdecydujemy, to napięcie rośnie. Serwis Blik do każdej pierwszej płatności dorzuci 30 zł. 30 zł. Tak. Stevie Wonder i Superstition na koniec, a my słyszymy się po 12.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidei Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Nożownik zaatakował 5 osób na Podkarpaciu. Do ataku doszło na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Wiadomo, że 5 osób trafiło do szpitala. W tej grupie jest troje księży. Trzech księży. Jak podaje TVP Info, jedna osoba nie żyje. Komenda policji w Jarosławiu wskazuje, że napastnik to 31-letni Ukrainiec. Został już zatrzymany. Więcej na ten temat powiem Państwu w kolejnych serwisach. Rosyjskie drony wleciały dziś w przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii. Jak przekazała prezydentka Mołdawii Maja Sandu, 4 rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną kraju, co najmniej jeden eksplodował na północy. Po wybuchu władze tymczasowo zamknęły przestrzeń powietrzną. Nie odnotowano ofiar, to jest najważniejsza informacja. Kolejny rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, gdzie rozbił się w rejonie miejscowości Solca. W odpowiedzi na zagrożenie rumuńskie dowództwo rozesłało alerty dla ludności i poderwało myśliwce F-16 oraz hiszpańskie F-18. Tu również nie ma ofiar. W Polsce, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu mieszkańcy dostali SMS-y z ostrzeżeniami RCB dwukrotnie tego ranka. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę, w tym na obwody graniczące z Polską.
2: Rosja w sierpniu zmieniła swoją strategię, bardzo wyraźnie uderzając w ukraińską gospodarkę. Te ataki w ciągu dnia są nowym takim modus operandi Rosji, jeśli można tak powiedzieć. I właśnie dokładnie po to. Atak w ciągu dnia w Kijowie paraliżuje firmy, paraliżuje usługi na wiele godzin. Tak? Także to jest bardzo świadome, że co kilka godzin jest taki alarm. Nas to nie paraliżuje, bo dotyczy to Ukrainy. Nas dotyczy to, co jest związane przede wszystkim z przejściami granicznymi. Mieliśmy kilka ataków absolutnie w pobliżu przejść granicznych, które zatrzymuje się odprawa, zatrzymuje się ruch.
1: Mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. A na koniec jeszcze Senat. Pamela Krzypkowska uzyskała zgodę Izby Wyższej Parlamentu na objęcie funkcji przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Komisja ma nadzorować rynek AI w Polsce. Sama Krzypkowska wskazuje na potrzebę współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz stworzenia mechanizmu monetyzacji treści wykorzystywanych do trenowania modeli AI.
3: Wiele twórców chciałoby sprzedać swoją treść po to, żeby mogła być użyta w trenowaniu modeli sztucznej inteligencji. Są takie projekty na poziomie Unii Europejskiej, tak zwany LDS, Language Data Space, przestrzeń danych językowych, które mają umożliwić taką kwestię, więc chciałabym na pewno współpracować z tymi jednostkami, żeby zobaczyć, czy właśnie jest takie miejsce i przestrzeń na stworzenie takiego mechanizmu monetyzacji tych treści.
1: Mówiła Pamela Krzypkowska, nowa przewodnicząca komisji, wcześniej dyrektorka Departamentu Badań i Innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś na niebie dużo chmur właściwie w całej Polsce i też przelotne opady deszczu spodziewane. W najcieplejszych momentach dnia na termometrach dziś od 14 do 16 stopni. Chłodniej na północy i w rejonach podgórskich, tam 12-13 stopni. Dodatkowo na południowym zachodzie Polski mogą pojawiać się lokalne słabe burze, którym może towarzyszyć porywisty wiatr, a także grad, no a w Tatrach opady śniegu.

0: Fat and Small, proszę państwa, i Turnaround. Ja się obracam i widzę, że w studiu jest Magdajeton, w studiu jest Fela się pojawiła. Proszę państwa, pytania krążące po naszym budynku już nieco opustoszałem, bo się przenosimy, no ale i tak słychać, dobiega takie gromkie how many i how much. Z angielska trochę.
1: Tak, ja chciałam w ogóle przeprowadzić rozmowę z Felą, ale Fela jest bardzo przestraszona. Już na korytarzu rozmawiałyśmy odpowiedziami na parę pytań. Przede wszystkim, jak dużo dostała maili, a dostała ich trochę. Powiem, że właśnie maile są Fela how much, tak? Albo cześć Fela, ja też słucham RNS, pozdrawiam Hela. No więc Fela do Heli, ale jeszcze są też inne maile, no nie będę ich czytała, bo tutaj Fela się przytula do Gosi, jest troszeczkę zestresowana, bo jest w wyjątkowej sytuacji, powoli robi karierę, no nie wiem,
0: bez presji,
1: w mediach.
0: Bez to nie chodzi, wiesz, to...
1: Także dajmy się jej oswoić sytuacją. A teraz Janku, ponieważ prowadzisz audycję, to...
2: To ja cię muszę pytać o rzeczy.
1: To właśnie, to rozmawiajmy, a nie zajmuj się Felą, bo Fela musi się oswoić.
0: Dobra, Fela się oswaja, a ja w takim razie cię, Magdo, zapytam. Akcja wystartowała od rana. Ja już trochę o niej mówiłem naszym słuchaczom. Akcja po prostu... No, chcemy dotrzeć do naszych słuchaczy i sprawić, żeby stali się naszymi patronami, a okazja jest do tego świetna, dlatego że jeżeli ktoś stanie się patronem i wybierze płatność powtarzalną Blik jako sposób wpłaty, no to serwis Blik do tego dokłada 30 zł.
1: Tak jest. To tutaj jeszcze jest sprawą kluczową, oprócz tego, że to się nazywa płatność powtarzalna Blik, to jest jeszcze nasz adres. To jest nowyświat.online/blik. Jak tam się wejdzie, to po pierwsze można uzyskać różne ciekawe, przeczytać ciekawe rzeczy, bo tam są takie pytania, jakie padają od państwa i od razu odpowiedzi na nie. Ja na kilka mogę już odpowiedzieć. Na przykład pytają państwo, czy jeżeli kiedyś byłem patronem, a teraz wpłacam bezpośrednio, czy ja mogę znowu wejść na Patronite i stać się nowym patronem. Oczywiście tak. Nawet jeżeli komuś wczoraj skończyła się subskrypcja i dzisiaj ją rozpocznie, ale warunek konieczny, to musi wybrać płatność powtarzalną Blik, to staje się właśnie tym patronem niezwykłym, który przyprowadzi 30 zł. I teraz powiem jedną rzecz. Jeżeli nie osiągniemy celu, czyli nie osiągniemy tej liczby 1500 patronów, na co mamy miesiąc, czyli wychodzi średnio 50 patronów dziennie, to tyle, ile przybędzie, to tyle dostaniemy pieniędzy. Jeżeli uda nam się wykonać normę, że tak powiem, 1500 patronów, no to 45 tysięcy ląduje w naszej kasie z kasy Blika.
0: W tej chwili mamy na koncie, proszę państwa, prawie 772 tysiące złotych. Mówiliśmy sporo...
1: Ale przepraszam, tej dopłaty nie widać tu. Mhm. Widać liczbę patronów i my już wiemy, że dziś przybyło, jak ja zaglądałam, to było chyba 40 nowych patronów, czyli można to pomnożyć, że 1200 zł mamy do przodu, ale ta kwota ekstra wpłynie na podstawie... faktury wpłynie do naszej kasy. Ona tu nie jest widoczna na Patronite, że jeżeli ktoś wpłaca 20 zł, to tu się nie pokazuje 50. Pokazuje się 20, czyli tyle, ile państwo płacą. Natomiast my mamy tutaj dostęp do statystyk i wiemy, kto jak zapłacił. W związku z czym to zostanie podsumowane i taką kwotę wypłaci nam Blik do maksimum 1500 patronów, czyli 45 tysięcy. Ale jeżeli będzie tylko 1000 patronów, to nam Blik wypłaci 30 tysięcy. Więc warto byłoby, żeby nie zmarnować ani złotówki z tej kwoty, którą nam proponuje Blik.
0: Oczywiście. I możemy monitorować sobie na bieżąco, ilu w naszej społeczności patronów już państwa mamy. Zapraszamy wszystkich, którzy patronami byli. Zapraszamy wszystkich, którym się być może skończyła subskrypcja. Ale chciałbym cię zapytać, dlatego zapytałem cię o sumę, Magdo, bo niezależnie od tego, ile dostaniemy od Blika ekstra pieniędzy, no to też przypomnijmy rzecz zasadniczą, czyli no, jakie są nasze potrzeby dzisiaj.
1: No tak, bo jeżeli przybędzie 1500 patronów i powiedzmy każdy wpłaci 20 zł, ponieważ wiemy, że średnia wpłat jest blisko 40, 39 zł chyba średnia. No część założy konto specjalnie za 10 zł, ale gdyby tak było, że średnio wypadnie po 20 zł, to łatwo osiągniemy kwotę 800 tysięcy, która jest absolutnie bezwzględnie konieczna do prowadzenia codziennej, zwyczajnej działalności radia. No takie są teraz ceny. Wiadomo, że w tej chwili bardzo prąd podrożał, czy wszystko drożeje i też nasze wydatki są większe, mimo że byśmy nie chcieli i oszczędzamy bardzo, to jednak potrzebujemy te minimum 800 tysięcy, to jest, tak jak powiedziałam, minimum. Ale też może niektórzy, którzy otworzyli radio przed chwilą, czy niedawno, czy godzinę temu, mogą nie wiedzieć skąd, dlaczego my Ofelii mówimy. Dlatego, że tu nasz zespół, nasi ludzie, którzy się bardzo podekscytowali faktem, że można przyprowadzić te 30 zł, to zaczęli się zastanawiać, no dobrze, ale ja już jestem patronem, to co ja mogę zrobić, żeby te 30 zł jednak zgarnąć? No i wtedy zrodził się taki pomysł Małgosi, która tutaj siedzi, że można przecież otworzyć adres mailowy Feli. Fela to jest nasz tutaj radiowy piesek. No i jak założyła ten adres, który brzmi dokładnie fela@gmail.com, no zresztą przyszło trochę maili, o czym już mówiłam, no to wtedy z tego adresu mailowego zakłada i nawet się tutaj zabawiliśmy w ten sposób, że Gosia zapytała Felo, który próg wybieramy, a Fela zrobiła hał, co zostało odczytane jako 20 zł. No i właśnie już mamy. I każdy z Państwa, jeżeli ma taką okazję, a bardzo by chciał, może stać go na to. Też można zrobić nowych patronów ze swoich bliskich. Z dzieci, z babci, z cioci, z kogoś tam. Także bardzo albo zachęcamy. Albo z pieska, może z kotka. I w każdym razie doszliśmy do wniosku, że Fela rzeczywiście słucha na okrągło tego radia i co? Nie jest patronką? No przecież należy jej się. No i tak właśnie Fela została naszą szczególną patronką.
0: Więc proszę Państwa, haumeny i haumacz na te dwa pytania, które otworzyły naszą rozmowę. Odpowiedź brzmi, jak najwięcej tego sobie i Państwu też życzymy, no bo tworzymy wspólną społeczność. Raz jeszcze patronite.pl/radio-nowy-świat albo Radio Nowy Świat ukośnik...
1: Tylko, proszę nie mylić, żeby nie robić chaosu, jeden adres.
0: Dobra.
1: nowyświat.online/blik. I proszę tam wejść, bo tam już wszystko jest. Tam są jeszcze dodatkowe informacje, oprócz tego, że stamtąd nas poprowadzi tam, gdzie trzeba i zapłacimy tam, gdzie trzeba i zrobimy ten powtarzalny blik, płatność powtarzalna blik.
0: Feli, aż po prostu, aż się oczko zaświeciło. Jak to
1: myślę,
0: teraz,
1: że w kamerze jest widoczna.
0: Jest świetnie widoczna.
3: Fela po prostu zastanawia się, na ile maili teraz będzie musiała odpowiedzieć.
0: Ach, to o to chodziło cały czas. Ale to Felo, to będą naprawdę miłe wiadomości, spokojnie.
1: Tak.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
4: W środku dnia.

Jungle Roo i The Afghan Whigs. Proszę Państwa, 18,5 minuty po godzinie 12. Tak jak Państwo słyszeli, nowy świat.online / Blik. No i tam łatwo można aktywować patronat. Wybieramy płatność powtarzalną Blik. No i do każdej takiej pierwszej płatności, a więc zostajemy nowym patronem. I do naszej pierwszej płatności serwis Blik dodaje 30 zł dla Radia Nowy Świat. Dziękujemy. Maja Kleszcz to jest utwór Nieklikalność, utwór z live sesji z sobotniego ranka, z Brzasku. Tutaj w studiu Maja Kleszcz swój utwór wykonała. Można zobaczyć już zapis tego mini koncertu, jakby nie było, w naszym serwisie YouTube.

Maja Kleszcz, Nieklikalność. No i w ogóle polecam Państwu to wszystko, co można na naszym YouTubie znaleźć, bo coraz więcej także rozmów z audycji w środku dnia właśnie tam do odsłuchania i do obejrzenia też, co być może dla niektórych być jakąś dodatkową, teraz zaryzykuję, może atrakcją, albo no po prostu dodatkowym jakimś elementem. Proszę Państwa, i na przykład ze wczoraj rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony, ale też temat mnie bardzo interesuje, nie ukrywam. Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, książka Alka Koraba, polskiego dziennikarza, przedsiębiorcy, który między innymi kierował gazetą Metro, gazetą czytaną przez miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych, nie tylko zresztą tam, chociaż ona ma swoje bardziej lokalne wydania oczywiście. Natomiast Alek Korab wczoraj był, no i o wielu, wielu aspektach życia w Stanach opowiadał. Oczywiście to tylko wycinek tego, co jest w jego książce, ale ta rozmowa do znalezienia na naszym YouTubie, no i wiele, wiele innych, także z Misią Furtak z tych ostatnich, także między innymi z naszych rozmów ze środka dnia Paweł Maślona i Maria Kania, a więc serial Lalka. A Perfect Circle i Judith to już teraz, a za chwilę historia jednej, no właściwie dzisiaj można powiedzieć płyty, ale za to jakiej płyty? No, legendarnej płyty. Bez wątpienia, więc szykujemy, proszę Państwa, flanelowe koszule i to będzie opowieść Zuzy i Wendy dziś.

Dobry album jest jak jedna piosenka, tylko taka bardzo długa. A dziś mija 35 lat od premiery kultowego albumu Nevermind.

wszystko na tym krążku jest legendarne. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, In Bloom czy Lithium. Ta słynna okładka z bobasem nurkującym za banknotem i najbardziej legendarny Kurt Cobain. Choć debiut Nirwany nie zapowiadał wielkiego sukcesu komercyjnego, to Nevermind na stałe zmieniło oblicze muzyki rozrywkowej.

Materiał na Nevermind to wspólne dzieło trzech 20-parolatków. Wszyscy urodzili się pod koniec lat 60. w małych amerykańskich miejscowościach. Obserwowali postępujący kryzys gospodarczy i powolną śmierć swych rodzinnych miasteczek. Ich pokolenie czuło, że nie ma perspektyw. Wielu młodych uciekało w narkotyki i świat przestępczy. Bieda amerykańskiej prowincji wywoływała albo depresję, albo gniew. I to wszystko znalazło ujście w muzyce grunge.

Choć Nevermind jest przepełnione katastroficznym nastrojem i defetyzmem, to płyta bardzo szybko wspięła się na szczyty list przebojów i zaczęła się fenomenalnie sprzedawać. Grunge wyszedł z podziemia i na całe lata zapewnił sobie miejsce w głównym nurcie kultury masowej. Potwierdzenie sukcesu nadeszło 11 stycznia 92 roku, bo wtedy na liście Billboard 200, obejmującej najlepiej sprzedające się albumy w tygodniu, Nirvana znalazła się na pierwszym miejscu, wyprzedzając samego króla popu, Michaela Jacksona. Ale tak ogromny sukces miał negatywne konsekwencje.

pewnej postawy zrobiono papkę, bez głębszego zrozumienia treści. Chodziło o ubranie się podobnie, podobną pozę i nastawienie do życia, ale w dość ugłaskany sposób. Teksty wokalisty były spłaszczane i ugrzeczniane, traciły swój antysystemowy charakter, co nie podobało się samemu Cobainowi. Z tej przyczyny kolejna płyta, In Utero, była ostrzejsza, a sam Cobain chciał zatytułować ją w tłumaczeniu Nienawidzę siebie i chcę umrzeć, co zapowiadało późniejsze wydarzenia. Popełnił samobójstwo pół roku po premierze.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym bohaterze tej płyty, Spencer Elden, którego nagie zdjęcie jako 4-miesięcznego niemowlęcia wykorzystano na okładce, kilkukrotnie pozwał zespół i wytwórnię Universal Music Group o wykorzystanie seksualne. Sprawa została ostatecznie zamknięta i zakończona w ubiegłym roku. Spencer nic nie wygrał, jego pozew został odrzucony, co nie dziwi, bo zgodził się wcześniej na pojawienie się na okładce reedycji albumu, twierdził nawet, że przez 3 dekady czerpał korzyści ze swojej sławy jako samozwańczego dziecka Nirwany. Zatem według prawników zespołu Elden wielokrotnie za pieniądze odtwarzał te fotografie, miał wytatuowany na piersi tytuł albumu Nevermind, a nawet wystąpił w programie typu talk show w imitującym nagość kombinezonie, gdzie sam parodiował zdjęcie. Ponadto sprzedawał w serwisie eBay egzemplarze okładki z własnym autografem i odwoływał się do niej, aby podrywać kobiety.

Lata mijają, a album Nieśmiertelny słucha go z namaszczeniem kolejne pokolenie. A czy do mainstreamu i na szczyty list przebojów wróci kiedyś takie zespołowe, grunge'owe granie? To tylko czas pokaże.

Nirvana i On a Plane to jest, proszę Państwa, utwór z płyty Nevermind. Zuza i Wenda opowiadała o tym legendarnym albumie, a nasza audycja już za półmetkiem jest w tej chwili. Madame Affair i W twoich rękach.

Tak jest. Za chwilę, proszę Państwa, Gdynia trwa, przypomnijmy, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jest czwartek, więc już coraz więcej wiadomo o tym, kto największe wrażenie wywołuje i wzbudza na publiczności środowiskowej głównie. No ale nie tylko. Breakbot, Baby I'm Yours to już teraz, a za chwilę Katarzyna Oklińska z festiwalu.

0: płacz jest zdrowy, złość też.
1: Bardzo podobne postaci w dwóch różnych filmach. Gabriela Muscała wciela się w matki głównych bohaterek w dwóch produkcjach pokazywanych w konkursie Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jeden z nich to folk horror kaszubski, a drugi to zabawna opowieść o młodej kobiecie, która pracuje w warzywniaku na warszawskim Ursynowie i zaczyna rozmawiać z kalafiorem.
2: I podobne, i różne, bo ta toksyna, ta przemoc, o której opowiadają oba filmy i Kalafior Przeznaczenia i Opi, pokazują dwa oblicza kobiet, które właściwie można w ten sam sposób opisać, ale jak się je zobaczy, jak się zachowują, jak wyglądają, do czego dążą, to wydaje się, że to są dwie różne kobiety, a jednak są takie same. Także ta przemoc w rodzinie również, oblicze toksycznej matki może być bardzo, bardzo różne. I tutaj zarówno Ania Urbańczyk w Kalafiorze Przeznaczenia, znaczenia, jak i Marta Giec w Opi, w horrorze, pierwszym polskim horrorze, wspaniale to ujęły.
1: Oba filmy to pełnometrażowe debiuty reżyserek. Oba opowiadają o młodych kobietach, które próbują wyzwolić się z toksycznej relacji ze swoimi matkami. Trzeba jednak podkreślić, że to filmy kompletnie różne w swojej formie. I tak w Kalafiorze Przeznaczenia Anny Urbańczyk Gabriela Muscała znalazła dużo śmiechu.
2: To jest ta odwaga młodości, młodych reżyserów, którzy nie boją się iść za swoją szaloną wyobraźnią i po prostu opowiadać o tym, co nas spotyka w jakiś metaforyczny sposób, dowcipny sposób, tak jak tutaj głos wewnętrzny, uzewnętrzniony w postaci kalafiora ze sklepu toksycznej matki, która prowadzi warzywniak na Ursynowie. No to mi się wydaje absolutnie fantastyczne i dlatego gram też, lubię bardzo współpracę z młodymi reżyserkami, bo oni się nie boją. Oni się nie boją opowiadać o tym, co im w duszy gra, w głowie gdzieś tam się przelewa i po prostu o tym opowiadać, nie hamować się, nie obcinać sobie swojej wyobraźni, nie przycinać jej.
1: A głosem kalafiora jest Adam Woronowicz i jest to głos symboliczny.
2: Myślę, że ten kalafior jest takim wewnętrznym głosem odwagi tej młodej dziewczyny, która próbuje iść swoją ścieżką, a nie taką, jaką jej tam doradzają i według ograniczeń, jakie robi jej matka, która sama gdzieś jest bardzo nieszczęśliwa. To jest duża dyskusja pewnie, skąd się biorą takie matki, skąd się biorą takie relacje w rodzinach i z ilu pokoleń to jest budowane. Natomiast jest nadzieja, że ta Ania, która musi się zbuntować najpierw przeciwko matce, dzięki kalafiorowi, a potem przeciwko kalafiorowi, dzięki sobie, poprzez jakąś siłę, którą zdążyła wybudować w czasie tej historii, którą opowiadamy. No jest to bardzo, bardzo ciekawe.
3: Widzisz, co ja z nią mam? Naprawdę bardzo się starałam, żeby było miło.
1: Opi Marty Giec to zupełnie inna produkcja. Klasyczny horror inspirowany kaszubskimi wierzeniami. Postać matki głównej bohaterki, Triny, toksyczna, ale jednocześnie mroczna.
2: I dowiadujemy się chyba pod koniec filmu, skąd ten mrok i kim tak naprawdę jest Trina, o czym ona sama się dowiaduje, bo tego nie wie od początku. To jest taka tajemnica wielu pokoleń kobiet, bo również pojawia się matka Urszuli i Heleny, granej przez Magdę Boczarską, matka grana przez Iwonę Bielską. Trina Wiktoria Kruszczyńska i też pojawia się Pitry, która gra również w Kalafiorze, także obsada się też powtarza. Tak, to jest jakaś taka tajemnica od pokoleń, niesamowita i myślę, że podobnie jak w Kalafiorze, ta Ula tutaj w Opi nosi w sobie jakiś wielki smutek, wielkie niespełnienie.
1: Mimo wątków psychologicznych pamiętajmy, że to horror.
2: Opi to przede wszystkim, najkrócej mówiąc, upiór. I w tych wierzeniach wyglądało to tak, że trzeba było sprawdzić, czy ktoś, kto zmarł, jest upiorem, czy nie. A to, że jest upiorem, można było łatwo zobaczyć na przykład po żyłkach, które się pojawiały na twarzy zmarłego w drugim czy w trzecim dniu.
1: Mimo, że Kalafior Przeznaczenia i Opi to tak różne produkcje, to obie poruszają ważny społecznie wątek.
2: Oba filmy opowiadają o tych matkach w bardzo oryginalny sposób. Akurat tutaj horror, tu kalafior, ale to jest rzecz, która dotyczy wielu, wielu rodzin. Myślę, że każdy gdzieś tam spotkał na swojej drodze, jeżeli nie była to matka czy ojciec, to na pewno kogoś w rodzinie bliższej czy dalszej mógł zaobserwować czy spotkać kogoś, kto był pod opieką i miał taką matkę. Taki mamy świat, no smutny strasznie, bo właściwie to, co daje nam szczęście, jest najbardziej proste, a my sami sobie ten świat komplikujemy i no i trzeba pomyśleć, dlaczego tak się dzieje.
1: Mówi Gabriela Muskała, a cała rozmowa z aktorką w sobotę po 18 w magazynie Mięta do Popkultury. Dodajmy jeszcze, że 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zakończy się tego samego dnia. W sobotni wieczór dowiemy się, do kogo trafi statuetka Złotych Lwów.
4: Nie bój się.
5: Tak jest. Festiwal w Gdyni trwa. Wszystko będzie jasne, proszę Państwa, już w weekend. A tymczasem piruety to jest Fish Emade Tworzywo, no i Szczyl, a więc Tymoteusz Różnek.
6: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

Fisze Made Tworzywo i Szczyl, utwór Piruety, no i jakaż to jest świetna nowość. 5 minut do godziny 13, po 13 wybierzemy się do Bombaju, czy też do Mumbaju. Kamathipura Express to jest film w reżyserii Leona Korzyńskiego, który zdobył, a w zeszłym tygodniu nagroda została odebrana, Student Academy Award, odebrana na festiwalu w Toronto, no a po 13 będzie z nami odtwórca głównej roli w tym filmie właśnie, czyli Oscar Karos. Ale powiedziałem, że 5 minut już teraz nie spełna, więc jeszcze jeden utwór przewidziano, proszę Państwa. A cóż to przewidziano? Przewidziano utwór Cut Your Hair grupy Pavement. No więc proszę bardzo.

0: Drżenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik. Pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Atak nożownika na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Na terenie klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu 4 osoby są ranne, w tym 2 ciężko. Jedna osoba zginęła.
5: Nie widziałam tego zdarzenia, tylko tutaj z opowiadań wiem, że to wyglądało naprawdę bardzo, no w głowie się nie chce mieścić. Jak weszłam tutaj, to był jeden chaos, tylko słyszałam z ust młodzieży, jakiś szaleniec. To, co dzisiaj się wydarzyło, nie mieści się w naszych głowach. To miejsce, które dotąd uważałam, że było miejscem bezpiecznym, od dzisiaj jakby stało się takim miejscem, gdzie ja osobiście czuję, że to jest taki atak na naszą tożsamość.
4: Mówiła siostra Barbara Dendor, przełożona klasztoru benedyktynek. W związku z atakami w zachodniej Ukrainie ewakuowano dziś 2 przejścia graniczne w Drohusku i w Chrubieszowie. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos.
6: Nasze samoloty, jak również samoloty czeskie, Gripeny, operowały w polskiej przestrzeni powietrznej. Podniesiony jest stan gotowości na przejściach granicznych. Przejścia były ewakuowane. Ten stan zagrożenia jest cały czas ogłoszony. W wielu miejscach trwa zmasowany atak na Ukrainę, powtarzający się co kilkadziesiąt minut. Wysyłane są kolejne drony, zarówno tradycyjne, jak i z silnikami odrzutowymi. Jest w użyciu inny sprzęt przez Federację Rosyjską, zagrażający również stabilności funkcjonowania przejść granicznych.
4: Przypomnę, rosyjskie drony wleciały dziś w przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii. 4 bezzałogowce naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, co najmniej jeden eksplodował. Kolejny rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, gdzie rozbił się w rejonie miejscowości Solca. Premier Donald Tusk gości dziś w Warszawie swojego odpowiednika w Bułgarii, Rumena Radewa. Szefowie obu rządów spotykają się po raz pierwszy od 15 lat.
7: Znamy się z panem premierem od wielu lat. Bardzo dobrze się rozumiemy, potwierdzić to na pewno. W niektórych sprawach, co zrozumiałe, decyduje o tym czasami historia, czasami geografia. Mamy inne wrażliwości, a nawet czasami inne poglądy, ale bardzo dobrze rozumiemy sytuację naszych państw, naszych narodów i trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne i ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich różnic, także między Polską a Bułgarią, ale w jednej sprawie mamy, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję, oczywisty i wspólny pogląd. Ta wojna powinna się jak najszybciej zakończyć i to nie na warunkach agresora.
4: A na koniec jeszcze informacje z Senatu. Izba Wyższa przyjęła ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z tego podatku miałyby sfinansować dalsze działanie pakietu CPN. Prezydent, pytany o to, czy podpisze ustawę, mówił tak.
8: Ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna.
4: Mówił Karol Nawrocki, a to był serwis Radia Nowy Świat.
9: Pogoda.
10: Dziś jesiennie.
9: pochmurno, no i proszę Państwa, także spadające temperatury, no bo około 14 stopni teraz w przeważającej części kraju, 11-12 stopni, taka będzie temperatura, no i będzie oczywiście dalej spadać z biegiem dnia. W nocy mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu, ale mogą także pojawić się mżawki, opady śniegu w górach, a należy przygotować się również na mgły poważnie ograniczające widzialność.

0: Bob Dylan oczywiście na początek trzeciej godziny.
1: W środku dnia.
0: No i rozpoczynamy. Za chwilę będziemy rozmawiać o studenckich Oscarach, o przygodzie filmowej, o wieloletniej przyjaźni, której owocem może stać się film. No i na przykład wyjazd do Toronto, odebranie tam właśnie nagrody. I to pewnie dopiero początek. Elder Island i Bang, więc właśnie z takim Bang rozpoczynamy.

0: Ellen Island i Bang. No i właśnie takie Bang czasami może się przydarzyć w życiu, o czym za chwilę będziemy mówić z naszym gościem, którym jest Oscar Karos, czyli Osa. Jak ktoś zobaczy film, w którym występujesz, no to pewnie postawi sobie pytania, na ile to jest, na ile fabuła tego filmu to jest w jakimś sensie twoja historia, może historia reżysera. Na pewno jest to historia, z którą może współodczuwać wielu ludzi, mam wrażenie, no bo to trochę jest opowieść o tym, jak właściwie jakieś otoczenie, rodzice ma wobec nas pewne plany, pewne oczekiwania, pewne presje na nas wywierają, a my, no my chcemy żyć tak, jak chcemy, chcemy być sobą, chcemy własny scenariusz wprowadzić w życie, chcemy własne błędy być może popełnić, uciec generalnie od tej presji, prawda?
1: To prawda, dokładnie. Dzień dobry, dzień dobry. To jest generalnie film, który ma wzbudzać wiele pytań u widza. Jest wiele kontrastów i właśnie mogą się ludzie, co oglądają, że tak powiem, do mnie, czyli do Osy, porównywać i dużo podobieństw widzieć ze swojego życia. Jest też druga główna bohaterka, Mia, która jest kompletnym kontrastem do Osy. Tak. Osa, tak jak wspomniałeś, jest z rodziny bardziej uprzywilejowanej, gdzie rodzice od najmłodszych lat stawiają swojego rodzaju presję na nim, kładą. No i jest Mia Sapna, która jest po drugiej stronie, która jest z ubogiej rodziny w Indiach, zero przywilei i no generalnie życie wymusza na niej, jakie decyzje ma podejmować. Więc jestem ja, na którym wymuszają rodzice presję, a jest Mia, na
0: którym... Który zwiałeś do tak jest, Indii tak jest. Przed tą presją i na miejscu spotykasz Mię, która z kolei ma swoją dość analogiczną sytuację, no i co tu zrobić? No trzeba wiać po prostu.
1: Trzeba wiać. Kompletne kontrasty. Oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić kompletnie w tym, co się dzieje w filmie, bo myślę, że każdy powinien sobie obejrzeć. Jest to tylko 30 minut, film krótkometrażowy, ale wzbudza naprawdę kupę bardzo ciekawych pytań, nad którymi można potem mieć ciekawe refleksje. I to jest rzecz, która bardzo mnie cieszy w tym filmie. Po tym, jak on został sklejony, złożony, bo w momencie, kiedy nagrywaliśmy to, o Jezu, codziennie było w ogóle pytanie, patrząc w niebo, czy to kiedykolwiek zobaczy światło dzienne, czy to dojdzie do skutku. Codziennie zastanawialiśmy się, czy my to w ogóle dopniemy. Ale w momencie, jak pierwszy raz zobaczyłem ten film, to zamiast tak z dnia na dzień właśnie byłem w stanie obejrzeć wszystko jak od nowa i sam sobie wyobraziłem, no tak, jednak można spojrzeć i pomyśleć o własnym swoim życiu i tak w pół skupić się na filmie, jakby myśleć, w którą stronę to będzie szło.
0: Jasne, ale teraz będziemy trochę porządkowali wszystko. Aha. Film nazywa się Kamathipura Express, tak film jest. W reżyserii Leona Korzyńskiego. To może zanim do Toronto się wybierzemy, w którym byliście w tydzień temu właściwie odebrać studenckiego Oscara, powiedzmy trochę o waszej relacji, waszej przyjaźni z Leonem. No i jak to się stało, że wpadł Leon na pomysł, żeby zrobić ten film? No i odpowiemy też na pytanie, na ile to jest twoja historia, może historia Leona?
1: Tak jest. Z Leonem znamy się już bodajże 9, niedługo 10 lat. Przyjaźnimy się. Ja w momencie, w którym Leon napisał scenariusz, byłem wtedy w Stanach, studiowałem. I Leon dzwoni
0: i
1: do mnie.
0: I grasz w tenisa też.
1: I gram w tenisa, tak, tak.
0: Profesjonalny, można powiedzieć, tenisistą, tak?
1: Można powiedzieć w sensie profesjonalnym. To jest tak, że w moim kategorii wiekowej, w moim wieku jest powiedzmy 400 osób w Polsce, na świecie miliony, tak? I do profesjonalnego tenisa wchodzi może 100 osób, może 50. Mhm. Więc bardzo dużo osób dochodzi do bardzo wysokiego poziomu, ale ciężko jest się wbić, bo trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć wszystko, żeby tam się dostać. Więc bardzo fajną opcją jest to, że jak dochodzi się do jakiegoś poziomu, można wyjechać właśnie do Stanów, gdzie oni opłacają ci stypendium i studiujesz. I ja właśnie byłem w tym miejscu, studiowałem i Leon do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, napisałem skrypt. No, główny bohater to Osa. Osa to jest moja skrzywka w prawdziwym życiu. I mówi, no jest, główny bohater to taki trochę pół typ, trochę pół ja. Mhm. Trochę powyciągane z twojej historii, czyli tenis, Stany, trochę generalnie taki charakter Osy, to jestem ja. No i był też ta część Leona w bohaterze, którą zawsze ciągnęło do tych Indii, ciągnęło do nowych podróży i takiego odcięcia się trochę od świata i presji. Mhm.
0: No i trafia do bohater trafia do Bombaju, który akurat jest no, jednym z największych miast na świecie. Mega miasto, prawda, można powiedzieć.
1: Mega miasto.
0: Jak tam jest?
1: Niesamowite. To jest naprawdę, to miejsce po prostu kompletnie zmieniło.
0: A do tego wszystkiego na Kamatipura jest taką częścią tak. Bombaju.
1: No, dokładnie. Dokładnie taką. To był też właśnie
0: trudniejszą, można powiedzieć.
1: Trudniejszą, zdecydowanie. Mhm. I myślę, że Leon wpadł generalnie na ten tytuł już po całych nagrywkach. I tak jak to jest taka cięższy temat, generalnie cięższa część Mumbaju, reflektuje na to, jak wyglądały nasze zdjęcia, które no, były po prostu rzeźnią absolutną codziennie.
0: Rzeźnią absolutną, można pewnie tysiące określeń użyć.
1: Tak, nie, myślę, że to jest najbardziej
0: trafne. Studencki film etiuda właściwie, prawda? Mhm. Aczkolwiek zupełnie tego po nim nie widać, bo jest no, bardzo sprawnie zrobiony, trzeba to powiedzieć. Świetnie się go też ogląda. No jest to opowiedziana historia, ale też no, obraz, ta wizualność, ten chyba mrok bardziej, prawda? Może nie wiem, czy Indie tak w pierwszej kolejności tłumaczymy akurat z takimi barwami, w jakich jest osadzony film, no, ale jak właśnie pomyślimy sobie o takim mrocznym molochu, jakim jest Bombaj czy Mumbai, no to...
1: Tak, zdecydowanie. Kolory akurat to jest też bardzo ciekawa i duża część tego całego filmu. Bo osoba, co miała przyjemność obejrzeć, widać, że tam dwoma dominującymi kolorami jest czerwony i niebieski, co ma też stricte odzwierciedlenie w tym, że główni bohaterowie też zupełnie kontrastują. No i niebieski, czerwony, kompletny kontrast. I wbrew pozorom, jadąc do Mumbaju, są to dwa kolory trochę przewodnie. Tak jak jest się w mieście, to na przykład dużą część filmu nagrywaliśmy w slumsach, Ghatkopar, i mieliśmy taki właśnie image po prostu miasta, gdzie całe slumsy są niebieskie, pokryte po prostu plastikową niebieską plandeką i zachodzące czerwone słońce. Mhm. I pamiętam, że tego pierwszego dnia właśnie naszego DOP, Witka Prokopczyka, który zrobił świetną robotę w tym filmie.
0: Czyli operatora, DOP, director
1: of photography. Tak. Operatora właśnie wpadli na to, że zrobimy to w tym stylu i myślę, że pięknie odzwierciedlili Mumbai, który jest, tak jak wspomniałeś, miastem naprawdę wszystkiego. Można tam znaleźć, samo miasto w sobie jest wielkim kontrastem. Mamy tam największe ubóstwo, gdzie można znaleźć na świecie i mamy też najbogatszych ludzi na świecie. Tak, więc jadąc po prostu można zobaczyć w odległości 3 metrów gościa, co mógłby jechać na słoniu i po prostu osypać się złotem i ludzi, którzy walczą o przetrwanie z godziny na godzinę, więc... Myślę, że udało się to ująć naprawdę w tym filmie fajnie.
0: Jasne. Film Kamatipura Express, o tym filmie rozmawiamy. Jest z nami Oskar Karos, czyli Osa, i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Cats and Dogs to the Meat, utwór Moln, to jest nowość, proszę Państwa, 23 minuty po 13, my wracamy do rozmowy z Oskarem Karosem, czyli z Osą, który opowiada nam o filmie Kamathipura Express, filmie w reżyserii Leona Korzyńskiego, filmie, który nakręciliście w Indiach, no ale teraz właściwie trasa międzynarodowa, powiedzieliśmy o tym, zaczęliśmy od tego, że tydzień temu w Toronto byliście na festiwalu odebrać nagrodę, no to słucham cię, tak co jest, to była za tak nagroda jest, tak i jak jest. Było w Toronto?
1: Toronto było niesamowitym doświadczeniem.
0: Bo to tam był, trwał festiwal.
1: Tak oczywiście. Jest, tak jest, festiwal TIFF, który też gościł generalnie Academy Awards, czyli generalnie to, co wszyscy pamiętamy, Oscary i znamy, to oni mają taki dział, jeden, gdzie rozdają studenckie Oscary. I przez to, że jest to cały festiwal i on trwa ponad tydzień, jest to wspaniałe doświadczenie, bo tak jak chodzi się na zwykłe gale, to można wejść na 2 godziny, rozdać, zobaczyć, kto dostał statuetki, wszystko fajnie. Ale tamten festiwal brzmiał w mieście, miasto żyło. Można powiedzieć, że dwie takie główne ulice, Queen Street i King Street, czyli taka marszałkowska i Aleje Jerozolimskie Warszawy, były kompletnie zamknięte tylko na rzecz tego festiwalu. Wszyscy zjeżdżają się z całego świata, cena hoteli poszybowała, wszyscy spacerują po prostu przez ulicę, robią zdjęcia, wywiady, nagrywają.
0: I też się z tym spotkałeś? No bo byłeś tam, teraz mi tak. Oskar powiedział, że byłeś na okładce, tak?
1: Byliśmy, tak, tam Hollywood Report bodajże. Byliśmy na okładce zdjęcia Kamathipury, można było też, był QR code, żeby obejrzeć ten nasz film, więc dużo osób tak nawet na ulicy
0: czyli podchodziło. Czyli magazynu, po prostu takiego magazynu, który był tak. powszechnie tam
1: bardzo
0: dostępny,
1: bardzo znanego, rozdawany. Był dostępny dokładnie tak. I ludzie podchodzili, jak tam rozpoznawali twarz, czy wiedzieli, kim jest Leon, to gratulowali, więc generalnie miasto tym żyło. To było naprawdę wspaniałe. Pojechaliśmy tam na 5 dni i Leon miał zaproszenie stricte od właśnie tego TIFF-u, więc on mógł chodzić na wszystkie spotkania z wszystkimi przysłowiowymi grubymi rybami, rozmawiał z ludźmi, widział filmy też innych studentów, bo zostało zaproszonych tam 12 studentów w 4 różnych kategoriach. My byliśmy zaproszeni na narrative i w każdej kategorii były po 3. No i moim zdaniem to nie jest tak jak w Oscarach, że jest 6 nominowanych filmów, jedzie się na ten festiwal i jest wybierany jeden zwycięzca. Oni tutaj podjęli trochę inną taktykę, że ze wszystkich filmów wysłanych z całego świata, było ich tam ponad pewnie 3000, wybrali 6 najlepszych. I potem to już była ta shortlista, na której też się znalazł Canon, czyli inny film WSF-u, co było wielkim sukcesem.
0: Warszawskiej Szkoły Filmowej. Warszawskiej Szkoły Filmowej. O tym nie powiedzieliśmy jeszcze, bo nie wybrzmiało wystarczająco, że w Warszawskiej Szkole Filmowej ta przygoda się zaczęła, prawda? To znaczy w przypadku Leona, później Leon do ciebie napisał i tak to się połączyło.
1: Zgadza się. Także 2 filmy trafiły na tą shortlistę i potem my mieliśmy szczęście, że zostaliśmy wybrani do tego top 3. I to już się nazywa, już to nazywali, że tak powiem, że zdobyliśmy tego Oscara, potem już tylko zależało, jaki tam tego kolor, co suma summarum, jak zaraz powiem, było trochę bez większego znaczenia, bo te 3 filmy już dostały możliwość, żeby wyjechać, stawić się na tej gali i przeżyć generalnie cały ten TIFF, więc mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, też PiS nam umożliwił to i WSF, żeby reszta ekipy, nie tylko Leon, tam pojechał. No i stawiliśmy się na tej gali, no i dostaliśmy brąz. Dostaliśmy brąz, co no oczywiście na początku było takim niesmakiem, no bo kto by tam nie jechał z założeniem, że nie chciałby złota. Ale tak jak patrzę na to bardziej perspektywicznie i na duży obrazek, to myślę, że nic lepszego w sumie nie mogło się zdarzyć dla nas jako grupy takich młodych i zaciętych filmowców, którzy w momencie, w którym byśmy wygrali, a to jest tak naprawdę chyba największa nagroda dla takiego krótkiego filmu dla studentów, jaką można dostać, to moglibyśmy może tu usiąść na laurach i uznać, a no to chyba osiągnęliśmy

0: zeszyt. A tak to nie, to trzecie miejsce to jest ten taki fajny niesmak, mhm. który po prostu nic, tylko daje niesamowitą motywację, żeby dalej po prostu cisnąć i jechać i walczyć, nie poddawać się, bo jest to
1: słychać,
0: powiedzenie,
1: że sportowiec że mówi.
0: Jak sportowiec trochę tak, to prawda, to jest mój mindset, ale zwycięstwo jakby w życiu chyba trzeba właśnie przegrywać od czasu do czasu i najlepiej przegrać w takim stylu, czyli wyjechać na największy turniej, wyjechać na największą ceremonię rozdania nagród. Mhm. I właśnie to trzecie miejsce, myślę, było czymś naprawdę dobrym dla nas, bo teraz wiem, spotkałem się już z całą ekipą w Warszawie i po prostu każdy jest zmotywowany, bo już wiemy, stać nas na to, żeby robić coś na cały świat z wielkim rozgłosem, mamy potencjał i tak jak się mówi, we're shooting for the stars, to myślę, że przebiliśmy się przez te chmury, widzimy gwiazdy, ale do nich jeszcze trochę, więc jesteśmy na dobrej drodze, ale powolutku.
1: Okej, okay, to powiedzmy jeszcze dwa słowa przynajmniej, bo tak, Leon Korzyński, proszę państwa, komuś może nazwisko Korzyński wydać się znajome i słusznie jak najbardziej. Andrzej Korzyński był dziadkiem. Leona.
0: Tak. Leon jest z mocno filmowej rodziny. Dziadek Andrzej Korzyński, to myślę, że każdy z XX wieku zna to nazwisko, jak oglądał film, to za każdym razem, jak muzyka grała, to co drugi film to był właśnie jasne. Pana Andrzeja. Tata również siedzi w filmie i Leon, myślę, jest jedną naprawdę z niewielu osób, jaką poznałem w życiu. Szczególnie takich młodych. Teraz młodzi ludzie mocno szukają w życiu, co ja powinienem ze sobą zrobić, w co włożyć ręce. Trochę są tacy pogubieni, co jest normalne. Leon tak nie. Nie, Leona tak jak
1: znam. Było jasne, tak?
0: Od 14 roku życia, 13, no, ja będę robił najlepsze filmy i on po prostu jest stricte na tym skupiony i jego życie trochę wokół tego się kręci. Co jest wspaniałą rzeczą, bo zobaczyć taką sfokusowaną, skupioną osobę, szczególnie w tym wieku, to jest naprawdę rzadkość. I myślę, że przekłada się to na rezultaty.
1: No ja myślę, że wy też się dobraliście, bo raczej słuchając ciebie też ma się wrażenie, że ty wiesz, ale okej, okay, bo był tenis w twoim życiu, to jeszcze o tym powiedzmy. Tak.
0: Sport.
1: Tu się otwiera, widzę, jakaś nowa ścieżka jednak dla ciebie,
0: tak,
1: czy nie?
0: Tak. No nie, to zdecydowanie to jest... Ja generalnie z aktorstwem od zawsze chciałem mieć wspólność, aczkolwiek tak jak trochę w tym filmie wchodzą też rodzice osy, którzy mieli inne i różne plany na swoje dziecko. I tak jak mnie zawsze trochę w tą artystyczną stronę ciągnęło, tak chyba w oczach taty głównie było raczej: Oskar, będziesz sportowcem, dlatego masz ścisły umysł, matematyka, ciśniesz, także chodzisz do szkoły, grasz w tenisa. I mimo, że tam parę razy udało mi się tu do teatrzyku wejść, tu coś, tu jakoś tam pograć sobie przed telefonem, tak zawsze raczej było to głuszone. Aczkolwiek na dłuższą metę myślę, że też jest to super sprawa, że mi się to przytrafiło, bo sport nauczył mnie po prostu niesamowitej zaciętości.
1: A tato widział twój film już?
0: Nie widział. Nie widział, aczkolwiek to też jest. Mój tata jest trochę przesądny, powiedział, że zobaczy go dopiero, jak pojedzie na wszystkie festiwale, bo będzie nam się dobrze wiodło, póki on jego nie zobaczy. No widzę teraz minę z podniesionymi drzwiami. Tutaj, że tak powiem, tata...
1: Nie, ale nie chcę tu jakiś, wiesz, tak. przeprowadzać.
0: Dobra. Nie. Mój tata też...
1: Wszystko jest okej, po prostu.
0: Wszystko jest pięknie, tak. On ma swój mindset, ale ten sport na pewno mi pomógł i ja, będąc w Stanach, w ogóle przez 4 lata studiowałem tam architekturę, żeby tak trochę dogodzić im, bo początkowo plan był taki, że wyjadę do Stanów, dostałem to stypendium, to pójdę
1: i to
0: na...
1: był Washington DC.
0: Washington
1: po prostu,
0: DC, pójdę tam na aktorstwo. No, jestem już pełnoletni, wszystko będzie super, ale potem się okazało, że niestety uczelnie takie aktorskie, artystyczne nie dają stypendiów sportowych, więc uznałem, okej, i tak tam będę, i tak dam, powiedzmy, rodzicom satysfakcję, zrobię architekturę, a równocześnie, nie wiem, będę szedł ulicami, będzie przejeżdżał Quentin Tarantino, zobaczy mnie z samochodu i powie: ciebie biorę do ostatniego filmu. Przynajmniej tak myślałem, że będzie. Dobrze. Żaden Quentin Tarantino się nie zjawił, ale zjawił się Leon, który mimo, że tam jeszcze w jakichś mniejszych etiudach wcześniej u niego pogrywałem coś, tak powiedział: słuchaj, lecimy z tym, poleciałem i... Wróciłem potem do Stanów po nagraniu w Indiach, rzuciłem magisterkę i powiedziałem: oddaję się w 100% aktorstwie, bo od zawsze przecież wiedziałem, że to jest to coś dla mnie i nie mam zamiaru teraz się wycofywać. Już mam swój rozum, swoje, chciałbym powiedzieć swoje pieniądze, ale już, jeszcze nie.
1: Myślę, że już tu kilka ścieżek jeszcze się pojawiło dla ciebie, albo polityk, tak. Albo możesz mówcą motywacyjnym też zostać, bo zwłaszcza w tej drugiej części naszej rozmowy ja zacząłem patrzeć, widzieć przed sobą po prostu człowieka, który jesteś opowieścią też moim zdaniem. Dobra, ale chciałbym jeszcze zapytać cię, ponieważ no tak, mamy film, pewnie to jest ta sytuacja w radiu często, że rozmawiamy o jakimś filmie, ale nikt z państwa tego filmu nie widział, trochę o nim powiedzieliśmy, może część z państwa by chciała to zrobić. Gdzie można go zobaczyć jeszcze? Będą festiwale na pewno, nie o wszystkich możesz powiedzieć, ale...
0: Tak, tak. Będą festiwale, oczywiście na studenckich Oscarach się to wszystko nie kończy. Dalej jeździmy po festiwalach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, co też będę mógł zaraz dodać. I z tego, co wiem już na 100%, to, że będzie na warszawskim festiwalu puszczany ten nasz film, więc będzie
1: można... Warszawski Międzynarodowy Festiwal
0: tak
1: Filmowy.
0: Jest, tak. Tak jest. Aczkolwiek co ciekawe, to film ten też pojechał do Indii. Moim zdaniem to jest też bardzo ciekawe, że ten film miał fajny odbiór w Polsce, super odbiór w Stanach, ale chyba największy miał w Indiach. My tam w ogóle wygraliśmy jakieś festiwale w Indiach, jakąś Kalkutę, inne festiwale pojeździliśmy tam i o tym się nie wspomina. Ja na przykład miałem przyjemność pojechać tam i być na premierze w Mumbai właśnie tego naszego filmu. Odbiór był wspaniały, to jest naprawdę coś niesamowitego. To była taka salka, powiedzmy, pomieściłaby 30 osób, było ich 100. Każdy po prostu owacje na stojąco po tym filmie.
1: Czy już pytano cię o Bollywood? Również w tym czy kontekście pytano, czujesz, czy oni pytano, się tam nie chcieli wziąć.
0: Czy pytano o Bollywood? No to było ciężkie. Też miałem już to pytanie od znajomych. I ja to generalnie mam takie podejście do życia, że 100% bym spróbował. Aczkolwiek no Mia, która grała Sapnę, ona na przykład po tym filmie już dostała następną ofertę filmu, bo u wielu osób mam wrażenie, że ten film też bardzo przyspieszył ich życia. Uświadomiliśmy sobie wszyscy potencjał i nie chcemy go wypuścić, po prostu przyspieszyliśmy z tym wszystkim i na przykład Leon dostał niesamowitą motywację, ja dostałem, Witek, cała ekipa, ale Mia na przykład pierwsze co, to jak wybuchł ten film w Indiach, bo tego słowa trzeba użyć, udostępniła ten trailer filmu i pamiętam, że w Polsce on dostał w internecie, nie wiem, powiedzmy 20-30 tysięcy wyświetleń, w Indiach to miliony. W Indiach miliony, od razu telefon jej się urwał, reżyserzy zaczęli do niej dzwonić i teraz aktualnie właśnie nagrywa już swój kolejny film.
1: Aha, czyli jest w Indiach i pracuje na planie, tak?
0: Tak jest i pracuje na planie w tej sekundzie, co właśnie o tym opowiadam.
1: Świetnie, dobrze, czyli mamy kolejne plany festiwalowe. Ty do szkoły się żadnej aktorskiej na razie nie wybierasz, ale...
0: Aktualnie właśnie zacząłem edukację w takim instytucie, nie do szkoły, nie do szkoły, bo szkoła to są 3 lata, a ja, że tak powiem, też nie należę do grupy, co goni za papierkiem, tylko bardziej za doświadczeniem i za wiedzą samą w sobie czysto. Okay. Więc zapisałem się, nie wiem, czy mogę mówić nazwę, ale do takiego instytutu właśnie aktorskiego na intensywny kurs, który trwa 1,5 roku. Będę się edukował, będę jeździł, będę próbował, będę szarpał za koszulki wszystkich reżyserów w oku, żeby dać mi najmniejsze szanse i no dam z siebie wszystko, bo teraz stawiam na to w 100%.
1: Super. Bardzo dziękujemy ci w takim razie za wizytę, za rozmowę. Trzymamy kciuki. Oskar Karos, czyli Osa, grający w filmie Kamathipura Express, w filmie w reżyserii twojego przyjaciela Leona Korzyńskiego. No i jak gdzieś ten film państwo zobaczą, to gorąco polecam, bo to jest opowieść o młodości, wolności i też o życiu na własnych warunkach.
0: Tak
1: jest. Myślę, że bardzo ważne. I że czasami trzeba za to cenę zapłacić, że trzeba czasami zaryzykować, wyjść ze strefy komfortu i tak dalej,
0: myślę,
1: i tak dalej.
0: Ale... Myślę, że ryzyko to jest najlepsze słowo, które można
1: ryzyko,
0: użyć.
1: Tak?
0: Bo nie tylko w filmie, ale też samo zrobienie tego filmu. No jakie to było ryzyko dla Leona, żeby nagrać ten film? Niesamowite, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, prawda? No i zaryzykował, wyjechaliśmy do Indii. Wróciliśmy z pustymi kieszeniami i mamy to. Dziękuję bardzo.
1: Ale bogatsi.
0: Ale bogatsi.
1: Bardzo dziękuję. Oskar Karos.

The Heavenly Boats, proszę Państwa, 18 minut do 14. No właśnie, kto nie ryzykuje, ten i tak dalej, i tak dalej. Kamathipura Express to jest film, o którym rozmawialiśmy, no ale też od rana trwa nasza nowa akcja, współpraca Radio Nowy Świat z Blikiem. Zachęcamy Państwa do tego, żeby zostać patronem Radia Nowy Świat, żeby założyć konto, no i ustawić tam sobie coś takiego jak płatność powtarzalna w serwisie Blik. Najłatwiej to zrobić, wchodząc na stronę Nowy Świat Online, / Blik. No i ważna sprawa, do każdej pierwszej płatności serwis Blik dorzuci 30 zł dla Radia Nowy Świat, więc zachęcamy gorąco. Jak ktoś może nie jest już patronem, żeby stał się ponownie, sprawdźmy też, czy przypadkiem tam się coś nie skończyło, jakaś subskrypcja na przykład, czy karta kredytowa, czy inny tam, no wiadomo. Czekamy, czekamy, jesteśmy, proszę Państwa, a tutaj przed nami utwór zatytułowany Groźnie, ale zobaczymy, czy tak też będzie brzmiał. Tracę zimną krew.

No nie, no nie było groźnie. Tracę zimną krew, ale całkiem przyjemnie się tego słuchało. Sara, BRK, McKay, Mulatte. Tracę zimną krew. Proszę Państwa, taki utwór właśnie a propos ryzyka, bo ja tak chciałem jeszcze powiedzieć, no też, żeby 6 ponad lat temu Radio Nowy Świat zbudować, to no kilka osób musiało zaryzykować coś. Więcej albo mniej, ale trzeba było zaryzykować i proszę bardzo, jesteśmy. Zaraz z Ostrej 14 na Mińską numer 75 się przenosimy i jesteśmy, działamy. To jeszcze przypomnę, skoro już na takiej emfazie jestem, nowyświat.online/blik, czyli jeżeli ktoś zostanie patronem i ustawi płatność powtarzalną Blik, a tam najłatwiej to zrobić, to serwis Blik dorzuca 30 zł dla Radia Nowy Świat. Taka akcja.

Breeders i Cannonball, proszę państwa. No, a tu jeszcze dwa utwory przed nami tylko. Bardzo dziękujemy w ogóle, bo widzimy, co się dzieje w serwisie Patronite od początku audycji, a tam tylko widać ilu patronów, a nie widzimy to, o czym Magdajeton mówiła, tych dodatkowych kwot, bo to się dopiero okaże, ale zachęcamy gorąco raz jeszcze nowyświat.online/blik. A to oczywiście Talking Heads.

Burning Down the House, proszę państwa. Nie wiem dlaczego, ale w tym momencie, to znaczy wiem, pojawiła się za szybą Maria Zamachowska. Więc no, będzie filmowo i będzie jakiś zamach na 10. muzę oczywiście. Po 14. To usłyszę. Nie. Zamach.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 14. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W Jarosławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego po ataku nożownika. 31-latek z Ukrainy wtargnął na teren klasztoru i ranił 5 osób. 3 zranionych osób to duchowni. Jedna osoba zginęła. Jak przekazała TVN24, osobą, która zginęła, jest ksiądz, który w momencie ataku spowiadał, był w konfesjonale.
4: Część ludzi, którzy tam byli przede mszą, schowało się do takiego konfesjonału, który jest dla głuchych. On jest praktycznie z możliwością zamknięcia się w tym i tam schroniło się, te osoby się schroniły.
3: Relacjonował świadek zdarzenia dla Polsat News. Policja otrzymała informację około 9.30 dziś rano. O godzinie 10.00 miała rozpocząć się msza, która ze względu na okoliczności się nie odbyła.
5: To miejsce od 2020 roku było tym szczególnym schronieniem dla rodzin, dla dzieci ukraińskich. I dla mnie to jest szczególny dramat, dlatego że to jest ośrodek, który swego czasu był internatem Technikum Budowlanego i Szkoły Rzemiosł Budowlanych. Myśmy tutaj spędzali czas w spokoju, a dzisiaj po 60 latach stała się taka tragedia.
3: Relacjonował świadek zdarzenia. Zmieniamy temat. Waszyngton zaprosił przywódcę Rosji Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. Zaproszenie to mogłoby posłużyć jako okazja do spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tak przedstawiał przynajmniej sekretarz stanu Marco Rubio. Kreml zareagował. Rzecznik Dmitrij Pieskow przekazał, że nie podjęto decyzji w tej sprawie i że jest jeszcze za wcześnie, by o planach takiego spotkania mówić. Zaznaczył, że Moskwa docenia to zaproszenie i że odpowiednia decyzja w tej sprawie zostanie dopiero podjęta. A na koniec jeszcze o sztucznej inteligencji. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ szefowie OpenAI i Anthropic apelowali o międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w niekontrolowanym rozwoju AI. Wskazali, że potrzebne są wspólne zasady oceny możliwości oraz ryzyka nowych modeli.
6: Ta technologia zaczyna być samozwrotna, zaczyna następować sprzężenie zwrotne. Znaczy, o ile powiedzmy byśmy się tam cofnęli do tego roku 2022 albo jeszcze wcześniej, no to tymi architektami kolejnych modeli byli po prostu ludzie. To był zespół naukowców, inżynierów. Dzisiaj współczesne modele, te najnowsze, one by nie powstały bez wsparcia sztucznej inteligencji.
3: Komentował w TVN24 dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuse AI. To oznacza, że sztuczna inteligencja coraz częściej nie tylko wykonuje zadania, ale również uczestniczy w tworzeniu technologii, która będzie napędzać jej dalszy rozwój. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Zamach na dziesiątą muzę.
1: Dzień dobry.
2: Una palabra no dice.

To tytułowe jedno słowo, una palabra, do pięknej melodii Carlosa Valery z filmu Men on Fire otwierają nasze dzisiejsze spotkanie w zamachu na zamacha. Grzegorz Muranowicz na stanowisku przy konsolecie, ja Maria Zamachowska przy stanowisku swoim przy mikrofonie. Zapraszamy na 2 godziny muzyki filmowej i nie tylko. Za moment powiem dokładnie co, kiedy i jak, ale najpierw posłuchajmy piosenki, która pojawia się w tegorocznym Spider-Manie. Yeah.

To Tame Impala i Loser, piosenka z ubiegłego roku, ale pojawia się w tegorocznym Spider-Manie. W dodatku zgrabnie komentuje sytuację, w jakiej tym razem znalazł się Peter Parker. Sytuacja, w której znaleźliśmy się my, natomiast ma się następująco. W tej godzinie przygotowałam dla nas taką drobną mieszankę. Będą filmy akcji, zresztą już od nich zaczęliśmy. Dziki Zachód, rozbudowany kącik z muzyką z gier komputerowych, świat anime w muzycznej odsłonie i w końcu Pan Kleks. To wszystko do godziny 15. W drugiej godzinie zajmiemy się czymś zgoła odmiennym, ale wszystko w swoim czasie. Niemniej cały czas możemy się kontaktować i jest to sprawa nietrudna. Najlepiej sprawdza się droga mailowa i adres maria.zamachowska@nowyswiat.online. No to co? Akcja!

Trochę chrobotania na rozbudzenie to Chemical Brothers i Q-Tip z utworem o adekwatnym do warstwy muzycznej tytule Go, który to utwór pojawia się w filmie Apex, po polsku przetłumaczony to jest na Alfa. W główne role wcielają się tam Charlize Theron i Taron Egerton. Rzecz dotyczy wspinaczki, testowania granic swoich możliwości na australijskim odludziu oraz pokrętnej gry między napastnikiem a jego potencjalną ofiarą. Nie zatrzymamy się jednak w buszu, a przeskoczymy w gąszcz zer i jedynek.

Clapped to Death pojawia się podczas pierwszego pobytu Neo w Matrixie, oczywiście, kiedy Morfeusz oprowadza go po symulowanym świecie, kiedy spotyka kobietę w czerwonym płaszczu i orientuje się, że w Matrixie wygląd rzeczy nie mówi, czym ta rzecz naprawdę jest. A towarzyszy tym odkryciom muzyka Roba Dogana, znanego jako Rob D. Zostawiamy na chwilę świat zer i jedynek, teraz wspomniany już wcześniej kierunek Dziki Zachód.

Dziki Zachód, taki z przymrużeniem oka. Will You Go, Lassie Go to jedna z wielu piosenek występujących w ubiegłorocznym filmie Sinners. Akcja filmu rozgrywa się w Mississippi w 1932 roku, w czasach segregacji rasowej i silnych napięć społecznych. Bracia bliźniacy Smoke i Stack, i tu w obu tych rolach Michael B. Jordan, wracają do rodzinnego miasta, próbując zostawić za sobą przestępczą przeszłość. Co się dzieje dalej? Nie wiem, nie powiem. Trzeba obejrzeć, acz przyznaję, że ja tego nie zrobiłam, bo dostaję wysypki od wszelkiej maści horrorów i tej słabszej, i tej cięższej wagi. Nie odbiegając terytorialnie za daleko, ani tematycznie zresztą też, posłuchajmy dwóch utworów z jednego z najlepiej poskładanych soundtracków

To oczywiście dwa utwory, które zawarte są na ścieżce dźwiękowej do Django, filmu Quentina Tarantino z 2012 roku. Tego filmu chyba nie muszę nikomu polecać, nawet rozlew krwi jest tam przyswajalny, zresztą jak w większości przypadków filmów pana Quentina. Jest tam tylko taka jedna scena, przy której muszę zamykać oczy, właściwie dwie dotyczą tej samej sprawy, czyli walk Mandingo. Ale zostawmy to z boku. Dobrze, to jest ten moment, w którym otwieram rozbudowany kącik muzyki z gier komputerowych. Od razu też przyznaję, że ja ich nie znam z autopsji, ale mam wtyki albo w tym przypadku i wtyczki, ale dobra, nie będę otwierać tych drzwi. Dokładnie mam brata, pozdrawiam Tadzia, który nie dość, że eksploruje najróżniejsze gry, to jeszcze uważnie ich słucha, a więc z polecenia Tadzia fragment ze ścieżki dźwiękowej do Red Dead Redemption 2.

Pozdrowienia dla wszystkich fanów Red Dead Redemption 2. Dostałam wiadomość od Magdy. Ogromne pozdrowienia. The Course of Love. Taki tytuł nosi ten utwór Davida Fergusona i Matta Sweeney do drugiej części tej gry właśnie z 2018 roku. Swoją drogą wszystkie 5 napisanych przez obu panów do tej gry utworów są warte uwagi. Zachęcam więc do zerknięcia. A nasz kolejny przystanek w kąciku gier to Podziemia, a dokładnie Hades, to będzie Lament Orfeusza.

Lament of Orpheus to jeden z najważniejszych utworów fabularnych w Hadesie. Nie tylko ilustruje świat gry, opowiada historię Orfeusza i Eurydyki, komentując jednocześnie wydarzenia, które doprowadziły do ich rozdzielenia. A my zaś rozdzielimy kącik gier komputerowych fragmentem z filmu anime pod tytułem Chainsaw Man The Movie Reze Arc z 2025 roku. To temat pod tytułem In The Pool.

Kensuke Ushio i temat pod tytułem In the Pool pojawia się podczas jednej z najważniejszych scen pomiędzy głównymi bohaterami filmu Chainsaw Man The Movie Reza Ark, gdzie są i łowcy demonów, i miłość ogromna, i dosyć tragiczny obrót sytuacji, więc tragedię tymczasem odłóżmy na bok, a w kosmosie niechaj dalej toczy się to.

kosmosie albo i w galaktyce, acz nie tak odległej, żeby dotrzeć do Nabu. Za nami fortepianowa wersja Obserwatorium Komet Rosaliny, czyli jednej z postaci z gry Super Mario Galaxy. To nie jest pierwszy i nie ostatni raz, jak przytaczam ten soundtrack, bo ma on w sobie coś bardzo kojącego. Jeszcze w takim wydaniu fortepianowym i z tym przyszarzałym niebem na zewnątrz, bajka. A zanim do bajek przejdziemy, to jeszcze jeden temat z ostatniej na dzisiaj gry, której myślę, że większości z nas przedstawiać nie trzeba.

To oczywiście temat główny z drugiej części Simsów, gry The Sims. Cały soundtrack jest dostępny w różnych platformach streamingowych. Jeśli na przykład znajdują się Państwo obecnie w sytuacji przeprowadzkowej, urządzenia, przemeblowania, czy nawet jakiegoś remontowania, to z mojego doświadczenia wynika, że ta muzyka potrafi łagodzić wszelkie napięcia, które z takimi wydarzeniami są nieodłączne. Ostatni fragment anime na dzisiaj to jest Neon Genesis Evangelion.

The Cruel Angel's Thesis to fragment z filmu anime Neon Genesis Evangelion, którego akcja rozpoczyna się w roku 2015, 15 lat po katastrofie zwanej Second Impact. Ta zabiła ogromną część ludzkości i na zawsze zmieniła świat. Pan Kleks też na zawsze zmienił świat, przynajmniej ten nasz tu polski, a więc snem o 7 szklankach zamkniemy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego zamachu na zamacha. Słyszymy się po serwisie.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Sztab kryzysowy zwołano po ataku nożownika, do którego doszło dziś na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek wtargnął na teren klasztoru i ranił 5 osób. 3 zranionych osób to duchowni, 1 osoba zginęła. Prokuratura potwierdza, sprawcą jest obywatel Ukrainy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zabrała głos.
4: Drodzy Państwo, od samego początku, kiedy otrzymałam informację o tragicznym zdarzeniu, przyjechałam na miejsce. Czynności prowadzi prokuratura rejonowa dla miasta Jarosławia. Sprawca został natychmiast zatrzymany. Prowadzone są czynności się przedłużają i dlatego też nie ma w tej chwili z nami nikogo z prokuratury rejonowej. Drodzy Państwo, składam wyrazy ogromnego współczucia rodzinie osoby, która nie żyje.
3: Marcin Nazarewicz, burmistrz Jarosławia, przekazał, że do końca tygodnia w mieście wprowadzono żałobę.
5: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Tymczasem arcybiskup archidiecezji przemyskiej apeluje o modlitwę w intencji ofiar ataku nożownika w Jarosławiu. Czytamy, wydarzyła się tragedia, która jest związana z przelaniem krwi, z niezrozumiałymi postawami ludzi. Módlmy się także w intencji sprawcy o jego nawrócenie, otrzeźwienie. Niech to wydarzenie będzie okazją do refleksji, do solidarności, do wspólnej modlitwy za tych, którzy są dotknięci wydarzeniami nieraz bardzo brutalnymi. Oby one nie rodziły nienawiści czy niechęci, tylko by wpływały na naszą solidarność wzajemną i łączność duchową. Co warto zaznaczyć, arcybiskup ani razu nie wymienił narodowości sprawcy ani ofiar. Dziennik El Mundo donosi o rosyjskich planach ataków dronowych z morza. Chodzi o ataki wymierzone w kraje śródziemnomorskie. Hiszpania, Francja i Włochy miały już zostać powiadomione o potencjalnym uderzeniu. Doniesienia w tej sprawie bazują na ustaleniach amerykańskich służb wywiadowczych. Bezzałogowce miałyby zostać wystrzelone ze statków. Jak zaznacza El Mundo, w tych państwach w 2027 odbędą się wybory i działają w nich radykalne siły polityczne. Te siły mogłyby wykorzystać poczucie strachu i zmęczenia wojną w Ukrainie do budowania swojej pozycji i osłabiania więzi w ramach NATO i Unii Europejskiej. Na koniec coś przyjemniejszego. Czwarty dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie zaczynają dziś dzień z Naszą Rewolucją Piotra Domalewskiego, Violettą Villa z Karoliny Bielawskiej i Dzikim, Dzikim Wschodem Jana Cholubka. W tym ostatnim filmie występuje m.in. Magdalena Różdżka.
6: To myślę, że to jest właśnie najważniejsze w tym filmie, żeby na każdej płaszczyźnie pokazać, jaką tragedią jest wojna i o ile przez część filmu myślimy o takich mikroświatach, które są trudne, no i smutne przez to, w jakim jesteśmy momencie na świecie, tak pod koniec filmu jakby wszystko jeszcze w dodatku jest podbite taką ogólną tragedią, która się wydarza tuż obok.
3: Czas akcji to 1943, film Dziki, Dziki Wschód to opowieść o Żydach, Ukraińcach, Polakach i Niemcach, którzy mieszkają tuż przy niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym. Film ma szansę na Złote Lwy, bo jest pokazywany w konkursie głównym, a do kogo trafi statuetka, dowiemy się w sobotę wieczorem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Drugą godzinę rozpoczynamy tematem z bajki z 1994 roku pod tytułem Magiczny autobus. Ja ją jeszcze pamiętam. Helena, czy mogę zdradzić? Helena powiedziała, że ona
1: Nic już nie pamięta.
0: Mówi. A jak państwo? Czy pamiętają państwo Magiczny autobus i przygody, które się tam działy? maria.zamachowska@nowyswiat.online. Tu poproszę o sygnały. Jednocześnie bardzo dziękuję za wszelkie wiadomości od państwa. Pan Tomek i pan Łukasz tutaj szczególnie pisali. Pan Łukasz pisze, jakże przyjemnie mi słuchać zamachów opcji gierkowo-animowej. Srogim zaskoczeniem jest to dla mnie i radością równocześnie. Cieszę się bardzo. W tej godzinie gry i anime już zostawimy, ale znajdziemy się, myślę, gdzieś pomiędzy, bo towarzyszyć nam będą przede wszystkim bajki i filmy animowane i to bardzo konkretne, mianowicie te przetłumaczone przez jedną osobę, która uważam robi to najlepiej w naszym kraju. Jest nim Bartosz Wierzbięta. Nią tą osobą, Bartosz Wierzbięta. Zaczęliśmy i Magiczny autobus jest również przetłumaczony przez Bartosza Wierzbięta. Następny film, który nas dzisiaj interesuje, to Uciekające kurczaki.

Cocktails and Flighty Thoughts, czyli koktajle i lataniowe myśli. Taki tytuł nosi ten utwór z Uciekających Kurczaków. Utwór napisali John Powell i Harry Gregson Williams. I tak, w tej godzinie będziemy omawiać filmy przetłumaczone przez Bartosza Wierzbięta. Ja tylko szybko powiem, co było pierwsze. Pierwszy był 94 rok i Aladdin, powrót Jafara. Później jest tak, Magiczny Autobus, Maska. Pinki i Mózg, proszę Państwa. Mała Księga Dżungli, Duck's First Movie i później właśnie Droga do Eldorado jeszcze jest po drodze. Uciekające Kurczaki, potem mamy jeszcze parę pozycji, a później jest Shrek.

To dwa fragmenty z pierwszej części Shreka z 2001 roku. Najpierw powitanie w Duloc, a później ucieczka przed smokiem. 2001 rok to jest właśnie pierwsza część Shreka. Oczywiście wszystkie kolejne również tłumaczył Bartosz Wierzbięta. Już nie będziemy słuchać muzyki z kolejnych Shreków. Zatrzymamy się w tym samym roku. W tym samym roku wyszło kolejnych kilka filmów, które się jeszcze tu pojawią, ale pierwszy to Atlantyda.

James Newton Howard i fragment ze ścieżki dźwiękowej do Atlantydy z 2001 roku. Ten fragment zatytułowany jest po prostu Łódź podwodna, czyli The Submarine. Następny film jest również z 2001 roku, zaraz po właściwie Atlantydzie, przetłumaczony przez Bartosza Wierzbiętę. Mowa o potworach i spółka i uwaga, to będzie piosenka. Wczoraj rozmawiałam z moim rodzeństwem, zdradzę to Państwu. Rozmawiałam z moim rodzeństwem i moja siostra powiedziała: ty możesz zagrać takie utwory, których tata nie miałby psychy zagrać. I to jest właśnie jeden z tych utworów, nosi on tytuł Roar.

Zbiór filmów przetłumaczonych przez Bartosza Wierzbiętę jest moim subiektywnym wyborem oczywiście. Wszystkich przetłumaczonych przez niego filmów bym tutaj dzisiaj nie pomieściła, więc wyciągnęłam te, które lubię bądź lubiłam najbardziej, kiedyś jeszcze dzieckiem będąc, że pozwolę sobie sparafrazować słowa pana Bartosza z filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, do którego przejdziemy za moment. Teraz zatrzymamy się jeszcze na chwilę w 2001 roku, bo również w tym roku wyszedł film Spirited Away, czyli W krainie bogów.

W przeciwieństwie do poprzednich, to jest oczywiście produkcja studia Ghibli, produkcja japońska. Spirited Away, w krainie bogów, film animowany Hayao Miyazakiego, a tę piosenkę pod tytułem Always With Me śpiewała pani Yumi Kimura. Zawrócimy na moment do produkcji amerykańskich, zatrzymując się przy tym na Hawajach. A co dalej, to za chwilkę powiem. Hawaje, czyli Lilo i Stitch.

I tu już jesteśmy przy roku 2002. Za nami piosenka Hemele no Lilo z filmu Lilo i Stitch. Oczywiście z polskim tłumaczeniem Bartosza Wierzbięty. Pomysł na tę godzinę, tę audycję z przeglądem filmów przetłumaczonych przez pana Bartosza Wierzbięte wziął się właściwie z tego, że całkiem niedawno film Misja Asterix i Obelix, Misja Kleopatra został odtworzony w 4K, jak to się całkiem często chyba ostatnio dzieje, w związku z czym wylądował w kinach i mieliśmy taką sposobność, żeby pójść do kina i obejrzeć ten film raz jeszcze na dużym ekranie. Ja to zrobiłam, mówię mieliśmy, bo sprawdzałam, czy jeszcze są dostępne. Ja byłam w Warszawie w Kinotece. Niestety ostatni seans z tego przeglądu zaczyna się dokładnie za 18 minut. Ale może ktoś jeszcze zdąży. Bardzo polecam. Ja byłam i to jest wspaniałe doświadczenie. W związku z czym to jest ten moment. Posłuchajmy muzyki z filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra.

Lew nie sprzymierza się z kojotem. To jest ten moment. Ta muzyka towarzyszy chyba jednej z moich ulubionych wymian zdań między numer na bisem a marnym popisem, czyli właśnie lew nie sprzymierza się z kojotem. Na co numer na bis pyta, co? Marny popis odpowiada, no lew nie sprzymierza się z kojotem. Więc numer na bis głosem oczywiście Cezarego Pazury mówi, a bo ja usłyszałem letnie kołnierze z polotem i jakoś nie leżało mi w kontekście. No i tam jest mnóstwo takich rzeczy. Idę dalej, zanim tutaj Grzegorz na mnie patrzy. Kolejny film to jest już 2003 rok, z tego co tutaj mi się wydaje. Tak, 2003 rok i Mój brat Niedźwiedź. Kolejny film przetłumaczony przez Bartosza Wierzbięta, a posłuchamy piosenki w wykonaniu Kai, Duchy tych, co mieszkali tu.

Duchy tych, co mieszkali tu w wykonaniu Kai z filmu Mój brat niedźwiedź. Państwo piszą, pisze pan Tomek z zapytaniem o film Wajana. Czy Bartosz Wierzbięta przetłumaczył również film Wajana? Otóż nie. Wajanę przetłumaczyli Wojciech Paszkowski i Jan Jakub Weszil. Takie tutaj mam informacje, a my jesteśmy wciąż przy filmach przetłumaczonych przez Bartosza Wierzbiętę. To był rok 2003. Po drodze wydarzył się jeszcze Szrek 2 i w 2004 roku również Rogate Rancho.

posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Wojciech Dmochowski, Michał Milowicz i Tomasz Steciuk w piosence pod tytułem Jodl, Adl, Idl, Idl, U. To wcale nie jest takie proste do wymówienia. To był fragment z Rogatego Rancha z 2004 roku i przy tym roku się jeszcze zatrzymamy, bo kolejny film wspaniały i z wspaniałymi tekstami Bartosza Wierzbięty oczywiście, to jest film pod tytułem Rybki Sferajne.

To ciekawe, bo to jest do rybek sferajnej, you can fly, you can swim, ale zostawmy ten dylemat. India, Ari i Get It Together. Państwo wciąż piszą, co mnie bardzo cieszy. Pan Tomek, dziękuję za odpowiedź i zapytuję, czy Sing to jest już dzieło pana Bartosza. Otóż tak, Sing to był już film, tylko że to jest rok 2016, a z kolei właśnie pani Magda pisze, że gramy piosenki, wszystkie ulubione kawałki i że to może jest kwestia pokoleniowa. Istnieje takie prawdopodobieństwo, dlatego gdzieś oscyluje wokół tego roku 2000 do 2016. Nie wybiegłam. Zatrzymamy się więc teraz przy 2005 i 2008, bo to będzie Madagaskar, ale i pierwsza, i druga część, oba razem.

Wrócę jeszcze kiedyś do kolejnych filmów przetłumaczonych przez pana Bartosza Wierzbiętę, bo jest ich bardzo dużo i moim zdaniem są to najlepsze tłumaczenia w naszym kraju. A na koniec wyjątek potwierdzający regułę, film Kot z 2003 roku, którego wyjątkowo pan Bartosz nie przetłumaczył, ale zdecydowanie zaliczam go do grona najlepszych tłumaczeń pierwszej dekady XXI wieku. Kota przetłumaczyła Joanna Serafińska, reżyserką dubbingu była Elżbieta Kopocińska. Grzegorz Muranowicz, dziękuję i zostaję. Ja, Maria Zamachowska, również bardzo dziękuję i my słyszymy się w niedzielę po godzinie 10. Dobrego dnia.

0: Wrzenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik. Pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Nożownik zaatakował 5 osób na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. 3 zranionych osób to duchowni. 1 osoba zginęła.
5: Wiemy, że czynu tego dopuścił się 31-letni mężczyzna. Już mamy potwierdzone, że jest to obywatel Ukrainy, który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych z terenu Niemiec wjechał do Polski. Udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób dostał się tutaj do Jarosławia na teren opactwa sióstr benedyktynek.
4: To są informacje z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Prokurator Bożena Haraż-Wołoszyn, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka również zabrała głos.
6: Na chwilę są badane motywy. Z tych informacji, które posiadamy na chwilę obecną, wiemy, że była to osoba, która w żaden sposób nie była związana z klasztorem, z działalnością w tym klasztorze. Natomiast oczywiście wszystkie inne kwestie dotyczące pobytu tej osoby są w tym momencie weryfikowane i sprawdzane.
4: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że osobom poszkodowanym w tym zdarzeniu zapewniono pomoc psychologiczną.
7: Również jeżeli będzie taka potrzeba, żeby mieszkańcy byli objęci pomocą psychologiczną. Również księża czy też siostry zakonne, które są w opactwie, też taka pomoc psychologiczna będzie skierowana. My po tej ogromnej tragedii na Węgrzech mamy zespół psychologów, którzy bardzo chętnie współpracują i udzielają takiej pomocy.
4: Wojewoda nawiązała tu do wypadku polskich pielgrzymów, do którego doszło w sierpniu na Węgrzech w pobliżu miejscowości Mezokeres. Też byli to głównie pielgrzymi z Podkarpacia. Zginęło wtedy 12 osób. W sprawie dzisiejszego ataku nożownika głos zebrał premier. Donald Tusk napisał na X-ie. Morderca z Jarosławia jest w rękach polskiej policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Rosja. W Moskwie ewakuowano co najmniej 10 uczelni, kolegiów oraz akademików po anonimowych zgłoszeniach o podłożonych ładunkach wybuchowych. Wśród ewakuowanych znalazły się Uniwersytet Technologii Chemicznej Mendelejewa oraz Uniwersytet Sztuki Teatralnej. Zgłoszenia dotyczyły również m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego Plechanowa oraz Instytutu Sztuki Współczesnej. Na miejscu pracują policjanci i pirotechnicy z psami tropiącymi. Część zajęć została odwołana lub przeniesiona do internetu. A propos, internet miał być przestrzenią swobodnej wymiany wiedzy i komunikacji, ale dziś coraz częściej zamyka nas w informacyjnych bańkach. Temu, jak doszło do tej zmiany, przygląda się brytyjska artystka Joey Holder na wystawie Usfera w Galerii 66P we Wrocławiu. Wśród prac są m.in. zaprogramowane przez nią postaci, które pokazują, jak łatwo zamknąć się w świecie własnych przekonań.
8: Każda z nich ma bardzo określony światopogląd, bardzo określoną logikę, bardzo określony sposób myślenia o rzeczywistości i o świadomości i ona dokładnie tylko w ten sposób nam mówi na ten temat. One nie są ze sobą w kontakcie, nigdy nie będą i dlatego też w tej instalacji mamy możliwość dotarcia do tego, jak takie skrajne zapętlenie doprowadza do bardzo skrajnych, ale też bardzo hermetycznych i zamkniętych wizji świata.
4: Mówiła na naszej antenie kuratorka Małgorzata Mieśniewicz. U-Sferę można oglądać do 21 listopada. To był serwis Radia Nowy Świat.
9: Teraz nastała popołudniówka, 4 minuty po czwartej.
2: Nowy Świat po południu.
9: Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak oraz Kuba Ferlin, który muzycznie wszystko wypełni, Grzegorz Muranowicz, który wszystko zrealizuje, a gdyby Państwo potrzebowali, gdyby chcieli Państwo posłuchać jakiegoś głosu prowadzącego popołudniowy program, to najprawdopodobniej będzie mój głos. Michał Porycki, zapraszam do 19:00.

0: popołudnie@wyświat.online. Jestem już w skrzynce. Radio, taka skrzynka z głośnikiem, mówi do Państwa w sprawach najważniejszych, a o czym dziś będziemy opowiadać. Otóż zaczniemy od pytań związanych z pożarem na terenie naziemnej stacji bazowej Starlinka.
1: Mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie jest. Ja nie lubię definiować bez stuprocentowej pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem.
2: Ja w tej sprawie się będę wypowiadał, jak będziemy mieli już pewne informacje.
0: Klaudiusz Slezak opowie dziś o tym, ale dopiero po 16.30, bo wcześniej w studiu pojawi się Magda Jeton, redaktor naczelna Radia Nowy Świat. A w drugiej godzinie, jaką kondycję mają polskie dzieci?
3: Nie wchodź tam, bo spadniesz. Nieraz dziecko aż wręcz chce wejść sobie tutaj, spróbować, wspina się na jakąś ciuchcie czy coś takiego, a rodzic mówi, nie możesz, bo się pobrudzisz.
4: Układ mięśniowo-powięziowy, układ szkieletowy rozwija się przede wszystkim, jak jesteśmy dzieci.
0: Kacper Badura opowie o tym po 17, a po 17.30 naszym gościem będzie profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W jaki sposób brak aktywności fizycznej wpływa na rozwój dziecka? Anna Rokicińska zaprasza na tę rozmowę. A w trzeciej godzinie posprzątajmy kosmos.
5: To mogą być stworzenia rakiet, odpryski farby, to mogą być oczywiście części, które gdzieś odpadły od satelitów, czy zostały zagubione przez astronautów.
6: I oczywiście przestrzeń kosmiczna jest tutaj ogromnym polem do popisu, ale także właśnie tutaj na Ziemi tych śmieci produkujemy coraz więcej.
0: Historia tych odpadów zaczyna się na stanowiskach startowych kosmodromów całego świata. Czy ktokolwiek wie, ile mamy tak zwanych kosmicznych śmieci na orbicie? Klaudia Kowalczyk opowie o tym, co krążąc wokół naszej planety stanowi spore zagrożenie dla nowych satelitów, a moim gościem będzie Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Czy na kosmicznych śmieciach można zarobić i czy polskie firmy są dziś gotowe, aby brać w tym procesie, w procesie zarabiania oczywiście, udział? Serdecznie zapraszam do słuchania, telefonowania, wyrażania zdania i opinii 224 280 280. Już za chwilę redaktor naczelna Radia Nowy Świat i nowy sposób na to, aby wspierać cały nasz radiowy świat. Państwo mogą patronować, jeśli jeszcze nie są Państwo patronkami i patronami.

0: Family Company, Mackenzie, I Want You. Pan Krzysztof wysłał w grupie osób patronujących fotografię telefonu i napisał, że chyba zadzwoni. Panie Krzysztofie, proszę nie wysyłać zdjęć, proszę zadzwonić 224 280 280. Sprawdzimy jakość połączenia, bo telefon wygląda, jak mawia młodzież, vintage'owo. Chociaż ostatnio ktoś napisał, że ja nie potrafię mówić prawdziwym młodzieżowym językiem. Magda Jeton w studiu. Dzień dobry, redaktor naczelna.
1: Dzień dobry, a starasz się mówić takim...
0: Tak, starałem się ostatnio, ale wypomniano mi, że to moje młodzieżowe mówienie to tak z początku lat 80.
1: To moje tym bardziej, ale jednak użyję takiego słowa, bo doszło z sytuacji niezwykłej i jak mówię się tutaj wiele osób, i tu powiem niby młodzieżowo, podjarała, albowiem udało nam się podpisać fantastyczną umowę z Blikiem.
0: Właśnie.
1: Teraz przez najbliższy miesiąc, do 21 października, kto zostanie nowym patronem, ale też podkreślam, jeżeli ktoś był patronem i przestał płacić i teraz powróci, nadal się liczy jako nowy patron. Mm-hmm. Nawet jeżeli mu się subskrypcja skończyła wczoraj, przedwczoraj, to może wrócić i wraca z przytupem, mogę powiedzieć, dlatego, że jakąkolwiek kwotę zadeklaruje, to ona będzie powiększona o 30 zł jednorazowo, którą tę dopłatę zrobi nam Blik.
0: Przepraszam, zatrzymajmy się. Zatem jeśli ktoś, kto zakłada nowe konto, jest nowym patronem albo wraca po jakiejś przerwie, zostanie patronem za 10 czy 20 zł, to też dorzuca 3 dychy dodatkowe, tak. I to nie z własnej kieszeni?
1: Tak. Zawsze z kieszeni naszego patrona wypływa tyle, ile zadeklaruje. Mhm. Czyli zadeklaruje 20 i do tego dokłada się 30 z Blika. Jeżeli zadeklaruje 50, to przychodzi do nas 80, bo 30 z Blika. Ale proszę też nie patrzeć na wzrost wpłat na Patronite, ponieważ Blik nie dopłaca dosłownie w tej sekundzie, kiedy patron płaci swoją kwotę, tylko liczymy, bo mamy dostęp do tego, bo przecież też są tacy patroni, którzy jednak nie robią tego tą płatnością powtarzalną Blik i musimy to oddzielić. Przybywają, ale my musimy sprawdzić, czy wszyscy wchodzą poprzez tę płatność powtarzalną Blik. I wtedy my robimy rachunek, podajemy Blikowi i Blik nam na podstawie faktury wypłaca całą kwotę, którą zarobiliśmy. Blik na to przeznaczył 45 tysięcy, czyli 1500 patronów, jak do nas dołączy, to uzyskamy tę kwotę. To nie powinno być trudne, bo chcę powiedzieć, że od czerwca ubyło 1000. Od kwietnia już można powiedzieć 1500, a od grudnia, od szalika, ponad 2,5.
0: Panie redaktor.
1: Czyli ja chcę powiedzieć tak, że jest taka grupa patronów, oni są uroczy, aczkolwiek roztargnieni, którzy, jak im się przypomni, to grzecznie płacą, ale absolutnie wymagają takiej troski, żeby im przypominać. I do nich mówimy, przypominamy, skończyło ci się, weź się zmobilizuj, usiądź wieczorkiem, zrób ten przelew, bo wiem, że chcesz. Chcesz, tylko ci się nie chce. Tak? Ja wiem, bo ja znam takie uczucie. Bardzo bym chciała, ale mi się nie chce.
0: Ale zauważyliśmy jedno, że o wiele łatwiej utracić patronów, niż ich odzyskać. I ten proces odzyskiwania to jest historia rzeczywiście trudna. Kiedyś o tym pewnie jakaś książka zostanie napisana. Być może już są zręby i notatki.
1: Ale wiesz, ja przez te 6 lat mam takie doświadczenie,
0: właśnie o tym
1: że
0: mówię.
1: Przychodzę, proszę.
0: Tak.
1: Widzę, przybyło 100, przybyło 200.
0: Tak.
1: Zbieramy. Przybyło 2000. Mhm. Cieszę się, jak nie wiem. Te 2000 utrzymuje się przez miesiąc, a potem po kolei codziennie odpada kilku, odpada i powiedzmy po roku jest dokładnie to, co było rok temu, czyli znowu musimy na tę górkę wchodzić. Bo oczywiście jest znaczna część patronów, którzy pilnują tego albo zrobili stały przelew i tak dalej. No ale niestety jest grupa taka, której trzeba przypominać.
0: Poznałem
1: My
0: ostatnio...
1: ich też lubimy bardzo,
0: bardzo.
1: Ale... dlatego przypominamy i proszę wybaczyć, ci wszyscy, co regularnie płacą, mówią, po co ona przychodzi i bez przerwy gada. No ja właśnie gadam do tych 2000 w porywach 2,5, którzy zapominają. Oni pewnie chcą, żeby do nich gadać, więc ja to robię.
0: Na pewno właśnie o to chodzi, ale my moglibyśmy Państwu nagrać taki podcast specjalny i umieścić na stronie.
1: To nie działa.
0: Tylko niech Państwo już wpłacą.
1: Żaden automat taki,
0: aha,
1: który jest powtarzalny,
0: rozumiem,
1: reklamówka czy coś, bo przecież wypuszczamy wierszyki i żartobliwe, i dowcipne, i mądre, i takie najróżniejsze. Nie działa.
0: Poznałem
1: natomiast
0: ostatnio patronkę.
1: Jak się przyjdzie i jakoś tak trochę, no ja, wiesz, że ja przecież apeluję do mózgu, do serca, do sumienia, do różnych
0: do
1: rzeczy.
0: Portfela,
1: i robię różne takie, te, i do jednych trafia prośba, do innych jakieś inne argumenty. Staram się, nie zawsze mi to dobrze wychodzi, ale ostatecznie przybywa. To jest naprawdę taka trochę, jak to się mówi, orka na ugorze, ale daje efekt.
0: Ale działa. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Cały czas próbuję się przebić, bo poznałem ostatnio patronkę, która po pierwsze powiedziała, że ona ma stałe, ustawione zlecenie, pieniądze cały czas płyną. Natomiast za każdym razem, gdy słyszę czytane komentarze, czy przeze mnie, czy przez innych kolegów, koleżanki i kolegów, czy pani redaktor sama mówi, że wciąż przychodzi i potem słucha, że właśnie ciągle przychodzi, że słowo mędzi się pojawia, a ta patronka powiedziała, że ona tak lubi, jak pani redaktor przychodzi i mędzi, chociaż sama płaci.
1: No to bardzo jest miłe. Ja nawet nie mogę za bardzo na to zwracać uwagi. Przepraszam tych, których to denerwuje, bo jednak mimo wszystko daje to efekt i dlatego będę przychodziła. Trudno.
0: Powiedzmy więcej o akcji z Blikiem, bo tam jest jeden, może nie tyle haczyk, co jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. To hasło płatność powtarzalna Blik.
1: Tak, bo wybierając próg, pod nas kieruje, wchodzimy w ogóle na adres nowyświat.online/blik. Tam już wszystko idzie dalej intuicyjnie. Kieruje nas na stronę Patronite'a, tam się logujemy lub się rejestrujemy i dalej, przepraszam, i dalej nas kieruje. W momencie, kiedy mamy wybrać próg, to zaraz potem wybieramy rodzaj płatności. I tu jest płatność powtarzalna Blik. I absolutnie to jest podstawa, żeby właśnie tę drogę wybrać. Bo to daje gwarancję tych 30 zł od każdego patrona.
0: Podpytuje mnie pan Mariusz, panie redaktorze, a co ja mam zrobić, gdy subskrypcja jest aktywna do 2 listopada? No drogi są dwie. Można zrobić sobie krótką erwę, tak jak ostatnio.
1: Nie, ja proponuję, jeżeli komuś jest do 2 listopada, to zakłada nową.
0: Albo,
1: no chwilę mu się pokrywa.
0: Właśnie,
1: no.
0: Albo założyć nowe konto. Jeśli mają państwo na przykład 2 adresy elektroniczne.
1: Ale można na ten sam chyba. Nie,
0: nie musi można, być musi być inny.
1: Znaczy to chodzi tylko o adres mailowy, bo
0: adres
1: konto
0: mailowy
1: może być to samo.
0: Ta.
1: Ja wiem, bo ja założyłam już adres mailowy mojej wnuczce i zrobiłam z jej zresztą chęcią i namową, zrobiłam z niej patronkę. Jak mówiłam dzisiaj rano, koleżanka Gosia otworzyła adres mailowy fela.hauhau@gmail.com i Fela, która no w końcu słucha radia bez przerwy.
0: Bo siedzi
1: no
0: tu
1: to,
0: dwie
1: tak,
0: ściany
1: no to
0: stąd.
1: Mogłaby być tą patronką. No i jest.
0: Zgadza się. I ta akcja, proszę państwa, trwa do 21 października, a zatem no znowu wyzwanie. My lubimy takie wyzwania. 1500, właściwie nie tyle nowych patronów, co 1500 nowych, wracających, podwójnie płacących patronów w miesiąc. Cóż to dla
1: no,
0: nas?
1: Bo gdybyśmy, jeśli nie osiągniemy tego, to po prostu tracimy żywą gotówkę.
0: To nie godzi się, tak nie wypada, tego nie zrobimy, nie jesteśmy w stanie. Po prostu nas na to nie stać. Państwo wiedzą, że...
1: No dzisiaj już od rana przybyło,
0: właśnie,
1: jak ja tu wchodziłam, 64 patronów. Wynik jest dobry, bo policzyłam, że 30 dni, żeby było 1500 razem, to jest 50 dziennie, no ale wchodzą soboty i niedziele, gdzie jest mało redaktorów, którzy mogą przypominać, bo to jest inny rodzaj audycji, w związku z czym dobrze by było, żeby na przykład dzisiaj co najmniej do setki doszło, jutro też i wtedy można sobotę, niedzielę trochę wyhamować.
0: Proszę pamiętać, że za każdym razem, gdy przyprowadzają państwo kogoś nowego lub też czynią państwo kogoś, kto patronem nie był, czynią go państwo osobą patronującą nawet za tę najdrobniejszą kwotę, chociaż oczywiście jesteśmy otwarci na te większe, sprawiają państwo, że do Radia Nowy Świat trafia dodatkowe 30 zł. I to nie z państwa kieszeni, przypomnijmy, to współpraca z administratorem aplikacji Blik, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. nowyświat.online/blik, więcej informacji tamże. Do grubsza i
1: tak,
0: ogólnie
1: myślę, że...
0: wszystko. Ja będę przypominał, państwo będą sobie podpowiadać, co zrobić, żeby uczestniczyć w tej akcji. Już widzę dobre rady.

Pan Rafał napisał, że wczoraj odnowił patronat tak normalnie, tak tradycyjnie, tak dotychczasowo przez Patronite. A tu od dzisiaj działa akcja z blikiem i dodatkowe 30 zł na konto Radia Nowy Świat. Wszystko na stronie internetowej Państwo znajdą, gdyby ktoś chciał szczegółowo dowiedzieć się, jak to działa. I przypominamy, chodzi o płatności powtarzalne. Blik, proszę taką właśnie formę wspierania radia przyjąć, wybrać, gdy pojawi się to pytanie na stronie nowyświat.online/blik. Dzięki temu dodatkowe 30 zł trafi do nas, do Państwa trafi, bo przecież radio tworzymy, aby Państwo mogło nas słuchać. Jest jeszcze głos naszej patronki, która zauważyła, że w mBanku był jakiś problem z blikiem. Pani Beato, otóż zdaje się od wczoraj wszystko zostało już odkręcone, wyprostowane. Proszę sprawdzić, być może trzeba będzie odświeżyć aplikację banku w urządzeniu, czy też na urządzeniu przenośnym. To może potrwać dzień lub dwa, ale podobno wszystko już zostało uzgodnione, ręce zostały podane i

wszyscy się nawet uśmiechali podczas podawania sobie rąk, więc powinno działać. Bardzo dziękuję za sygnały, bardzo dziękuję za komentarze. Więcej oczywiście w grupie osób patronujących i nie tylko, a za chwilę prognoza pogody. Jestem gotowy na 99%.

0: Pogoda.
1: Jest zmiana w pogodzie. Ciśnienie atmosferyczne nad Polską spadło tylko na południu. Jest jeszcze dość wysokie. To wpływ kolejnych ośrodków niskiego ciśnienia. Ośrodków działających w naszej części Europy niż znad Białorusi, o którym opowiadałem Państwu wczoraj i przedwczoraj, przesunął się nad kraje bałtyckie, a jego miejsce zajął ośrodek niżowy znad Morza Czarnego. Jednocześnie nad Bałtykiem i północno-zachodnią częścią Polski pojawił się kolejny niż z systemem frontów atmosferycznych. I to wszystko oczywiście musi oznaczać zachmurzenie, musi oznaczać deszcz, opady obejmują znaczną część kraju, słońce oglądamy jedynie na krańcach wschodnich i północnym wschodzie Polski. Najsilniej wieje na zachodzie i południowym zachodzie kraju od 50 do 60 km na godzinę, a na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany. Na termometrach od 10 do 17 stopni. Bielsko-Biała to najchłodniejsze miejsce, Mikołajki to najwyższa temperatura, a nocą nad Polską chmury i przejaśnienia, opady deszczu także, a wysoko w górach również śniegu. Pojawi się jeszcze mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Najchłodniej będzie na Podhalu, mniej więcej 6 stopni. Najcieplej nad morzem, od 11 do 13. Wiatr słaby, choć na wybrzeżu nieco silniejszy. Już za chwilę Klaudiusz Slezak, już za chwilę nietypowy pożar na terenie nietypowej instalacji.

0: A gdyby chcieli Państwo odnaleźć ten utwór w jakimś zestawie, może zestawie do głosowania, nie ma nic prostszego. Fall in Love with Me, Basia Małecka, jedna z nowych piosenek, które w sobotę po godzinie 20 do zestawu dotarły. To także na stronie internetowej nowyświat.online, / tiptoplista, głosowanie, choć przede wszystkim zachęcam Państwa do odwiedzenia miejsca, w którym tłumaczymy zasady akcji razem, prowadzonej razem z operatorem aplikacji Blik, czyli nowyświat.online, /Blik. Nowy patron, patron powracający albo nowe konto utworzone na jakiś inny dotychczas na Patronite nieznany adres e-mail to dodatkowe 30 zł, niezależnie od kwoty, którą Państwo zechcą wspierać Radio Nowy Świat. Przypomnę, już za chwilę Klaudiusz Slezak. Co wiemy o pożarze na terenie naziemnej stacji bazowej Starlinka?
1: Mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie jest. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem.
2: Ja w tej sprawie się będę wypowiadał, jak będziemy mieli już pewne informacje.
0: Jak się Państwo już domyślają, bo o tym wspominałem wcześniej dziś dużo w popołudniowym programie o kosmosie, bo w trzeciej godzinie porozmawiamy o sprzątaniu kosmicznych śmieci, ale tu akurat kosmos zaczyna się na Ziemi. To jest jakiś kosmos, o tym właśnie z Klaudiuszem Slezakiem mówić będziemy za chwilę, a odpowiadam na pytanie pana Macieja. Nie wiem, czy redaktor Klaudiusz łączy się przez tenże internet, o którym była mowa i będzie za chwilę.

0: Za 20 minut godzina 17. Przypominają mi Państwo jeszcze, to też w nawiązaniu do prognozy pogody, że pogoda idealna na grzyby, dla grzybiarzy. Może inaczej, dla grzybiarzy, niekoniecznie dla grzybów. Dzisiaj dzień grzyba. Na pewno grzyba, Panie Jacku, nie grzybiarza. A proszę to ustalić, doprecyzować. Jak grzyby świętują w swoim dniu? To też jeszcze jedno ważne pytanie. Z cyklu na razie odpowiedzi nie znam, ale kto wie, może niebawem. Natomiast my chcemy porozmawiać o tym, co wydarzyło się w Woli Krobowskiej w województwie mazowieckim. Pożar na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej firmy Starlink, czy też SpaceX. Służby pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy, a minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to być może sprawa Rosji. Bardziej wstrzemięźliwy w komentowaniu jest koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Co o tej sprawie wiemy? Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Niespodziewana zagadka będzie na początek, ale ja wyjaśnię zaraz, dlaczego tę zagadkę zadaję.
0: Bardzo proszę.
1: Spodziewam się, że nie wiesz, ale to nie będzie nic złego, że nie wiesz. Od razu powiem. Bo myślę, że mało który nasz słuchacz wie, że tak też nie było. Wydawałoby się, to buduje napięcie, prawda?
0: Tak, ja już cały
1: pytanie,
0: drżę.
1: Pytanie wydaje się niby proste, ale wcale pewnie takim nie jest. Czy wiesz, jak nazywa się premier Bułgarii?
0: Nie mam pojęcia.
1: No właśnie. Ja przyznaję, że obudzony w środku nocy też pewnie bym nie wiedział. Gdybym się skupił, to by mi przyszło do głowy, że przecież oni chyba mieli tam wybory w maju tego roku i coś może bym z siebie wydukał, ale też nie bardzo. Ciekawe, ilu z Państwa swoją drogą.
0: Tak na wyrywki, tak bez... a nie po sprawdzeniu
1: wyszukiwarki. No, bo wyszukać to każdy potrafi.
0: Wiesz, mógłbym odpowiedzieć pytaniem na pytanie, który? Bo Bułgaria miała wielu premierów.
1: No, mówimy o obecnym oczywiście. Ale dlaczego zaczynam od premiera Bułgarii, a ty wprowadziłeś podpalenie stacji, gdzie...
0: Ja już się domyślam, bo znam kontekst, ale wytłumacz, proszę.
1: A to dlatego, że premier Bułgarii był dzisiaj gościem premiera Polski, czyli Donalda Tuska. I no właśnie po raz kolejny zdarza się tak, bo przecież parę dni temu też mieliśmy podobną sytuację. Jest wizyta oficjalna, jest konferencja, premier wychodzi i znowu musi mówić o kolejnym zdarzeniu, które no może w tej chwili jeszcze nie wiemy, nie mamy takiej pewności, choć wiele na to wskazuje, że może mieć znamiona sabotażu. Bułgarzy też trochę o tym wiedzą oczywiście, też u nich jest różna sytuacja. Może nie są tak bardzo narażeni jak my na te ataki, no ale wiedzą. Zresztą pan premier w Bułgarii były pilot myśliwców, więc też z tymi wszystkimi problemami wojskowymi pewnie zaznajomiony. W końcu nie wiem, czy my powiedzieliśmy, jak się nazywa?
0: Ja już sprawdziłem. Rumen Radev.
1: Tak jest. To właśnie on i to przy nim. Na konferencji razem z nim premier Tusk mówił o tym, co się wydarzyło i jakie na razie mamy do tego podejście.
2: Mamy także problem, o tym też rozmawialiśmy, informowałem premiera Radewa także o powtarzających się w Polsce aktach sabotażu czy dziwnych zdarzeń, które powodują poważne kłopoty w naszej infrastrukturze kolejowej. No, dzisiaj mieliśmy problem z ważnym miejscem z punktu widzenia także sytuacji za wschodnią granicą. Infrastruktura, która umożliwia pracę Starlinkom. Jak wiesz, Polska stara się pomóc tu Ukrainie we współpracy ze SpaceX, tak aby łączność była zapewniona i mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie. Jest, ja nie lubię definiować bez stuprocentowej pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda też i chciałbym, żebyś wiedział, w jakich warunkach przychodzi nam pracować.
1: No i w normalnych warunkach, to znaczy pewnie, gdyby nie to wszystko, co się dzieje w naszym otoczeniu, być może...
0: Brawa, należało się.
1: Od razu mówię, że to nie dla mnie brawa.
0: A, to przepraszam.
1: To dla pana przewodnika brawa. za oprowadzenie wycieczki. To tak, to ten czas też po godzinie 16, jedna z ostatnich wycieczek tutaj jeszcze po Sejmie chodzą, a faktycznie to jedna z takich angażujących młodzież przewodników w swoje oprowadzenie, stąd te brawa mu się należą jak najbardziej. O czym to ja? Aha, w normalnych czasach pewnie nie zwrócilibyśmy uwagi. No pożar jak pożar, no jakieś przekaźniki, no przecież zawsze może być zwarcie, prawda? Mm-hmm. Coś się może wydarzyć, no ale żyjemy w takich czasach, kiedy jesteśmy już chyba mocno wyczuleni i to chyba dobrze też przy okazji, powiedzmy.
0: Nie wierzymy w takie przypadki.
1: Że kiedy akurat jest jakiś pożar niewielki w tym przypadku, udaje się go szybko dość opanować, ale jednak w miejscu, w którym, no właśnie, jest instalacja, która służy przekazywaniu internetu, a wiadomo, że my akurat jako Polska finansujemy to także, przecież to było publiczne, z pewnym sporem pomiędzy Radosławem Sikorskim, wicepremierem Ministra Spraw Zagranicznych, a Elonem Muskiem, właścicielem właśnie SpaceX i Starlinków. Kwestia tego finansowania przez nas internetu dla Ukrainy. No to kiedy słyszymy takie informacje, to zaczynamy podejrzewać, że coś może się za tym kryć. I tak właśnie też do tego podchodził Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji.
3: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
4: Jak ważny jest to punkt? Do czego służy ta stacja bazowa systemu Starlink?
3: Operatorem tej stacji jest firma Exatel. To jest państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z tych elementów zapewniających bezpieczeństwo internetowe, dostarczających internet, przesyłu internetowego przez Polskę, również dla Ukrainy. Korzystają z tej infrastruktury również jednostki firmy SpaceX, która dostarcza internet na Ukrainę poprzez terminale Starlink, czyli wprost. Dzięki tej stacji również mamy bezpieczeństwo internetowe na Ukrainie, również internet działa. Gdyby w Polsce doszło do wyłączenia takich stacji, gdyby było zawieszenie funkcjonowania ich przez pożary czy wysadzenia, to ludzie nie mają internetu. A jak ludzie nie mają internetu, to na przykład nie mogą korzystać z bankomatów.
1: No i właśnie dlatego wszystko nam się to układa w jedną całość. Ale też jeszcze musimy poczekać, no bo przecież właśnie o tym wspomnieliśmy, Michale. Niekoniecznie musi to być akt sabotażu, chociaż wszystko nam się właśnie tak, taki scenariusz może składać. Któż może o tym lepiej wiedzieć, jak nie minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak?
5: Uważam, że za wcześnie. Oczywiście znam tę opinię premiera Gawkowskiego. Rozmawialiśmy o tym. Ja w tej sprawie się będę wypowiadał, jak będziemy mieli już pewne informacje.
6: Z powodu tego wydarzenia łączność internetowa dla chociażby Ukrainy, ale też dla nas, tak, dla krajów, które korzystają z tego sprzętu, jest już zaburzona?
5: Mamy takie informacje? Nie mam takich informacji. Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia. Ale mówię, ta sprawa jest badana i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
1: Tak to brzmi w tym oficjalnym przekazie. No i faktycznie no chyba trzeba poczekać, bo przecież pamiętamy kwestię wybuchów, czy próby wysadzenia torów, a właściwie udanej, nawet nie próby, tylko wysadzenia
0: uszkodzenia
1: torów.
0: Uszkodzenia szyny, tak. Mm-hmm.
1: No i wiemy, że to był akt sabotażu, ale też wszystkich nas elektryzowała wiadomość sprzed kilkudziesięciu godzin o tym, że ktoś betonowe jakieś bloczki zostawił na torach. Niedaleko Łukowa, to jest tutaj na wschód od Warszawy. No i też wielu się zastanawiało, czy to nie jest akt sabotażu przypadkiem. Okazało się, że to no, w sumie chuligański, idiotyczny wybryk 12-latka, który ma być właśnie za tę sprawę odpowiedzialny. Więc nawet, przepraszam, jeżeli coś czasem nam się wydaje, że może być właśnie takim aktem sabotażu, niekoniecznie być nim musi. Aczkolwiek też trzeba zachować tutaj, o czym wspominaliśmy, Michale, czujność, więc tu służby apelują, jeśli widzimy coś niepokojącego, coś odbiegającego od standardowych zachowań, ludzi, którzy może fotografują jakieś obiekty, których fotografować nie powinni, to też dawajmy zawsze służbom o tym znać. No i jeszcze jedna wiadomość, bo to też w tym kontekście, w jakich trudnych warunkach przychodzi nam w tej chwili funkcjonować, wszystkim służbom też przy okazji, nam obywatelom, do których te informacje docierają. Pamiętasz pewnie z ostatnich kilkudziesięciu godzin to też informacje, że rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną. Niby niedaleko. Niby ją właściwie tylko drasnął.
0: 300 no, metrów, 40 powie, parę sekund.
1: Tak, co to jest 300 metrów w głąb i 42 sekundy, zdaje się. Mm-hmm. No, ale jednak oczywiście Rosjanie w ten sposób testują naszą przestrzeń powietrzną. Wojsko zmienia procedury i już piloci nie będą musieli nawiązywać kontaktu wzrokowego, żeby takie obiekty zostały zestrzelone. Uwaga, to nie oznacza, że automatycznie wojsko będzie to robić, tylko teoretycznie będą mieli taką możliwość, że ten kontakt wzrokowy nie będzie musiał być nawiązany, przy czym należy też zawsze rozróżnić w tych przypadkach, że inaczej wojsko podchodzi do obiektów bezzałogowych, a inaczej do załogowych, kiedy takie obiekty zestrzeliwuje i jak te procedury działają, no bo jak leci pocisk, tudzież dron, to też inaczej wojska, a kiedy na przykład taki śmigłowiec, no to też inaczej oczywiście piloci nasi do tego podchodzą. Te procedury są zmieniane właśnie po to, żeby szybciej reagować. Też Władysław Kosiniak-Kamysz o tym dzisiaj.
7: Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią. Nasi żołnierze są gotowi do użycia wszystkiego sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków, użycia odpowiedniego sprzętu, zarówno śmigłowce, których na początku września nakazałem zwiększyć obecność na wschodniej flance NATO, na wschodniej granicy Polski, zwiększone liczby par dyżurnych, stawione nowe punkty obrony przeciwlotniczej, szczególnie w miejscach, gdzie są przejścia graniczne, jak również przy obwodzie kaliningradzkim. Przed chwilą też rozmawiałem z generałem Sokołowskim o uruchomieniu kolejnych żołnierzy i dyslokowaniu ich w miejsca służące do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, polskiej granicy.
1: Tutaj muszę ci powiedzieć, Michale, że panuje zadziwiająca zgoda, jeżeli chodzi o zmianę procedur. Już dawno powinno się to stać, mówi były wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.
8: Ja o to postuluję już od wielu, wielu, wielu tygodni. Przypomnę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bodajże w roku 2023, była zmieniana ustawa tak zwana Renegade, która dawała określone możliwości Wojsku Polskiemu neutralizacji obiektów, które naruszają polską przestrzeń powietrzną. I dziwię się, że Ministerstwo Obrony Narodowej zajęło to tyle czasu i mieliśmy tyle różnych prowokacji, tyle naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Wreszcie, bo rzeczywiście jest tak, że każda sytuacja, która jest związana z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, wojsko ma dzisiaj możliwości neutralizacji, mówiąc wprost, zestrzelenia takiego obiektu. Dzisiaj te działania są jeszcze bardziej uproszczone. Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważne i przełomowa decyzja. Mam nadzieję, że wreszcie się doczekamy sytuacji, kiedy obiekty, które będą naruszać polską przestrzeń powietrzną, będą po prostu neutralizowane, zostaną zestrzelone.
1: Przy czym dodajmy, że na tej całej tak zwanej drabince eskalacyjnej oznacza to oczywiście podniesienie tego poziomu eskalacji. To już się wydarzyło w historii. Nie wiem, czy pamiętasz sprawę z Turcji, kiedy rosyjskie Su, mimo ostrzeżeń i wielokrotnych próśb strony tureckiej, wleciało w ich przestrzeń powietrzną,
0: tyle, że tam
1: zostało
0: to się zdarzało
1: zestrzelone.
0: Trzeba przypomnieć, że to nie był jednorazowy przypadek, kilka sekund i od razu ubudu, ale tak, pamiętam.
1: Tak, także tam też blisko konfliktu, który zgadza się tam się wtedy toczył, więc tam trochę więcej składowych niż u nas, bo za każdym razem Rosjanie oczywiście Bez ich wymówka, wiadomo. Twierdzą, że to po prostu przez pomyłkę tę przestrzeń naszą powietrzną naruszyli, a poza tym, jak tylko się zorientowali, to zaraz wylecieli stąd te kilkadziesiąt sekund. Więc to podjęcie decyzji, jak mówię, jest tylko ewentualnością. No ale wojskowi muszą też takie rzeczy rozważać, że szybka decyzja o zestrzeleniu może i tak z takiego obywatelskiego punktu widzenia, no w końcu, bo taki mamy trochę odruch, no niekoniecznie przysłużyłaby się temu wszystkiemu, co próbują wojskowi zrobić, czyli utrzymać u nas jednak spokój i pokój.
0: Zastanawiają się państwo, dlaczego tak ważna infrastruktura telekomunikacyjna nie jest chroniona w jakiś wyjątkowy sposób. Prawdę mówiąc, przyglądam się mapie lotniczej i różnym innym mapom okolic, o których opowiadamy i prawdę mówiąc, wygląda to, albo to jest bardzo nowa infrastruktura, jeszcze nie została naniesiona, ale to wygląda jak prywatna willa, kawał pola. Nie wiem, czy miałeś okazję to analizować od tej strony. No, komercyjna działalność, szanowni państwo, choć padło to określenie, że to firma, która jest też z udziałem Skarbu Państwa, nazwa tejże firmy też padła tu w wypowiedzi któregoś z cytowanych przez ciebie polityków, ale nie wygląda to jakoś spektakularnie, nie jest to wielka baza telekomunikacyjna. Trzeba powiedzieć. Przynajmniej na mapach tak to wygląda, na miejscu nie
1: byłem.
0: Tam
1: jest trochę takich kul przypominających te kule, które znamy z lotnisk.
0: Takich radarowych, ala?
1: Takich radarowych, tylko one są zdecydowanie mniejsze.
0: Ach, to ja ich nawet na tej mapie nie widzę. To, tak jak mówię, może to być nowa infrastruktura i jeszcze nie została naniesiona. Może lepiej niech nie będzie nanoszona. Klaudiuszu, bardzo ci dziękujemy za tę historię. Przypomnę, w trzeciej godzinie wrócimy dzisiaj do tematów okołokosmicznych. Porozmawiamy o już nieużywanych satelitach oraz innych częściach, które wiszą, krążą, przeszkadzają, o kosmicznych śmieciach. Mówić będziemy. Klaudiusz Selezak dziś wyjątkowo trochę później, ale jak zawsze ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 12-letni chłopiec przyznał się do podłożenia betonowych bloków na torach w Jedlance obok Łukowa. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe niemal jednocześnie najechały na nie, uszkadzając zgarniacze lokomotyw. Nikt nie został ranny i nie doszło do wykolejenia. Początkowo sądzono, że mogło dojść do ataku sabotażu, ale działania służb wykluczyły tę hipotezę. Zdarzenie określono jako wybryk chuligański. 12-latek miał zepchnąć z nasypu na tory betonowe elementy dawnego peronu. Spadające z góry elementy upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył na torach kilka kamieni. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich w Łukowie. Zachodniopomorska policja zatrzymała 5 graficiarzy, którzy pomalowali pociąg na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem. Odpowiedzą oni za przestępstwa z kilku paragrafów: zniszczenie mienia, zniszczenie infrastruktury kolejowej i bezprawne pozbawienie wolności, bo sprawcy zablokowali drzwi pociągu, przez co pasażerowie i załoga przez godzinę nie mogli opuścić składu. Co ciekawe, graficiarze byli zamaskowani, mieli czarne garnitury i rękawiczki i mieli też kamerę, którą zgubili w czasie ucieczki. I to dzięki niej udało się do nich dotrzeć. Policja zapowiedziała kolejne zatrzymania w tej sprawie, bo grupa graficiarzy liczyła kilkanaście osób, bardzo młodych, ale pełnoletnich. I jak mówi policja, można powiedzieć, że są to osoby pochodzące z tak zwanych dobrych domów. Do sądu wysłano wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. Mimo decyzji sądu, reporterów serwisu Politico i telewizji MS Now, a także części pracowników CNN nie wpuszczono rano na teren Białego Domu. Kilka godzin wcześniej sąd zablokował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wykluczeniu z Białego Domu tych mediów i nakazał przywrócenie dziennikarzom akredytacji. Sędzia uznał, że zakaz wstępu ich pracowników do Białego Domu jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją. Spektakl tureckiego kolektywu Act Project zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Act Project jest grupą młodych osób, które specjalizują się w Stambule w produkcji spektakli dla nastolatków, mówi Bartosz Kurowski, główny organizator Splotu.
4: To jest spektakl, który opowiada przede wszystkim o relacjach, o przyjaźni, o tym, że jest grupa osób, 3 znajomych ze szkoły, którzy planują wypad na koncert swojego idola. Jednak prozaiczna sprawa, mają 2 bilety, a nie 3. I ta sytuacja, ten wieczór otwiera bardzo wiele różnych emocji, sytuacji, w których oni muszą się po prostu odnaleźć.
3: Spektakl tureckiego kolektywu Act Project będzie można zobaczyć dwukrotnie, we wtorek 6 października rano i przed południem. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot startuje 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Uwaga, uwaga, ogłaszam powrót. Powrót popołudniowego programu popołudnie@nowyswiat.online.
6: Nowy Świat po południu.
5: A że nic się u nas nie zmieniło, cały czas Anna Rokicińska program wydaje, Franek Wójcicki przy telefonie. Redakcyjny zespół w składzie Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Michał Porycki serdecznie zaprasza. Grzegorz Muranowicz wszystko realizuje, a Kuba Ferlin to, co muzyczne, wybiera piosenkami, żonglując. Nie zmieniło się także to, że zaczynając drugą godzinę zapraszamy na wesele.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Właściwie prosimy na wesele. To jest muzyczna archeologia. Odkurzanie, odrdzewianie. Zerkam na prognozę pogody. No dobra, chyba mogę tak powiedzieć. Odśnieżanie także piosenek trochę przesypanych, zapomnianych. Diskomania.

0: Popołudniowy program, 8 minut po 17, to Discomania, czyli piosenka sprzed lat.
1: Kończyłem dzisiaj wcześniej w szkole zajęcia i pojechałem na grzyby i udało mi się nazbierać gołąbków, maślaków, podgrzybków, gąsek. Byłem bardzo zadowolony, jak już nazbierałem koszyk całkiem ładny. No to i miałem wracać, no to wziąłem torbę i koło miejsca, gdzie stałem, nazbierałem też całkiem dużo śmieci, żeby podziękować lasowi z racji tego, że mnie obdarzył grzybami.
0: Takie to właśnie śmieciobranie podczas grzybobrania, przypominamy, dzisiaj jest, sprawdziłem, tak, to prawda, dzień grzyba, nie grzybiarza, co wcześniej podejrzewałem. Gdzieś w głębi duszy, czując, że to ludzie sobie takie święto przygotowali, a tymczasem to pokłon w stronę grzybni. 224 280 280, Franek Wójcicki przy telefonie. W każdej sprawie państwo mówią, my słuchamy, a już za chwilę posłuchamy raportu o stanie, może nie tyle zdrowia, co kondycji najmłodszych obywateli naszego kraju.
2: Nie wchodź tam, bo spadniesz. Nieraz dziecko aż wręcz chce wejść sobie tutaj, spróbować, wspina się na jakąś ciuchcie czy coś takiego, a rodzic mówi, nie, nie możesz, bo się pobrudzisz.
3: Układ mięśniowo-powięziowy, układ szkieletowy rozwija się przede wszystkim, jak jesteśmy dzieci.
0: Wiem. Chodzi o to, żeby młodych ludzi chronić, aby nic sobie nie zrobili. Ale jak to jest z kondycją takich młodych ludzi, którzy w młodości niczego sobie nie zrobili, a potem okazuje się, że już w ogóle niczego nie zrobią? To Kacper Badura i jego relacja za kilka minut. Po 17.30 profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jak brak aktywności fizycznej wpływa na rozwój dziecka, zwłaszcza wtedy, gdy przestaje być dzieckiem? Jak dorośli, którzy oszczędzali się za młodu, czują się, jak są sprawni, czy gdy chwytają po raz pierwszy w życiu za na przykład jakąś rakietkę, paletkę albo piłkę, aby pograć, to łatwiej o kontuzję, czy też niekoniecznie. To wszystko w drugiej godzinie popołudniowego programu.

0: Call It Love, kwadrans po 17. Państwo pewnie też pamiętają czasy, gdy jedną z kar był tak zwany szlaban na wychodzenie z domu, a dzisiaj gdzie nie gdzie, przynajmniej mamy takie wrażenie, trochę się to wszystko poodwracało, pozmieniało, bo wielu młodych ludzi z domu nie chce wychodzić. Taka kara dziś to byłaby nagroda, a tymczasem od 40 lat pogarsza się kondycja fizyczna najmłodszych Polaków. Mało który uczeń spełnia wymogi określone w podstawie programowej dla wychowania fizycznego. Są tacy, i to wcale nie są wyjątki, którzy nie potrafią odbić piłki od ściany i jej złapać. Tylko pytanie, kto tak wychowuje dzieci? Znają Państwo odpowiedź na to pytanie. Poszuka jej także Kacper Badura.
1: Od lat 90. pogarsza się kondycja fizyczna dzieci i młodzieży. Gdy spojrzymy na osoby między 6 a 12 rokiem życia, ponad 90% z nich nie ma podstawowych kompetencji ruchowych określonych w podstawie programowej. 86% nie potrafi odbić i złapać piłki od ściany, a ponad 80% nie jest aktywna nawet przez godzinę w ciągu dnia. Nie chodzi o godzinę biegania, tylko o przynajmniej godzinę spaceru. To wyniki badań profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Taki stan rzeczy ma swoje źródło w domu, o czym psycholog i pedagog dr Marta Majorczyk.
2: Jeżeli my, jako dorośli, jako rodzice, spędzamy nasz wolny czas po obowiązkach domowych, po pracy, odpoczywamy w sposób taki bierny, czyli przed telewizorem, siedzimy w telefonie, a nie uprawiamy sportu, nie jesteśmy aktywni, nie chodzimy na spacery, no to dajemy przykład dziecku i dziecko zaczyna nas naśladować. Czyli jeżeli tata siedzi w telefonie, no to chłopiec będzie, czy dziewczynka też będzie chciała robić dokładnie to samo. Tak jest to skonstruowane.
1: W czym nie pomaga też nadopiekuńczość.
2: Aktywność fizyczną na placu zabaw ograniczają rodzice, nie pozwalają dzieciom eksperymentować ze swoją sprawnością fizyczną, czyli nie wchodź tam, bo spadniesz. Nieraz miałam okazję właśnie patrzeć, jak dziecko aż wręcz chce wejść sobie tutaj, spróbować, wspina się na jakąś ciuchcie czy coś takiego, a rodzic mówi nie możesz, bo się pobrudzisz, tak? Bo będziesz brudny, bo się przewrócisz. Nie, no właśnie o to chodzi, że te place zabaw są tak skonstruowane, żeby było to bezpieczne. Oczywiście rodzic musi podjąć decyzję, czy to ma być ciuchcia dla maluszka, czy to ma być taki wielki plac zabaw dla starszych dzieci.
1: Ważne, by znaleźć taką formę aktywności, która sprawi dziecku frajdę, dodaje trenerka personalna Kamila Nowowiejska.
3: Chęci poruszania się i zadbania o swoje dobre samopoczucie, a nie rywalizacji, prześcigania się, że moje dzieci będą zapisane na kolejne zajęcia ruchowe, bo ich rówieśnicy, koledzy również chodzą. Więc też można pokazać dzieciom, że można inaczej. Uzyskiwać też odpowiedź, która aktywność ruchowa im się po prostu podoba, w której dobrze się w ogóle czują, odnajdują i wtedy można taką aktywność ruchową kontynuować. Z dzieckiem bądź też samo dziecko może kontynuować. Też fajnie jest mówić dzieciom, w ogóle chwalić je, że to, co zrobiły, jest super, że robią postępy, że są regularne w tym, co robią. Dzięki temu ta motywacja dziecka też wzrasta. No i też fantastycznie to, co powiedziałam na samym początku, jest to, żeby ruszać się razem, jak najwięcej, jak najczęściej, zachęcać, ale nie zmuszać, bo jeżeli będziemy dziecko zmuszali, to będzie automatycznie opór.
1: A to, czy ruszamy się w dzieciństwie, ma wpływ na nasz dalszy rozwój i na nasze zdrowie, mówi fizjoterapeuta Zygmunt Bartosiewicz.
4: Układ mięśniowo-powięziowy, układ szkieletowy rozwija się przede wszystkim, jak jesteśmy dziećmi. Tak jakby to, czym nakarmimy ten układ, to jak go wytrenujemy, to jak go zbudujemy, tak on później będzie funkcjonować w wieku dorosłym. On teraz się rozwija. Kiedy będzie stymulowany, no to on będzie silny i mocny. A jeżeli nie będzie teraz stymulowany, kiedy my jesteśmy dziećmi, to później na dorosłość już będziemy mieli ograniczone możliwości, aby go poprawić. Więc teraz można powiedzieć, że jako dzieci budujemy to, czym będziemy później zarządzać jako dorośli. I łatwiej jest rozwinąć dziecko niż dorosłego. No tu u dorosłego już ciężko coś zmienić. Można poprawić oczywiście, ale dużo łatwiej się poprawia, kiedy za młodu taki dorosły dużo ćwiczył.
1: Po raz kolejny przykład idzie z góry. Jeżeli w domu wolny czas spędzamy przed ekranem, nie dziwmy się potem, że dzieci idą w nasze ślady. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Choć pani Marzena zauważa, że są takie place zabaw, które jej zdaniem nie wyglądają na zrobione bezpiecznie, a dzieci lubią wchodzić wszędzie. Trochę rozumie nasza słuchaczka, nasza patronka, trochę rozumie rodziców, którzy drżą w obawie o bezpieczeństwo swoich dzieci i ich cielesną integralność. Ha, hasło nie wchodź tam, bo się spocisz, jeszcze też w komentarzach w grupie osób patronujących. Zatem Państwa pytam o ruch fizyczny w młodym wieku, czy jeśli nie byliśmy wyczynowcami, jeśli nie próbowaliśmy różnych dyscyplin sportu, może tylko na lekcji WF-u ktoś nas do ruchu zachęcał, to czy potem w dorosłym wieku było nam łatwiej, może trudniej i co zachęciło do aktywności, gdy już skończyliśmy szkołę, kilkanaście lat po jej zakończeniu. Więcej o tym, jak brak aktywności fizycznej wpływa na rozwój dziecka, opowie nam po godzinie 17.30 profesor Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie. Zapraszam na tę rozmowę w imieniu Anny Rokicińskiej, a to Agata Karczewska i Rodeo.

Nie wiem dlaczego, ale gdy rozmawiamy o aktywności fizycznej młodych, to Państwu przychodzą na myśl, czy też wracają wspomnienia dotyczące tych momentów, których nikt przecież nie planował, rozpoczynając dzień, aktywny dzień. Pan Mariusz pisze, że był wychowywany na wsi, zdrowo wychowywany. Za dzieciaka gwóźdź w nodze kolegi wszyscy razem oglądaliśmy. Albo chcieliście zostać lekarzami, albo przyczyna jest zupełnie inna, ale boję się zapytać. Pan Mariusz chwali się jeszcze szramą na policzku po łyżwie. Czy facet bez szramy to jeszcze facet? Nie odważę się udzielić odpowiedzi na to pytanie, natomiast pani Ela była bardzo aktywną młodą damą. W młodości miała pęknięty obojczyk. Oczywiście z powodu ślizgów na ślizgawce za pierwszym razem, a za drugim razem w czasie gry w piłkę. I jeszcze była skręcona kostka i tak dalej, ale gdy zdarzył się ten drugi złamany obojczyk, to mama pani Eli powiedziała dzięki Bogu, że to nie ten sam. Pełnia szczęścia była wtedy, kiedy to była jakaś inna kość, miesiąc w gipsie w czasie roku szkolnego. Przy okazji pani Ela pyta, czy dziś z okazji Dnia Grzyba świętują także osoby, które grzybów nie zbierają, ale lubią jeść? Myślę, że tak. Nikt tego nie sprawdza. Może się pani podłączyć. Myślę, że to nawet lepiej, jeśli takim szerokim frontem, ławą wszyscy pójdziemy świętować. Za chwilę prognoza pogody 26,5 minuty po 17.

0: Pogoda.
1: Dzień mamy chłodny i w wielu miejscach deszczowy, choć pojawiają się także przejaśnienia. Są takie miejsca, że pada tam deszcz przelotny, ale mogą się także pojawić burze, głównie na południowym zachodzie. Wysoko w Tatrach poprószył śnieg. Podczas burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w Sudetach do 70. Bielsko-Biała, tam najchłodniej, niecałe 10 stopni, a w Białymstoku i w Kętrzynie prawie 16. I to są najcieplejsze miejsca. Jutro zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu na Pomorzu i Kujawach. Spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni, choć w górach będzie chłodniej, od 10 do 13. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Czytam i czekam na kolejne komentarze. Państwo piszą o tym, jak się ma to współczesne młode pokolenie. Pani Ola napisała, że jej rodzice dbali o brata i o nią, i o rozwój fizyczny, i o dyscyplinę sportową. W bloku, w mieszkaniu trzypokojowym mieliśmy drążek, drabinkę i ciężary i inne. Tato co weekend rano organizował nam w dużym pokoju ćwiczenia. Meble pod ścianę i jazda, napisała pani Ola. Potrafiłam stać na rękach. Mogłam mostek zrobić bez rozgrzewki, ze stójki. No i kaloryfer. No kaloryfer musiał być w mieszkaniu. A, na brzuchu kaloryfer. Pani Ola się chwali. No a co z ruchem na świeżym powietrzu? Pan Mariusz odpowiada. To wina rodziców, że dzieci nie chodzą, nie wychodzą na podwórko. Mówię to ja, ojciec czworga, którego dzieci biegają z kluczami na szyi w 2026 roku. Pan Mariusz wygłosił w grupie osób patronujących na Facebooku taką teorię, że dzieci to jednak wolą ganiać. Napisał po polu. No tutaj pewnie zdania są podzielone, ale wiem, co chciał pan napisać. 224, 280, 280, już za chwilę nasz gość, już za chwilę Anna Rokicińska.

0: New Dad. A ja czytam i czytam i czytam. Państwo piszą komentarze dotyczące ruchu, świadomości tego, jak ważne jest dla rozwoju młodego człowieka, ale co zrobić w sytuacji, w której znajdą się młodzi ludzie, w takiej jak pani Marzena, nasza słuchaczka. Na lekcji WF-u to tylko na mnie krzyczeli. Miałam taką traumę, że ruszać zaczęłam się gdzieś w okolicy 40. I jest jeszcze jedna historia, która mnie wzrusza, bo ja jestem chyba z tego samego pokolenia. Pan Marek napisał: nam za plac zabaw służył trzepak i guma do skakania. I skakania. Stomatolog to lubi.
1: Stomatolog jak stomatolog, ale moja mama bardzo nie lubiła.
0: Bo zabierałaś gumy?
1: No taką gumę do majtek.
0: No właśnie.
1: Znikała.
0: Nie bójmy się słowa majtki na antenie Radia Nowy Świat. Anna Rokicińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego młodzież rusza się, ale nie za bardzo. Wszystkich państwa zaskoczyła ta informacja o nieumiejętności odbicia piłki od ściany i o złapaniu tejże piłki. I dodajmy, nie chodzi o piłkę lekarską, bo z tą rzeczywiście wszyscy chyba mielibyśmy kłopoty.
1: No raczej tak. Jeśli chodzi o odbijanie od ściany.
0: O odbijanie od ściany.
1: Niektóre ściany mogłyby tego nie wytrzymać.
0: A sąsiedzi nie byliby zachwyceni? Tak, ta piłka tylko z nazwy jest lekarska. O kondycji najmłodszych porozmawiamy już teraz.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry, bo gościmy profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Z badań, które pan przeprowadził, wynika, że kondycja fizyczna naszych dzieci, delikatnie rzecz ujmując, nie jest najlepsza. Aż 94% dzieci w polskich szkołach podstawowych nie spełnia fundamentalnych kompetencji ruchowych. Co to oznacza dla przyszłości tych młodych ludzi?
2: Najprościej, że mamy już w tej chwili nie do końca zdrowe społeczeństwo, bo jeżeli 94% dzieci nie ma tych fundamentalnych umiejętności ruchowych, czyli nie potrafi dobrze biegać, skakać, obracać się, robić przewrót w przód, skakać przez skakankę, no to znaczy, że mamy 94% dzieci i młodzieży narażonych na wszelkiego rodzaju choroby cywilizacyjne.
1: Tak mi się wydaje, że dorośli zapomnieli, że ruch ma bardzo duży wpływ na rozwój intelektualny dzieci. Z czym w sferze intelektualnej może mieć wtedy problem taki młody człowiek właśnie?
2: My staramy się generalnie przełamać takie tabu, że WF i ruch oddziałuje tylko i wyłącznie na zdrowie fizyczne. Ono oddziałuje również na zdrowie psychiczne i jest to taki jeden z zasadniczych, najprostszych czynników antydepresyjnych. A wracając do tej części intelektualnej, mamy jasne informacje, one są badania akurat ze Stanów Zjednoczonych, ale w tej chwili próbujemy to dokładnie przeanalizować na rynku polskim, że dzieci ćwiczące z rana, czyli na przykład mające poranne zajęcia wychowania fizycznego albo tak zwaną gimnastykę poranną, w testach wiedzy wypadają mniej więcej od 8-15% lepiej niż dzieci niećwiczące. Czyli jasno mamy udokumentowane, że poranna aktywność fizyczna, ruch poprawia również tą możliwość koncentracji przyjmowania wiedzy.
1: To też jest może wskazówka dla tych, którzy układają plany lekcji?
2: Tak, zdecydowanie. I chyba największym problemem jest to, że my mówimy o naszych wynikach i naszych rekomendacjach. Myślę, że już od wielu, wielu lat, od 5 bardzo intensywnie dzięki programowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nazwie WFZWF. My o tych rekomendacjach mówimy jasno, nie do końca jesteśmy zazwyczaj, znaczy jesteśmy słyszani, ale decyzyjność jeszcze jest na niewystarczającym poziomie.
1: Przyznam, że te dane mnie dość zadziwiły. 73% uczniów klas sportowych nie spełnia podstawowych kompetencji ruchowych. To powinno tu paść pytanie, na jakiej podstawie te dzieci dostały się do tych klas sportowych, bo przyznam, że moje dzieci na pewnych etapach edukacji uczyły się właśnie w klasach sportowych i aby się do nich dostać, musiały zdawać egzamin z tych kompetencji. I wcale nie było to takie proste, bo dość wyśrubowane były te wymagania. To jak to jest? Może jednak one nie są wyśrubowane, albo te klasy sportowe jedynie z nazwy są sportowymi?
2: Klasy sportowe, myślę, że w tym przypadku, znaczy one dobierane są w bardzo różny sposób. Na ogół są dobierane podczas testów sprawności fizycznej. I po prostu jest wykonywany ranking. Ci, które się mieszczą w rankingu pierwszej 20 albo 30, dostają się do klasy sportowej. Nie patrzymy, czy ten 30 w rankingu, który dostaje się na ostatnim miejscu, czy on ma te kompetencje ruchowe, czy nie, bo w tym momencie patrzymy na tak zwaną sprawność, czy biega dziecko szybko, czy skacze wysoko, czy jest wytrzymałe. A tego, czego nam brakuje, to właśnie tej podstawy. Sprawność fizyczna jest jakby drugim elementem, który tak naprawdę powinien nam towarzyszyć od 12 mniej więcej roku życia i tam na tym się koncentrujemy. Mniej więcej klasa czwarta szkoły podstawowej to już jest ten moment, kiedy analizujemy sprawność fizyczną. Natomiast kompetencje ruchowe to jest ta baza, która pokazuje nam te elementy ruchu poprzez jakość, a nie poprzez ilość. Czyli na przykład sprawność badamy tak najprościej, wytrzymałość poprzez to, ile, jak długo dziecko albo jak szybko biegnie na 50 metrów albo na 1000 metrów. Z kolei kompetencje ruchowe mówią nam, czy dziecko w ogóle wykonuje jakąś czynność w sposób prawidłowy, czy nie. I zamiast zacząć od podstaw, to my od razu przechodzimy dosyć często w sprawność albo oddajemy dziecko w ręce tak zwanego spontanicznego wychowania fizycznego, co się najczęściej znajduje w klasach 1-3, kiedy mamy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nie do końca dobrze przygotowanego do zajęć wychowania fizycznego. I tam najczęściej zajęcia niestety polegają na zajęciach spontanicznych. Te spontaniczne zajęcia nie są zajęciami ukierunkowanymi, a one powinny być jednak ukierunkowane, tak jak lekcje matematyki, języka polskiego, angielskiego i tak dalej.
1: Ja pamiętam, że w przedszkolu był taki pan, który zajmował się właśnie usportawianiem młodych maluchów właściwie, bo to są dzieci właściwie w wieku 3-6 lat mniej więcej. No i to był pan wykwalifikowany jednak.
2: Teraz bywa różnie i zaraz przejdę, zanim przejdę do przedszkola, właśnie powiem, że w klasach 1-3, tak mówię, nie mamy nauczycieli WF-u w większości szkół. Tam są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Jeżeli chodzi o przedszkole, to też są rozwiązania indywidualne, bardzo różne. W jednych przedszkolach mamy specjalistów, w innych nie, nie ma systemowego działania. Przechodząc z bedniusami do samego przedszkola, tam już możemy powiedzieć, że problem zaczyna się już w przedszkolach, bo dzieci w przedszkolu mniej więcej w 80% nie wykonują już, nie posiadają aktywności fizycznej preferowanej przez Światową Organizację Zdrowia, czyli one poruszają się mniej niż godzinę dziennie. To jest już rzeczywiście sytuacja trudna. W momencie, kiedy dodam Pani kolejne wyniki, czyli na przykład 18% dzieci w przedszkolu, które mają ciśnienie powyżej 120 na 80, co już wskazuje na dosyć duży problem z możliwą w przyszłości chorobą cywilizacyjną, plus 7% dzieci w przedszkolu z otyłością jest nadwagą, to możemy powiedzieć, że tak naprawdę problem zaczyna się w przedszkolu w Polsce.
1: To co powinien umieć uczeń 12-letni, jeśli chodzi o ruch? Jakie powinien posiadać te kompetencje ruchowe? Mówię tutaj o takim minimum absolutnym.
2: Minimum tak naprawdę jest wprowadzone i zapisane podstawy programowe. Dziecko po prostu powinno umieć prawidłowo poruszać się, czyli biegać, skakać, wykonywać przewrót w przód, skakać przez skakankę, pokonać przeszkodę, czy przeskoczyć przez małą przeszkodę typu płotek, chwytać piłkę i kopnąć. I to są takie najbardziej proste, fundamentalne umiejętności ruchowe. No i też nie ukrywam, że one nas zadziwiły, bo skoro one są zapisane w podstawie programowej, liczyliśmy tak naprawdę, że nie będzie większym problemem, żeby dzieci tak naprawdę te kompetencje posiadały. Nasze wyniki badań realizowane od 5 lat pokazały, że tak naprawdę ponad 90% dzieci tych kompetencji nie ma. I to rzeczywiście jest zatrważające, bo te wyniki powtarzamy co roku i sytuacja za każdym razem się powtarza. Czyli bardzo duża grupa tak naprawdę dzieci nie osiąga tej podstawy. Ja za każdym razem mówię, że to jest tak jak z lekcją matematyki. Ten przykład daję regularnie, że w momencie, kiedy mielibyśmy wywiadówkę i pani wychowawczyni powiedziałaby rodzicom w klasie, że szanowni państwo, 94% państwa dzieci nie posiada kompetencji matematycznych, nie opanowało, czyli nie umie dodawać, nie umie dzielić, nie umie mnożyć, no to w klasie byłaby, no myślę, że rzeczywiście szok i potężna awantura. W momencie, kiedy mówimy, że dzieci, 94% dzieci w klasie nie ma kompetencji ruchowych, w zasadzie nic się nie dzieje. Niestety u nas w Polsce dominuje trochę psychologia, to znaczy każdy szuka winy u kogoś innego. Rodzice mówią, tak jak słyszałem zresztą z wypowiedzi tej odczytywanych, no, że na przykład nauczyciel był nieodpowiedni, nauczyciele mówią z kolei, że to rodzice nie są dobrymi wzorcami dla swoich dzieci. Mówi się też o uczelniach, że nie najlepiej kształcą, a to ministerstwo nie daje odpowiedniego systemu, nie wprowadza. Więc każdy zrzuca winę na siebie. Myślę, że powinniśmy stanąć w miejscu i zacząć analizować, że tak naprawdę każdy z nas ponosi winę za sytuację, w której się znajdujemy. I tak naprawdę konieczne są, myślę, że systemowe i bardzo szybkie działania.
1: Małe dzieci z natury, jeśli nie są chore, są ruchliwe, zwykle bardzo aktywne, lubią biegać, skakać, robić fikołki, bawić się na placu zabaw. Na jakim etapie tracą tę radość z naturalnej ruchliwości i aktywności?
2: To jest dosyć ciekawe, bo w momencie, kiedy badamy tak zwany alfabet ruchowy, to są cztery kompetencje. Między innymi z jedną z kompetencji, którą badamy, jest motywacja. Poziom motywacji dzieci w Polsce w klasach, szczególnie w wieku 6-7 lat, jest bardzo wysoki. I on jest porównywalny tak naprawdę do dzieci skandynawskich, do innych krajów. Natomiast problem zaczyna się później, kiedy dzieci okazuje się, że tracą tą motywację. Do tego dochodzi coraz niższy poziom całożyciowej aktywności i sprawności fizycznej. Wydaje nam się, że jednak szkoła zamiast motywować i kształtować tak zwane nawet regularnej aktywności fizycznej, niestety nie jest tym momentem, w którym tak naprawdę dziecko jest zachęcane do aktywności fizycznej. I to jest ten problem. Myślę, że po części jest to też oczywiście nie tylko wina rodziców systemu, ale również wina nauczycieli, którzy tak naprawdę nie mają sposobu albo nie miały umiejętności, w jaki sposób zachęcić, mówię o nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej, w jaki sposób zachęcić dzieci w klasach 1-3 do zajęć wychowania fizycznego. I co ciekawe, problem pojawia się na tym, że te dzieci, nie osiągając kompetencji ruchowych, przechodzą do klasy 4. W klasie 4 mamy nauczyciela wychowania fizycznego, który podchodzi już jako ekspert, próbuje osiągnąć coraz wyższy poziom. Dzieci tak naprawdę dosyć często nie osiągają oczekiwanego poziomu wskazanego przez nauczyciela, stąd mamy dosyć często zwolnienia z WF-u, stąd dosyć często mamy pewną ucieczkę z tych zajęć, bo dzieci po prostu się wstydzą, czują się słabsze. W związku z tym tak naprawdę jest zbyt późno, żeby zachęcić do aktywności ruchowej. I potem pojawiają się 40-latkowie, którzy nagle okazuje się, że zabierają się za aktywność, za ruch i on rzeczywiście staje się wtedy dosyć popularny. Więc mamy ten problem. Pani podjęła też, mówiła Pani o dziecku chorym. Ja to też bardzo mocno chcę powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli dziecko przychodzi do szkoły, to tak naprawdę nie powinno mieć zwolnienia z WF-u, poza bardzo nielicznymi wyjątkami. Nawet jeżeli dziecko ma... Nawet jeżeli dziecko ma uszkodzoną kończynę dolną, nie wiem, złamaną kończynę górną, ma rękę w gipsie albo nogę w gipsie, to nie stoi na przeszkodzie, że dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Może, tylko oczywiście wtedy dla dziecka trzeba dostosować nieco inny rodzaj ćwiczeń, nieco inny rodzaj obciążenia wysiłkowego. I tak naprawdę każdemu dziecku i z niepełnosprawnością, pełnosprawnemu, no, możemy zaadoptować w sposób odpowiedni zajęcia wychowania fizycznego.
1: Tutaj pani Marzena do nas napisała, z tego co wiem, była nauczycielką. Nie da się ułożyć planu lekcji tak, żeby wszyscy zaczynali zajęcia WF-em. A nawet jakby jakaś szkoła się o to pokusiła, to rodzice zjedzą dyrektora żywcem, że ich dzieci zmęczone i zapocone po WF-ie mają iść na matematykę.
2: Tak, i powiem szczerze, ja nawet raz spotkałem się z taką sytuacją w jednej z komisji sejmowych, że otrzymaliśmy propozycję, żeby zajęcia były realizowane na ostatnich zajęciach, właśnie po to, aby, ponieważ dzieci tak naprawdę pot nie będzie przeszkadzał na zajęciach, ponadto nie będziemy przeszkadzać dziewczynkom, które używają makijażu. Więc rzeczywiście to był argument zatrważający dla mnie. Ja powiem o rozwiązaniu może amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych, jak mój syn był w szkole, kiedy ja wykładałem na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, to ja miałem obowiązek jako rodzic albo dziecko wprowadzić do żółtego autobusu, albo go dowieźć na godzinę 8:10 do szkoły. Była to Montana, więc stan dosyć mroźny i zimny. Dzieci, niezależnie od pogody, musiały spędzić 20 minut na świeżym powietrzu. One dostawały piłki, dostawały skakanki, różnego rodzaju urządzenia. Dzieci przez 20 minut, cała szkoła biegała na świeżym powietrzu. Jedyny warunek, żeby dziecko weszło do szkoły, to był warunek, kiedy temperatura spadała poniżej minus 21 stopni. Nawet jak było minus 15 stopni, dzieci biegały, skakały, miały oczywiście swoich opiekunów, którzy tam mogli przystymulować te zajęcia. Cała szkoła miała poranne zajęcia wychowania fizycznego, powiedziałbym takiego spontanicznego. Ten ruch był bardzo pomocny i rzeczywiście to był system, który był wdrożony. Żaden problem, żeby go wprowadzić w Polsce.
1: Czytałam też różne komentarze na temat tych badań. Jeden z nich mówił o tym, że WF nie powinien być przedmiotem na ocenę, a jedynie nauczaniem zdrowych aktywności. Pan się z tym zgadza? To by poprawiło nastawienie uczniów do lekcji WF-u?
2: Ja powiem tak trochę tak brutalnie, że moje środowisko generalnie jest za utrzymaniem oceny z WF-u. Ja z kolei nie upieram się przy tym. Natomiast ja daję inne rozwiązanie, coś za coś. I to zdecydowanie lepsze. Ja jestem za tym, że dobrze, możemy zlikwidować oceny z WF-u i mieć tylko przedmiot na ZAL, ale przedmiot na ZAL polega na tym, że faktycznie trzeba zaliczyć umiejętności, które są zapisane w podstawie programowej. Czyli u nas jest to, mówimy o tych kompetencjach ruchowych, czy dziecko musi opanować pewną czynność, jeżeli jej nie opanuje, nie idzie do klasy wyżej. Tak, prostym przykładem, który podajemy, jest Słowenia. Oni mają bardzo prostą podstawę programową wychowania fizycznego, natomiast w Słowenii wszystkie dzieci do 5 klasy szkoły podstawowej muszą nauczyć się pływać samodzielnie. Mają przepłynąć 25 metrów. Jeżeli nie przepłyną, nie przechodzą do klasy wyżej. I rzeczywiście ten system jest wdrożony, ten system jest wprowadzony i być może ten brak oceny spowoduje trochę mniejszą presję na nauczycieli, bo oczywiście jest presja, że dziecko musi dostać 5, żeby podnosić sobie średnio. Ale z drugiej strony, jeżeli rodzic rozumie, że dziecko musi opanować pewną czynność, to będzie robił wszystko, żeby tą czynność opanować.
1: A może ta ocena powinna być zależna od postępów ucznia po prostu? Na początku nie biegałeś, teraz przebiegasz na przykład bardzo dobrze 200 metrów, trochę słabiej 400.
2: Ale tak jest. To nie jest prawdą w tej chwili, że mamy normy i nauczyciel ma normy i tabele, mówiąc, że jak dzieci, które biegną najszybciej, to dostają 5, a te, które biegną najwolniej, dostają 3 czy 4. Absolutnie tak nie jest. Nauczyciel rozlicza ucznia z postępu, z zaangażowania, więc nie mówimy, że tylko i wyłącznie dziecko najsprawniejsze dostaje 5 z WF. Absolutnie nie.
1: Bywa, że nauczyciele raz na jakiś czas sprawdzają umiejętności ucznia i zwykle robi się to publicznie w obecności całej klasy. Część uczniów jest wtedy wyśmiewana na przykład, bo robi coś lamazarnie lub niezdarnie. Może tu też leży jakiś problem?
2: Tak, może być, ale myślę, że to jest też najważniejsze. To też akurat wracam z konferencji z Gdańska, gdzie analizowaliśmy ten temat i myślę, że bardzo ważną jest sama postawa nauczyciela, umiejętność zmobilizowania dzieci, zainteresowania ich, ale jednocześnie pokazania, że każde dziecko ma swoją silną, mocną stronę. Każde tak naprawdę dziecko może się odnaleźć w różnych formach aktywności fizycznej. Jedno będzie lepiej skakać, inne będzie bardziej wytrzymałe. Nawet jeżeli dziecko jest, nie ma otyłość i nadwagę, to ono może realizować się w nieco innej aktywności ruchowej. No, chociażby wyrabiać kroki, tak naprawdę kroki, czyli punkty dla klasy w cudzysłowie. Czy dziecko można, to też jest jeden z elementów rozwiązania, tak zwana grywalizacja. Grywalizacja, w której na przykład wykorzystujemy aplikację, w której zbieramy punkty dla klasy chodząc. I to dziecko, nawet które jest słabsze w bieganiu, jest wolniejsze, ono może wyrobić dosyć dużo punktów dla klasy i być ważną częścią klasy po prostu chodząc.
1: Jak wiemy, przykład idzie z góry i trochę już o rodzicach było. Jeśli my rodzice nie dajemy tego przykładu, to raczej nie ma co liczyć, że młodzi ludzie swoją aktywność ograniczą, znaczy raczej jest to, będzie tak, że tą aktywność będą ograniczać do ruchu palców po ekranie czy klawiaturze. Jak tutaj rodzicom przemówić trochę do rozsądku?
2: Tak, to jest właśnie, dosyć często analizujemy tak naprawdę, kto jest naszym targetem, jeżeli chodzi o oddziaływanie naszego projektu w WFZWE. Czy powinniśmy pracować tylko i wyłącznie nad dziećmi, czy nad rodzicami? Myślę, że nad jedną i nad drugą grupą. Tak naprawdę problem, o czym jeszcze dzisiaj nie powiedziałem, samej kondycji fizycznej, on się pojawił w latach 90. I to od lat 90. XX wieku mamy tąpnięcie, jeżeli chodzi o poziom sprawności fizycznej, kondycji fizycznej. No i lata 90., młodzież z lat 90. to są aktualni w tej chwili młodzi rodzice. To jest to pokolenie już, które tak naprawdę przyzwyczajone jest do tego bez ruchu tak naprawdę, do niskiej aktywności fizycznej. To ono zaczęło żyć z komórkami, z telefonami komórkowymi, z laptopami. I to już jest pokolenie, nad którym też musimy bardzo mocno pracować. Mamy jasne dowody naukowe, że istnieje ścisła korelacja, silna korelacja w momencie, kiedy mamy nieaktywnego rodzica, mamy wielką szansę, że niestety dziecko też będzie mało aktywne. Otyły rodzic równa się otyłe dziecko, więc ta korelacja jest. No i musimy bardzo mocno pracować również nad rodzicami. Zresztą jednym z rozwiązań to tak zwane działanie międzypokoleniowe, różnego rodzaju eventy, aktywności, w których uruchomimy i nie tylko dziecko, ale rodzica, babcie, dziadka.
1: No i tutaj bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy profesora Bartosza Molika, rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Do usłyszenia, panie rektorze.
2: Do zobaczenia, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Z ostatnimi słowami pana profesora zgadza się nasza słuchaczka pani Grażyna, która pisze o nawykach wynoszonych z domu. Ja do tej pory, a mam 60+, ruszam się intensywnie raz w tygodniu, basen, sauna, 15 tysięcy kroków, 2 razy w tygodniu treningi na siłowni i oczywiście praca. To trzyma mnie w pionie. Moje dorosłe dzieci też się dużo ruszają, ich dzieci także, czyli to jest coś, co można odziedziczyć. Jeszcze pan Stanisław, który zastanawia się, skoro w klasach 4-8 są 4 lekcje WF-u tygodniowo, to co się na tych lekcjach dzieje, że młodzież niechętnie się rusza? Co takiego tam się musiało wydarzyć?
1: Znasz taki problem pod tytułem Matagrajta?
0: A, to jest tak zwana piłka na macie. Mhm. No tak, to chyba jest odpowiedź na pytanie. W takim razie wszystko jasne. Panie Stanisławie, to już pan teraz wie. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy za spotkanie. Za 4 minuty będzie 18, czyli serwis informacyjny wraca do państwa.

0: siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energia Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ambasada Ukrainy w Polsce wydała oficjalny komunikat po tragicznym ataku nożownika, do którego doszło na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Dyplomaci stanowczo potępili akt przemocy, złożyli kondolencje bliskim ofiar, zaapelowali o zachowanie spokoju i wzajemnego wsparcia w tym trudnym momencie, przestrzegając przed eskalacją napięć społecznych. W wyniku ataku nożownika pochodzącego z Ukrainy rannych zostało 5 osób, w tym duchowni. Mimo reanimacji życie jednego z poszkodowanych kapłanów nie udało się uratować. Stan 2 osób jest ciężki. Sprawca ataku został zatrzymany. Nie był pijany. Do dalszych analiz pobrano od niego krew na obecność środków odurzających. Jak wynika z ustaleń śledczych, podejrzany wjechał do Polski w nocy z Niemiec i podróżował samochodem na przejście graniczne w Korczowej. W wyniku zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Mołdawii i Rumunii. Granicę przekroczyły 4 drony. Jeden z nich eksplodował na północy Mołdawii, a inny rozbił się w północnej części rumuńskiego okręgu Botoşani. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych, a dron, który spadł na terytorium Rumunii, nie eksplodował. Mołdawska prezydent Maja Sandu oświadczyła, że wojna w Ukrainie stanowi zagrożenie dla całej Europy i wyraziła solidarność z Ukrainą. Do Stanów Zjednoczonych przyleciał chiński przywódca Xi Jinping. W Białym Domu powitał go prezydent Donald Trump. Obaj politycy odbędą rozmowę w cztery oczy, a następnie w towarzystwie rozszerzonych delegacji. Do powitania doszło z lekkim opóźnieniem, a podczas oczekiwania doszło do przepychanek chińskich dziennikarzy, którzy nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy Secret Service. Weekend pod znakiem iluminacji w Łodzi. Jutro rusza bowiem Lightmove Festival, czyli święto świateł, mappingów i muzyki. Oprócz kolorowych animacji na budynkach będzie można też podziwiać ciekawe instalacje artystyczne na ulicach oraz niezłe podświetlenia drzew w dwóch łódzkich parkach. W jednym z nich, Parku Staromiejskim, stanie scena muzyczna, mówi Beata Konieczniak, główna organizatorka festiwalu.
4: I tam mamy 3 dni muzyki. Będzie tam zespół Cochise, Be My i zespół Black Radio. Uważam, że każdy dzień wyjątkowy, każdy inny, taka scena rock and pop. Ta muzyka, ona jest na tym festiwalu, ona musi być, bo jest nam po prostu potrzebna.
3: Lightmove Festival, czyli Festiwal Świateł w Łodzi, rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli włącznie. Pokazy mappingów i świateł będzie można oglądać na ulicy Piotrkowskiej, na Placu Wolności, na Pałacu Poznańskiego i w parkach staromiejskim i Sienkiewicza. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pan Marek pisze, że wszystko to, co związane z aktywnością młodych ludzi, z ruchem na lekcji, to zależy od nauczyciela WF-u i odpowiada, ja miałem surowego, wymagającego, nie dawał sobie w kaszę dmuchać. A gdzie nauczyciel boi się postawić na swoim, bo rodzice go zakrzyczą, że to tortura dla dzieci. Okazuje się, że są tacy nauczyciele, którzy po latach przyjmują gratulacje. Na przykład pisze ktoś z Państwa, że przez kilka lat był nauczycielem WF-u, to nasz patron, pan Krzysztof, pisze, że był nauczycielem WF-u w szkole podstawowej, prowadził klasę o poszerzonej liczbie godzin z WF-u. Oczywiście dzisiaj spotykam niektórych uczniów z tamtych lat, dziękują, ale napisał w nawiasie niektórzy za to, że zaszczepił w nich potrzebę aktywności ruchowej. Grupa osób patronujących, ta facebookowa, a także telefony 224 280 280. My tu sobie tak siedzimy i rozmawiamy.
1: Nowy Świat po południu.
5: Ale przy okazji muzyki słuchamy. Soundgarden.

0: 9 minut po 18. Rafał Lewandowski dołączył do naszego popołudniowego zespołu i w ten oto sposób zamienił się miejscami. Nie, w tym samym miejscu, w którym Grzegorz Muranowicz był przed momentem. Teraz Rafał Lewandowski realizujący, a poza tym Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin. Tak to on przygotował takie muzyczne otwarcie trzeciej godziny i Michał Porycki przed mikrofonem. A jeśli chodzi o Klaudię Kowalczyk, to już za chwilę usłyszą Państwo efekt jej pracy na antenie Radia Nowy Świat w popołudniowym programie, bo porozmawiamy sobie o sprzątaniu kosmosu.
1: To mogą być stworznie rakiet, odpryski farby, to mogą być oczywiście części, które gdzieś odpadły od satelitów, czy zostały zagubione przez astronautów.
2: I oczywiście przestrzeń kosmiczna jest tutaj ogromnym polem do popisu, ale także właśnie tutaj na Ziemi tych śmieci produkujemy coraz więcej.
0: Wszystkie wystrzeliwujemy najpierw za niemałe pieniądze na orbitę, a potem niektóre wracają. Czy ktokolwiek wie, ile mamy tak zwanych kosmicznych śmieci? Spróbujemy Państwu o tym opowiedzieć za chwilę, a po 18.30 będzie z nami Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, polskiego sektora kosmicznego. Czy na kosmicznych śmieciach zarobić mogą także polscy przedsiębiorcy?

0: 15 minut po godzinie 18. Grupa osób patronujących, tam Państwa odsyłam, tam Państwa zapraszam. Wciąż jeszcze trwają dyskusje dotyczące wychowania fizycznego i lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej i nie tylko. Pani Magda wspomina, to był koszmar i w podstawówce, i w liceum. Byłam najmniejsza w klasie, gra w koszykówkę, siatkówkę. Była walką o życie, o skoku przez kozła, nawet nie wspominam. Zaczęłam czerpać przyjemność ze sportu dopiero gdy, jako dorosła osoba, mogłam wybrać formę aktywności, jaka mi odpowiada. Popołudnie @nowyświat.online 224 280 280. Jest więcej tych historii.
1: Mi się przypomina moje dzieciństwo w wieku lat między 4 a 7 i myślę, że współcześni rodzice dostaliby zawału serca na widok gromady dzieciaków spinających się po drzewach bardzo sprawnie i zrywających wiśnie u dziadków w sadzie. I każdemu z nas została skłonność do aktywności fizycznej.
0: Ale proszę się przyznać, nie chodzi o wspinanie się po drzewach, chodziło o te wiśnie i też świetnie Państwa rozumiem. Popołudnie @nowyświat.online, tu listy z załącznikami fotograficznymi sprzed lat, ale nie tylko, są także Państwa wspomnienia. To czytam ja, Franek Wójcicki odbiera telefony, a teraz oddamy głos Klaudii Kowalczyk, bo otaczający Ziemię kosmiczny złom zagraża satelitom, także tym, od których zależy codzienne działanie technologii na naszej planecie. Europejskie agencje szukają ratunku w nowatorskich rozwiązaniach. Od laserowych dział na Ziemi po polskie tak zwane chwytaki i siatki serwisowe, które mają dać śmieciom nowe życie. Jak dużo wyprodukowaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach kosmicznych odpadów i co z nimi teraz zrobić? To właśnie o tym dziś redaktor Klaudia.
2: Problem kosmicznych śmieci w otoczeniu Ziemi stale przybiera na sile. Szacuje się, że wokół naszej planety krąży już około 10 milionów różnej wielkości obiektów, tworząc realne ryzyko niszczycielskich kolizji z aktywnie działającymi satelitami. Aby opanować ten narastający kryzys, Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna kładą coraz większy nacisk na aktywne działania sprzątające i regulacyjne. Zamiast dotychczasowej praktyki pozostawiania zużytych satelitów własnemu losowi, odpowiedzią na problem staje się na przykład rozwój technologii serwisowania orbitalnego, czyli po prostu sprzątania orbity, mówi Jens Rodman z niemieckiego Centrum Badań nad Aeronautyką, pracujący w projekcie OMLET. Chcemy zaprojektować stację naziemną zdolną do emisji wiązki lasera o dużej mocy w kierunku niskiej orbity okołoziemskiej, aby w wystarczającym stopniu zmienić orbitę obiektów stanowiących śmieci kosmiczne i uniknąć kolizji. Jest to technologia dobrze znana w astronomii, gdzie wykorzystuje się laserową gwiazdę odniesienia do korygowania obrazów galaktyk i innych ciał niebieskich, jednak nigdy nie zastosowano jej w drugą stronę, czyli do wysyłania sygnału świetlnego z Ziemi w przestrzeń kosmiczną. Jest to więc nowa koncepcja, nad którą obecnie pracujemy. Z niemal 27,5 tysiąca satelitów wyniesionych na orbitę od początku ery kosmicznej nadal pozostaje tam ponad 18 tysięcy, z czego część stanowi już nieaktywny, zagrażający infrastrukturze złom, mówi Maciej Myśliwiec, dyrektor Centrum Ekosystemu Kosmicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
3: To mogą być stworznie rakiet, odpryski farby, to mogą być oczywiście części, które gdzieś odpadły od satelitów, czy zostały zagubione przez astronautów podczas spacerów kosmicznych. To mogą być też oczywiście całe satelity. Już w tej chwili produkowane są technologie do tak zwanego in-orbit servicing, czyli serwisowania na orbicie, czyli tworzenia satelitów, które będzie można po prostu naprawiać na orbicie. Będzie można je przerabiać, będzie można je tankować, a co za tym idzie, redukować liczbę śmieci. Ale też to mogą być technologie, które właśnie pozwolą na sprzątanie śmieci, czyli podlecenie do danego satelity, na przykład pchnięcie go w kierunku ziemskiej atmosfery po to, żeby go zniwelować z tej orbity wraz ze zwiększającą się liczbą śmieci rośnie ryzyko kolizji pomiędzy tymi śmieciami, a każda kolizja pomiędzy śmieciami powoduje tworzenie się jeszcze większej ilości śmieci, bo po prostu rozpadają się na kawałki te większe.
2: Swoje prace nad urządzeniami wspomagającymi sprzątanie kosmicznych śmieci prowadzili także studenci z Politechniki Wrocławskiej, którzy stworzyli macki do ich chwytania. Testowali je m.in. z Europejską Agencją potencjał kosmiczną, mówi Wiktoria Mrowiec.
4: To jest oczywiście też pewien potencjał i jakaś taka droga rozwoju tego projektu. Po prostu jest to dobrze jest wiedzieć, ile tak naprawdę jest możliwości wykorzystania takiego chwytaka. I oczywiście przestrzeń kosmiczna jest tutaj ogromnym polem do popisu, ale także właśnie tutaj na Ziemi tych śmieci produkujemy coraz więcej, więc oczywiście potencjalne wykorzystanie tego chwytaka właśnie w wodzie, w jakichś oceanach czy mniejszych zbiornikach ma też potencjał. To jest wszystko do sprawdzenia, wszystko jest przed nami.
2: Liderem innego projektu jest polska firma PiabSpace. Raven ma być statkiem serwisującym, przechwytującym satelitę, by go na przykład obrócić czy wynieść na wyższą orbitę, by wydłużyć jego przydatność. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Żeby zarobić na kosmicznych śmieciach, trzeba sporo zainwestować, jak Państwo słyszą. Więcej kosmosu oczywiście w naszym kąciku kosmicznym, gdzie znajdą Państwo także kosmiczną pogodę, to we wtorki po 6:30, a także w podcaście lekko kosmicznym, w podcastach Ekstra, proszę szukać tam, Klaudia Kowalczyk czeka na Państwa. Ale o tych pieniądzach, o których wspominałem, porozmawiamy po 18:30 z Pawłem Wojtkiewiczem, prezesem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Czy polskie firmy mają technologię, która pozwala zarabiać na właśnie sprzątaniu kosmosu, a może przerabianiu, odzyskiwaniu jakichś części z satelitów, które nie są nam już potrzebne? I ile miejsca jest jeszcze na orbicie, żeby dokładać tam nowe obiekty?

0: podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, a tu Londyn, Londyn, Londyn nas wzywa. Benjamin Clementine, 25 minut po godzinie 18. To może jeszcze w tym roku spróbujemy, tam przed świętami. Podobno całkiem ładny, świąteczny jarmark jest organizowany. Może by tak człowiek pojechał, zobaczył. No ale do tego czasu spokojnie, jeszcze kilka ładnych tygodni. 224, 280, 280 to państwo wciąż nie tylko w sprawie kosmicznych porządków, bo o tym głównie państwo piszą facebookowo, jak jakiś kosmonauta zgubił coś na spacerze kosmicznym, to niech weźmie kosmiczną szczotkę i kosmiczną szufelkę i posprząta to po sobie, napisała słuchaczka i patronka. Ale wracając jeszcze do aktywności, a właściwie nie aktywności młodych i tego, skąd to się bierze i dlaczego przykładem są czasem ci starsi.
1: Po pierwsze, żeby piłka odbiła się od ściany, musi najpierw do tej ściany dolecieć. Po drugie, kąt padania równa się kątowi odbicia tylko wtedy, jeżeli nie rzucamy równolegle do ściany. I to jest właśnie teoria. Ja to powtarzam od lat i wszystko odbija się od ściany.
0: Tylko tego grochu szkoda. Dobrze, że wniósł pan odrobinę teorii do naszej także kosmicznej dyskusji, bo o grawitacji pan zapomniał. Panie Marku, to pan Marek, nasz stały słuchacz oczywiście. A my po godzinie 18.30 porozmawiamy o tym, jak sprzątać kosmos.

0: Pogoda.
1: Dostałem wiadomość pogodową, że w Gdyni bardzo ładnie, ale zimno, 13 stopni, ciągnie od wody. Coś w tym jest. Piękny zachód słońca. Swoją drogą właśnie teraz oficjalnie nad Warszawą słońce zachodzi o 18.30. Ale wracając do Gdyni, coś z tą wodą rzeczywiście jest, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował dziś ostrzeżenie dotyczące stanu wody na stacji hydrologicznej w Gdyni. Okazuje się, że jest coraz bliżej do stanu ostrzegawczego. Możliwe jest jego przekroczenie, a podwyższony poziom morza utrzyma się w najbliższym czasie. Obowiązuje hydrologiczne ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem. To taka wiadomość jeszcze z ostatniej chwili. Natomiast na termometrach od 9 stopni w Zakopanem do 15 w Szczecinie. Jaka będzie nadchodząca noc? Otóż chmury z przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach także śnieg, będą mgły, a najchłodniej na Podhalu 6 stopni. Nad morzem będzie najcieplej, od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu nieco silniejszy. Jutro chmury, przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Kujawach spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W Tatrach słabe opady śniegu. Temperatura od 14 do 17, choć w górach chłodniej, od 10 do 13 stopni Celsjusza. Sporo tych Państwa wspomnień dotyczących lekcji WF-u i tego, czy to na WF-ie zaczęła się przygoda z aktywnością fizyczną, a może nieco później. Okazuje się, że różnie bywa to w zależności od miejsca, w którym Państwo mieszkają, od nauczycieli, którzy wskazują właściwy kierunek, niekoniecznie kierunek marszu, czasem to właśnie kierunek biegu. O, słuchacz w sprawie biegania.
2: Zwracam się do osób, które nie lubią się ruszać, bo ja je doskonale rozumiem. Ja też nienawidzę biegać. Nienawidzę biegać, mimo że mam maraton, kilka półmaratonów. Biegam regularnie 3 razy w tygodniu. Ale kochani, stan po bieganiu, endorfiny, warte jest założenia skarpetek, butów i wyjścia w jakąkolwiek pogodę.
1: Ciekawe, czy podzielają Państwo te opinie. Podobno najtrudniejsze jest pierwsze 40 kilometrów, a potem to już z górki. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. My jednak do kosmicznych tematów wrócimy za moment. Porozmawiamy o tym, czy można zarabiać na sprzątaniu kosmosu, co zrobić z kosmicznymi śmieciami, czy warto odzyskiwać nieużywane już satelity i ile jest jeszcze miejsca na orbicie.

0: Misia Furtak z Darią ze Śląska. Wśród piosenek, na które można głosować, jedna z nowości w zestawie na stronie nowyświat.online i w aplikacji bardzo serdecznie polecam. Przy okazji polecam Państwu jeszcze jedno niezwykle istotne miejsce na naszej stronie. Kto nie słyszał rano, kto po południu nie słyszał, redaktor naczelnej Radia Nowy Świat Magdy Jeton powinien odwiedzić zakładkę nowyświat.online/blik. Przypominam, jeśli nie są Państwo osobami patronującymi, jeśli patronat się skończył, albo jeśli są Państwo w stanie założyć sobie drugie konto osoby patronującej na jakiś inny adres e-mail, to za każdą taką wpłatę, nawet najmniejszą, od operatora aplikacji Blik Radio Nowy Świat dostanie dodatkowe 30 zł. Warto, prawda? A przy okazji, jak już założą Państwo nowe konto, to będą mieli Państwo dodatkowe głosy w sprawie tip-top listy i w ten oto sposób cały ten nasz nowy świat się kręci. Zapraszam na rozmowę dotyczącą tego, jak sprawić, aby kosmos był czystszy.
1: Przepytanie.
0: I ile to wszystko kosztuje, o tym też będziemy rozmawiać. Zgodnie z zapowiedzią, naszym gościem jest już teraz Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wam, dobry wieczór państwu.
0: Pozwoli pan, panie prezesie, że zanim porozmawiamy sobie o tym, co wisi nad nami, krąży, być może już niepotrzebne, pomówmy jeszcze przez chwilę o tej infrastrukturze, o tej instalacji, o której my już dzisiaj wspominaliśmy na naszej antenie, jeśli słuchali państwo relacji Klaudiusza Slezaka. Mam na myśli instalację, która została podpalona. Cały czas trwają ustalenia, co takiego mogło się stać. To naziemna stacja bazowa satelitarnej łączności Starlink niedaleko Warszawy. Panie prezesie, czym jest ta stacja? Bo wiele osób nie zdawało sobie sprawy, że w ogóle jest taka gdzieś w naszej najbliższej okolicy. Czy to w każdym państwie, w którym można korzystać z tego typu internetu, kosmicznego internetu, musi się taka stacja znaleźć? Co to jest, do czego to służy?
2: No rzeczywiście, głośno o tej infrastrukturze zrobiło się w momencie, kiedy nastąpił tego typu incydent, ale tak naprawdę to jest infrastruktura, która służy do połączenia konstelacji satelitów Starlink z internetem. No w zasadzie to jest taki punkt dostępowy dla tych satelitów do internetu i rzeczywiście takich punktów dostępowych na całym świecie znajduje się bardzo dużo. Setki. Jeden tutaj u nas w kraju, kolejny jest też na Litwie, więc mamy naprawdę, to nie jest nic nadzwyczajnego, absolutnie nie jest to infrastruktura, która służy do kontrolowania konstelacji satelitów. Jest to po prostu punkt dostępowy, jakich wiele dla całej konstelacji. I oczywiście im tych punktów dostępowych w danym regionie jest więcej, tym ten internet jest szybszy, ma większą przepustowość i po prostu może świadczyć usługi w trochę lepszy sposób.
0: Rozumiem. Porozmawiamy zatem o satelitach, które kiedyś jako nowoczesne urządzenia za niemałe pieniądze wynoszone były na orbitę, a teraz czasem wracają, a czasem nie chcą wrócić. Polski satelita Eagle Eye, orbitujący na wysokości 300 km nad Ziemią po problemach z łącznością, niebawem ma wejść w atmosferę, gdyż opór atmosferyczny nawet na tej wysokości może urządzenie spowolnić, obniżyć jego trajektorię, ale terminu wejścia w atmosferę jeszcze nie ustalono. W momencie wystrzelenia, przypomnę, to było 2 lata temu, największym polskim satelitą, 50-kilogramowym i pierwszym opracowanym i obsługiwanym przez Polską Agencję Kosmiczną. Panie prezesie, czy wielkość urządzeń ma znaczenie podczas deorbitacji? Czy im mniejszy obiekt, tym mniej musimy się nim przejmować? Gdzie i kiedy spadnie? Czy każdy wracający satelita musi być monitorowany?
2: No tak, co rzeczywiście jest tak, że im mniejszy obiekt, no to możemy troszeczkę mniej się nim martwić. Ale przypomnę, że no, to, że były bardzo duże obiekty deorbitowane, chociażby stacja Mir, prawda? Jeżeli jest robione w kontrolowany sposób, no to tutaj rzeczywiście nie ma się o co martwić. Jest fizyka, matematyka, można w zasadzie większej rzeczy policzyć i w taki sposób przeprowadzić manewr deorbitacji, aby on był w miarę bezpieczny. Mam oczywiście do czynienia z różnego typu, powiedzmy, wypadkami, czy też zdarzeniem, kiedy obiekty na orbicie doorbitują w niekontrolowany sposób.
0: Tak.
2: No i wtedy rzeczywiście, powiedzmy w cudzysłowie, podnoszony jest alarm i różne serwisy, czy też agencje, które zajmują się monitorowaniem śmieci kosmicznych, no, starają się obliczyć przewidywane miejsce upadku, albo też czas tego upadku na Ziemię. Ale no, takich incydentów jest naprawdę bardzo,
0: Rozumiem.
2: Bardzo mało w porównaniu do ilości obiektów, które krążą wokół Ziemi.
0: A właśnie porozmawiajmy o tym, bo według ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej na orbicie okołoziemskiej krąży mniej więcej 20 tysięcy śmieci o masie 8 tysięcy ton. Łącznie z tymi najmniejszymi ich liczba prawdopodobnie krąży wokół 750 milionów. Wszystkie mogą być niebezpieczne dla obiektów krążących w kosmosie, twierdzą eksperci. Ale jak często takie wracające z orbity albo obniżające, zmieniające orbitę w sposób niekontrolowany obiekty uderzają w sprawne satelity?
2: No rzeczywiście, tutaj im więcej mamy satelitów na orbicie, a tak się teraz dzieje, tym ten ruch się zagęszcza i tych śmieci kosmicznych przybywa. No też mamy zdarzenia kolizji, prawda? Albo wywołanych celowo czasami, albo przypadkowo, no to ilość śmieci kosmicznych, tak zwanych śmieci kosmicznych, czyli tych elementów, pozostałości rakiet, czy też satelitów jest coraz więcej na orbicie. No szacuje się właśnie, że tych obiektów do 1 centymetra, które tak naprawdę są ważne i monitorowane, to jest około 1 200 000. I rzeczywiście no, jest to problem w momencie, kiedy ta infrastruktura, którą budujemy wokół Ziemi, czyli satelity, konstelacje satelitarne, się rozrasta. No, należy o nią oczywiście dbać. No i w tym momencie musimy my, jako użytkownicy przestrzeni kosmicznej, no myśleć o tym, żeby to użytkowanie było bezpieczne. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, że na orbicie wokół Ziemi mamy obecnych ludzi 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, więc musimy dbać też o ich bezpieczeństwo.
0: Ale zdarzają się takie sytuacje, że wiemy o tym, że któryś z satelitów już nie nadaje, bo inny, który nie nadaje od wielu lat, zderzył się z tamtym pierwszym.
2: Raczej nie dochodzi do takich sytuacji. Tutaj możemy podać taki przykład, że rzeczywiście wszyscy operatorzy satelitów, czy też telekomunikacyjnych, czy też satelitów obserwacji Ziemi, monitorują to, co się dzieje z danym z satelitą na orbicie. Mają specjalne usługi, oprogramowanie, które służy do tego, żeby chronić danego satelitę albo właśnie konstelację. W przypadku pojedynczych satelitów obserwacji Ziemi, na przykład obsługiwanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, no rzeczywiście jest tak, że możemy mówić, że w skali roku wykonuje się od 4 nawet do 5 różnych manewrów unikania kolizji właśnie dla tych satelitów. Z kolei na przykład konstelacja Starling, każdy satelita robi to w pewien sposób autonomiczny. No i tutaj liczby, można powiedzieć, już są bardzo duże. No, zależy od roku, prawda, ale Starlink podaje, że bywają lata, kiedy łączna ilość manewrów unikania kolizji no, sięga 40 tysięcy, 50 tysięcy rocznie dla całej konstelacji, którą przypomnę jest bardzo duża, no bo liczy prawie 12 tysięcy satelitów na orbicie.
0: Tak. A ile z tych, które już są na orbicie, już nie działa, można zdeorbitować celowo? Pytam o to, bo chciałbym też pana prezesa zapytać o to, czy każdy nowy obiekt musi mieć dziś zaprogramowaną wcześniej taką procedurę opuszczania orbity. Kiedyś o tym nie myślano.
2: Tak, kiedyś przywiązywano mniej wagi do powiedzmy tego typu no, czystości, prawda, czy też sprzątania po sobie na orbicie, a rzeczywiście teraz jest tak, że Z reguły każda większa misja, ale też mniejsza, chociażby tak jak wspomniany satelita Crotechu, no ma już na etapie projektowania w ogóle całego cyklu misji, tak? Czyli od produkcji po wystrzelenie, użytkowanie i właśnie na końcu deorbitację, czyli już w momencie w ogóle projektowania całej misji należy obliczyć w zasadzie, w którym momencie ona będzie deorbitowała i w jaki sposób. I to się dzieje dla każdego dużego satelity, który teraz jest, czy też misji, która jest projektowana przez większość agencji, chociażby przez Europejską Agencję Kosmiczną, jest wręcz obowiązek tego, żeby ta faza deorbitacji była zaprojektowana, żeby dana misja, czy też dany satelita miał odpowiednie systemy i zapas paliwa, albo zapas energii, zależy od konstrukcji urządzenia, który wystarczy na zdeorbitowanie satelity.
0: Jak rozumiem, to w przyszłości będą wszystkie satelity wracające. To teraz jeszcze nie, a kiedyś tak się stanie.
2: No, myślę, że to właśnie będzie w tym kierunku szło. No, warto też przypomnieć taki ciekawy przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie administracja ukarała jedną z firm, która użytkowała, miała satelitę na orbicie geostacjonarnej i zgodnie z oczywiście z prawem i z umową powinna tego satelitę usunąć z tej orbity. No i oczywiście ten manewr nie udał się do końca i operator tego satelity został ukarany, po prostu mówiąc w cudzysłowie, mandatem za to rzeczywiście, że satelita odsunął z orbity geostacjonarnej, ale nie na wystarczającą
0: Rozumiem.
2: Odległość. Więc rzeczywiście zaczyna być to regulowane, to bardzo dobrze, bo możemy użytkować tą przestrzeń kosmiczną w bezpieczny sposób.
0: A czy opłaca się odzyskiwanie satelitów z orbity, czy lepiej spychać je ku Ziemi, aby spłonęły?
2: Przykład chociażby wspomnianego Starlinka wskazuje na to, że lepiej po prostu jak na razie, jeżeli chcemy działać w tak olbrzymiej skali, jak działa Starlink, prawda? Oni mają pozwolenie naprawdę na wystrzelenie ogromnej ilości satelitów. Lepiej się pozbywać tych satelitów, które już skończyły, już nie są użytkowane przez system, niż po prostu je odzyskiwać, tak? Czyli mówiąc, naprawiać czy też remontować, ale rzeczywiście prowadzone są projekty przez wszystkie agencje kosmiczne, żeby móc serwisować satelity na orbicie, bo oczywiście kosmos to nie tylko użytkowanie kosmosu, to nie tylko Starlink, to nie tylko dużo satelitów na orbicie, na niskiej orbicie wokół Ziemi, ale też bardziej skomplikowane systemy, czytaj bardziej droższe po prostu. No i wtedy w przypadku takich urządzeń być może będzie rzeczywiście taka potrzeba, żeby je serwisować na orbicie, albo kiedyś w dalekiej przyszłości być może będzie taka możliwość, żeby dokonać pewnych zmian na danej platformie bezpośrednio na orbicie, no po to, żeby mógł przedłużyć jej czas użytkowania.
0: Rozumiem. To w jaki sposób można by zarobić na tych niepotrzebnych już satelitach? Jeśli nie mówimy o ich wymianie, serwisowaniu, to w jaki sposób można byłoby na ich obecności zarobić, krótko mówiąc, jak zarabiać na kosmicznych śmieciach, monitorując ich orbity, a może tworząc technologię, która pomoże je właśnie spychać w stronę Ziemi?
2: No na pewno jest, to są takie dwa obszary, które teraz się mocno rozwijają. Jeden to jest właśnie ten, który pan redaktor wspomniał, gdzie monitorujemy obiekty na orbitach wokół Ziemi, tworzymy katalogi, aktualizujemy te katalogi, no po to, żeby mieć bazę danych o tym, co się dzieje na orbicie, czyli taka świadomość sytuacyjna. Druga rzecz to jest rzeczywiście taka, że być może te droższe urządzenia, bardziej skomplikowane misje, które będą wymagały w przyszłości obsługi bezpośrednio na orbicie, no właśnie będą wymagały rozwoju usług komercyjnych, które pozwolą serwisować dane urządzenia. No mówi się, rzeczywiście to jest przyszłość, ale mówi się o zawsze gdzieś tam o turystyce kosmicznej, tak? No i wyobraźmy sobie, że oprócz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Gdzieś kiedyś w przyszłości dalekiej pojawi się jakaś stacja, która będzie przyjmowała turystów kosmicznych, tak? No i rzeczywiście serwisowanie takiego obiektu i utrzymywanie w dobrej kondycji takiego obiektu na orbicie, no będzie wymagało rzeczywiście stworzenia usługi, serwisowania, uzupełniania paliwa, wymiany części, co zresztą no mamy taką namiastkę, prawda, no bo Międzynarodowa Stacja Kosmiczna cały czas jest utrzymywana, serwisowana, naprawiana i też odnawiana.
0: Polskie firmy są w tej branży wokół śmieci kosmicznych, ale także wokół rozwoju tej technologii, o której pan wspomniał.
2: Tak, oczywiście w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego mamy szereg firm, które uczestniczą w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej, których celem jest rozwój technologii albo śledzenie obiektów na orbicie, rozwój serwisów właśnie pozwalających na prawidłowe śledzenie obiektów na orbicie, albo właśnie rozwój technologii mający na celu w przyszłości serwisowanie satelitów albo innych obiektów, które znajdą się na orbicie wokół Ziemi. Takich projektów jest dosyć dużo obecnie w europejskiej, prowadzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną i dzięki temu, że Polska jest członkiem ESY, polskie firmy mogą rozwijać w ogóle taką technologię i być tutaj mam nadzieję w przyszłości w czołówce firm, które taką technologię będą miały i będą w stanie w przyszłości oferować tego typu usługi. No ale mówimy rzeczywiście o dosyć odległym czasie, ale wszyscy na świecie, ale też w Europie wiele firm rzeczywiście rozwija te technologie.
0: Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego Paweł Wojtkiewicz był razem z nami. To popołudniowy program. Dziękuję za spotkanie.
2: A dziękuję państwu, również.
0: Państwu jeszcze nie mówię do usłyszenia, bo już za chwilę wrócę, aby zaanonsować tych, którzy pojawią się po 19. Do 19:08.

0: Mariusz napisał, że Gucio się przebudził po zapowiedzi o zbliżającym się końcu programu. Uśpiliśmy Gucia popołudniowym programem. Dobrze, teraz jesteśmy już w zupełnie innym składzie. Oto oni.
1: To my.
0: To oni. To my.
2: Tak, a może to jest tak, że
0: tutaj wokół, ale...
2: pan Gucio wstał na sam finał, czyli na najlepsze. Albo jeszcze lepszy scenariusz, wstał na szczyt wszystkiego po prostu.
0: Tego bym się właśnie trzymał. Pan Gucio jest czarnym kotem, jeszcze dodam. Nie czarnym koniem, tylko czarnym kotem. Proszę zobaczyć, tu jest fotografia, przebudzony kot. Tak wygląda.
2: Rzeczywiście. To my dzisiaj musimy jakąś kocią muzykę grać, tak?
0: Żeby tak, nie, żeby nie zasnął. Pan Tomek wcześniej napisał, słyszałem, że do Ostrej zbliżają się 3 gagatki, aby przejąć antenę.
1: Dwa.
0: No uwaga, zmiana planów, tylko 2. Jest Zuza, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest Mati, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zapadało cię deszczem?
2: Troszeczkę, czemu tak, ona pada. Dzień dobry, ja dobry wieczór?
1: Bo ja wyglądam jak jutrzenka sobie... w białej kurtce, a ty jak wieczór w czarnej kurtce.
0: Ty jak wyglądasz jak chmura gradowa w tej czarnej kurtce. A ja muszę rowerem zaraz jechać. I co ja teraz zrobię?
1: Zmokniesz.
0: Czy ktoś ma pałasołkę do pożyczenia? Na niedługi czas. Chyba nikt. Dobra, dziękuję bardzo. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlini, Michał Porycki. To my się Państwu kłaniamy i z podwójnym szczytem Państwa zostawiamy.

0: Drżenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik. Pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, ferietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego ma zostać ogłoszona 19 listopada, zdecydował sąd w Londynie. Możliwa jest jednak zmiana terminu. Prokuratura Krajowa zarzuca Kuczmierowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W sprawie chodzi o jego działalność jako szefa RARS i zakupu agregatów prądotwórczych dla Ukrainy od firmy odzieżowej Red is Bed, która na transakcji zarobiła ponad 100 milionów złotych. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali urządzenie, które wykrywa i lokalizuje drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Prowadzą już rozmowy na temat wprowadzenia opracowanego przez nich systemu do produkcji. Detektor dronów może działać zarówno z ziemi lub z powietrza. Może być ważnym uzupełnieniem innych systemów obrony, bo drony ze względu na niski pułap lotu mogą unikać wykrycia przez radary. Zainteresowanie detektorem jest zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, a zaletą opracowanego w Łodzi systemu jest niski koszt produkcji i dostępność komponentów w Europie. Polscy piłkarze rozegrają jutro swój pierwszy mecz w dywizji B Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Naszymi rywalami w grupie są jeszcze Szwedzi i Rumunii. Tak mówił przed jutrzejszym spotkaniem na konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban.
3: Różne cele przed każdym trenerem, różne myśli, jak zarządzać kadrą, w jaki sposób przygotować zespół do eliminacji do Mistrzostw Europy, jednocześnie osiągając dobry wynik w samej Lidze Narodów. Także trudno mi powiedzieć, co myśli każdy z trenerów, ale wiem jedno, że każdy z nich mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać, bo wydaje się, że to jedna z najbardziej wyrównanych grup.
2: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina rozpocznie się jutro o 20:45. Trzy dni później Polacy zagrają ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią, ponownie na Stadionie Narodowym, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenice. Białoruskie i pomorskie legendy spotkają się na jednej scenie. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim można zobaczyć spektakl W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka, Żeni Dawidenko, inspirowany książką Szlachcic, Zawalnia, czyli Białoruś, w fantastycznych opowiadaniach. Twórcy sięgają po historię i postacie obecne w słowiańskim folklorze. Okazuje się, że podobne opowieści można znaleźć także na Pomorzu, mówiła na naszej antenie Żenia Dawidenko.
4: Pracując nad scenariuszem okazało się, że no dobra, jedna z bajek ma tytuł Duchy Ognia i okazało się, że na przykład na Pomorzu są dużo legend o duchach ognia albo o płaczkach, takich duchach kobiet, które płakały na różnych miejscach opuszczonych, na różnych tam zamkach i tak dalej. Okazało się, że pomorskie bajki też bardzo często mają na przykład tych postaci i mamy dużo kilometrów pomiędzy sobą, ale te bajki jakoś tak kroczą po ziemi.
2: W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka można zobaczyć jeszcze jutro i pojutrze w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Spektakl będzie też prezentowany w Bydgoszczy 30 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Można powiedzieć, że tradycyjnie jedna osoba nieobecna.
2: Jeżeli w miesiącu udałoby się zrobić tak, że za każdym razem jesteśmy wszyscy, to nie wiem.
1: To zaczniemy świętować wtedy.
2: Wtedy tak? A czym?
1: Dobre pytanie.
2: Jakimś międzynarodowym ciastem trzeba byłoby takie wymyśleć.
1: Pytanie, czy to miałoby być ciasto, które potencjalnie każdemu narodowi mogłoby smakować, czy jakieś takie popularne w każdym
2: bardzo
1: kraju?
2: Bardzo prosta sprawa. Każdemu narodowi smakowałby Marcinek.
1: Da. Mamy konsensus. Zuza i Łęda.
2: Mateusz Andruszkiewicz. Marcina Mana nie ma, znaczy, że jesteśmy...
1: Marcinka.
2: We dwójkę, znaczy będą trzy kraje, żeby ilość nowości się zgodziła. Mhm. Sześć piosenek Rafał Lewandowski realizuje.
1: Mamy wyzwanie, bo zapowiedzieliśmy w poranku, że będziemy dla siebie niemili. Nie wiem, czy ćwiczyłaś inwektywy albo ostre recenzje.
2: Muszę je sobie znaleźć w notatniczku, co sobie zanotowałam, żeby na ciebie tutaj wrzucać i wtedy jakoś sobie poradzę.
1: Akurat jesteśmy w dobrym momencie kinematograficznym, żeby mieć źródło inwektyw różnych i ostrych recenzji po lalce.
2: Jesteśmy jako naród wprawieni, więc to, co my tutaj, szanowni państwo, między sobą powiemy, to jest pikuś w porównaniu tego, co mogli przeczytać na swój temat niektórzy odbiorcy.
1: No właśnie. My nie będziemy sięgać do XIX wieku. Przynieśliśmy rzeczy świeże z 26 albo 5
2: roku,
1: tak
2: nie
1: jest.
2: Wieku.
1: Dokładnie takie widzę, że ode mnie zaczynamy. To zdradzę, że znajdujemy się w Gabonie. To jest pierwszy kraj, do którego się wybraliśmy. Ja poszedłem trochę na łatwiznę, ale trochę kierowałem się jakościowym wyborem. Albowiem tego pana miałem okazję już przynosić w radiu. W Szczycie nawet. Benjamin Epps. To jest, mogę powiedzieć, że znany francusko-gaboński raper, który w Gabonie się urodził i tam mieszkał i miał starszego brata, który w ogóle jest dosyć renomowanym pionierem gabońskiego rapu i któremu przywoził z Francji muzykę, płyty i on tak chłonął i się bardzo zachłysnął tą muzyką. No i long story short, rozwinął swoją karierę i właśnie przez lata uchodził za taką osobę, która jest na świeczniku jako ten, któremu warto się przyglądać, który wystrzeli, który jest, no nie chcę mówić, że nadzieją, ale takim jasnym światełkiem.
2: Różnie
1: to można oceniać. Nie, w mojej ocenie tak. Na pewno ma stałą widownię. I jeżeli chodzi o płyty, które wydaje, nie żebym się zasłuchiwał jakoś bardzo regularnie, ale tak jak sięgam sobie po single czy pojedyncze traki, to raczej trzyma poziom, nie ucieka w jakieś takie tanie rozwiązania. A to, co dzisiaj przyniosłem, to jest jego najnowsza epka, kilkuutworowa. I jeżeli jest jakiś taki punkt charakterystyczny jego muzyki czy gustu, to, że na pewno lata 90. w rapie bardzo blisko jego serca leżą. Dużo jakichś takich soulowych, jazzowych sampli, klasyczny sposób rapowania. Chociaż tutaj akurat jest to o tyle ciekawe, że mamy takie trapowe wpływy połączone właśnie z jazzowym samplem.
2: Czyli nie do końca lata 90.
1: No nie, trochę 20 obecnego wieku, a trochę 90. Więc mamy fajny konsensus.
2: A wiesz, Benjamin co znaczy Epps. Tytuł?
1: Oczywiście.
2: Bo ja wiem. To
1: ja
2: jest
1: też.
2: Pytanie, która to jest godzina?
1: Tak.

0: to ci się tak bardzo podoba?
1: Nie, nie powiedziałem, że bardzo.
0: To fajnie, że przyniosłeś do audycji.
1: Nie, to jest ładne. To nie jest tak, że to zapoiłuje listą, ale uważam, że przyzwoita propozycja.
0: Znaczy przyzwoita, jeżeli chodzi o gabon. Przyzwoita to prawda. Ujdzie w tłumie, to też prawda. A ja upewniłam się, że dobrze pamiętam, że Keller i E, bo tutaj w tytule jest taka,
1: tak jest.
0: Po francusku czasami bywa, że z inwersją, bo E to jest czasownik, więc w pytaniu bywa przed. To jest pytanie o godzinę. Nie wiem, o którą godzinę pan pytał, bo dalej tekstu nie słuchałam, ale pytał super. O godzinę.
1: Tak jest. To słuchaj, myślę sobie, że... Co ja sobie myślę, że masz niewysoko średnio, zawieszoną poprzeczkę.
0: Średnio ci się szukało w Gabonie, rozumiem.
1: Tak, chociaż nie, dobra, nawet nie będę bronił Benjamina Epsa. Państwo sami ocenią, a ty co przyniosłaś, moja droga?
0: Mi się dużo rzeczy podobało w Gabonie. To nie jest dla mnie zaskakujące, bo ja te afrykańskie brzmienia z tej części Afryki w ogóle lubię. I nawet takie najbardziej sztampowe afrobity mi dobrze wchodzą. Więc ja tam znajduję często dużo fajnych rzeczy. I kilka pokażę jutro, od razu powiem, bo ja jutro mam etykiety zastępcze od 22 do północy. Więc mam takie poletko eksperymentalne. Będzie to impreza, więc państwa już serdecznie zapraszam. Ale to, co przyniosłam, to nie jest impreza. Będzie trochę podobnie do tego, co ty przyniosłeś, ale to jest artystka francusko-gabońska. Mam wrażenie, że dużo osób, które karierę robi taką bardziej huczną, że też łatwiej się do nich dogrzebać, ma te połączenia z Francją.
1: No tak, że to jest naturalny kolejny rynek do wkroczenia.
0: Tak, i jednocześnie w momencie, w którym jeżeli oni wchodzą na rynek francuski, no to mają, mam wrażenie, lepsze możliwości produkcyjne i trochę po prostu więcej różnych okazji, więc super, że się udaje.
1: No i zastanawiam się, czy trudniej, czy łatwiej, no bo z jednej strony
0: znaczy rynek francuski jest trudny, domyślam się. Tak. Ale łatwiej im pewnie robić karierę w Gabonie w tym momencie, tak? To znaczy, że ja jestem stąd, pojechałem do Francji i tutaj, proszę bardzo.
1: To po pierwsze, a po drugie, może też łatwiej się wyróżnić jako osoba spoza Francji.
0: No szczególnie, jeżeli wnosisz jakieś takie wątki ze swoich korzeni.
1: Tak.
0: Wanda Wendy pochodzi z Gabonu, jej ojciec też był artystą, jest artystą, ale we Francji tworzy swoją karierę i to są brzmienia trochę R&B, trochę soulowe, trochę jest tam hip-hopu. Mi się to znowu kojarzy z podobnymi dekadami, o których ty mówiłeś i jest to jakieś takie połączenie... Jak sobie myślę o takich topowych, tak trochę Beyoncé, ale to nie jest zupełnie głos jak Beyoncé, tylko mi chodzi o ten taki rodzaj ruchu, który masz ochotę robić słuchając tych starych piosenek, typu say my name i robisz takie bioderkami i ramionami, to i dużo jakichś takich skojarzeń z mojej strony, plus urzekło mnie to, bo to jest Wanda Wendy. Wendy, a ja jestem i Wanda, więc gdyby uciąć i, to byłoby to samo, bardzo mnie to ubawiło.
1: Wanda i Wendy.
0: A utwór bardzo ładny, Barret.

0: fajniejsze przyniosłam niż te, sorry.
1: Jeszcze te na koniec. No ja nie wiem, Zuza, w sensie rozumiem. Więcej się działo w tym aspekcie okej, okay, ale czy to jest jakoś tak super ponadnormatywnie lepsze i wiła? Jest inne, z troszeczkę innej półki, bardziej w klimacie R&B i jest faktycznie bardziej bujające na pewno od mojego. Ale powiedziałbym, że to inna kategoria, a nie wyższa pół.
0: Okej. Pan Arvi wspaniale napisał, że nie ma tego utworu na Apple Music, a nie wspiera Spotify, więc ma duży problem, bo wie, że chce to katować na repeacie tak zwanym. A teraz nie wie, jak ma to zrobić. Wydaje mi się, że zostaje do dyspozycji na przykład jakiś YouTube albo podcast w kółko.
1: Tak. No właśnie, zapraszamy do naszej aplikacji do podcastów na stronę.
0: Tak. Patrony mogą, patrony mogą przyjść i to zrobić. Patroni mają dostęp do podcastów i może to jest dobra okazja, żeby dzisiaj w programie przypomnieć, że od niedawna jest nowa akcja u nas na antenie. To znaczy, jeżeli włączą państwo płatność powtarzalną Blik jako nowy patron, to Blik nam dorzuca 30 zł do każdej takiej płatności powtarzalnej Blik. To ważne, żeby ona była powtarzalna. Mhm. Więc jeżeli ktoś nas słucha, nie jest patronem i chciałby mieć dostęp do podcastu, żeby Wendy sobie słuchać w kółko z podcastu, to nowyświat.online/Blik i tam wszystko jest wytłumaczone.
1: Nie wybiję sobie tego z głowy. Wendy i Wendy.
0: Wendy od Wendy.
1: Tak jest. Mhm.
2: Kolejny kraj.
1: No dobrze, o ile poprzednią propozycję można było gdzieś tam sobie wyprognozować, że jeżeli przyniosę piosenkę i ona miałaby jakoś brzmieć, to właśnie tak, czyli rapy, jazzy i temu podobne historie.
0: Zaskoczysz nas teraz.
1: To tutaj będzie trochę inny kierunek muzyczny, ponieważ to będzie jazz w istocie, album Łotewskiego, bo tam się znajdujemy, Łotwa, zespołu.
0: Jakub Jędras nam wybrał Łotwę, trzeba dopowiedzieć. Zapytaliśmy go po poranku, Kuba, gdzie do szczytu? A on powiedział, Estonia. A my powiedzieliśmy, ale już była. No to Łotwa, no bo obok. Więc jesteśmy do tego w Łotwie.
1: Zespół Lupa, który to nagrał album wspólnie z cieszącą się poważaniem i uznaniem orkiestrą Sinfonietta Riga. No i to jest jazz, który się właśnie z tą potęgą, z tym brzmieniem orkiestry świetnie uzupełnia. Grupa pisze o sobie, że są taką łotewską odpowiedzią na zespoły z nowej fali jazzu, jak na przykład Comet Is Coming, jak, nie wiem, Bad Bad Not Good, czy Elephant Nine. Odwołują się też do Dream Theater, czy Mike Outfielda. No i ten utwór, który przyniosłem, to jest nagranie instrumentalne, podobnie jak wszystkie na wspomnianym albumie 1982, tak się taką nosi nazwę. 6 minut, ale dzieje się tu tak dużo, że kończymy słuchać tego utworu, tej kompozycji z wrażeniem, jakbyśmy przesłuchali całą płytę, bo tam jest dużo różnych utworów, sekcji, bo o, jak dużo się tam dzieje. Jest takie mocne jazzowo-rockowe uderzenie na początku, jest później solo na flecie, jest taki rapowy, trapowy rytm przez chwileczkę dosłownie. Jest muzyka filmowa, jest ład, jest chaos, jest wszystko w tym numerze, proszę posłuchać.

0: myślisz?
1: Bardzo to się faktycznie dużo wydarzyło. Nie jestem w stanie nazwać, czy mi się to bardzo podobało, czy nie.
0: Bo trzeba podzielić na sekcje, prawda? To było fajne, to mniej, to bardziej.
1: Bardzo mi się podobał flet i tym bardziej jak przeczytałam komentarz pani Katarzyny, która napisała, dobre to, o flecie nie chcę słyszeć. Cieszyłam się we środę, że kupiłam flet. W czwartek dziecko mi oznajmiło, że mu we flecie brakuje dwóch dziurek. Więc jak słyszałam flet, szczególnie z tym trapem pod spodem, to on mnie cieszył, a potem przeczytałam i cieszył mnie jeszcze bardziej. Chociaż współczuję pani Katarzynie oczywiście. Ten jazzowy, najbardziej intensywny fragment, to nie do końca jest mój. Dla mnie tam się
0: Też miałem takie...
1: za dużo dzieje.
0: No.
1: Momentami to brzmiało trochę jak soundtrack z Harry'ego Pottera na sterydach.
0: Bardzo. Ale to, sorry, że tak potwierdzam, ale tak ten element trapujący z tym fletem bardzo był urzekający i zresztą wyprognozowany w studiu, bo i ty, i Rafał orzekliście, że ten sample, ten flecik super brzmiałby gdzieś w trapowym numerze.
1: Tak, ale ja myślę, że trapy albo nawet jakimś drum and bassy by tam mogły jeszcze potem wejść. To, ale w tym numerze mam wrażenie, że jakby im się zachciało, to wystarczy dodać te kolejne 30 sekund i wiśta, i dodamy jeszcze jakiś segment rytmiczny. Dlaczego nie?
0: Gdyby stało się tak, że ten utwór trafiłby, tak hipotetyzuję zupełnie, to nie jest żadna agitacja, nie zachęcanie do głosowania. Ja w życiu bym tak nie zrobił.
1: W życiu byś nie agitował.
0: Oczywiście. W przyszłym tygodniu do najlepszej dziesiątki to współczuję realizatorowi wybierania reprezentatywnych 20 sekund z tej pieśni.
1: Powiemy mu, żeby wybrał flecik z trapem.
0: No.
1: To wtedy będzie. Jeżeli państwo
0: albo co tydzień może być co innego, proszę głosować.
1: Jak trzeba go uplasować między 10 a 4, to wtedy będzie 30 sekund. A jak nie, no to cały tort jeszcze raz.
0: Uhu.
1: Albo może nie tort. Chociaż tort, bo chodzi o to,
0: że ma warstwę, jak
1: kroisz, tak, to masz warstwę, ale każdy, bo w Marcinku każdy jest taka sama. Tu jest jakby inaczej. Co warstewka, to co innego. No. Albo lasagna. W każdym kawałku lasagni, w każdej warstwie jest lekko inny skład. Tam jest raz więcej mięska, raz więcej sera.
0: No, masz rację, ale wiesz co, to też lasagna jest dosyć zbieżna z Marcinkiem w konstrukcji.
1: Czyli jednak bardziej jak tort.
0: Więc chyba. Nie zatrzymujmy się tutaj. To nie ma sensu. Jakie ciasto ty przyniosłaś?
1: Myślę, że bardzo inne od twojego. Bardzo jednorodne jednak w swojej konsystencji.
0: Mm-hmm.
1: Ale ciekawe, dowiedziałam się, to jest zespół

0: Evil Youth jest z Łotwy, ale grał na przykład na Openerze, z tego co wyczytałam raz. I raz na festiwalu w Poznaniu. Teraz to jest...
1: Coś mi to mówi.
0: Może ci to mówić. Bardzo jest to uroczy skład, bo są tam bliźniacy plus dwóch kolegów. No i grają indie rock. Bardzo sympatyczny i to jest utwór z ich najnowszego albumu, zresztą tytułowy.

0: Fajne, po pierwszych dźwiękach byłem kupiony, później trochę ta dopamina nie została podbita w żaden sposób, więc to był taki stały poziom, ale dobry poziom.
1: Też to jest dość długi numer, jak na nasz obecny attention span,
0: no.
1: Bo 4.30, tak jakby miało 2 minuty, to byś miał wystarczająco dopaminę, a tak to jakieś te refery by się przydało po drodze, a nie było.
0: Mówisz to o sobie, która przyniosła 6,5-minutowy numer.
1: I w którym zmiana była co 30 sekund, to jakbyś miał 6.30 na 30.
0: Tam się działo więcej niż dzisiaj w ramówce.
1: No, nie wiem, czy mówisz komplement utworowi, czy o Bergera mówce tak naprawdę.
0: Nie, komplement utworowi.
1: Ale jeżeli chodzi o Carnival Youth, mi się ten numer kojarzył z takim nastrojem, który jest w Jungle między innymi.
0: Trochę tak.
1: Że są takie wysokie, zapowietrzone wokale, jednocześnie to jest bardzo melodyjne i taneczne. Ten bas tam rusza bioderkami. Zresztą ktoś nawet taki gif wstawił tutaj, pani Marzena bodaj.
0: Może bioderka chodzą.
1: Tak, tak, tak, bioderka chodzą jak w Simpsonach. Jak w hawajskiej spódniczce.
0: Bardzo.
1: Więc Carnival Youth poleca się państwa uwadze. No i ten 6.30 Mateusza, no może też.
0: Ej!
1: Ja tak do psa wołam, jak zeżrę z trawnika coś, czego nie powinien.
0: Zuza, to ty sobie dopowiedziałaś, ja nie miałem takich intencji.
1: Na pewno.
0: Myślę sobie, że gdybym organizował jakąś taką imprezę, basen, te klimaty, to twoja propozycja by tam...
1: No tak, teraz to bądź miły, tak, tak.
0: Pasowała.
1: Jesteśmy w stanie Nebraska.
0: Oho.
1: W Stanach Zjednoczonych.
0: Świetnie, że tam szukało muzyki.
1: Absolutnie fatalnie. To było okropne. Ja znalazłam tam...
0: Bruce Springsteen, welcome to.
1: Tak dużo, taką mnogość
0: country.
1: Utworów. Właśnie jakoś country trochę znalazłam, ale widziałam mnóstwo jakichś takich zupełnie przeciętnych, niczym nie wyróżniających się kawałków. Nawet jakbym miała przyporządkować dla nich coś, to by mi było trudno. No ale co ty masz, powiedz?
0: Myślałem, że tu postawisz kropkę i zagramy twoją propozycję,
1: to
0: że to już była zapowiedź. Ale tu ja jestem pierwszy.
1: Znaczy, może być moja. Rafał...
0: Nie, jest okej, okay, mogę
1: nie?
0: zapowiedzieć.
1: No to zapowiedz.
0: Na luzie. Przyniosłem duet, dwie artystki z Omachy. Duet, który przedstawia się jako Hair Person, jak państwo uznają, że chyba kiedyś na nie trafiłem, to będę wielce zaskoczony, bo mają prawie wszystkie numery poniżej 1000 odsłuchań w serwisie streamingowym, więc to jest głęboki...
1: Duża nisza, to mniej niż ja.
0: Underground, no. Więc prawdopodobnie więcej osób, to pewne, że więcej osób ich teraz słucha niż mają miesięcznie. Dużo mroku będzie w tej propozycji. Wspaniały wybór to będzie do playlisty halloweenowej, dlatego że są tu syntezatory lata 80., taki bardzo syntetyczny wokal. Ktoś sobie pomyśli, nie wiem, o Boy Harsher albo w ogóle o wspomnianych neonowych latach 80., to jest bardzo to. No i posłuchajmy.

0: Wstydu nie ma.
1: Wstydu nie ma. Fajne, ale mogłoby być jakieś bardziej dogrzane, bym powiedziała.
0: No nie, no właśnie o to chodzi, żeby to było chłodne i żeby trzymało pewien nie.
1: To mogło być zimniejsze. Więcej bym czegoś chciała, tak. Więcej bym czegoś chciała. To znaczy, jak już idziemy w ATC-y, to żeby było ich tam więcej. Ale ładne. Ja będę miała też bardzo minimalistycznie, bo to jest wersja akustyczna zespołu Infielder. Oni też pochodzą z Omachy. I znalazłam kilka takich rzeczy, które były podobne, gitarowe i mi się podobały, ale potem odkryłam, że na przykład jedna z nich to jest cover i nie przyniosę tego do szczytu, bo to jest cover Paula Simona i ja go kocham, ale no nie do szczytu. Więc Infielder, Hire a Firing Squad w wersji akustycznej.

0: rany, to była tak bardzo Nebraska, jak tylko piosenka z tego stanu może być. Ojej.
1: Arwi na grupie pisze, chyba każdy kraj ma swojego Mysłowica.
0: Bardzo ładne.
1: Jest to 100% Nebraski w Nebrasce, ale chyba o to chodzi w tym programie, no.
0: Nie.
1: Nie?
0: Chodzi o to, żeby czasami kogoś zaskoczyć, żeby coś ciekawego zaprezentować.
1: To do czego mnie dzisiaj nie zaskoczyłeś?
2: Szczyt szczytów.
0: Rozumiem, że te jazzy i ten wyraz twarzy, który miałaś słuchając ich, to była gra. Spoko, zapamiętam to sobie.
1: Ja jestem przecież aktorką.
0: Da.
1: Dziesiąte miejsce.

0: czyli nowość
1: ukulele
0: z Filipin.
1: Ukulele rock, tak?
0: Tak, z Filipin.
1: No tak, z metalu to najbardziej kome, nie?
0: Mhm. Kogo?
1: Na miejscu siódmym Angola.

0: miejscu piątym, tak?
1: Jeszcze bardziej te twoje Czechy na miejscu piątym je mi fajnują. One są 63 tygodnie
0: z nami. No właśnie, cały czas nie dosłyszymy Ewy Farny, która tu śpiewa też. Proszę to wrzucić do podium, to posłuchamy całości.

0: Moja churealna duszna,
1: duszna nie jest.
0: Duchowa piosenka z Islandii też jakoś tak nie może się dostać do podium na czwartym dziś.

0: Tak. Zmęczyłam się.
1: No. Matko jedyna, co państwo wybrali na miejsce trzecie.
0: Tak, to bardziej to jest pytanie, co Marcin przyniósł, bo Marcin też przyniósł miejsce drugie.

0: nawiązując do tytułu, dał nam Marcin. Trzy propozycje w podium. Trzecie miejsce należy do niego, drugie też i pierwsze as też. Well.
1: Angola, Bonga to jest miejsce pierwsze. My bardzo dziękujemy za dzisiaj. Zuza i Wenda.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Rafał Lewandowski realizował.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 9 członków Komisji Wyborczej z Ostrowi Mazowieckiej stanie przed sądem. Są oskarżeni o poważne nieprawidłowości podczas liczenia głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków, które mogło mieć wpływ na wynik głosowania i podważyć zaufanie do procesu wyborczego. Podczas śledztwa niemal wszyscy oskarżeni członkowie komisji odmówili składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Za niedopełnienie obowiązków grozi im kara do 2 lat więzienia. Prokuratura wszczęła czynności w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. W ogniu stanęła skrzynka zasilająca. Według Onetu ktoś mógł ją oblać łatwopalną cieczą lub rzucić w nią butelką z taką substancją. Sprawą zajęły się służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji. Ta stacja satelitarnej łączności Starlink zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym walczącej z Rosją Ukrainie. Waszyngton zaprosił Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. Zaproszenie to mogłoby posłużyć jako okazja do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że nie podjęto decyzji w tej sprawie i że jest jeszcze za wcześnie, by o planach takiego spotkania mówić. Zaznaczył, że Moskwa docenia to zaproszenie i że odpowiednia decyzja w tej sprawie zostanie dopiero podjęta. Rzymskie Koloseum będzie zamknięte dla zwiedzających także jutro, poinformowało włoskie Ministerstwo Kultury. Decyzję o zamknięciu zabytku podjęto po śmierci 22-letniego robotnika. Spadł on z wysokości około 10 metrów w czasie montażu kabli nowego systemu oświetlenia. Co może nam pomóc, kiedy świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny? Tego szukają twórcy wystawy Na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wśród 18 prac są dzieła artystów z Polski i innych części świata, m.in. z Palestyny, Iranu, Libanu, Ukrainy i Białorusi. Tak mówiła na naszej antenie Małgorzata Ludwisiak, kuratorka wystawy.
2: Na poziomie ludzkim to może być między innymi budowanie relacji, małych wspólnot zdehierarchizowanych. Także nie tylko o naszym stanie blisko chaosu, stanie świata, można powiedzieć, jest ta wystawa, ale również o możliwych odpowiedziach. Gdzie szukać odpowiedzi, jak zmieniać naszą wyobraźnię, jak patrzeć w przyszłość.
1: Ekspozycja pokazuje między innymi, jak radzić sobie z kryzysami klimatycznymi i społecznymi. Wystawę Na krawędzi chaosu można oglądać do 4 kwietnia. Przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski i bardzo się cieszę, że spędzimy dzisiaj troszkę czasu ze sobą. Posłuchamy różnorodnej muzyki, głównie trębacza włoskiego, wspaniałego. No dobra, oddajmy mu głos na początek i dalej będziemy rozwijać temat.

Enrico Rava i Fearless Five. To jest taki zespół, który tworzy wielki mistrz Nestor włoskiej właściwie trąbki, a właściwie europejskiego jazzu spod znaku firmy ECM głównie, ale gościnnie na saksofonie na nowej płycie tych panów występuje Joe Lovano jako gość specjalny. Album będzie nosił tytuł Corners, bo na razie jest tylko dostępny singiel z tego albumu i właśnie go usłyszeliśmy przed chwilą, wysłuchaliśmy. Ça va sans dire. Powiem moim nienagadnym francuskim. Taki właśnie tytuł nosi ten utwór. Enrico Rava gra na trąbce, Joe Lovano na saksofonie, Matteo Paggi na puzonie, Francesco Diodati na gitarze i Francesco Ponticelli na basie i Evita Polidoro na perkusji. Utwór napisał Francesco Ponticelli i to ciekawa współpraca, bo Enrico, tak jak mówię, Nestor, wielki mistrz włoskiego jazzu, który w tym roku obchodził, będzie nieprawdopodobna to sprawa zupełnie, 87 urodziny, przygotował nowy album, posiłkując się niejako energią młodych muzyków, także włoskich, no i mistrza Joe Lovano. Jak sam mówi Enrico o tych muzykach, mówi, że to wszyscy członkowie tego zespołu mają swoje zespoły, są liderami, kompozytorami i każdy też przyniósł utwory na tę płytę, co nie jest typowe, bo Enrico zazwyczaj nagrywał płyty ze swoimi utworami. Tak jak powiedziałem, to bardzo ważna bardzo ważny głos firmy ECM. Na pewno też Państwo poczuli skojarzenie z naszym wielkim trębaczem Tomaszem Stańko. O tym jeszcze pewnie słówko dzisiaj padnie. A my sięgnijmy teraz do debiutu Enrico Ravy, debiutu dla ECM-u, nagranego w 1975 roku. No i to były jedne z takich aktów założycielskich, można by rzec, tego europejskiego jazzu spod znaku ECM. Skład absolutnie gwiazdorski, lider na trąbce, John Abercrombie na gitarze, Palle Danielsson na basie i Jon Christiansen na perkusji.

Bella z albumu The Pilgrim and the Stars z roku 1975. Andy Corava grał oczywiście na trąbce, John Abercrombie na gitarze, Pale Danielson na basie i Jon Christensen na perkusji. Tak jak słuchałem tego nagrania, to tak mi się troszeczkę skojarzyło, że mogłaby ta ścieżka być użyta w filmie, takim jakimś czarno-białym filmie z lat 70. trochę niepokojącym. Ale taka filmowa jest często muzyka nagrywana przez artystów ECM-owskich, a tak jak już zdążyliśmy ustalić, Enrico jest jednym z najwybitniejszych, najważniejszych europejskich twórców właśnie związanych z tą oficyną wydawniczą. Posłuchajmy teraz Tria. Tutaj się przesuniemy czasowo o lat 30 i to będzie album z 2005 roku. Trio egzotyczne. To już nie było to takie w owych czasach pospolite jak teraz, że się grało bez basu w dziwnych składach. Tutaj tak będzie. Enrico oczywiście na trąbce, Stefano Bolani na fortepianie i Paul Motion na perkusji zagrają utwór tytułowy z albumu Tati.

jak wybrzmiewają te kosztowne fortepiany. Enrico Rava, Paul Motion i Stefano Bolani. Stefano Bolani, wspaniały pianista, który z Enrico Ravą bardzo wiele płyt nagrał, a zaczęło się oczywiście od znaleźć jakby taką metodą trochę czeladniczą, że Enrico wypatrzył gdzieś bardzo zdolnego muzyka i zaczęli grywać i płyty w duecie, nagrywali przeróżne. No i to było, drodzy Państwo, takie bardzo ECM-owe, tutaj wątpliwości żadnych nie ma, ale teraz sięgniemy do innych nagrań, mianowicie do takich, w których Enrico Rava

rozpoczął przygodę z trąbką. Po latach, kiedy już był bardzo utytułowanym muzykiem, zrealizował 4 albumy i wszystkie te albumy nagrał z innym bardzo dobrym trębaczem, znacznie młodszym, Paolo Fresu. I te albumy były tematyczne. Na jednej z tych płyt nagrali muzykę Bigsa Beiderbecka, potem Louisa Armstronga, Milesa Davisa, a my zaś sięgniemy do płyty, która jest hołdem dla Cheta Bakera. I muszę powiedzieć Państwu, że to skojarzenie jest bardzo bliskie w przypadku obu trębaczy. Panowie wzięli na warsztat utwory, które Chet grywał i grają je w sposób absolutnie mistrzowski, trzeba przyznać. Na basie usłyszymy za chwilę Enzo Pietropaolego, na bębnach zagra Roberto Gatto, na pianie Stefano Bolani. I teraz nie wiem, jak Państwo mają, czy mają taką możliwość, żeby to dokładnie usłyszeć, ale w lewym kanale będzie Enrico Rava, a w prawym Paolo Fresu, dwóch grających na trąbce mistrzów, kompozycja Horace'a Silvera Dudlin, a album nosi tytuł Shades of Chet.

Yeah, Dudlin z albumu Shades of Chet, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bolani, Roberto Gatto i Enzo Pietro Paoli. Dokładna historia z powstaniem tego albumu była taka, że w roku 1998, czyli 10 lat po śmierci Cheta Bakera, panowie trębacze postanowili właśnie zrobić taką trasę koncertową. Doprosili fenomenalnych muzyków. Trasę koncertową, na której zagrają utwory Cheta, ale tak nie do końca odtwarzając tylko i wyłącznie ten klimat, chociaż tutaj trudno się nie zgodzić, że te w tym nawet, co słyszeliśmy, można było słyszeć klimat lat 50., złotych lat 50., niełatwej młodości Cheta Bakera, ale mieli ci panowie też, no poza tym, że wielką miłość jakby do muzyki Cheta, to też trzech z nich, a mianowicie Enrico, basista, czyli Enzo Pietro Paoli i Roberto Gatto, grywali z Chetem i się znali. No młodsi Paolo Fresu i Bolani chyba nie mogliby za bardzo. I powstał, zagrali panowie taką trasę, która się wydała im absolutnie wspaniała, bo to taki trochę All Stars też włoskiego jazzu. No zatem rok później nagrali płytę i my tej płyty słuchamy z przyjemnością. Muszę państwu powiedzieć, że ten taki podział, że z jednej strony jest Enrico Rava, mianowicie po lewej, a po prawej Fresu, jest, tak się płyt zazwyczaj nie realizuje, że zawsze ten solista jest gdzieś w okolicach środka. To jest tak, że jak na końcu się miksuje płytę, czyli nagrane już instrumenty ustawia się w pewnych planach muzycznych, to miksujący płytę stara się jakby stworzyć takie wrażenie, że na przykład, nie wiem, że jeżeli perkusista stał trochę bardziej po prawej, to w panoramie jest troszeczkę bardziej w tym miksie tak zwanym umieszczony. Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły jakieś takie trudne do zrozumienia. Natomiast tutaj specjalnie, przez to, że jest dwóch trębaczy, dwóch liderów, bardzo ich mocno rozdzielono. I tak pierwsze solo w tym bluesie, który przed chwilą zabrzmiał, grał Paolo Fresu, a drugie Enrico. I jeszcze jeden utwór z tej płyty niech zabrzmi, utwór, który ja bardzo lubię, uwielbiam tę kompozycję. Przepięknie grał ten utwór kompozytor Jerry Mulligan z Chetem właśnie. Zdarzało się, że grali to tylko w duecie, też Chet ze Stanem Getzem grywał to. Ta linia tutaj w tytule to może oznaczać kreskę produktu, który cieszył się dużym powodzeniem w owym czasie wśród tych panów. Line for Lions.

Enrico Rava i Paolo Fresu z płyty Shades of Chet i to było Line for Lions z roku 1999. Teraz się przesuniemy o 12 lat do przodu i posłuchamy kwintetu Enrico Ravy, w skład którego wchodzą młodzi muzycy. Tak jak mówiłem, on szukał takich spotkań. Zresztą mówi coś takiego, że kiedy zauważyłem utalentowanego młodego muzyka, natychmiast zapraszałem go do swoich zespołów. I to nie był altruizm, tylko po prostu wiedział, że to jest nowa energia. I tutaj takim bardzo młodym muzykiem jest Giovanni Guidi, który ma 20 parę lat podczas nagrania tej płyty, która zabrzmi. Enrico oczywiście na trąbce, Gianluca Petrella na puzonie, Gabriele Evangelista na basie, Fabrizio Sfera na bębnach i to będzie tytułowy utwór z albumu Tribe.

Super ten temat. Tytułowy utwór z albumu Tribe, Enrico Rava Quintet. I drodzy Państwo, teraz też Enrico w standardzie. Będzie mu towarzyszył Roberto Gatto, Stefano Bolani, Rosario Bonacorso. Ale to będzie znowu inne odczytanie pięknego standardu Easy Living. I tutaj można by zadedykować, mówiąc, bo to jest pierwsza fraza, tutaj nie będzie tekstu, ale życie z tobą jest łatwiejsze. Easy Living.

tytułowy utwór z albumu Easy Living. Enrico Rava jeszcze z nami zostanie. I teraz sięgniemy do płyty, która nosi tytuł New York Days. Tutaj jest ciekawa analogia. Razem ze Stańko najpierw grali free jazz, bardzo odważnie. Potem trochę złagodniała ta muzyka, ale nie traciła, że tak powiem, pazura nigdy. I co ciekawe, obaj panowie zresztą się znali, jeździli razem nawet w trasie takiej byli, jak przed śmiercią jeszcze Stańki. I co ciekawe, zrobili bardzo dużo dla promocji swojego kraju na światowej scenie jazzowej. Też Stańko w Nowym Jorku przebywał pod koniec życia. Enrico też ma taki epizod i posłuchajmy teraz właśnie z tej płyty utworu. Ja liderowi towarzyszą Stefano Bolani, Mark Turner, Larry Grenadier i Paul Motion. To będzie Outsider.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował dzisiejsze tragiczne wydarzenia w opactwie w Jarosławiu, gdzie w ataku ukraińskiego obywatela zginęła jedna osoba, a kilka innych zostało rannych. Jesteśmy wstrząśnięci złem, napisał Zełenski. Złożył kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia pozostałym poszkodowanym. W wyniku ataku nożownika rannych zostało 5 osób, jedna zmarła.
1: Trzy osoby pozostają nadal w szpitalu. Jeden z pokrzywdzonych dotarł właśnie tutaj już do miejsca swojego zamieszkania.
0: Mówiła prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Potwierdziła, że sprawcą jest 31-letni obywatel Ukrainy, który minionej nocy wjechał z Niemiec do Polski. Nie ma na razie informacji o motywach jego postępowania. Nie był pijany. Do dalszych analiz pobrano od niego krew na obecność środków odurzających. Marcin Nazarewicz, burmistrz Jarosławia, przekazał, że do końca tygodnia w mieście obowiązuje żałoba.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
0: Wszelkie czynności z podejrzanym będą wykonywane dopiero jutro. Także ambasada Ukrainy w Polsce wydała oficjalny komunikat po tej tragedii. Dyplomaci stanowczo potępili akt przemocy, złożyli kondolencje bliskim ofiary i zaapelowali o zachowanie spokoju oraz wzajemnego wsparcia w tym trudnym momencie, przestrzegając przed eskalacją napięć społecznych. Amerykański prezydent Donald Trump podporządkował się decyzji sądu, a Biały Dom przyznał ponownie akredytację reporterom serwisu Politico, telewizjom MS Now i CNN. Tydzień temu Trump oświadczył, że wykluczył te media z Białego Domu z powodu rzekomych kłamstw, jakie miały publikować na jego temat i oraz na temat administracji. Następnego dnia dziennikarze tych mediów nie zostali wpuszczeni na teren kompleksu, odwołali się więc do sądu, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję i sąd przyznał im rację. Nie żyje znana francuska aktorka Marina Vladi, podała agencja AFP, powołując się na jej rodzinę. Grała w filmach wielkich reżyserów, takich jak Jean-Luc Godard i Orson Welles. Była wdową po rosyjskim pieśniarzu Władimirze Wysockim. Marina Vladi odeszła w wieku 88 lat. Za dwa dni premiera w Teatrze Pinokio w Łodzi. Wystawiony zostanie spektakl Moko, Moko, Moko na podstawie japońskiej książki obrazkowej autorstwa Shuntaro Tanikawy. Będzie to widowisko bez słów, wymykające się tradycyjnym ramom teatru dziecięcego. Zaprasza dyrektor Pinokia Gabriel Giecki.
3: To jest dla naszej takiej grupy najmłodszych widzów, ale wydaje mi się, że to jest tak ciekawa propozycja i tak atrakcyjna z bardzo wielu powodów, głównie estetycznych, ale no nie tylko, artystycznych, że to jest taka propozycja dla bardzo szerokiego odbiorcy, chociaż oczywiście tym docelowym jest ten taki najmłodszy, a ja widzę, że tu już tak do 7 nawet chyba mogą przyjść i będzie bardzo ciekawe.
0: Premiera Moko, Moko, Moko zaplanowana jest na sobotę 26 września w Teatrze Pinokio w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania dzisiejszego i powiem, że audycję realizuje Rafał Lewandowski i jeszcze raz powiem to samo, bo nie powiedziałem w pierwszej godzinie, zatem audycję realizuje Robert Lewandowski naszego radia, czyli Rafał Lewandowski. Dobrze? Może być macha, że tak, ale on w ogóle się nie dopominał. Drodzy Państwo, mówi się teraz bardzo dużo o kulturze w Polsce. Wiadomo, że Polacy się znają na wielu rzeczach najlepiej. Jednym z nich, jak się okazało, też jest sztuka filmowa i literatura. Zdarzyło mi się przeczytać dosłownie niedawno, kilka miesięcy, ze dwa miesiące temu, powieść Prusa, wspaniałą, i nie traci ona na swojej jakości. To chyba najlepsza powieść polska, jakakolwiek kiedy powstała. Też nie czytałem wszystkich, ale tak mam dużo, dużo sentymentu do niej. Toczy się narodowy spór. Nie widziałem ani filmu nowego, ani serialu, o którym się dużo mówi, ale uznałem, że to jest znakomity moment, żeby przywołać tutaj utwór z serialu z lat 70. Wielka muzyka Andrzeja Kurlewicza, tutaj zinterpretowana przez pana redaktora i Artura Lesickiego. Niech zabrzmi z albumu Celuloid.

Marek Najpierkowski, Artur Lesicki z albumu Celluloid i Lalka. Wydało mi się, że to zupełnie uprawniony moment, by Państwu ten utwór przypomnieć. Ale pójdę za ciosem, bo ja zawsze to jest takie, proszę Państwa, pewnie zauważyli, że ja tak się trochę kryguję, czasami coś puszczę swojego, zawsze powiem redaktor, nie Marek Napiórkowski, ja przecież prowadzi audycję redaktor Marek Napiórkowski. Zatem dzisiaj wyjątkowy po prostu zbieżność, ale jest, istnieje powód, bym zaprezentował Państwu jeszcze jeden utwór z mojej twórczości. To będzie zupełnie zgoła inne nagranie, tam graliśmy we dwóch. Tutaj będziemy grali w bardzo dużej grupie, a powód ku temu jest taki, że 30 października w stołecznym klubie Jasmine, wspaniałym, będę miał okazję zaprezentować, co bardzo rzadko się dzieje, materiał ze mojego albumu, który nosi tytuł String Theory, teoria strun, którą oryginalnie nagrałem z orkiestrą AUXO, stąd ta ilość duża ludzi pod dyrekcją Marka Mosia. I za chwilę ten utwór, jeden utwór z tej płyty zabrzmi. Natomiast 30 października w klubie Jasmine będzie mi towarzyszył kwintet smyczkowy Melanidis, a także Bryndali Kubiszyn. Taka sekcja wspaniała. Absolutnie. A my posłuchajmy w tej wersji orkiestrowej i to będzie kompozycja One String.

One String z albumu String Theory. Marek Napierkowski, Michał Bryndal, Max Mucha i orkiestra AUXO pod batutą Marka Mosia. Jakby Państwo chcieli usłyszeć nieco bardziej kameralną wersję z muzyką z tej płyty, to zapraszam 30 października do Jasmine w Warszawie. A my, drodzy Państwo, zmieniamy temat na ikoniczny, można by rzec, bo tak się składa, że dokładnie wczoraj minęła setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a. 23 września to się właśnie wydarzyło, przed 100 laty. I jak już słuchacze wiedzą, w każdej audycji od wielu miesięcy już prezentujemy nagrania albo Coltrane'a, albo Milesa Davisa. Dzisiaj oczywiście padnie na Coltrane'a. I dzisiaj sięgniemy do płyty dosyć specyficznej, bo płyty, która ukazała się kilkadziesiąt lat po jej nagraniu. One Down, One Up. Pamiętam to poruszenie. Wokół tej płyty zagra, to jest nagranie z klubu Half Note w Nowym Jorku, John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones. Ale proszę Państwa, oddam głos arcymistrzowi, niejako duchowemu patronowi tego, co ja próbuję robić nieporadnie w radiu, czyli Ptaszynowi Wróblewskiemu, który... No, syn Ptaszyna opublikował w medium społecznościowym taki oto tekst na temat tej płyty i ja po prostu 4 godziny to będzie trwało, ale Państwu go przeczytam, bo Ptaszyn to jest Ptaszyn. Tak trochę lapidarnie rzecz ujmując, jazz oparty jest na szóstkach. Aby go opisać, trzeba 6 słów. Louis Armstrong, Charlie Parker, John Coltrane. By grać na saksofonie tenorowym, potrzebnych jest 6 nazwisk. Sonny Rollins, John Coltrane, Dexter Gordon, Stan Getz, Joe Henderson i Wayne Shorter. Żeby wiedzieć, czym jest zespół, konieczne jest poznanie 6 kwintetów Charlie Parkera z Gillespie'em, Davisem i Rodneyem, sekstetu i kwintetu Milesa Davisa oraz kwartetu Coltrane'a. I to objawia się jedynka. Train obecny jest we wszystkich tych wyliczankach, bo on był czymś więcej niż saksofonistą, kompozytorem, liderem czy jazzmenem. Coltrane był zjawiskiem. Pamiętam, że w latach 60. przy okazji wszelkiej dyskusji o jazzie z kimkolwiek Train pojawiał się zawsze na czołowym miejscu. Na czym ta jego zjawiskowość polegała? Przez zaledwie 8 lat stworzył rzeczy, na które potrzeba całego życia. My wszyscy wydeptywaliśmy i wydeptujemy swoje ścieżki, oglądając się na innych i posuwamy się powolutku naprzód. Wielcy co jakiś czas wzniecają z hukiem rewolucję, którą wcześniej dokładnie sobie planują. Train niczego nie planował, na nikogo się nie oglądał i nie deptał dróżki, tylko gnał do przodu autostradą, którą sobie zawłaszczał. Wszyscy chcieliśmy na niej być, ale gdzie się nie obejrzeliśmy, to z każdej strony, z przodu, z boków, z tyłu był Train. Ha, był. Niemal 40 lat po jego śmierci ukazał się nieznany album, moim zdaniem zachomikowany, One Down, One Up. Był jak walnięcie w łeb, bo nie trącił myszką, nie był żadne retro, nie był nawet na czasie. Był do przodu. 4 dekady po nagraniu. Do tego Coltrane saksofonista. Każdy bez wyjątku ma swoje frazy, ulubione motywiki, które co jakiś czas przywołuje. Niektórzy prawdziwi magicy specjalnie nimi w kółko jeżdżą, rozbudowując, przebudowując, zadziwiając mnogością możliwości. Train potrafił wleść przed mikrofon i zainwaniać przez godzinę, nie powtarzając choćby jednego elementu. Miał we łbie taki tygiel pomysłów, że wieczności brakowałoby je wyeksponować. Na czym jego wielkość polega? Jak mówiłem, on włazi ze wszystkich stron i nie należy się tego bać. Niech włazi. Jak tylko trąci te właściwe szare komórki, to człowiek sam nadziwić się nie może, jak potrafi zasuwać. Ale, właśnie alo, w jego grze po pierwotnym zachłyśnięciu się swobodą, niezależnością i wizjonerstwem wyczuwa się wielką pokorę i dyscyplinę. On tworzył muzykę, ale muzyka tworzyła też jego. I jak on się pilnował, by nie przedobrzyć na tę swoją stronę. Znajdował złoty środek i trzymał się go. A wychodziło mu tak, jakby żadnego środka lewa czy prawa nie było. Rządził wszystkim i stanowił własne warunki, jak mu było za ciasno. Nie był przy tym buntownikiem czy burzycielem, tylko twórcą. Niczego nie negował, a konstruował rzeczy totalnie nowe. Niczego nie odrzucał, tylko dodawał kolejne rozwiązania i to od razu hurtowo. On z niczym nie zrywał, dokładał kolejne poziomy. Był facetem, któremu Bóg położył rękę na ramieniu. Bo Coltrane to gość, który dopiero ma się narodzić, ale tak
się dla nas cholernie szczęśliwie złożyło, że z biegiem okoliczności już na tym świecie był. I do tego, choć osobiście nie byłem w stanie sprawdzić, ale mówili mi znajomi, którzy mieli z nim do czynienia, był człowiekiem nieprawdopodobnie miłym i skromnym, nie zachowującym się zupełnie jak gwiazdur, potwornie przyjaźnie nastawionym do wszystkich i w każdym coś ceniącym. Tak napisał nieodżałowany Jan Ptaszyn Wróblewski, a my posłuchajmy teraz wspaniałego nagrania z tego właśnie, z tej odnalezionej płyty i to będzie Afro Blue.

0: You're listening to the music of John Coltrane. And of course, we're broadcast and directed to the Half Note Club here at Hudson and Springs. Portraits and Jazz with a live stereo remote broadcast. Coltrane will be back with us next Friday night. And he'll be appearing here, as I had mentioned before, up until April the 4th. Just want to mention that part of the cost of this stereo remote broadcast are defrayed by the Half Note Club. Remote engineering by Sid Simon, Bob Deitch, and Ron Sims. This is Alan Grant. I'll be looking forward to playing some of the big band sounds for you tomorrow night from 10 until midnight. And of course, Portraits and Jazz, Monday through Friday from 11:15 until midnight. Have a nice night and stay beautiful.
1: John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones. No, to było wymagające, ale niezwykle uduchowione. No i słyszeliśmy dowód na to, że to był jakby radiowy program. Czyli widzicie Państwo, my też w radiu naszym puszczamy takie wymagające rzeczy, ale to w 65 roku było emitowane w stacji radiowej, stąd głos dziennikarza. John Coltrane stulecie urodzin obchodzi. Będziemy wracać oczywiście i do Coltrane'a, i do Milesa w kolejnych programach. A teraz zmienimy klimat zupełnie i sięgniemy po album, który ponownie już po raz trzeci nagrali wspólną płytę w duecie Miguel Zenon i Luis Perdomo. Co więcej, wszystkie te płyty noszą ten sam tytuł, tylko różnią się numerkiem na końcu. El Arte del Bolero. I to będzie już wolum trzeci. Bardzo dobrze dwóm tym dżentelmenom się gra te bolera. Pierwsze się bardzo podobało, zatem nagrali drugie, dostali Grammy za najlepszy latynoski jazzowy album. Co ciekawsze, jest to też duet znający się absolutnie mocno, bo przez 27 lat Perdomo grał w kwartecie Miguela Zenona. No, nagrali razem te płyty. Też pochodzą z tamtych stron, zatem to było bardzo jakby uzasadnione, że płynie to w ich krwiobiegu ta muzyka. Miguel Zenon jest z Puerto Rico, a Luis Perdomo z Wenezueli. I nagrali bolera. Co to jest bolero? To taki styl takich słodko-gorzkich, miłosnych pieśni, idealnych na taki sensualny, wolny taniec. To się pojawiło na Kubie pod koniec XIX wieku, potem stało się niezwykle popularne także w Meksyku i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Zatem z albumu El Arte del Bolero, volume 3, posłuchajmy kompozycji La Gloria Eres Tu.

Miguel Zenon Luis Perdomo z albumu El Arte del Bolero. I to wbrew temu, co powiedziałem, nie był utwór La Gloria Eres Tu, który zabrzmi za chwilę, tylko to była Señora. Inne bolero, takie jedno z tych boler, które muzycy słyszeli w domu swoich rodziców i dziadków. Oczywiście nie znali tego, znaczy te bolera nie powstawały w czasie, kiedy oni byli na świecie, tylko znacznie wcześniej, ale dla obu te utwory wiązały się z jakimś takim połączeniem osobistym, no bo takim się to kojarzyło. Co więcej, podeszli do tego troszeczkę też tak, jakby nagrywali album ze standardami jazzowymi, z Great American Songbook. Tylko że tutaj wzięli na warsztat właśnie te bolera, które notabene, jeśli chodzi o sferę harmoniczną, na przykład bardzo często były pod wpływem różnych jazzowych harmonicznych zabiegów. Zatem niech zabrzmi jeszcze jeden utwór z tej płyty, bo to jest takie kojące chyba i bardzo dobrze oni grają. I to będzie La Gloria Eres Tu.

No bardzo tkliwie, trzeba przyznać, grają panowie pięknie. Miguel Zenon na saksofonie, Luis Perdomo na fortepianie z albumu El Arte del Bolero, volume 3, La Gloria Eres Tu. Taka to była pieśń. No i Miguel Zenon, który potrafi naprawdę grać niezwykle nowoczesną muzykę, tutaj gra pięknym, ciepłym soundem i opowiada te bolera znakomicie. Drodzy Państwo, na koniec naszego spotkania posłuchamy zapowiedzi nowego albumu, który przygotował dla nas Joshua Redman. To jego trzecia płyta dla Blue Note'u, a 24 już studyjna, także pracowity to jegomość jest bardzo. I to jest płyta poświęcona twórczości Sonnego Rollinsa. To jest 11 tracków zainspirowanych wielkim mistrzem, który dla Joshua był absolutnie jak ojciec, czy dziadek, czy pradziadek muzyczny i przede wszystkim no, bardzo ważny muzyk. Będziemy wracać do tego albumu, na razie mamy singla i to będzie Grand Street, które zostało nagrane przez Sonny Rollinsa w 1958 roku. Joshua Redman zagra na saksofonie, Marcus Gilmour na bębnach, Christian McBride na basie, Peter Bernstein na gitarze, a album, który zwiastuje ten singiel, nosi tytuł If Ever You Would Leave Us. Live, bardziej powinienem powiedzieć. We Play for Rollins. Dziękujemy Państwu bardzo. Audycję realizował Rafał Lewandowski. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i słyszymy się oczywiście za tydzień.

0: Drżenie Nowego Świata wraca po wakacyjnej przerwie. 27 września, w najbliższą niedzielę, w programie pojawi się Sylwia Hutnik, pisarka z doktoratem nauk humanistycznych, felietonistka i działaczka społeczna. Po prostu nasza ulubiona różowa grzywka. Jak brzmiał pierwszy wpis z jej pamiętnika? Czego nauczyły ją mama i babcia? Kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę z siły własnego głosu? Między innymi o to zapytam. Wspólnie uruchomimy też wehikuł czasu, który przeniesie nas pod koniec lat 80. XX wieku. A wszystko za sprawą nowej książki Sylwii Hutnik Dżinsy na parapecie. O równości dla dzieci. Spotykamy się 27 września o godzinie 10.
1: W kawiarni Wrzenie Świata przy ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
0: Jeśli planujecie zdobyć autograf, zapraszamy pół godziny wcześniej. Do zobaczenia i do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 12-letni chłopiec przyznał się do podłożenia betonowych bloków na torach w Jedlance obok Łukowa. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe niemal jednocześnie najechały na nie, uszkadzając zgarniacze lokomotyw. Jednak nikt nie został ranny i nie doszło do wykolejenia. Początkowo sądzono, że mogło dojść do dywersji, ale działania służb wykluczyły tę hipotezę. Zdarzenie określono jako wybryk chuligański. I okazało się, że 12-latek zepchnął z nasypu na tory betonowe elementy dawnego peronu, mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.
3: Wracając z lasu, przyszedł właśnie na ten szlak kolejowy w Jedlance. Następnie chłopiec usiadł na kamieniach, a w zasadzie były to betonowe bloki pochodzące z rozbiórki starego peronu. I nie wiedzieć w sumie czemu, nogą zepchnął kilka bloków, które upadły na tory.
2: Sprawą 12-latka zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich w Łukowie. Zachodniopomorska policja zatrzymała 5 graficiarzy, którzy pomalowali pociąg na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem. Odpowiedzą oni za przestępstwa z kilku paragrafów: za zniszczenie mienia, zniszczenie infrastruktury kolejowej i bezprawne pozbawienie wolności, bo sprawcy zablokowali drzwi pociągu, przez co pasażerowie i załoga nie mogli opuścić składu, mówi Andrzej Hańko, dyrektor Polregio.
4: Urządzenia, które są w tym pojeździe, w sposób bezpieczny umożliwiają wsiadanie i wysiadanie podróżnym. W momencie, jak zostały zamalowane kamery, zostały zamalowane lusterka boczne, to praktycznie z jednej strony nie można było wysiadać.
2: Co ciekawe, graficiarze byli zamaskowani, mieli czarne garnitury i rękawiczki i mieli też kamerę, którą zgubili w czasie ucieczki. To dzięki niej udało się do nich dotrzeć. Policja zapowiedziała kolejne zatrzymania w tej sprawie, bo grupa graficiarzy liczyła kilkanaście osób, bardzo młodych, ale pełnoletnich. I jak mówi policja, można powiedzieć, że są to osoby pochodzące z tak zwanych dobrych domów. Do sądu wysłano wnioski o ich tymczasowe aresztowanie. We Wrocławiu otwarto wystawę Łusfera brytyjskiej artystki Joey Holder. W galerii 66P artystka przygląda się temu, jak internet, algorytmy i sztuczna inteligencja zmieniły sposób, w jaki komunikujemy się i postrzegamy świat. O idei wystawy mówi kuratorka Małgorzata Miśniewicz.
5: Tutaj jest nawet gra słów, sugeruje pewne przekroczenie tej pierwotnej utopijnej wizji. Wu-wu to jest z angielskiego taka kraina trochę niepoważna, trochę szalona, więc ten nus, który pochodzi od rozumu, tutaj nam przechodzi do wu, czyli do rodzaju bełkotu. Dla Joey ważne jest prześledzenie drogi, w jaki sposób się znaleźliśmy tu, gdzie jesteśmy. Kiedyś internet był obietnicą, był fajny, liczyliśmy na to, że jednak może pomóc nam zrealizować pokojową komunikację. Dopiero potem został przecież zmonopolizowany i skrajnie skapitalizowany.
2: Na wystawie zobaczymy m.in. cyfrowe postaci stworzone przez Holder, reprezentujące zamknięte światy i różne sposoby myślenia. Łusferę można oglądać w galerii 66P do 21 listopada. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: No i dobry wieczór Państwu. Nadszedł czwartek, 24 dzień września, 22.03, Beata Grabarczyk, Rafał Lewandowski. No i oczywiście dr Olaf Kwapis. Witamy Państwa w napadzie chwały. Dziś w pewnym sensie kończymy wakacyjną podróż po południu Włoch. No i oczywiście, no czym można zwieńczyć taką podróż? Można ją zwieńczyć tylko Neapolem. Ja napisałam nawet na Facebooku, że jest takie powiedzenie zobaczyć Neapol i umrzeć, ale dottore był, zobaczył, wrócił i teraz nam wszystko opowie. Doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Civitas. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem u Państwa w domach i bardzo się cieszę, że słyszę Beatę. No i radość przenika moją duszę całkowicie, bo jestem pełen napadu chwały. A dlaczego? No drodzy Państwo, po prostu Neapol. Zobaczyć Neapol i umrzeć, tak jak powiedziałaś Beato, to jest prawda. Bo no, vita brevis ars longa, życie krótkie, sztuka wieczna. I to jest takie niezwykłe miasto, do którego, no, mam nadzieję, że poprowadzą i Państwa kiedyś szlaki. Może Państwo byliście w Neapolu, ale zanim wybierzemy się w tę podróż, to ja bardzo chciałem Państwu powiedzieć, że no cóż, ja po prostu lubię ciepło, lubię słońce, ciepło, blask morza i to wszystko miałem przez prawie 3 tygodnie pod moimi powiekami. Budziłem się po prostu w niezwykłym miejscu i za każdym razem robiło mi się smutno. Ja kocham Polskę, ale Polskę letnią, to znaczy wiosna, lato, a
1: ciepło,
2: dzisiaj mamy
1: zielono.
2: Pierwszy dzień jesieni, czy drugi dzień jesieni, jak ktoś chce. Jest chłodno, no trudno, ja wiem, że nie ma co narzekać na pogodę, bo jak mówią Szwedzi, nie ma złej pogody, tylko są źle ubrani ludzie, po prostu się trzeba ciepłej ubierać. Ale żeby tak nie przegadać, drodzy Państwo, tego wieczora, przed chwilą był jazz, ja chciałem powiedzieć, że nic nie dzieje się samo i po prostu przez te prawie 2 tygodnie, najpierw byłem z grupą przyjaciół, później z grupą studentek i studentów, no, Uniwersytet Civitas, to fantastyczny objazd, ale to wszystko zorganizowało nam bardzo dobre biuro, biuro warszawskie Italia del Sol, które bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, bo wymarzyło mi się, drodzy Państwo, przed laty. Mieszkałem parę razy w różnych hotelach w Neapolu, ale bardzo chciałem, no kocham morze, żebyśmy mieszkali właśnie w Chiai, w tej Passaggiacie Chiai, przy tej promenadzie. No i tutaj biuro podróży Italia del Sol w osobie właścicieli Anny i Marka stanęli na głowie i udało im się, to trwało no, prawie rok, zamawiali ten hotel, znaczy rok temu, nie prawie rok zamawiali, Hotel Royal, nie ma tu żadnego lokowania produktu. To jest hotel raz zbudowany, no być może nigdy nie wyremontowany, aczkolwiek bardzo ciekawa historia, bo Neapol, który poznałem dzięki wiele lat temu, dzięki Neapolitańczykom, to był rok 2000, od tamtego momentu jawił mi się jako miasto rzeczywiście niezwykłe. Najpierw go znałem jako takie miasto, którego chciałem unikać, to znaczy z rozgardiaszem, bałaganem, chaosem, z tym wszystkim, czym jest ta dzielnica najbardziej historyczna, czyli od dworca w stronę do katedry, no z tymi na pewno fantastycznymi kościołami, pałacami, ale z takim olbrzymim, olbrzymim, olbrzymim zaniedbaniem. Ale kiedy Neapolitańczycy pokazali mi Neapol, no taki, jaki kochają, jaki znają, no to w tym momencie ja za każdym razem tęsknię za tym Neapolem i tym bardziej rozumiem wszystkich tych, którzy byli przede mną, oczywiście wielkich grand turystów, przede wszystkim wielkiego, cudownego, wspaniałego Goethego. Ja naprawdę Bogom Olimpu dziękuję za jego wkład w naszą kulturę. To jest niby oczywiste. To jest Wiadomo, że Goethe, wspaniały Goethe, jego podróż w stronę południa od Weimaru, właśnie przez wszystkie miasta Italii najważniejsze, przez wszystkie salony literackie, artystyczne, przez salony muzealne, no, chciał zobaczyć Neapol, chciał zobaczyć Wezuwiusza, bo wtedy trwała jego erupcja. Najbardziej go interesowały właśnie te sprawy związane z początkami ziemi, początkami tego wszystkiego, co jest poza historią kościelną, bo Kościół wtedy cały czas twierdził, jeszcze wtedy i dość długo, że Ziemia ma 4000 lat przed i nasz czas. No, tak jak śpiewamy w kolędzie, 4000 lat czekamy i koniec, a więc a przedtem, no więc to bardzo krótko tak naprawdę, ale od połowy XVIII wieku wiedziano doskonale, nawet wcześniej, że to jest niemożliwe, że po prostu to wszystko, co zaczęto badać, właśnie ta geologia, że lata Ziemi liczą się w milionach, ale w setkach milionach lat, w miliardach lat, i to jest po prostu, no, może i dzieło Boże, ale generalnie nie da się już obronić zagę tego, na szczęście, tej historii, że Ziemia, no, ma te 4000 lat do Chrystusa i tam ileś, 2000 lat po nim. I tutaj, drodzy Państwo, no, to moje marzenie się spełniło, bo zawsze uwielbiam stare hotele i stare hotele, które mają w sobie, no, właśnie taki niesamowity blask. Może dzisiaj trochę już z myszką, ale tam stoi hotel Londra, sama nazwa Londyn, oczywiście, czyli dla Anglików. Jest też wspaniały hotel Paris i właśnie ten hotel, który powstaje po II wojnie światowej, i jest to hotel, który zaprojektował Gio Ponti. Gio Ponti to Mediolańczyk, trzeba o tym pamiętać. I tu spotkały się, no, te inne światy, to znaczy Neapol bardzo zniszczony po II wojnie światowej, potężne bombardowania alianckie, Neapol nędzy, biedy i Neapol, który został wyzwolony przez Amerykanów, a w tej armii było bardzo wielu, w tej armii amerykańskiej, no, amerykańskich żołnierzy pochodzenia włoskiego, którzy wracali do siebie, do kraju swoich dziadków, do kraju swoich ojców. No, zresztą proszę przypomnieć sobie Ojca Chrzestnego, więc to chyba wszyscy pamiętamy taką korelację między południem Włoch, oczywiście to była Sycylia w Ojcu Chrzestnym, ale ta druga Sycylia to przecież Neapol i stąd taki zachwyt, no, nad powrotem. Amerykanie, żołnierze amerykańscy wyzwalają Europę Zachodnią, wyzwalają Italię. No, przykładem jest oczywiście bardzo piękny pomnik na Capri. Jak się Capri okrąża, to siedzi taki nagi chłopak, który, no, jest tym Capryjczykiem, który spogląda w stronę Neapolu, patrząc, czy przychodzą Amerykanie, czy przychodzi w końcu, czy w końcu przyjdzie wyzwolenie. No, no to jest, ja wiem, że dzisiaj na Amerykę patrzy się zupełnie inaczej przez to, co dzieje się w Ameryce, co dzieje się z naszym światem, ale właśnie ten hotel był moim marzeniem, żeby w nim zamieszkać i spełniło się, drodzy Państwo.
1: Czyli marzenia się spełniają.
2: Oczywiście, jak Państwo pamiętają, że spełniają się zawsze nasze marzenia. Może nie w tym czasie, co chcemy i niekiedy nasze marzenia mogą być karą od Boga czy od bogów Olimpu, ale to nie była kara, to była wielka przyjemność i nie żeby się chwalić, ale chcę Państwu powiedzieć, że cieszmy się każdym dniem, cieszmy się chwilą i cieszmy się ludźmi, którzy z nami są, którzy z nami podróżują i dlatego te moje prawie 3 tygodnie na południu Włoch, ktoś powie, ale mu dobrze, to była ciężka praca, żebyście Państwo nie pomyśleli, że ja tam tylko bumelowałem. Aczkolwiek praca we Włoszech nie jest pracą, jest po prostu dużą przyjemnością, no bo to naprawdę jest dolce vita i może nie dolce farniente, bo to są dawne powiedzenia, ale no, była tutaj wspaniała grupa, jedna i druga. To, no, ta druga grupa duża, drodzy Państwo, 34 osoby, no, które mi zaufały, za co bardzo im dziękuję. To są wspaniali podróżnicy, osoby zaprawione w bojach. No i my właśnie przez te 6 nocy w tym hotelu, w którym działy się no i kongresy, ale śniadanie z widokiem na Zatokę Neapolitańską, z widokiem na Castel dell'Ovo, no i oczywiście na Capri. Po drugie, no to jeden widok, drugi z baru, ten bar w dawnym stylu na 8 piętrze, z widokiem na właśnie to, ta woda. I tutaj, żeby zrozumieć, dlaczego Neapol, dlaczego tak jest ważny, to jest przecież stolica południa, która no, czuje się cały czas zdradzona, można powiedzieć, przez północ, która ją podbiła jednak. No to trzeba pamiętać o tym, że Neapolitańczycy są bardzo dumni i nie ma jednych Neapolitańczyków, bo tutaj wchodząc w historię tego niezwykłego miasta, no trzeba pamiętać, że jest to miasto w cieniu Wezuwiusza, tej wielkiej, potężnej góry, która no, mruczy cały czas, no, cały czas dymi i która 17 razy w historii, to jest, mamy to, co jest odnotowane od tego strasznego, tej strasznej katastrofy w 79 roku, w pierwszym wieku naszej ery, to 17 razy było to, to była, przychodziła kolejna katastrofa, która niszczyła dorobek tych ludzi. I tutaj ludzi, którzy mieszkali u podnóża Wezuwiusza, więc mamy tą wspaniałą górę, którą malowali zawsze artyści, zarówno ci, którzy, no, mówimy o stylach pompejańskich, ale w czasach greckich, rzymskich, ta góra fascynowała właśnie, że ona mruczy, że ona trzęsie się, że ona ma cały czas w sobie taką niezwykłą siłę, taką energię, którą mają Neapolitańczycy, drodzy Państwo. To jest bardzo dumny naród, no i który może sobie spokojnie powiedzieć, jak Rzym powstaje w tym samym czasie, jak i Neapol, ale pamiętajmy, że Neapol nie powstaje na surowym korzeniu. Rzym to miasto zbiegów, miasto złodziei, miasto, które będzie kreowało swoją historię dopiero w okresie, no można powiedzieć, późnej republiki, tym bardziej cesarstwa, napisze to oczywiście w blasku i chwale, no bo przecież nikt nie będzie opowiadał, że wypadł sroce spod ogona, tylko że to wszystko jest takie potężne, wspaniałe, zaprogramowane przez bogów, mówi o Rzymie. A pamiętajmy o tym, że Neapol nie powstaje na surowym korzeniu. To nie jest miasto zbiegów, to jest miasto Greków, to jest miasto Fenicjan, to jest miasto port, które zawsze było portem międzynarodowym. No i wystarczy spojrzeć z góry właśnie. No, jak ja miałem to szczęście, będąc z tą wspaniałą grupą w hotelu, w Grand Hotel, Royal Grand Hotel, kiedy patrzyłem na ten zamek jajeczny, z tą jego całą historią, no bo sama nazwa jest przedziwna, zamek jajeczny, no, jajeczna, no nie jajecznica przecież, że no, archeologia, historia sztuki mówi, że to jest jeden z najciekawszych w ogóle obiektów w Europie, bardzo niedoceniany w zwiedzaniu Neapolu, a była to przede wszystkim najpierw Villa Lucullusa, ten bardzo bogaty Rzymianin, no, posiadał willę nie tylko w Rzymie, bo nam przecież często myśli, że tylko Rzym, że te horti, ten ogród Lucullusa, to jest Rzym, mecenasa Lucullusa. Absolutnie nie. On był podróżnikiem, on sprowadza czereśnie przecież do Europy, z Anatolii, do Europy, do Italii. I od tego momentu czereśnie, no, są takim marzeniem, są takim owocem wyśnionym, owocem rajskim, pojawiają się właśnie w malarstwie pompejańskim jako owoc prestiżu, jako owoc luksusu. I Lucullus właśnie miał willę, która rozciągała się od tam, gdzie mój hotel. No znowu, drodzy Państwo, powiedzą, że megalomania, no ale cóż.
1: No marzenie, jak spełniłeś, to nic dziwnego.
2: No to od właśnie tej takiego wzgórza Monte Echia, to jest wzgórze, które wygląda jak usypisko i bardzo podparte jest no, palami, żeby się nie obsuwało, a to jest wzgórze, które było już zasiedlone bardzo, bardzo dawno, już zostawmy prehistorię, ale przez Greków i w tym miejscu mamy świadectwo archeologiczne tej willi, która się rozciągała od tego wzgórza przez ten właśnie, przez to pity, przez to, co nazywamy Partenope, w stronę tego zamku jajecznego. A dlaczego zamek jajeczny? No tutaj sami Rzymianie, Neapolitańczycy, wszyscy kochamy legendy, wszyscy kochamy mity, opowiadają, że tam jest zaklęte jajko, czarodziejskie jajko ukryte, które chroni Neapol, które chroni Neapolitańczyków. No i tutaj tak jako przypis powiem Państwu, że w czasach w XV wieku no, była plotka, że jajko zaginęło. Oczywiście zaświadczyła królowa Joanna, że jajko jest, ona go widziała, no ale nikt tego jajka nie widział. Natomiast ten zamek ma no, w sobie jedno, że kiedy popatrzymy na strukturę tego zamku, to widać bardzo wyraźnie opus, czyli właśnie ten porządek muru rzymskiego. I rzecz ciekawa, bo w tym zamku gaśnie Cesarstwo Zachodnie. Ostatni cesarz, Romulus Augustulus, to już kiedyś rozmawialiśmy przed chwilą, tydzień temu, ten właśnie Romeczek Augustik, on jest w tym zamku więziony, on w tym zamku umiera. Tutaj no, to miasto jest świadkiem wielu bardzo ciekawych historii związanych z historią Półwyspu Morza Śródziemnego. I tu wracam do tego jednego, że właśnie ten zamek jajeczny, wystarczy popatrzeć, to trzeba się wybrać do drugiego zamku, na wzgórze nad Vomero. To jest zamek poświęcony świętemu Erasmowi, który był nieraz twierdzą i w tym wielkim chaosie miasta, bo czym jest Neapol? Jest wielkim chaosem, jest oceanem chaosu, albo się to kocha, albo nie, właśnie w cieniu Wezuwiusza widać jedną ulicę, Spacca Napoli. To jest jedna z tych ulic równoległych, a pamiętajmy o tym, że to miasto greckie, no Neapolis, założone jest przez Kubańczyków. Kumę, drodzy Państwo, jak ja bym się urodził w Kubę w VII wieku przed naszą erą, to bym ze sobą nie rozmawiał. Kumańczycy chodzili w jedwabiach. Mówili, że mają u siebie Sybillę kumańską, która im wieszczy i wieszczy tam losy świata. No i właśnie Kubańczycy pewnie w jakimś sporze będąc, jakiś spór w tej społeczności, mamy kilka hipotez na ten temat, no odchodzą z Kuby i budują nowe Kumę, no nazywając to Kumę właśnie Neapolis. I jak to u Greków, mamy i Akropol, i Agorę, i trzykrotnie no właśnie te dekumanusy. Jest kardo, dekumanus, przeważnie w miastach jest tylko jedno kardo, jedno dekumanus. A tutaj mamy trzy olbrzymie ulice, drodzy Państwo, VIII wiek, niech będzie nawet VII wiek przed naszą erą. No Państwo pomyślą, co u nas, a co u nich? No właśnie, wielkie ulice, które były brukowane, mało tego, dostęp do wody, prawie że bieżącej, bo przecież, no właśnie, mamy tutaj dostęp do wody i te trzy ulice poziome były przecięte tymi pionowymi trzema wielkimi ulicami i tworzy się nam system, który no, znamy, jako Państwo znają, system hipodamejski. Właśnie no, ten hipodamos z Miletu, V wiek przed naszą erą, to jest budowa też w tym czasie nowych Aten po wojnach perskich, nowego portu, czyli Pireusu. Państwo powiedzą, że ja się pomyliłem, że jeszcze mówię o Atenach. Nie, nie, nie, drodzy Państwo, to wszystko jest do powiązania. Trzeba wziąć historię Rzymu profesora Adama Ziłkowskiego i w taka książeczka mała, miękko wydana, świetna. To była praca napisana najpierw po włosku, przez Enaudi zamówiona, później wydana w PTPN-ie w Poznaniu. I właśnie to się widzi, co się wie. I teraz jak często się słyszy chaos, brud, byle co, tapczany, powyrzucane.
1: Śmieci nie wywożą.
2: Śmieci, ale drodzy Państwo, oni to wszystko mieli. I wywozili śmieci, mieli wodę. A teraz, no właśnie, co mają teraz? I to jest właśnie to, żeby pamiętać o tym. Miasto, które jest w VIII wieku, nie na surowym korzeniu. Tam są Samnici, to jest bardzo ciekawa ludność, która Oskowie, Samnici, tak ich nazywamy, ale podbici przez Greków właśnie Kumy, Neapolis i stąd trzy wielkie ulice, bo to nie są, proszę Państwa, jakieś pola tam z Chełmuńskiego, tam z błotem, dziadostwo, tylko to po prostu jest wspaniałe założenie miasta. Trzy ulice poziome, równoległe, cardo decumanus, między tym mamy domy i to, co nazywamy domus, insula, i jest Neapol podziemny. Ja go nie za bardzo lubię, dlaczego? Bo jest dość klaustrofobiczny w takim zwiedzaniu, ponieważ Neapol leży na złożach tufu, no to jest oczywiste. Wezuwiusz nieraz dymił, nieraz wyrzucał lawę, były też prehistoryczne wulkany. Jest podstawą tego miasta jest miękki tuf. Tuf to są sprasowane, prehistoryczne popioły wulkaniczne, ale oczywiście, które są skałą, którą się bardzo łatwo wydobywa, dość łatwo, i budując no, tą przestrzeń miasta, już Grecy wykorzystują, tworzą takie no, rodzaje takiego wejścia podziemnego, piwnice, które później będą służyły jako składy dla składowania wina, oliwy, dla składowania zboża. To wszystko są dzisiaj świadectwa archeologiczne, ale mamy właśnie Neapol podziemny. Można zejść pod wielkimi kościołami świętego Pawła, świętego Jana. Schodzi się do przestrzeni grecko-rzymskich i to nie są żadne piwnice, tylko cóż to jest? To są wielkie przestrzenie na przykład handlowe. To są, tutaj mamy, pamiętajmy o tym właśnie, że możemy zejść do przestrzeni Agory, do przestrzeni Forum Neapolu, do teatrów, których w ogóle nie widać. To jest wszystko pod ziemią i tutaj właśnie, no dlatego polecam Państwu dwa zamki. Jak Państwo przyjadą, to ten jajeczny, albo trzeba zacząć od twierdzy i wtedy zrozumiemy, że miasto układa się amfiteatralnie i że jest to wielki amfiteatr i schodzi do morza, bo morze zawsze żywiło Neapolitańczyków, dawało ryby, dawało wszystko tym, czym jest podróż przez morze i port, odwieczny port, który tutaj zawsze był, to było miasto międzynarodowe. No ale Państwo pamiętają z historii, to wiemy, że to życie Greków, Rzymian, no cóż, zostanie bardzo gwałtownie przerwane. Jak powiedziałem, ostatni cesarz umiera w Neapolu, w areszcie domowym. Co się dzieje dalej? Jak wiemy, mamy łupienie Rzymu, łupienie Italii, ale Neapol oczywiście też zostanie zdobyty. Tutaj były mury miejskie, zarówno te greckie, rzymskie, wchodzą Longobardowie, no, naród północny, to nie są barbarzyńcy, jak jeszcze raz powiem, to są barbarzyńcy, ale zromanizowani,
1: ale nie aż tacy.
2: którzy doskonale

0: którą podbijają, ale szanują świątynię. Dlatego no, tutaj, tak jak wszędzie, nie mamy ani domus, czyli tych bogatych domów, to wszystko zginie, zostanie zniszczone, podpalone, splądrowane. Jakoś tam się utrzymują te insule, ale pozostają świątynie, które znowu w wyniku kolejnych zmian na południu, a jakich zmian? No właśnie tego trzęsienia ziemi, no będą przebudowywane i można zobaczyć tylko takie radici, takie korzenie, na przykład w katedrze, która jest zewnętrznie, wygląda jak nudny dworzec, po prostu taki angielski, ma taką fasadę w typie XIX-wiecznym, bardzo schematyczną, wnętrze uporządkowane, no, uporządkowane, nudne w XIX wieku. Szkoda, że ta katedra no, tak właśnie wygląda. Oczywiście ma fantastyczne przestrzenie ukryte, tak jak właśnie krypta, i to krypta z 1506 roku, przepiękna krypta dla trzymania krwi świętego Januarego i właśnie tą przestrzeń baptysterium, gdzie można zobaczyć misę chrzcielną i to z IV wieku, wspaniałe mozaiki, takie paleochrześcijańskie. No i tutaj, drodzy Państwo, malusieńki przypis. Bądźmy szczęśliwi, bo pewnie Państwo wiedzą, no ja co prawda myślałem, że tą krew tylko raz w roku potrząsają, to mam połowę, a tu 3 razy w roku się okazuje, jest ona wyciągana i to jest krew świętego Januarego. My byliśmy akurat w dniu świętego Januarego, w tę sobotę, w zeszłą sobotę było święto, to najważniejsze. January był biskupem Beneventu, no i ta historia, że został ścięty, no i ta krew, która została na tym miejscu katowskim, została zebrana, no pytanie, gąbką morską, do ampuły i ukryta w katakumbach, później odnaleziona, no właśnie po jakichś tam wielu, wielu latach i ona, no było oznaczone, że to jest martyr, że to jest January, to się Gennaro, San Gennaro, że on jest martyrem, czyli męczennikiem. No i świadectwo tego, no to była, że ta krew, no, kiedy ją odnaleziono, była płynna, ale minęła tylko chwila, stała się znowu zakrzepła. No jak Państwo pamiętają, to są te historie właśnie z tą ampułą. To nie jest mało tej krwi. Właśnie ja byłem ciekawy, bo nigdy tego nie widziałem z bliska, ale teraz tą ampułę wystawili, oczywiście w takim bardzo barokowym relikwiarzu i no cóż, wewnątrz rzeczywiście jest dość dużo tego płynu. Czym jest ten płyn? No, nie pozwalają zbadać, zostawmy to, ale generalnie jest tak, że biskup po porannej mszy wielokrotnie tam błogosławi tym relikwiarzem i no, w tym dniu, teraz w sobotę, cała katedra była w ciszy, w skupieniu, no ale kiedy ogłoszono, że January błogosławi miastu, czyli krew stała się znowu płynna, no to wielki aplauz, brawo i białe chustki spadają wtedy tam. Neapolitańczycy rzucają chustkami, no oni kochają ten cały teatr. Nie wiem, czy to jest. Czy, no i mówią wtedy, że jeśli to się dzieje, no to można być pewnym, że no ten czas, ale to tylko widzą Państwo, nie raz w roku, tylko 3 razy w roku, więc no cóż, będziemy znowu czekać. No ale na 3 miesiące mamy podobno w jakiś sposób, no, na polu jest, ma być spokój, błogosławieństwo,
1: No, nie mogłoby
0: że nie ma
1: tak
0: być
1: się
0: żadnych burz.
1: rozciągnąć na cały świat?
0: No ale ja już tam, wiecie Państwo, lepiej mi ja, żebym nie prosił żadnych bogów ani Boga, bo na mnie niedługo spadnie cegła w drewnianym kościele na głowę za te wszystkie moje tutaj obrazoburstwa. Ale, drodzy Państwo, ktoś musi być zły, żeby ktoś był dobry. I chcę Państwu powiedzieć jedno, że wracając do Neapolu, no, Neapolitańczycy przeżyli wiele wejść różnych ludów, monarchii, no jak już Państwu powiedziałem, i to byli i Grecy, to znaczy byli Fenicjanie w ogóle na początku, i Grecy, i bardzo długo, no Grecy, Rzymianie, i świat się rozpada w V wieku. Mamy najróżniejszej maści Germanów, ale Longobardowie pozostają w Italii i tworzą swoje królestwo na północy Italii, w Pawii. Oczywiście tam jest ich stolica, ale też mają Mediolan, Pawię, zagrażają Rzymowi, podchodzą pod Neapol, ale na południu.

0: na południu bardzo długo pozostają, zawsze są Grecy. Nawet ci Grecy bardzo starożytni, to znaczy w sensie tego wejścia do Italii, ale Grecy bizantyjscy. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie mamy tutaj cały czas kontakt między Neapolem, no Amalfi oczywiście, o którym wspominałem kiedyś, a Konstantynopolem, no i też kontakty zarówno wojenne, jak i handlowe z niedalekim Palermo, no, które już od VIII wieku jest całkowicie arabskie, to jest przecież wielki kalifat. Palermo liczy 100 tysięcy mieszkańców, a Neapol jest tylko cieniem wielkości wobec Palermo, nawet wobec Amalfi. Natomiast no, sprawa, jakbyśmy popatrzyli na mapę ludów, na mapę, na historię właśnie Italii w IX-X wieku, to na południu mamy i no, łacinników, i Greków, czyli Bizancjum, ale mamy też muzułmanów, oczywiście są Żydzi, no i to jest cały konglomerat, który mówi nadal różnymi językami. Grekom, łacinom, mówi po arabsku i jedno, co jest ważne, że właśnie tutaj papiestwo, które wzrasta w siłę w X-XI wieku, jak wiemy, jest pokłócone na śmierć i życie z Konstantynopolem, z Grekami. Jeden i drugi kościół rzuca na siebie anatemę, to znaczy Grecy na łacinników, łacinicy na Greków, 1054 rok. To jest ostateczne rozejście się kościołów. To już trzeszczało w szwach wcześniej, bo Grecy są, ta grecka liturgia jest inna, grecki kanon jest inny, greckie odniesienia do sporów teologicznych, zresztą wszystkie 10 soborów dzieje się w Grecji, tych najważniejszych, może nie w Grecji, tylko w Bizancjum, dotyczących wszystkiego, co jest związane z teologią, a na zachodzie jest cisza, bo zachód upada, nie ma nic do powiedzenia, jest tylko nędza, bieda, strach, to wszystko, co jest upadkiem zachodu, no, żyje tylko w cieniu przeszłości, dotyczy to też i Neapolu, ale no, odrodzenie Zachodu następuje od IX, no w sumie X wieku, przepraszam, X, XI wiek, to już wiemy, powstaje, no to wszystko się dzieje, tym zaczynem jest Italia, miasta wolne, republikańskie, miasta z książętami, oczywiście Wenecja, Genua, Amalfi, Pisa i pytanie o Neapol. I właśnie tutaj papiestwo rości sobie prawo do tych ziem, no, w ramach też rekonkwisty, i mały, biedny narodek normański, który się już tam nie mieścił, nawet w Normandii, jest zaproszony przez papieża. Oczywiście jest umowa, że oni mają te ziemie podbić dla papiestwa, te ziemie, to znaczy od Gaety w stronę południa, całą tą Italię południową, oczywiście Sycylię, która wtedy jest to bardzo bogatym kalifatem, to są takie papieskie wizje, że skoro Grecy są naszymi wrogami, to ich trzeba podbić, dlatego i Neapol, i Amalfi, i wszystko to, co greckie, zabrać. No i podbić Sycylię, no bo rekonkwista, czyli dla Chrystusa. No i tutaj Normanowie przychodzą. Na początku no, to są umowy słowne, że mają podbić i oddać papieżowi to w len. No ale przecież im się tutaj bardzo spodobało tutaj, to znaczy na południu, i z takich no, żołdaków po prostu, którzy są wynajętą armią, staną się superdynastią. No właśnie tą dynastią, która ma jak najbardziej korzenie normańskie, czyli są wysocy,
1: Ocy, niebieskoocy.
0: niebieskoocy, przepraszam
1: Nie
0: bardzo,
1: szkodzi.
0: blondyni, no bo to północ. To jest ten genotyp właśnie arystokratyczny, który będzie do dzisiaj widoczny wśród Neapolitańczyków o różnym kolorze skóry, o różnych oczach. Widać też właśnie mamy wysokich, bardzo wysokich mężczyzn, wysokie kobiety, blondynki, rudych, z piegami. To wszystko się odzywają, te bardzo dalekie geny normańskie. I no cóż, mówią papieżowi, że nie zamierzają wracać do siebie, dziękują bardzo, że dostali to złoto, też je z przyjemnością przyjmą, a papieżowi dadzą białego konia i niech się papież cieszy, że mam białego konia i nawet będą jego lędnikami. ale jak nie chcą, że jak to, że w tym sporze są świetnie zorientowani między Grekami i Łacinnikami, mówią, jak ich papież nie uzna, to oni poddadzą się pod Konstantynopol i stamtąd dostaną koronę. No i papiestwo jest po prostu w klinczu, no bo cóż, tak już jest, że było zbyt zachłanne i ta normańska dynastia, no, rządzi się tymi Rogerami, Rogerem pierwszym, Rogerem drugim. Jak wiemy, to jest ten super konglomerat właśnie dworu w Palermo, który jest dworem wędrującym, ale no, głównie to jest dwór w Palermo, a Neapol jest w cieniu Palermo. No i tutaj mamy tą historię bardzo ciekawą, no, o którym pisze oczywiście, piszą wielcy historycy, bo to Jacques Le Goff napisze Ludwika IX świętego, a Kantorowicz napisze Fryderyka II. No, Fryderyk II to przecież uniwersytet w Neapolu nosi jego imię, bo jego dziadek, oni, jak Państwo pamiętają, kiedyś rozmawialiśmy o Palermo, w tej katedrze takiej nudnej, też uporządkowanej w XVIII wieku, pozostała ta kaplica, no, normańska, gdzie mamy najważniejszych tych Rogerian, czyli właśnie jest Roger II pochowany, jest pochowana jego córka Konstancja, jest jego zięć pochowany, cesarz, syn Barbarossy, Henryk, no i oczywiście jest ten, którego będą nazywać Stupor Mundi, to znaczy ci, którzy go chwalili, bo papież go ogłosi oczywiście wcieleniem szatana, dziełem szatana, bo się nie chce podporządkować papiestwu, to jest Fryderyk II. Matka Konstancja, ojciec Konstancja, no, pogrobowe dziecko Rogera II, wspaniale wychowana królewna, no, której przydzielono wrednego Niemca. No nie ma Niemców wtedy, ale powiedzmy Germana, jego ojciec to Barbarossa, no i połączyło się północ i południe, czyli państwo, które się rozciąga od Sycylii aż po plaże północy, po Morze Północne. Papiestwo jest przerażone oczywiście i wiele też innych potęg średniowiecznych, no bo dotąd nie było takiego połączenia. I w tym wszystkim jest cały czas Neapol, który jest tylko w cieniu właśnie tej dynastii. Ale matka urodziła Fryderyka, mając 40 lat. Najpierw w ogóle była zakonnicą, więc musiała przerwać życie zakonne. Została z tego zakonu zabrana, bo taki był plan Barbarossy, który chciał oczywiście, po co mu była ta synowa, bo on chce złota południa, chce bogactwa Rogera i jego dworu, chce też wymienić arystokrację. To był diabelski plan, ale Barbarossa ginie gdzieś tam właśnie w odmętach rzeki na Bliskim Wschodzie, zostaje jego syn, małżeństwo bardzo krótko trwa, bo jedno i drugie umiera i zostaje, no, nieletni, mały chłopak, którego chce wychować papiestwo na wzór i podobieństwo, jako kogoś, kto będzie rządzony, po prostu będzie taki popychadło, ale to, no, na szczęście Fryderyk miał genialne geny, miał świetnych nauczycieli, też miał świetnego nauczyciela, to był papież Innocenty III, to jest najpotężniejszy papież średniowiecza, ale tu się papiestwo przeliczyło i właśnie Fryderyk wiedział, że musi mieć stolicę, on ma kilka stolic, no bo to jest czas, kiedy król, czy cesarz, czy książę jest w wiecznym objeździe po swoim terytorium. Jak Państwo pamiętają, ja bardzo lubię ten tytuł, Rex Ambulans. Jako od dziecka mi się bardzo podoba, bo mi się kojarzy z karetką. I właśnie król w karetce, ale to jest król wędrujący i on za jedną, ma Palermo, ma Neapol, wędruje za Alpy do stolic germańskich, do stolic cesarstwa, bo to jest święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. On jest uniwersalnym cesarzem, on jest tym, który stawia w swoich państwach, a ma ich kilka, no właśnie, bo to są, on jest i księciem, i królem, i hrabią, w zależności gdzie się pojawi, no ma wszystkie tytuły składowe rzesze, oczywiście przede wszystkim jest cesarzem i on mówi papiestwu, najpierw było cesarstwo, a później było papiestwo. To jest ten spór o uniwersalia i stawia łuki triumfalne ku swojej czci. Więc papiestwo mówi, że to jest idolatria, że to jest bałwochwalstwo, no ale jest odrodzenie, super odrodzenie rzeźby i on uznaje za swoją stolicę na południu, właśnie nie Palermo, ale Neapol. I mało tego, aby nie korzystać z papieskiego uniwersytetu w Bolonii, żeby wykształcić własną elitę, on zakłada uniwersytet i nakazuje, by cała młodzież świecka i duchowna ma obowiązek korzystania z tej wszechnicy. Sprowadza najlepszych nauczycieli z Francji, z Germanii, oczywiście też z Italii, nawet podkupuje z Bolonii, z Padwy, i ten uniwersytet stanie się no, takim super światłem, no, dlatego ma do dzisiaj taki tytuł właśnie, że to jest ten fryderycjański uniwersytet Fryderyka II. No i pamiętajmy o tym, że przy Fryderyku są, jak przy jego dziadku, najmądrzejsi ludzie świata, to znaczy to są i łacinnicy, i Grecy, i Arabowie, i Żydzi. I mało tego, on wchodzi w porozumienie z sułtanem Kairu i dał, to porozumienie jest tak ważne, że właśnie sułtanat pozwala chrześcijanom znowu pielgrzymować do Jerozolimy, pozwala na realny, prawdziwy kult. Oczywiście to się papiestwu nie podoba, no bo co to za pielgrzymka bez krwi, bez krucja? To trzeba przecież oczywiście tam
1: kogoś
0: znowu rozlewać,
1: po prostu, oczywiście,
0: rozlewać krew, a on mówi o tym, że wszystkie religie mogą istnieć obok siebie, że nie ma żadnych, że tutaj nic nie wyklucza, że Boga ludzie nazywają no, różnym imieniem, ale Bóg jest jeden. Dla jednych to jest Allah, dla innych to jest Jahwe, dla innych to jest Chrystus. No to się nie mieści, te uniwersalia w ogóle nie mieszczą się w głowie. No a przede wszystkim to jest bardzo ważne, że jego gwardią przyboczną są jego ukochani Arabowie. To są, on im najbardziej ufa i wystarczy popatrzeć na to, jak wyglądała jego rezydencja i w Palermo, i w Neapolu. Pojawia się tam, no właśnie pojawiają się wszystkie języki, którymi mówi jego imperium. A mówi i po arabsku, i po żydowsku, po hebrajsku, przepraszam, i po łacinie, i po grecku. Mówi też w językach nowych i bije on złotą monetę, na której jego imię i jego tytuły są po arabsku. No to się bardzo nie podoba. Mało tego, on najbardziej ufa tym właśnie wojskom, tej gwardii przybocznej, którego uwielbia i która go traktuje jako no, tego najważniejszego króla. To ich osadza w swoim państwie, daje im ziemię, to się też nie podoba oczywiście duchownym greckim, łacińskim, ale pozwala im bez problemu wyznawać islam i tutaj no, panuje właśnie tolerancja religijna, ale prawdziwa tolerancja, nikt nie musi płacić jakichś tam podatków, jakiegoś zastawu, no bo u Arabów można było wyznawać jakąś ekstra religię, ale trzeba było płacić po prostu, no, płacić ten dużo pieniędzy, żeby można było być wolnym, czyli haracz. A tutaj on mówi, żadnego haraczu nie trzeba, Boga chwalimy w różny sposób i Fryderyk i Neapol, no to są jego fundacje. To jest właśnie fundacja kolejnego zamku, kolejnej twierdzy, no i niestety umiera w młodym wieku. Jest pochowany, jak Państwu powiedziałem, w Palermo i jego następcy już nie będą tacy wspaniali. To znaczy, no cóż, jego syn będzie bardziej chciał chodzić w miękkich szatach, a pamiętajmy jednej rzeczy, że Fryderyk, jeszcze to jest ważne, jest wielkim, wielkim prawodawcą. Jest kodeks Fryderyka II. Kodeks dotyczący wszystkiego, również nadań ziemi, no ale to jest to, dlaczego jest południe inne od północy Italii, bo to jest czysty feudalizm. Tutaj mamy króla, cesarza i mamy baronów, których on trzymał bardzo krótko, ale już ci baronowie po jego śmierci no, chcą mieć więcej władzy, więcej autonomii i coraz bardziej no, ta władza królewska staje się iluzoryczna, aż do tego momentu, kiedy znowu papiestwo powie, wymieniamy, no bo bardzo to się nie podobało papiestwu, że ci i Normanowie, i Roger, i też i właśnie Sztaufowie są, nie są oni samodzielni, no i kiedy ta władza Sztaufów jest bardzo, bardzo już taka słaba, to wtedy pada propozycja w stronę Paryża, w stronę króla Francji, Ludwika IX, żeby dynastia andegaweńska, czyli francuska, zasiadła na tronie neapolitańskim, ale musi ten tron oczywiście zdobyć. I znowu papiestwo mówi, bardzo proszę, ale to będziecie naszymi lennikami. I tutaj brat króla Francji, Ludwika IX, czyli też królewicz, to pamiętajmy, Francja w tym czasie jest potęgą, pokonał Sztaufów, zasiada na tronie obojga Sycylii, jak pamiętamy, dojdzie do sławnych nieszporów sycylijskich, no to one będą w Palermo, bo tam Francuzi się źle zachowywali, podrywali te piękne Sycylijki, to nie tylko, że podrywali, ale wręcz dokonywali wielu złych aktów i wtedy no, mieszkańcy Palermo, szlachta w Palermo zgotowała im po prostu krwawą jatkę. Sycylia się odrywa od Neapolu i Palermo wchodzi w skład państwa aragońskiego. Warto o tym pamiętać, że daleka Aragonia, czyli no, tam, gdzie jest Hiszpania, będzie władała Sycylią, a Francuzi zostają tutaj w Neapolu i wtedy budują francuski Neapol. Dlatego mamy świetny gotyk w Neapolu, widoczny w kościołach, widoczny w rezydencjach. To jest oczywiście inaczej stosowany gotyk, ale to nie jest jakiś tam, to jest gotyk królewski. Wielki klasztor świętej Klary pochówkowy. No, mówi o tym, jak bardzo francuska była ta dynastia, no Andegaweni. Jak najbardziej lilie andegaweńskie przecież są właśnie w herbie, w tym herbie składowym do dzisiaj na Neapolu. I cóż, mamy historię taką, że w tym wszystkim widać, jak ta władza Andegawenów no, też zwiąże się trochę z Polską. Myślę, że Państwo pamiętają, że Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski, król Polski, no, królowa, no, kobieta, no, królowa. Król Polski. No nie, ona
1: no
0: była
1: tak,
0: królem,
1: ona była królem, tak.
0: Ona była po sobie króla. Ona jest córką Ludwika Andegaweńskiego, który rządzi w Budzie, ale są oni spokrewnieni, no właśnie, z tymi Andegawenami, którzy rządzili w Neapolu, to dlatego pojawiają się takie imiona jak Władysław, Ladislao oczywiście po italiańsku. I tutaj Neapol jest na tych dawnych, jest kronika świata, jeszcze wydana w Norymberdze, gdzie jest pokazany Neapol jako miasto, które jest miastem, no, wspaniały w tym sensie, że jest super rezydencja na wzgórzu, właśnie tak powyżej portu. Mamy też te wielkie, wspaniałe kościoły, klaryski, franciszkanie i jedno, co jest ważne, jeszcze o czym musimy pamiętać, że kiedy w Konstantynopolu następuje wielkie prześladowanie no, tych, którzy czczą obrazy, ikonoklazm, to wielu Greków no, ucieka z Konstantynopola, właśnie tych malarzy ikon, no bo za malowanie ikon obcinano ręce. No więc oni uciekają na południe do Rzymu, ale też do Neapolu, gdzie zawsze byli Grecy. Tutaj są Bazylianie i Bazylianki, którzy mieli liturgię w języku greckim, tą starą liturgię. Do dzisiaj zresztą jest ona kultywowana, to jest wspaniały głos sprzed wieków, kiedy tylko głos ludzki no, czci Boga, ale czci w języku greckim. Usłyszeć Alleluja u Bazylianów, drodzy Państwo, to słychać od razu, czym było to cesarstwo, no, kiedyś jedno, łacińsko-greckie. To jest wspaniały wkład, jeżeli chodzi też o Neapol i można zwiedzać taki kościół, który należy do Greków, jest ich dwa zresztą. I bardzo to jest ciekawa taka propozycja i Grecy byli zawsze jako arystokracja, ale oni się gromadzili właśnie przy swoich kościołach, chociaż pamiętajmy o jednej rzeczy, że te zakony, Bazylianie, byli zależni od papiestwa. Papiestwo powiedziało, możecie przybyć po tej schizmie, ale musicie nam się podporządkować, w sensie zwierzchności. Ale to tylko było tyle. I tutaj, kiedy właśnie ta francuska odsłona, to jest bardzo dużo słów w języku neapolitańskim, które pochodzą z języka francuskiego. Pamiętajmy, że to jest język, który miał język neapolitański. To nie jest język ludu. To był język arystokracji i ludu, który miał własną gramatykę, miał własny zapis. Tego wszystkiego Neapol będzie pozbawiony w XIX wieku, niestety. No i tutaj, drodzy Państwo, i Andegaweni się kończą, bo wymierają i oto pojawia się w tej panoramie tego miasta dynastia aragońska. To jest imperium Alfonsa Wielkiego, który panuje od Aragonii przez Baleary, przez Korsykę, przez Sycylię, no właśnie, aż po Neapol. I dlatego jak się popatrzy, Morze Śródziemne to morze, które łączy, to morze od wybrzeża hiszpańskiego, przez Baleary, przez Korsykę, przez Sycylię i dlatego wspaniały zamek Castel Nuovo, nowy zamek. No to znaczy, że były zamki, jak Państwu już powiedziałem, wcześniejsze w tym
1: to
0: mieście.
1: Strasznie dużo tych zamków tam jest.
0: No tych zamków jest bardzo dużo właśnie, bardzo dużo jest, bo to jakby tak policzyć, to spokojnie jest 6. I tak można czytać Neapol, bo każda dynastia chciała zaznaczyć siebie. Ale Castel Nuovo, no to mamy taką wspaniałą skrzynię posagową i na tej skrzyni posagowej, no, gdzie składano przez całe życie dziecka różnego rodzaju tam wyprawkę ślubną, namalowano widok Neapolu z tym Castel Nuovo, to wspaniała rezydencja, zbudowana z tufu, ale pojawia się tutaj ktoś bardzo ważny, Luciano Laurana, XV wiek, to jest w ogóle wiek wymiany wielu dynastii w Italii, w Europie, wymierają, kończą się, są zabijani, przychodzą nowi i właśnie z Urbino, czyli tam, gdzie Federico da Montefeltre, przybywa sprawdzony architekt, rzeźbiarz, teoretyk Luciano Laurana, który był Dalmatyńczykiem. On był poddanym Wenecji. No dzisiaj Chorwacji mówią, że był Chorwatem, no tam niech będzie, kiedyś też był Litwinem. Ale w każdym razie tu mamy taką historię podobną. On jest świetnym rzeźbiarzem, doskonałym teoretykiem architektury. On budował Urbino i wiedział, kogo zaprasza, kogo chce Alfons, nowy król Neapolu, bo potrzebuje rezydencji, która będzie zupełnie przy brzegu, dlatego jak Państwo płyną na Capri, czy do Amalfi, Molo Beverello, to stoi takie wielkie ciele z kamienia, takie cztery potężne wieże, dążony. Widać, że to jest dla nowej techniki, jaką jest to armata, no bo zmienia się technika wojny, mamy już armatę prochową. Mało tego, dzisiaj no ten zamek jest pogrążony, tam jest tylko sucha fosa, ale kiedyś oblewały go wody zatoki i była brama morska, no w stronę Barcelony, w stronę Katalonii, Aragonii i Alfons to jest jeden z najpotężniejszych władców w ogóle wtedy na świecie, który wie, co dzieje się we Florencji, co dzieje się w Urbino i on chce miasta renesansowego. I tutaj właśnie mamy i ten zamek, i można odszukać kilka świetnych pałaców. Pamiętajmy, no, pałaców w stylu florenckim, bo w Neapolu mamy przedstawicielstwa państw włoskich, przedstawicielstwo papiestwa, oczywiście Francji i cesarstwa, ale też no, kolonie przede wszystkim Genueńczyków, bo Florencja była w wielkim konflikcie z Neapolem przez to, że Neapol stawał po stronie Ligi Państw przeciwko Medyceuszom i gdyby nie podróż, jak Państwo pamiętają, Wawrzyńca, Medyceusza, który wsiada na statek, płynie do największego wroga, bo wiedział, że jeśli tego nie uczyni, no to jego ojczyzna zostanie spacyfikowana, zostanie zniszczona przez wojska papiesko-aragońskie i jeszcze innych państw, które się chciały rzucić na Florencję. No ale on popłynął, spotkał się z Alfonsem i z wroga ten człowiek stał się przyjacielem, drodzy Państwo, właśnie Florencji. Zrozumiał Alfons, w jaki został wpisany niepotrzebny konflikt. Tu znowu świętobliwe, brzydko, przepraszam, papiestwo świątobliwe zmontowało ligę przeciwko Florentczykom, bo to zawsze ten klucz świętego Piotra, że zamiast się kierować dobrocią, miłością, Ewangelią, no to oni właśnie wszystko na odwrót, jak to bywa wśród tego stawu Pana Boga na ziemi.
1: Tak.
0: Staw Pana Boga, urzędnicy Pana B są straszni. Byli, są i będą, no bo to zachłanność i pycha z nieba wypycha, ale Alfons, drodzy Państwo, stanął po stronie Medyceusza i wtedy mogą Państwo odnaleźć przepiękne kościoły. Właśnie, czy święta Anna od Lombardczyków, czy kaplice florenckie. I tu widzimy taki, no, wiedzą Państwo, najbardziej wykwintny renesans, no bo mamy Kronakę, który pracuje dla Neapolu. Mamy świetnych architektów, rzeźbiarzy. No Donatello przecież. Tu miał powstać największy pomnik no, tego Alfonsa pomnik konny. Już głowa została wysłana, no, ale i Alfons no, umrze, to się wszystko rozwiąże, ale mogą Państwo zobaczyć, że w Muzeum Archeologicznym na Neapolu jest prezentowana super głowa, właśnie konia z brązu na wosk tracony, no, który wykonuje Donatello i mamy tutaj jeszcze jedno, że dlaczego ta
1: kropkę
0: głowa
1: mamy.
0: Jest tak ważna? Bo jest też głowa antyczna, grecka. Drodzy Państwo, no cóż, mamy też, nie wiem, czy może jeszcze za tysiące na polu, bo a to co my mamy zrobić? My
1: to
0: dopiero
1: dobrze,
0: jesteśmy w
1: no,
0: XV wieku. Jak pozwolisz, to jeszcze, czy Państwo pozwolą? A
1: przedłużymy sobie te wakacje.
0: Od października, no tak, tak, jeszcze mamy, studenci dopiero mają 1 października w przyszłym tygodniu, a już w październiku Beata się zgodziła, tak. Chcemy Państwu zaproponować
1: coś
0: taką,
1: nowego.
0: Coś zupełnie nowego, to będzie nocny obraz o jednym dziele, żebyśmy tak nie musieli gadać, za dużo będziemy rozmawiać, rozważać, ale jedno dzieło, dzieło totalne. Ja bardzo dziękuję,
1: bardzo
0: że mogłem być
1: dziękujemy.
0: Z Państwem, myślę o Państwu bardzo ciepło, wysyłam dużo moich wspomnień neapolitańskich, no i pamiętajmy, Kłędowski napisał historie neapolitańskie, można sięgnąć, myślimy o Bona Sforza, ona co prawda z drugiej strony, no ale jednak z Bari to wszystko jest ta druga Sycylia, więc dużo, dużo jeszcze przed nami do opowiadania, to wszystko za tydzień, życzę Państwu wszystkiego dobrego, a kto się jeszcze nie zapisał na studia w Kolegium Civitas, to jeszcze to może zrobić, bo naprawdę
1: bardzo
0: zapraszam,
1: dziękujemy.
0: Jest bardzo przyjemnie. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. Dr Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas, na który Państwo mogą się cały czas zapisywać, a Ty dbaj o swoje gardło, bo jesteś troszkę zachrypnięty, więc spróbuj odpocząć.
0: No, tak.
1: Po tym, jak
0: dziękuję.
1: Prowadzałeś grupę, to musisz teraz odpocząć.
0: No tak, chcę trochę odpocząć, ale największym odpoczynkiem jest spotkanie z Radiem Nowy Świat, z naszymi kochanymi patronami, patronkami, słuchaczami, no i z tymi, którzy już za tydzień, w sobotę spotkam się, właśnie studia podyplomowe czekają na Państwa. Historia sztuki, miasto, świetny kurs o renesansie. Nie mówcie Państwo, że Państwo mają albo za dużo lat, albo Państwo może za rok. Za rok nie ma co
1: to będą następne,
0: Państwo.
1: To będą następne
0: fajne
1: wyzwania.
0: Studia.
1: Kończymy.
0: Więc czekam na Państwa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy
0: do
1: bardzo.
0: Usłyszenia.
1: Życzymy dobrej
0: Dziękuję.
1: Nocy. Dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu za zrealizowanie audycji i słyszę się z Państwem w sobotę. Miłego wieczoru.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
2: Powidoki.

Zaczęliśmy w Motor City, Detroit, w stanie Michigan, 71 rok i tytułowa kompozycja z albumu What You See Is What You Get grupy The Dramatics. To są powidoki w Radio Nowy Świat. Ja nazywam się Bruno Jasieński, a odgłosy burzowe, które Państwo słyszą, to nie zza okna, tylko wstęp do kolejnej kompozycji, który przypadł do gustu dziesiątkom producentów. Jest to chyba najpopularniejsza zawierucha w historii rapu.

następne hip-hopowe połączenie dzisiejszego wieczora, kolejne sample z kategorii bardzo często rezanych płyt, Synthetic Substitution, Melvin Bliss. Autorem kompozycji jest Herb Rooney. Dom rodziny Rooney mieścił się w Long Island w Nowym Jorku i zdaje się w liceum. Vincent Mason, znany później jako DJ Maceo z grupy De La Soul, poznał syna Herba, czyli Corey Rooneya, później producenta muzycznego, a sam Herb podobno był dla Maceo jak przybrany ojciec. Bębny z Synthetic Substitution to jeden z kilku najczęściej wykorzystywanych breaków w rapie, a w dyskografii De La Soul pojawił się również więcej niż jednokrotnie. Nie wiem, na jakich warunkach został dogadany deal samplowy, ale może koneksje ułatwiły temat.

0: Sue in the house.
1: Wspomniałem o De La Soul. Spędzimy z nimi chwilę. Skład legendarny, część ekipy Native Tongues, która przez podejście do rapu, estetyki, ale też zdecydowanie brzmienia i doboru sampli była dla wielu artystów hip-hopowych podstawowym punktem odniesienia. Native Tongues to poza De La Soul kilka ekip i solowych artystów, m.in. Tribe Called Quest i Jungle Brothers. Debiut De La Soul to 3 Feet High and Rising z 1989 roku. Właśnie wybrzmiało Potholes in My Lawn z tej płyty, a jesteśmy w okolicach dwóch rocznic. Jedna to urodziny płyty Balloon Mind State, czyli trzeciej w katalogu, a druga to jubileusz, 30-lecie Stakes is High, czyli następnej płyty w kolejności. Wspominałem już tutaj, że coś jest z tymi trzecimi płytami. W hip-hopie na pewno, ale chyba w ogóle w muzyce. Debiut to debiut, może być świetny i coś nowego proponować i ustanowić jakąś pozycję grupy albo artysty. Jeżeli jest sukcesem jakiegokolwiek rodzaju, to potem jest duże napięcie przed tym następnym wydawnictwem. Więc ta druga płyta jest jakoś tą presją obciążona. A potem, jeżeli dochodzi do trzeciej płyty, to może ona już jakoś jest robiona na większym oddechu. Może być luźniejszym eksperymentem po prostu. Bywa na pewno różnie, ale moje ukochane płyty rapowe to często te trzecie. Z Balloon Mind State posłuchamy singlowego Break It Down oraz I Am I Be z trio Dentym Pee Wee Ellis, Maceo Parker i Fred Wesley. Ten drugi numer zawsze mnie porusza, bo w nim Past News rzuca krótko o tym, co niedobrego zaczęło się dziać w Native Tongues i o rozpadzie grupy.
2: When now? I am Shorty. I be 4'11.
3: I am
2: Shorty.
3: I am Patrick.
2: Don't do that again.
3: The biggest
2: I am Shorty
3: in the world.
2: I be 4'11.
4: I am Jack. And
2: I am Shorty. I be 4'11.
5: I feel the new shoulder.
6: I am Chip.
7: I am again. And I be traveling.
2: I am Shorty.
4: I be
2: 4'11.
8: I am Q-tip. I be friction.
2: I am Tasha. I be short.
9: I'm Devin.
2: I be 4'11.
10: I be Monica.
2: One more. I am short. I be 4'11.

I am Kim, and I'll be chilling the hell out.

Tak brzmi Balloon Mind State z 93 roku. Trzeci album grupy De La Soul i ostatni produkowany przez człowieka o pseudonimie Prince Paul. Po raz, nie wiem już który, zachęcam do posłuchania rozmowy w podcaście What Had Happened Was. Prince Paul rozmawia z Open Mike Eagle. Opowiada również mnóstwo o powstawaniu tych pierwszych trzech płyt De La Soul. Czwarty album De La Soul, który w tym roku obchodzi 30 urodziny, to Stakes Is High. Tytułowy numer wyprodukował Jay Dilla. Mocarna produkcja o też niestandardowej ilości taktów we frazie, oparta na samplu z utworu Ahmada Jamala, Swahili Land, który już Państwu grałem niejednokrotnie. Bank three C notes.

stosunkowo późno zorientowałem się, że Alchemist rapuje i to na poważnie, a nie że to jakiś wyjątkowy temat pojedynczy. Numer, który właśnie wybrzmiał z impresją o byciu tatą, wyjątkowo zapadł mi w pamięć. Teraz trochę rapu, bez rapu, ale płyty będą drapane.

DJ Crush już 30 października w klubie Hipnoza w Katowicach. Czy z kimś z Państwa widzę się na miejscu? Bo widoki miał Pan Nowy Świat Online, a Jazz Club Hipnoza to jedno z miejsc na mapie Polski, w których przeżyłem dużą ilość wspaniałych muzycznych sytuacji. Między innymi pierwszy raz słyszałem tam na żywo włoskie trio Zoo na festiwalu jazzowym. Na dobranoc 100 lat Coltrane'owi przy setnych urodzinach. Tytułowe Transition, nagrane w 1965 roku. Oczywiście u Rudy'ego Van Geldera. Skład jasny: McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Dziękuję bardzo za dziś, za powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Kas, gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamszta, firant, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat, nie wiem czy wyłapał wreszcie od delikwenta. Ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

0: Te analiście, pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
2: Tyle ile mam.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.